0: Albo mamy niewygodny materac do spania na przykład. Taka prozaiczna rzecz też może wchodzić w grę. Czy
1: tak,
0: nie warto?
1: Tak, jak najbardziej właśnie materac warto, żebyśmy sprawdzali, czy jest dobry, czy ma elastyczność. I ogólnie dobrze, żebyśmy spali na materacu, bo czasami się zdarza, że pacjenci śpią na przykład na rogówkach albo na wersalkach, które mają różne górki, doliny wyrobione przez ostatnie 20 lat, więc po pierwsze warto spać na łóżku, które ma materac. I ten materac, pamiętajmy, zgodnie z instrukcją, co kilka miesięcy musimy przekręcać z lewa na prawo, góra, dół i zobaczyć, czy się na przykład nie zapada. Taki materac powinien być w miarę twardy, żeby on amortyzował nasze położenie podczas nocy.
0: To teraz spróbujmy te bóle jakoś podzielić, bo są różne one, prawda? Bo są bóle narządów ruchu, są takie przeciążeniowe, są rozmaite urazy sportowe na przykład. No i są takie bóle, które czasami są bardzo mocno niestety odczuwalne albo wręcz niepozwalające funkcjonować naturalnie. I tutaj pojawia się to takie mocne zjawisko, jakim jest na przykład rwa kulszowa. Porozmawiajmy o tych rodzajach bólu.
1: Mm-hmm. No, ból się dzieli na taki, który jest ostry i przewlekły. Ostry to jest takie 7-10 dni od momentu, kiedy zaczęło nas mocno boleć. To jest taki ból nie do wytrzymania, który nas tak paraliżuje, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I z takim ostrym bólem najczęściej się właśnie działa farmakoterapią oraz takimi pozycjami, które są bezbolesne. W tym czasie oczywiście już można zacząć wykonywać zabiegi osteopatyczne czy fizjoterapeutyczne i to jest mega wskazane oraz wiedza o tym, jak sobie z takim bólem poradzić. Ale jak już jest ból przewlekły, to wtedy mamy większe pole do manewru, bo właśnie mamy już większą swobodę ruchu i możemy zacząć robić taką terapię już właściwą. To właśnie wspomniała Pani o tej rwie kulszowej, to jest właśnie taka nomenklatura, która najczęściej funkcjonuje w naszym organizmie, że albo nas rwa kulszowa złapała, czyli to jest ból kręgosłupa lędźwiowego z promieniowaniem do pośladka albo nogi, albo nas sztyngiel złapał, czyli ból szyi. I to są takie duże worki, do których wrzucamy po prostu tego typu bóle, a jest to tylko tak naprawdę duży worek z różnymi objawami, bo taka rwa kulszowa na przykład z promieniowaniem do pośladka albo do nogi, może to być ból, słuchajcie, spowodowany tym, że na przykład mamy jakieś tam przesunięcia w kręgosłupie, mamy na przykład napięcia mięśniowe, a mamy także bliznę po cesarskim cięciu albo wyrostku robaczkowym, które powodują wzrosty, ograniczenia ruchomości i na przykład właśnie ten ból promieniujący do pośladka.
0: No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, jakie są sposoby pomagania pacjentowi na tego typu dolegliwości. Co to jest? No, pomijając oczywiście środki farmakologiczne, no bo to, umówmy się, też jest pewna jakaś skrajność, nie można długo stosować, trzeba w bardzo precyzyjny sposób określić. Natomiast jak osteopata czy fizjoterapeuta radzi sobie z takim nagłym lub przewlekłym bólem?
1: Mamy rwę kulszową, jak przychodzimy do fizjoterapeuty, trzeba też powiedzieć, że każdy osteopata w Polsce, albo większość osteopatów to fizjoterapeuci, czyli jest to właśnie zawód medyczny, czyli to są fizjoterapeuci, więc trafiając do osteopaty, masz dwa w jednym, bo jesteśmy też, na początku byliśmy fizjoterapeutami. Fizjoterapeuta będzie sprawdzał, co możemy zrobić, będzie wykonywać terapię tkanek miękkich właśnie w obrębie danego stawu, który boli, zada ćwiczenia, ewentualnie da jakieś zabiegi fizykalne, które mają uśmierzyć ból. Jeżeli chodzi o osteopatę, to w zależności, czy się zakontraktujemy z osteopatą na taką terapię dłuższą, to wtedy on będzie, oprócz tego, że pomoże w tym bólu, z którym przyszliśmy, no to on się trochę będzie bawił w takiego detektywa, bo ciało, słuchajcie, jest całością tam jest niesamowicie dużo szlaków anatomicznych, powięziowych i osteopata będzie szukać tych połączeń, jak ten organizm przez te ostatnie 30-50 lat sobie radził z tym zdrowiem, jaką wykonywał taki człowiek pracę, czy tylko siedział 8 godzin, a później po pracy szedł do domu i dalej siedział przed telewizorem, czy na przykład się ruszał. Więc trochę zachowujemy się jak tacy śledczy, którzy szukają takich prawdziwych przyczyn danego problemu.
0: I co? I to jest potem co? Masaż, ćwiczenia? Jak wygląda ta forma konkretnej medycznej pomocy?
1: Osteopata przede wszystkim stosuje terapię manualną. stosuję różne techniki, które są zapożyczone i z fizjoterapii, i z terapii manualnej, bo osteopatia to przede wszystkim taka filozofia szukania źródła przyczyn, więc wygląda to jak terapia manualna, czyli mówiąc w przenośni taki masaż, tylko trochę inny, bo bez oliwki, więc nie działamy na środkach poślizgowych. Masaż taki, taka terapia obejmuje całe ciało, pracujemy z narządami wewnętrznymi, pracujemy z ruchomością jelit, pracujemy też z ruchomością kręgosłupa, tkanek miękkich, ale także z różnymi nerwami w obrębie czaszki i szyi. Czasami się okazuje, że na przykład jechaliśmy kiedyś samochodem, ktoś nas wjechał, mieliśmy taki uraz odcinka szyjnego, to spowodowało zablokowanie właśnie kręgów w odcinku szyjnym, przyblokowanie naczyń albo nerwów i to te wszystkie rzeczy po 10-20 latach mogły spowodować na przykład problemy gastryczne, jakieś zaparcia albo właśnie bóle kręgosłupa. Więc szukamy właśnie takich rozwiązań, jak dany człowiek sobie poradził z tym swoim życiem, jakie miał urazy. A terapia osteopatyczna to jest przede wszystkim terapia manualna. Zadajemy też ćwiczenia domowe, tylko to są takie ćwiczenia nie do końca tak jak fizjoterapeuci, tylko takie bardzo precyzyjne na określone struktury oraz dajemy ogólne zalecenia zdrowotne.
0: Tak, czyli ja rozumiem, że po prostu proponując taką formę terapii uwzględniają osteopaci cały organizm. Nie tylko to dane miejsce, które boli, nie tylko ten odcinek kręgosłupa, czy biodra, czy szyi, tylko po prostu jest takie podejście do całości organizmu. Szukanie przyczyn właśnie wszędzie, też w przeszłości danego pacjenta.
1: Dokładnie tak. Mogę na przykład dać przykład takiego medycznego problemu. Trafił do mnie młody pacjent, 40 lat, to było z 20 lat temu, i z bólem kręgosłupa lędźwiowego. No i trafił do mnie i chciał, żebym go pomasował. No to jako, że zajmuję się całościowo organizmem, kazałem mu się rozebrać do bielizny, chciałem go zobaczyć w całości, sprawdziłem ruchy i tak dalej. No i moją uwagę przykuła jego stopa, która po prostu była czerwona. Była czerwona i po badaniach stwierdziłem, że ta stopa no, ma ubytki w czuciu. Kiedy zacząłem dotykać tą stopę i jedną i drugą, okazało się, że ta jedna stopa czerwona była z ograniczonym czuciem. Okazało się, że ten ból kręgosłupa to nie był tylko ból kręgosłupa, tylko były to problemy naczyniowe. Wtedy moje kompetencje się skończyły i wysłałem oczywiście w jak najszybszym terminie do lekarza specjalisty i dzięki temu taki człowiek miał już taką trafną diagnozę i został przez odpowiednich specjalistów leczony. Dlatego czasami to źródło bólu jest po prostu, źródło problemu jest gdzie indziej.
0: To porozmawiajmy o tych najmłodszych pacjentach, o tych niemowlakach. One też czasami potrzebują tego typu terapii.
1: Dokładnie tak. Wyobraźmy sobie,
0: co powinno zaalarmować.
1: Że dziecko jest upchane w brzuchu mamy, w kawalerce mamy, i ma tam ciasno. Niektóre dzieci są bardziej ruchliwe i żywotne, a niektóre mniej. Jak są ruchliwe, to sobie z tą ciasnotą poradzą, a te mniej ruchliwe, słuchajcie, po prostu zaczną mieć jakieś takie napięcia albo asymetryczne problemy. Jak takie dziecko się rodzi, to warto sprawdzić, czy dziecko obraca główkę na lewą i na prawą stronę tak samo, czy rusza lewą i prawą rączką tak samo i tak samo nóżką, lewą i prawą. Dziecko w każdym wieku ma symetrycznie ruszać i na lewą, i na prawą stronę główkę oraz kończynę tak samo ma angażować. Jeżeli tego nie robi, jest to sygnał alarmowy, że coś może być nie tak. Jeżeli na przykład dziecko tylko raz dziennie główka na prawą, a zazwyczaj na lewą, to wtedy jak najszybciej do osteopaty. I tak samo, jeżeli widzimy asymetrię główki. Ja akurat mocno się specjalizuję w pracy z niemowlakami i przede wszystkim z asymetriami główki. Jeżeli widzimy, że główka po jednej stronie ma większe wybrzuszenie, albo jedno oczko jest bardziej otwarte lub mniej, albo ucho jest wyżej albo niżej, wtedy to są rzeczy alarmowe. Tak samo nieustępliwy płacz, który lekarz stwierdził, że no, nie wiadomo z jakiego pochodzenia jest, oraz kolki i ulewania. To są takie najważniejsze rzeczy, z którymi się do nas zgłaszają rodzice z małymi dziećmi.
0: No tak, bo bardzo często się zdarzają takie właśnie alarmy od rodziców, że moje dziecko ciągle płacze. Nie wiem, czy jest głodne, nie wiem, czy jest nakarmione, nie wiem, dlaczego tak płacze. A to mogą być właśnie takie napięcia spowodowane już koniecznością pomocy, bo już od samego początku mogą być jakieś problemy, które potem się na przykład objawią tym, że będzie opóźnione chodzenie na przykład, prawda?
1: Dokładnie tak. Do 12, słuchajcie, miesiąca życia dziecko robi naprawdę wielkie zmiany w swoim życiu i na każdy miesiąc przypadają inne zmiany. Ma inne rzeczy do zrobienia i jeżeli będziemy mieli jakieś opóźnienia w tym okresie, to będzie trochę warunkowało jego dalszy rozwój. Gorzej, jak na przykład jakiegoś wzorca ruchowego nie zrobi. W trzecim miesiącu dziecko zaczyna trzymać główkę prosto. Jeżeli tego nie będzie robić i będzie asymetrycznie trzymać dalej, to będzie warunkowało jego dalsze życie. Wiadomo, jeżeli dziecko ma opóźniony ten rozwój, czyli wolniej to robi, to pół biedy, ale gorzej jak na przykład jakiejś części rozwojowej nie zrobi, to później w przyszłości mogą być różne problemy z koncentracją, z rozwojem właśnie takim psychoruchowym, więc warto sprawdzać, czy dziecko się prawidłowo rozwija i nie warto czekać na chorobę ani na ból. Warto po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku już na takim etapie do 12 miesiąca życia, bo wtedy jeszcze można wszystko odkręcić. Tak samo główka. Do 12, 14, 16 miesiąca ona się zrasta, więc mamy wtedy duże pole do manewru, aby zmienić kształt główki takiego dziecka.
0: I to się czyni też przy pomocy takich zabiegów masujących, takich właśnie czynności.
1: Dokładnie tak, terapią manualną pracujemy. Osteopaci zazwyczaj właśnie terapią manualną pracujemy delikatnie z główką. Nacisk jest delikatny, dziecko nie odczuwa bólu, czuje tylko dyskomfort, że obca osoba dotyka właśnie jego ciałka. Wszystko jest w towarzystwie rodziców, którzy są blisko i animują i są po prostu obecni, więc wykonujemy taką terapię manualną. Tym zajmują się osteopaci, dajemy też ćwiczenia, ale też w naszych centrach osteopatii mamy fizjoterapeutów, którzy właśnie ćwiczą, więc do fizjoterapeuty raczej wtedy, kiedy trzeba poćwiczyć, a z osteopatą, kiedy właśnie trzeba manualnie coś popracować. I to są takie dwa różne podejścia, aczkolwiek spójny mianownik jest taki, no zdrowie i dobro dziecka, bo najważniejsze jest to, żeby każde dziecko miało taki sam start w życiu, żeby później, jak już będzie wyekwipowane w te wszystkie czynności, żeby mogło dorównać innym rówieśnikom.
0: To oczywiście nie jest świat idealny i czy nie można przecież powiedzieć, że się tego, już wracajmy do dorosłych pacjentów, że się tego bólu pozbędziemy na zawsze. Czy ten proces rzeczywiście trwa potem jakiś czas, że ta ulga będzie przyniesiona na czas dłuższy, ale na pewno nie jest tak, że na zawsze.
1: Bardzo ważne jest to, jak podchodzimy do bólu. Ból można porównać do tego, jak nam wyskakuje bezpiecznik w domu. Jeżeli wyskakuje nam bezpiecznik w domu, no to bezpiecznik nie jest problemem. Nie będziemy teraz masować i znieczulać bezpiecznik, tylko będziemy szukać urządzenia, które spowodowało te wyskoczenie tego właśnie bezpiecznika. I tak samo w samochodzie. Jeżeli wyskakuje nam kontrolka, słuchajcie, silnika, no to nie bierzemy za moich czasów gęsiej skórki, nie zaklejamy, no tylko sprawdzamy, co się dzieje. A niestety często tak się dzieje, że jak czujemy ból, to myślimy sobie, że ten ból sam w sobie jest problemem. Dlatego terapia osteopatyczna właśnie pomaga dojść do tego źródła problemów i traktujemy ból jako informację zwrotną. I to jest taka ważna rzecz, żebyśmy nie traktowali tego jako wroga, bo słuchajcie, też mogę przypomnieć sobie taką sytuację. Miałem pacjentkę z 15 lat temu, która przyszła do mnie z tego powodu, że nie mogła ruszać kolanom. Ją to kolano nigdy nie bolało, i wtedy zobaczyłem osobę, która ma taki próg bólu, że ona w ogóle tego bólu nie czuje. Ona niszczyła te kolano przez ostatnie 10 lat, ale tak zniszczyła, że ono było już tak opuchnięte, że ona nie mogła ruszać tym kolanem. I ten ból, niestety, ten brak bólu tej pacjentki spowodował, że ona nie miała tych sygnałów alarmowych i zniszczyła te kolano doszczętnie, ponieważ nie miała tego bezpiecznika. Dlatego słuchajcie, jeżeli boli, to szukajmy po prostu rozwiązania. Ponieważ naprawdę mamy teraz tak duży dostęp do wiedzy różnych podcastów oraz możemy zapytać się lekarzy oraz specjalistów, że warto pytać i szukać rozwiązania.
0: No tak, żeby sobie poradzić, żeby sobie pomóc, żeby sobie ułatwić życie. Czy są takie jakieś zalecenia profilaktyczne? zanim jeszcze się cokolwiek z naszym organizmem złego dzieje. Nie wiem, no na przykład ciągle słyszę o tych spacerach, o tych krokach, że 1000 kroków, 2000 kroków, że to są takie zalecenia, żeby utrzymać się długo w takiej sprawności, to trzeba robić to, to, to i to.
1: Mhm. Ruch jest najważniejszym lekarstwem w naszym życiu. I proszę sobie wyobrazić nasze zdrowie i nasze życie jako rzeka. Wartka rzeka, która powinna mieć właśnie swój ruch. Jeżeli jesteśmy zdrowi, ruszamy się, zdrowo się odżywiamy, to nasze życie jest jak taka rzeka, która płynie. Ale jak przestajemy się ruszać, siedzimy to 8 godzin dziennie, później przed telewizorem, objadamy się, nadużywamy różnych substancji, to nasza rzeka staje się taką sadzawką, na której wszystko zaczyna rosnąć i te patogeny właśnie nam rosną. Więc dlatego Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że takim wytycznym minimum socjalnym jest takim, żeby 3 razy w tygodniu po 45 minut mieć taki umiarkowaną aktywność ruchową i ja się pod tym podpisuję. Minimum 45 minut, 3 razy w tygodniu, ale to ma być wysiłek taki wolicjonalny, a nie, że idziemy do sklepu, na zakupy.
0: I tylko targamy tak.
1: Dokładnie tak. Jeszcze niszczymy przy okazji kręgosłup, bo asymetrycznie dźwigamy. Dlatego zawsze pamiętajmy, dźwigajmy na 2 torby. I tak samo też zapraszam do tego, to jest już ode mnie zalecenie, żeby jak siedzimy albo mamy taką pracę właśnie biurową, co godzinę, co 2, przez minutę trochę głębiej oddychać. Dzięki temu ruszymy naszą przeponę, a przepona to jest taki główny narząd oddechowy, mięsień oddechowy, która ruszy naszymi narządami, jelitami. Do przepony, słuchajcie, przymocowane są nasze narządy wewnętrzne, więc jak będziemy trochę głębiej oddychać, bardziej przeponowo, to dzięki temu polepszymy ten drenaż w jelitach, w naszych narządach wewnętrznych i będziemy bardziej zadowoleni z życia.
0: No ale oczywiście też nie możemy uciec od tego, że ta sprawność z latami robi się coraz mniejsza, że jednak osoby już w tym wieku senioralnym będą miały problem z zachowaniem właśnie takiej sprawności fizycznej. No już sobie na Kasprowy Wierch piechotą nie pobiegną. Natomiast rozumiem, że też są takie zalecenia, żeby jak najdłużej starać się, nawet wtedy, kiedy te nasze narządy już swoje przeżyły i dostały, żeby się jednak cały czas próbować uruchamiać, żeby sobie jednak w jakiś sposób pomagać.
1: Najstarsza moja pacjentka, która aktualnie do mnie przyjeżdża z Dąbrowy, tramwajem numer chyba 2, ma 94 lata i pozdrawiam panią serdecznie. To jest osoba, która właśnie wspomaga swój organizm regularnie, raz na przykład na miesiąc, ponieważ wie, jak to jej bardzo, bardzo pomaga. Drobne zmiany, bo powyżej 90 roku życia już się nie robi takiej rewolucji w ciele, po prostu się udrażnia ten system po to, żeby tam ciągle była ta rzeka życia, a nie sadzawka, w której wszystko będzie rosło. Dlatego seniorzy zapraszam do tego, żeby robili regularne rzeczy i regularne zmiany. Nie róbmy gwałtownych zmian, tylko zacznijmy coś robić. Jest tak dużo, słuchajcie, grup dla emerytów i rencistów, przy PTT-ku, grupy piechurów, na każdym osiedlu można spotkać takie społeczności, gdzie możemy wspólnie się poruszać, gdzie są właśnie aktywności ruchowe. Jeżeli oczywiście będziecie się Państwo zastanawiać, czy mój organizm jest ok, to zapraszam, żebyśmy sprawdzili i zrobili taki przegląd Waszego ciała, to wtedy będziemy mogli stwierdzić, jaki ruch dla Państwa będzie korzystny, a czego na przykład unikać. Ale ruch jest zawsze wskazany. Słuchajcie, 24 godziny po operacjach, wtedy już zaczynamy aktywować pacjentów po takich różnych sprawach. Więc to jest taka kwintesencja, którą warto zapamiętać.
0: Z takim na puentę zaleceniem chciałabym, żeby nas pan zostawił. Właśnie, jak się nauczyć słuchać własnego organizmu i kiedy trzeba sobie pomóc szczególnie?
1: Proszę Państwa, należy przede wszystkim sprawdzić, jak ten nasz organizm funkcjonuje. Gdy mamy morze i ma duże fale, to nie widzimy dna, albo na przykład w jeziorze, jak są fale, więc musimy poczekać, aż te fale ustaną. Więc zapraszam do tego, żeby poprzebywać raz na jakiś czas w ciszy, bez radia, bez telewizji, bez rozmów, takie 5 minut i przeskanować mentalnie od góry do dołu całe nasze ciało. I dzięki temu sprawdzimy, czy nie mamy zbędnych napięć w ciele, czy nas coś nie boli, czy nas boli, i zapisujmy to, jak nasze ciało się czuje. Jeżeli będziemy czuli sztywność, to możemy po prostu intuicyjnie zacząć ruszać w tym obszarze naszym ciele i to na pewno będzie bardzo wskazane. Jeżeli będziemy odczuwali duży dyskomfort, to wtedy zgłośmy się do osteopaty, który z przyjemnością pomoże w tym procesie, ale już teraz możemy zacząć regularnie się ruszać te kilka razy w tygodniu. Przebywanie w ciszy będzie nas też uwrażliwiało na nasz organizm oraz regularne oddychanie głębsze, przynajmniej takie co 2-3 godzinki na minutę czasu, też będzie miało wielką wartość wymierną. I jak najwięcej uśmiechu i przebywania z innymi ludźmi, bo to jest najważniejsze, jesteśmy ludźmi stadnymi.
0: Bo zawsze tam, gdzie jest nas więcej, jest też inna energia, prawda? I jakaś wymiana. Także dziękuję za te wszystkie dzisiejsze porady. Naszym gościem dzisiaj był osteopata i fizjoterapeuta Adam Orszulak. Małgorzata Warzecha, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Małgorzata Warzecha, witam ponownie, by opowiedzieć o niezwykłym projekcie. Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie. To krótki film, który zrealizował według własnego scenariusza Wojciech Smarzowski, reżyser takich obrazów jak Wesele, Dom zły, Pod mocnym aniołem, a jego ostatni film z 2025 roku, Głośny dom dobry. Spot trwa niespełna 3 minuty. Opowiada historyjkę, która dzieje się na planie filmowym. Ekipa kręci dramatyczną scenę w prosektorium nad ciałem młodego człowieka. Rozpacza kobieta, zapewne matka. Obok stoi załamany sytuacją mężczyzna, a scenę przerywa kaszel. Najpierw kaszel dźwiękowca, w kolejnym dublu kaszel aktora, wreszcie kaszle sam reżyser tego filmowego obrazu. Zrobiłem ten spot na zdrowie dla wszystkich, mówi Wojtek Smarzowski, reżyser i autor scenariusza. Dlatego zobaczcie, a potem jak potrzeba, idźcie się badać. I tak Wojciech Smarzowski wykorzystuje swój charakterystyczny język filmowy, aby opowiedzieć historię o zdrowiu i o chorobie. To spot społeczny kampanii Płuca Polski, od kaszlu do włóknienia, przypominający, że przewlekły kaszel może być pierwszym sygnałem chorób prowadzących do nieodwracalnego włóknienia płuc. Grają aktorzy. Eryk Lubos.
1: Podczas pracy nad tym spotem pomyślałem, ile razy sam zlekceważyłem kaszel. Pewnie więcej niż powinienem. Łatwo sobie powiedzieć, to nic, zaraz przejdzie. Ale jeśli coś trwa tygodniami, to warto się temu przyjrzeć. Czasem jedna rozmowa z lekarzem może dużo zmienić.
0: Ten film to oczywiście produkcja o mocnym haśle, które stawia odbiorcę przed bardzo prostym wyzwaniem do działania. Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie. Katarzyna Herman.
2: Przepraszam, to tylko kaszel. W życiu często przyzwyczajamy się do niego, przestajemy go zauważać. Ten spot przypomina, że długo utrzymujący się kaszel nie powinien być ignorowany. Nie pozwól, by kaszel przerwał ci życie.
0: Eksperci podkreślają, że kaszel utrzymujący się ponad 8 tygodni wymaga diagnostyki. W przypadku chorób śródmiąższowych czas ma kluczowe znaczenie. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym większa szansa na spowolnienie postępu choroby i zachowanie sprawności oddechowej, mówi Mikołaj Matczak.
3: W spocie gram dźwiękowca, który swoim kaszlem przerywa pracę całej ekipy. Na planie filmowym każdy taki dźwięk od razu słychać. W życiu często uczymy się go po prostu ignorować, mówimy, taki już mam. Tylko że czasem warto posłuchać dźwięków naszego ciała i sprawdzić, co się za nimi kryje.
0: Przewlekły kaszel jest przez wielu Polaków bagatelizowany i oswajany, mówi dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, konsultant krajowa w dziedzinie chorób płuc i przewodnicząca Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca. W praktyce pulmonologicznej nadal obserwujemy pacjentów, którzy trafiają do nas zbyt późno, kiedy proces włóknienia płuc jest już mocno zaawansowany. Tymczasem wczesna diagnostyka daje szansę na wdrożenie leczenia spowalniającego rozwój choroby i poprawiającej jakość życia, dodaje dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska. A tak o tym spocie mówi aktor Mirosław Kropielnicki.
4: Ten spot przypomniał mi, jak często racjonalizujemy różne objawy. Zmęczenie, zadyszkę, kaszel. A te objawy to ważny sygnał wysyłany przez nasze ciało, zwłaszcza w wieku później dorosłości. Dlatego tak ważne jest, żeby nie odkładać zdrowia na później i pójść do lekarza po diagnozę.
0: I jeszcze jeden głos aktora uczestniczącego w tym filmie, Piotr Witkowski.
5: Wszyscy znamy ten moment, kiedy coś nam dolega i próbujemy to sobie jakoś zracjonalizować. A kaszel? Pewnie pogoda, alergia, nie? Albo wiek. Ten spot jest właśnie o tym, żeby nie przyzwyczajać się do objawów, które przerywają życie.
0: Film Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie Wojciecha Smarzowskiego będzie prezentowany między innymi podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Czas.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od odwoływanych od rana pociągów kolejnych na trasie chociażby Radom, Łódź Fabryczna, Łódź Fabryczna, Poznań Główny, Łódź Fabryczna, Drzewica, Łódź Widzew, Zgierz, Łódź Widzew, Łódź Widzew, Łask. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zostały uziemione i powodem jest usterka, a regionalny przewoźnik musiał zmniejszyć liczbę połączeń. Jak podaje portal Rynek Kolejowy, problemy mają związek z oprogramowaniem pociągów, a dokładniej z systemem sterowania drzwiami. Czy wiemy, kiedy ta czternastka nowych pociągów od PESY Bydgoszcz, które przyjechały do Łodzi w połowie lipca, kiedy one wrócą na tory w Łódzkiem?
2: Ja na wstępie chciałbym ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przeprosić tych pasażerów, których dotknęła ta sytuacja i musieli zmienić swoje plany i zmienić pociąg, którym podróżują do Łodzi bądź z Łodzi. Jeżeli chodzi o same pociągi, postanowiliśmy wyłączyć je z eksploatacji do czasu usunięcia wszelkich usterek, które zaobserwowaliśmy w trakcie tych kilku tygodni kursowania. Docierały do nas też głosy pasażerów, więc jakby nie ignorujemy ich i zdecydowaliśmy się na taką szeroko zakrojoną akcję serwisową. Jeżeli chodzi o pociągi, od końca zeszłego tygodnia pojawiła się już większa grupa serwisowa z PESY. I są także dzisiaj przedstawiciele PESY w dużej grupie, jeżeli chodzi o serwis, aby te 14 sztuk zdiagnozować wszystkie niedogodności, wszystkie usterki i żeby zostały one naprawione.
1: Bo słyszeliśmy, że usterka była wykryta w dwóch pociągach łącznie, jak dobrze pamiętam, ale sprawdzacie państwo wszystkie, czy wszystkie są sprawne?
2: Tak, oczywiście. Jeżeli pojawia się to w jednym, dwóch, trzech podobne usterki, bądź też widzimy w trakcie eksploatacji, że drzwi się na przykład nie otwierają, że jest jakiś problem ze stopniami, które wysuwają się, bądź nie wysuwają, to wszystko z jednej strony ma wpływ na bezpieczeństwo, z drugiej strony na komfort i na punktualność pociągów. Więc wszystkie te elementy składowe skłoniły nas do podjęcia takiej decyzji. Ona jest radykalna, natomiast przeorganizowaliśmy się tak, aby większość połączeń została uruchomionych. Normalnie uruchamiamy 325 połączeń. Dzisiaj odwołaliśmy 19 połączeń, 309 jest realizowanych. One realizowane są na chwilę obecną punktualnie, w związku z tym kolej funkcjonuje.
1: A wcześniej już były jakieś problemy z tymi pojazdami, z tymi elfami? Od tej połowy lipca już coś mogliście przeczuwać, że coś się będzie tutaj działo?
2: Generalnie zauważaliśmy i też, tak jak wspomniałem wcześniej, otrzymywaliśmy głosy od naszych załóg, ale też od pasażerów, że gdzieś są problemy z otwarciem drzwi, gdzieś są problemy z zamykaniem stopni, więc to też wpływało na punktualność tych pociągów, czy na ich odwoływanie, chociaż skala była niewielka. Dlatego też zdecydowaliśmy się zawezwać PESE do usunięcia wszelkich usterek w ramach gwarancji. Oczekujemy tutaj działań. Pierwsze działania zostały już podjęte. Wczoraj zdecydowaliśmy się uruchomić jeden, dwa pociągi z tych, które zostały już przetestowane. Natomiast zauważyliśmy jeszcze pewne problemy ze stopniem, który jest wysuwany spod drzwi. W związku z tym na testach też jeszcze były pewne elementy związane z działaniem. W związku z tym zawezwaliśmy ponownie do przeprowadzenia diagnostyki i całej akcji serwisowej.
1: A jest szansa, że te pociągi wrócą już w poniedziałek na łódzkie tory, czy musimy jeszcze trochę poczekać? Czy to jest kwestia przyszłego tygodnia, czy może jeszcze kolejnych dni?
2: Na tą godzinę jeszcze nie odpowiem na to pytanie, ponieważ cały serwis stawił się już u nas na zapleczu i diagnozuje wszelkie usterki. My też musimy wykonać testy. No, samo usunięcie usterki to jest pierwszy etap. Później musimy wykonać testy w ruchu. Jeżeli pojazdy przejdą naszą aprobatę, to wtedy oczywiście będziemy je uruchamiać i liczymy na to, że już w następnym tygodniu będziemy mogli realizować wszystkie kursy bez żadnych problemów.
1: Bo to jest wyłączona 14 pociągów z około 55 wszystkich.
2: 53 pociągów. Tak, realizujemy...
1: To jest duży ubytek.
2: Tak, realizujemy pracę za pomocą 39 pociągów. Oczywiście te pociągi, które mamy w użyciu, też wymagają serwisowania i działań związanych z utrzymaniem w czystości. Niemniej jednak udaje nam się rotować na tyle, aby 309 połączeń z 325 realizować.
1: To ostatnie chwile z tym rozkładem jazdy, bo od 13 grudnia pociągi będą kursowały już według nowego harmonogramu. Chyba w Łódzkiem największa zmiana to powrót pociągów na trasę Łódź-Poddębice.
2: Tak, po oddaniu do użytkowania nowego toru po remoncie pomiędzy Poddębicami a Zduńską Wolą Karsznicę, gdzie została podniesiona prędkość z 50 km na godzinę na 120, województwo łódzkie zdecydowało się wraz z porozumieniem z samorządami i oczywiście zleciło Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej uruchomienie takich połączeń. Będzie to 7 połączeń, które będą realizowane w stopniu, w takim kształcie takiego miksu. Część połączeń będzie do Zduńskiej Woli, gdzie będzie zintegrowana przesiadka z innymi pociągami. Część pociągów będzie realizowana bezpośrednio do Łodzi. Trwają też rozmowy z samorządami na temat uruchamiania komunikacji autobusowej, która miałaby dowozić się do dworców. Czekamy jeszcze na efekt tych rozmów, natomiast musi być to zintegrowane. Liczymy na nowych pasażerów, liczymy też na pasażerów i z tych gmin, które chciałyby dojechać, czy do Zduńskiej Woli, czy do Łodzi, ale też myślę, że takie miejscowości jak Poddębice mają do zaoferowania wiele elementów turystycznych, więc inni pasażerowie mogą wybrać się na zwiedzanie Poddębic.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Wydaje się, że dwie wielkie inwestycje kolejowe w Łódzkiem zaczynają mieć bardzo zbliżony do siebie harmonogram, tylko jedna zostanie dopiero wznowiona, a druga dopiero rozpoczęta. Wiosną jest planowane wznowienie drążenia tunelu średnicowego pod powierzchnią Łodzi. Przypomnijmy, inwestycja jest wstrzymana od już 2 lat, od czasu zawalenia kamienicy przy Alei 1 Maja podczas drążenia. To ma być podziemne połączenie między głównymi dworcami w Łodzi, czyli między Fabryczną, Kaliską, Żabieńcem. Inwestycja nie postępuje na ten moment, ale ma zostać wznowiona wiosną, czyli prawie że w tym samym momencie, kiedy ma wystartować drążenie drugiego tunelu kolejowego pod powierzchnią stolicy regionu, czyli tunelu dalekobieżnego dla kolei dużych prędkości. Czy taka synchronizacja inwestycji, ona jest korzystna z punktu widzenia kolei, z punktu widzenia przewodnika, bo termin zakończenia też wydaje się być podobny. Tunel średnicowy przełom 30-31, przynajmniej ten deklarowany, a tunel kolejowy dalekich prędkości na trasie Łódź-Warszawa to 32 rok.
2: Tak, na pewno taka synergia jest bardzo korzystna z tego powodu, że zwiększy się wtedy przepustowość, jeżeli chodzi o te dwa tunele. Dalekobieżny i aglomeracyjny pozwolą na to, żeby uruchamiać te pociągi w jednym czasie właściwie. No i też zwiększy to możliwość przewozową, to znaczy więcej pasażerów może skorzystać wtedy z kolei. Łódź Fabryczna będzie takim hubem przesiadkowym, więc naszą rolą będzie w tym przypadku dowiezienie do Łodzi Fabrycznej na przesiadki, na koleje, czy to dużej prędkości, czy to konwencjonalne, ale z wykorzystaniem tego tunelu KDP. Także na pewno jest to bardzo korzystne.
1: Tylko jest jeden warunek, to się musi udać. To znaczy musi się udać i wznowienie drążenia tunelu średnicowego i musi się udać skończyć w terminie.
2: No oczywiście. Zawsze takie inwestycje, zresztą jak wiemy tutaj w Łodzi, jest to inwestycja trudna, jeżeli chodzi o geotechnikę i wykonanie. Natomiast przeprowadzone zostały rozmowy techniczne i organizacyjne z potencjalnymi wykonawcami przez PKP PLK. Ci wykonawcy, którzy najprawdopodobniej dawali największą gwarancję wykonania tego tunelu, zostali zaproszeni do składania ofert. Czekamy w tej chwili na oferty. No i miejmy nadzieję, że ta umowa zostanie zgodnie z planem podpisana.
1: A pan patrzy na te obietnice bardziej z optymizmem czy z realizmem?
2: Realizmem.
1: Co się na niego składa?
2: no, realizm będzie, co się na niego składa. No, ja liczę na fachowość firm i na to, że dobrze przeprowadzone konsultacje i techniczne z tymi firmami dały obraz z jednej strony wykonawcom, którzy podchodzą do tego zadania, z drugiej strony PKP, PLK, jakie są możliwości techniczne po stronie wykonawców. I jeżeli zderzymy te dwie rzeczy ze sobą, to realnie uważam, że to jest inżynieryjnie do wykonania, jeżeli będzie odpowiedni zespół ludzi.
1: A oddanie obu tych inwestycji kolejowych mogłoby pomóc rozładować siatkę połączeń w taki sposób, że moglibyśmy uniknąć takich sytuacji, jak chociażby ta, do której doszło w tym tygodniu w Justynowie. To znaczy tam w wyniku śmiertelnego wypadku doszło do paraliżu ruchu kolejowego na wschodzie Łodzi. Pytanie, czy przez to, że zwiększyłaby się ta liczba torowisk, mówiąc tak bardzo prosto, to można byłoby jeszcze inaczej poprowadzić te pociągi objazdami?
2: Jeżeli mówimy o te konkretne dwa tunele, to nie, ponieważ i tak trzeba dojechać do stacji Łódź Widzew, a następnie do stacji Łódź Fabryczna. Natomiast my też zabiegamy i województwo łódzkie też zabiega o to, aby jedną z inwestycji zrealizowaną w regionie było połączenie kolejowe, dobudowane dwa nowe tory pomiędzy Łodzią, stacją Łódź Andrzejów a Bedoniem, gdzie można było połączyć linię 541 i 25, co mogłoby spowodować utworzenie czterotoru pomiędzy Koluszkami a Widzewem, a to mogłoby właśnie spowodować, że z jednej z po jednych torach mogą jeździć pociągi dalekobieżne, po drugich aglomeracyjne. W sytuacjach właśnie awaryjnych można wtedy korzystać z tych torów dodatkowych. Więc to jest jeden z elementów. Ten odcinek Koluszki Łódź jest jednym z najbardziej obciążonych w Polsce, więc wymaga dodatkowych inwestycji.
1: A to już nabiera jakichś realnych kształtów, jakichś realnych dat, te dodatkowe dwa tory awaryjne właśnie?
2: W tej chwili nie, natomiast przypomnę o tym, że ten element też został uwzględniony w pakcie kolejowym dla Łódzkiego, podpisanym przez Ministerstwo Województwo Łódzkie i PKP PLK. Jak pan tutaj wcześniej wspomniał, te inwestycje z tego paktu nabierają już kształtu, ponieważ Łęczyca Kutno, Tomaszów, Opoczno-Skarżysko, Kamienna Piotrków, Bełchatów, Chorzew-Siemkowice, Wieluń, więc po kolei wykonywane są te operacje i tutaj też będziemy rozmawiać na temat z większego kształtu zakresu. Myślę, że PLK już wspomina o tym, że jeżeli realizowany jest projekt Tomaszów, Opoczno, Skarżysko, to też należy już przymierzać się do tematu Tomaszów, Łódź Widzew, a w zakresie tego połączenia tych dwóch torów.
1: Bezpieczeństwo na kolei jest ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki. Rozmawiamy tydzień od protestu maszynistów. Przypomnijmy, po tragedii, do której doszło w Sokolnikach Suchych, to jest miejscowość na Mazowszu, tam w wyniku zderzenia samochodu ciężarowego i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 20 kolejnych zostało rannych. Maszyniści postanowili zaprotestować, odpowiedzieć na apel związków zawodowych, które wezwały do tego, żeby przy przejazdach drogowo-kolejowych zwalniać do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę, co spowodowało gigantyczne opóźnienia na kolei. W tej łódzkiej aglomeracyjnej także to odczuliście?
2: Mogę powiedzieć, że zasadniczo nie, natomiast problem bezpieczeństwa na kolei jest dla nas priorytetowy, stąd też nasza dzisiejsza akcja, żeby te pojazdy były także bezpieczne. Natomiast też dla nas bardzo istotne jest to, aby bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych było jak najwyższe. W tym tygodniu odbyła się duża narada w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie też na niej byliśmy. Mamy też swoje propozycje co do przepisów, nie tylko dotyczących kodeksu drogowego, ale też innych, czy organizacji związanych z przejazdami kolejowymi. Maszyniści, konduktorzy, kierownicy pociągów też są naszymi pracownikami. Też zależy nam na ich zdrowiu i życiu, a także na zdrowiu i życiu pasażerów. W związku z tym aktywnie włączamy się w tę dyskusję, tak aby sukcesywnie, krok po kroku poprawiać to bezpieczeństwo. Na terenie województwa łódzkiego to bezpieczeństwo jest i będzie poprawiane poprzez budowę wiaduktów bezkolizyjnych, a także poprzez remonty torów. Wszystkie remonty torów, które są wykonywane aktualnie, chociażby na linii do Częstochowy, czy te, które już wcześniej wspomniałem, będą wyposażone już w przejazdy kategorii B, czyli z zaporami. I to będzie znacząco zwiększać bezpieczeństwo. Widać po statystykach, że zapory, mimo tego, że kierowcy jeszcze potrafią wjechać pomiędzy te zapory, to jednak o 100% praktycznie zmniejsza się liczba wypadków, jeżeli pojawiają się jakieś zapory na przejeździe.
1: Ale są też jeszcze niestety, znaczy stety, to znaczy niestety w tym kontekście, w którym rozmawiamy, są też piesi, osoby postronne, które czasami też giną na torach. Widzę właśnie ten przypadek z Justynowa. Pytanie, czy jesteśmy... Pytanie, czy stać nas na to, żeby zbudować zapory, czy też ekrany przy każdym torowisku kolejowym w tym kraju, czy też nie stać nas na to, żeby tego nie zrobić?
2: Niestety w przypadku pieszych są dwojakiego rodzaju zdarzenia. Z jednej strony są to zdarzenia w wyniku przechodzenia w nieuprawnionych miejscach i tutaj na pewno kładki czy przejścia podziemne powinny być realizowane. One będą realizowane między innymi w Justynowie. Z drugiej strony jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie i one niestety też wybierają tą ścieżkę, która no jest trudna.
1: Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia, weekendu i do usłyszenia przez cały dzień, weekend i kolejny tydzień na antenie Radia Łódź, a także na naszej stronie radiolódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiolódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Tegoroczne zjawisko El Niño, przynoszące ekstremalną pogodę, będzie prawdopodobnie najsilniejsze w historii pomiarów. To ostrzeżenie wydane przez Światową Organizację Meteorologiczną. W jaki sposób zmiana temperatury na Pacyfiku wpłynie na pogodę, a przez to i na życie ludzi w wielu miejscach świata, w tym w naszej szerokości geograficznej? O tym rozmawiałem z Marcelem Welles z Greenpeace Polska. Zacząłem od pytania, czym w ogóle jest El Niño?
2: El Niño, no tak, to mogę długo. El Niño to jest z hiszpańskiego dzieciątko i to jest fenomen meteorologiczny, znany nauce od wielu lat, który polega na tym, że w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, czyli po hiszpańsku El Niño, w Ameryce Południowej, w równikowej Ameryce Południowej, tu muszę powiedzieć, że jakoś to też prywatnie, osobiście mnie ta kwestia dotyczy, ponieważ po nazwisku i po tacie pochodzę z Ekwadoru, urodziłem się w Polsce, tata był z Ekwadoru i Ekwador jest jednym z krajów, gdzie El Niño jest najmocniej odczuwane. To jest zjawisko pogodowe, które polega na tym, że właśnie od jesieni do końca zimy, w szczycie w okolicach Bożego Narodzenia, zmieniają się tradycyjny układ temperatur i wiatrów, słabną pasaty, co powoduje, że wzrasta bardzo intensywnie temperatura wody w Pacyfiku. Na wysokości równika, we wschodnim Pacyfiku, czyli właśnie u wybrzeży Ameryki Południowej, w Ekwadorze, w Peru, w Kolumbii. I wydawałoby się, że to jest mało jak na to, jak to jest daleko na przykład od Europy i jak małe to jest może miejsce na naszej perspektywie jak odległe, ale ten wzrost temperatury we wschodnim Pacyfiku wpływa na, ma konsekwencje takie, że one w zasadzie wpływają na cały glob. Oczywiście no, w Ameryce Południowej i w Azji, w pasie równikowym, w pasie międzyzwrotnikowym, gdzie ta zmiana wiatrów następuje, skutki tych zmian będą najostrzejsze i najtrudniejsze dla ludności, dla przyrody i dla rolnictwa, w ogóle dla świata. Ale my w Polsce, na półkuli północnej, na półkuli południowej, w strefie pozazwrotnikowej też najprawdopodobniej doświadczymy najcieplejszego roku w historii.
3: Czy to jest zjawisko, które pojawia się regularnie?
2: Tak, to jest zjawisko, które nauka zna od mniej więcej 100 lat, meteorologia światowa. Jest to rozpoznane, że mniej więcej w cyklu pomiędzy 3 a 7 lat pasaty, zaraz powiem może co to są pasaty, ale pasaty na wschodnim Pacyfiku słabną, co powoduje, że no, słońce, które nagrzewa powierzchnię Pacyfiku, że te wiatry nie chłodzą powierzchni morza, i co powoduje, że woda się nagrzewa. I teraz trochę wiedzy podstawowej meteorologicznej. Ciepła woda z powierzchni oceanu paruje, ciepłe powietrze jest w stanie przechować więcej wilgoci, więc ta wilgoć spada w sposób bardziej intensywny, powodując głównie dramatyczne powodzie w Ameryce Południowej. I ponieważ te wiatry słabną, to na drugim końcu Oceanu Spokojnego, czyli w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezji, w Chinach, w Indiach, ta woda jest chłodniejsza, wilgoć jest mniej i powoduje to dramatyczne susze.
3: No właśnie, Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje, prognozuje, że w tym roku to zjawisko najprawdopodobniej będzie najsilniejsze od czasu rozpoczęcia pomiarów. Od czego zależy siła El Niño i jaki tutaj wpływ człowieka, o którym pan już wspomniał?
2: No tak, tu jest niestety prawdopodobnie to, co czeka nas, już się trochę zaczęło w tym roku. Wiemy przecież, że to lato na półkuli północnej jest rekordowo ciepłe, ale jest też rekordowo ciepła zima na półkuli południowej, która właśnie się tam kończy. Wiemy, że no, jakby grozi nam, powiedziałbym to, nazwijmy to dubletem, czyli mamy wzrost temperatur powodowany globalnym ociepleniem, powodowany spalaniem paliw kopalnych i równocześnie rekordowo silne El Niño. Tutaj oczywiście no, nauka nie jest w stanie powiedzieć, czy to rekordowo jednoznacznie, czy to rekordowo silne El Niño jest bezpośrednio związane z, nie można tego udowodnić, bezpośrednio związane z wzrostem globalnych temperatur, ale wykresy globalnych temperatur historyczne, te notowane od początku pomiarów. Bo pamiętajmy, że w meteorologii wiele danych, na przykład to, kiedy mieliśmy do czynienia, mówi się teraz, naukowcy mówią, że to będzie najsilniejsze El Niño w ciągu ostatniego tysiąca lat, bo te dane o temperaturach pobiera się z, na przykład ze słojów drzew, pobierać na przykład ze struktury koralowców, na przykład ze słojów lodowych, rdzeni lodowych w lodowcach. Więc wiadomo, że na ile jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli mniej więcej na 1000 lat do tyłu, to będzie najsilniejsze El Niño. I teraz, jeżeli nałożymy to na inne dane klimatyczne, no to widać zbieżność, że będzie to najsilniejsze El Niño, że mamy najwyższe temperatury już teraz notowane, związane z ocieplaniem klimatu. Więc no tutaj taką praktyczną stroną tego jest już ostrzeżenie wydane przez Światowy Program Żywności Narodów Zjednoczonych, że w przyszłym roku głód może dotknąć dodatkowe 50 milionów ludzi w globalnym południu. Tutaj mówimy oczywiście prawdopodobnie głównie o Indiach, ale no, głód dotyka też regiony subsaharyjskiej Afryki. No, powiedzmy, że w tym pasie możemy mówić o jakimś poważnym zaburzeniu w rolnictwie.
3: Jeszcze do tych konsekwencji gospodarczych, społecznych przejdziemy, ale chciałem zapytać, czy te kolejne El Niño układają się w pewną tendencję, to znaczy, czy kolejne następujące w tym cyklu 2-7 lat, czyli to nie, że to zdarza się co roku, te siły tkwiące w El Niño są coraz większe, to jest taka wznosząca linia prosta?
2: Wykresy nie pozostawiają złudzeń. To jest trochę tak, że jak bardzo denialiści klimatyczni, jak bardzo te ośrodki sterujące dezinformacją, też jakby dezinformacją klimatyczną, nie zaklinały rzeczywistości. To po prostu wykresy historyczne pomiaru temperatur temperatury powierzchni morza, Pacyfiku, wykresu temperatur, średnich temperatur rocznych, one nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że kolejne El Niño, ilość tych fenomenów, one są coraz intensywniejsze. I tutaj oczywiście pierwszym takim El Niño, które zostało rozpoznane jako zjawisko globalne, było El Niño już z XIX wieku 1876-77 roku. Tegoroczne będzie już silniejsze, ale kolejne dwa najsilniejsze El Niño już notowane historycznie były w ostatnich latach. Pierwsze takie bardzo silne El Niño wystąpiło w 1997 roku, a kolejne rekordowe w 2015 roku. No i teraz mamy przed nami na pewno już pobijające rekordy El Niño z przełomu roku 26 i 27. Więc te wykresy pokazują, że temperatury po prostu Pacyfiku w ramach El Niño z każdym rokiem stają się wyższe.
3: No właśnie, mówimy o ekstremalnych zjawiskach i to jest tak, że w jednym kraju El Niño może oznaczać błyskawiczne powodzie, a gdzieś kilkaset kilometrów dalej możemy mieć do czynienia z dramatyczną suszą?
2: Nawet wiele tysięcy kilometrów dalej, tak. To jest, oczywiście tutaj wspomniałem o moim takim osobistym tutaj wątku, że tata pochodzi z Ekwadoru i ja na przykład wiem od rodziny, też jakby utrzymujemy ciągle kontakt, że lata El Niño to są na przykład właśnie te lata rekordowych opadów, kiedy dochodzi tam do osunięć gór, kiedy niszczona jest infrastruktura drogowa, kiedy niszczone są pola uprawne. To są dramatyczne zawsze wydarzenia, o których oczywiście my w Europie mało i rzadko słyszymy, ale żeby nie sięgać daleko. Oczywiście trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak to wpłynie na pogodę, jak na przykład jak to wpłynie na zimę tegoroczną w Europie, bo no, na to się oczywiście nakładają inne czynniki klimatyczne, ale brytyjskie Ministerstwo Żywności, Środowiska i Wsi już wydało w ubiegłym tygodniu takie ostrzeżenie, że w związku z tym, że ta zima północnym wybrzeży Atlantyku, czyli blisko nas, może być rekordowo ciepła i wietrzna, i deszczowa. Brytyjczykom zaleca się zgromadzenie na zimę zapasu żywności i baterii, ponieważ może dojść z powodu bardzo silnych wiatrów i ulewnych deszczy, może dojść do przerwania energii. I zwłaszcza osoby zamieszkujące tereny odległe wiejskie mogą przez kilka dni być pozbawione dostaw żywności, dostaw elektryczności. Więc to pokazuje, i to jest bezpośrednie ostrzeżenie związane z tym wzrostem temperatur na Pacyfiku. I teraz meteorolodzy, klimatolodzy ostrzegają, że tegoroczna zima raczej, przyszły rok na pewno będzie najcieplejszym rokiem w historii. Natomiast tegoroczna zima, czy na naszej półkuli będzie cieplejsza, czy nie, to jest związane jeszcze z jednym czynnikiem. Otóż z tak zwanym, tu myślę, że słuchacze mogą to kojarzyć, z tak zwanym wirem polarnym. Wir polarny, tak jak pasaty w strefie międzyzwrotnikowej, jest stałym pewnym zjawiskiem meteorologicznym i powoduje, że na biegunach wiatry wirują właśnie z wokół biegunów i utrzymują tam bardzo niskie temperatury zimą. I teraz to, co się działo w tym roku w Europie, w Polsce, w Europie Wschodniej i Centralnej, ale też w Ameryce, było przerwaniem tego wira polarnego. Że te bardzo zimne jęzory powietrza polarnego spływały głęboko. To był ten śnieg w Atenach, to był ten, te mrozy w Teksasie. To jest tylko, że właśnie... Więc możemy się też z tym liczyć w tym roku. Niestety nie ma tutaj jasnej odpowiedzi, czy El Niño po prostu przyniesie nam deszczową oby, ale ciepłą zimę, czy raczej może spowodować zakłócenia tego wiru polarnego, bo to są zjawiska, które ze sobą korespondują. I jeżeli to El Niño zaburzy wir polarny, spowoduje na przykład rekordowo wysokie temperatury w Arktyce, to równocześnie te jęzory lodowatego powietrza mogą spływać do nas czy do Ameryki Północnej. I tu znowu denialiści klimatyczni będą mieli pożywkę, że powiedzą, no proszę, jest u nas mróz, więc jakie El Niño? Niestety no, łatwo jest wysnuwać takie uproszczone, populistyczne wnioski, ale no, nauka niestety jest bezlitosna.
3: No właśnie, nawet słuchając jednego z klimatologów, spotkałem się z taką opinią, że faktycznie w naszym kraju może to wyglądać w ten sposób i taki może być skutek El Niño, że z jednej strony będziemy mieli ciepłą jesień i zimę, no ale z drugiej strony na początku roku mogą zdarzyć się takie momenty, kiedy kilka dni będzie z temperaturą grubo poniżej zera. To tak zdecydowanie. Powiedzieliśmy tak, o tych wszystkich skutkach El Niño. Pamiętamy chociażby, że Indie zakazały eksportu ryżu w obawie, że właśnie ryżu zabraknie dla samych Indusów. W czwartek władze kanału panamskiego ogłosiły, że będą musiały zmniejszyć o 10% transfer przez kanał panamski. Indonezja walczy z pożarami. Czy świat wystarczająco dużo robi, aby przygotować się na takie zjawiska, uporać się z nimi? Czy tutaj każdy jest sam i każdy kraj musi radzić sobie sam i liczyć na siebie, a takiej globalnej odpowiedzi nie ma?
2: No właśnie, to jest jakby to myślę, że to są dwie rzeczy. Jedną kwestią jest, pamiętajmy o przyczynach tego wzrostu temperatur, że świat współcześnie, świat ma zasoby i techniczne możliwości szybkiego odejścia od paliw kopalnych. Jeżeli to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, bardzo wiele środków na świecie jest wydawanych na to, żeby blokować transformację energetyczną, żeby rozsiewać dezinformację klimatyczną, żeby straszyć ludzi nie tym, co trzeba, tylko jakby wskazywać innych, jakby wskazywać inne problemy. Natomiast to, co pan pyta, to jest ta adaptacja do zmian klimatycznych i do tego El Niño.
1: Mówił Marcel Welez z Greenpeace Polska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Zbliża się szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
2: W serwisie amerykańska ustawa o sankcjach na Rosję, zwiększenie uprawnień strażników miejskich i nowoczesne lądowisko dla pogotowia lotniczego w Bełchatowie. W regionie w tej chwili pogodnie, ale chłodno, około 10 stopni. W ciągu dnia jednak sporo słońca z temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji, nazwaną imieniem zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Prezydent może teraz nałożyć 100% cła na 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Mówi o tym z Waszyngtonu Marek Wałkowski.
3: Ustawa trafiła na biurko prezydenta 2 dni po głosowaniu w Izbie Reprezentantów. Obejmuje sankcjami Władimira Putina, rosyjskich urzędników, oligarchów oraz banki. Uderza także w sektor energetyczny, zbrojeniowy oraz we flotę cieni. Cła dotyczyć mogą przede wszystkim Chin i Indii, największych odbiorców rosyjskiej ropy. Ustawa nie nakłada ich jednak automatycznie na żaden kraj. Decyzja należy do prezydenta, a ten może te sankcje uchylić, jeśli uzasadni to interesem narodowym. Właśnie o tę swobodę Biały Dom zabiegał miesiącami. Trump długo się wahał, uznając sankcje za przeszkodę w negocjacjach z Moskwą. Zgodził się dopiero wtedy, gdy do ustawy dopisano przedłużenie o 5 lat sankcji wobec Iranu. Samo podpisanie ustawy odbyło się bez rozgłosu. Trump zrobił to w zaciszu gabinetu owalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Lindsey Graham walczył o tę ustawę 1,5 roku. Zmarł nagle w lipcu, tuż po powrocie z Ukrainy. Strażnicy miejscy od wtorku mają więcej uprawnień. Dotychczas lokalni mundurowi w wielu sytuacjach nie mogli karać mandatami, a sprawy trafiały do sądu albo do policji, co spowalniało interwencje. Jakie nowe uprawnienia uzyskała Straż Miejska, mówi nasz reporter Kacper Rafalski.
4: Zmiany mają usprawnić pracę Straży Miejskiej, która może już wystawiać mandaty, między innymi za brak obowiązkowego szczepienia psa przeciw wściekliźnie, sprzedaż energetyków osobom małoletnim, czy niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
5: Zależy nam na tym, żeby nikt przy opuszczonych zaporach, przy przejeździe kolejowym nie wchodził. I wiadomo, że sprawców wykroczenia ukarzemy mandatami karnymi.
4: Strażnicy miejscy do tej pory, tam gdzie nie mogli wystawić mandatu na gorącym uczynku, musieli zawiadamiać policję lub kierować sprawę do sądu. Nowe przepisy mają w założeniu odciążyć policję oraz skrócić czas interwencji strażników miejskich. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Zmiany mają też wzmocnić pozycję strażników podczas interwencji. Za celowe niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza i utrudnianie mu pracy grozi mandat do 500 zł. Schronisko dla zwierząt w Łodzi wstrzymuje przyjmowanie kotów. Przy ulicy Marmurowej wykryto ognisko panleukopenii. Więcej o tym wie nasz reporter Kacper Józefowicz.
6: Panleukopenia to wysoce zaraźliwa i śmiertelna choroba wirusowa. Z tego powodu w trosce o dobro zwierząt schronisko przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie przyjmować kotów. Adopcje wybranych zwierząt są jednak możliwe po konsultacji z działem adopcji schroniska dla zwierząt w Łodzi. Choroba jest groźna wyłącznie dla kotów, dlatego jak udało nam się dowiedzieć, w schronisku nadal można wyprowadzać psy.
2: Poważnie ranne i ciężko chore koty, które wymagają natychmiastowej opieki weterynaryjnej, nadal będą przyjmowane przez placówkę. W szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie będzie nowoczesne lądowisko lotniczego pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy Bełchatowa w rozmowie z naszym reporterem podkreślają, że funkcjonowanie takiego lądowiska jest niezwykle ważne w szybkim udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach.
7: Czy gdzieś wypadek na drodze, czy coś? No zawsze jest bezpiecznie, jak wyląduje helikopter, niż tam karetka jedzie.
8: No to bardzo dobrze. No. Dla ratowania ludzi szybko potrzebne takie niezwłoczne ratowanie życia. No przede wszystkim korki. Czapliniecka to jest zatłoczona godzinę. To naprawdę jest masakra.
9: Oczywiście, tu nie mamy porównania drogi powietrznej z drogą lądową. Szybciej i bezpiecznie.
2: Na koszt robót to prawie 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego.
0: To przede wszystkim jak poczujemy ten poranek na poziomie około 6 stopni. Taką mamy temperaturę odczuwalną. Na termometrach w Łódzkiem około 10. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dzisiaj do 20-21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jakość powietrza bardzo dobra i przede wszystkim to będzie bardzo przyjemny pogodowo weekend.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6 przydadzą się dobre wieści na dzień dobry, także z weekendu. Proszę korzystać, to już pierwsza wskazówka. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Adam Miksa realizuje program. Pozdrawiamy razem.

9 minut po godzinie 6, to kto już po śniadaniu, drugim śniadaniu kolacji? To jeszcze raz smacznego. Chyba trzeba wyjaśnić, dlaczego ja tak nawołuję dzisiaj na dzień dobry do korzystania z pogody w weekend, ponieważ od poniedziałku, i tutaj na razie nie będę rozwijać tego wątku, kto by chciał o poniedziałku w sobotę rozmawiać, prawda? Czyli jak to w radiu, rozumiemy się bez słów. Co słychać w sobotę? O tym już za moment w Radiu Łódź.

16 minut po godzinie 6, to chyba sobota, mamy teraz do omówienia, zdecydowanie tak. To jest ostatni weekend lata, 19, coś w tym jest, imieninowo. Proszę się zgłosić do Teodora Konstancji na liście solenizantów, także January, Zuzanna, Marta, Paloma, Maria. Wszystkiego naj, a nawet lepszego. Piękne święto, dzisiaj dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk. Tak zwane emotikonki mogą być dzisiaj nadużywane, też mają swój dzień i tutaj... Pytanie, jaką buźkę wybrać, taką uśmiechniętą i mrugającą oczkiem. Ile mamy czasu do wschodu słońca, ponieważ taka sytuacja jeszcze przed nami. 6.23, odwrotna sytuacja, czyli zachód o godzinie 18.49. Aż mnie zaskoczyła ta informacja. Chyba starałam się tego po prostu nie zauważać. Tym bardziej proszę korzystać z soboty, proszę korzystać z lata.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 25 minut po godzinie 6, czyli słońce już z nami, można zapraszać gości. A gości dzisiaj także nie zabraknie, mamy bardzo ambitne plany o poranku. W Łodzi fani komiksów mają swoje święto, ale do cennych zbiorów można na co dzień zaglądać, także będzie dzisiaj taka wycieczka do biblioteki. Opowiemy o tym, jak biegać i pomagać, ale najpierw takie przypomnienie, że jeszcze dzisiaj mamy święto na wschodniej, także zajrzymy sobie tam, gdzie powstawała Ziemia Obiecana.

0: 27 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Tak, to dzisiaj jeszcze Wschodnia świętuje. Święto ulicy Wschodniej trwa od czwartku. Harmonogram wydarzeń jest bardzo bogaty. Warto się zapoznać. Warto wpaść na ulicę Wschodnią w Łodzi. W Radiu Łódź Anna Łagodzińska-Pietras, kierowniczka Bibuły, opowiadała o tym święcie, o jego idei. Przypomnijmy sobie to zaproszenie, raz jeszcze potwierdzając, dzieje się.
1: Dzieje się, dlatego warto zajrzeć na Wschodnią, warto zajrzeć też na przecznicę ulicy Wschodniej, bo sąsiedztwo to nie tylko jedna ulica, ale też cała najbliższa okolica.
0: Święto ulicy Wschodniej. Jak narodziła się ta idea?
1: Wschodnia to ulica z historią, bardzo daleko sięgającą początków Łodzi Przemysłowej, a więc dużo tam się wydarzyło, ale Wschodnia to też ulica, jak wiemy, z charakterem. Już w 2007 roku pierwsze takie święto było organizowane przez Stowarzyszenie Białe Gawrony w ówczesnych okolicznościach, z ówczesnymi możliwościami. Obecnie w 2026 roku nawiązujemy oczywiście do tej tradycji, ale zaczęliśmy wszystko na nowo. My jako Muzeum Józefa Piłsudskiego wierzymy, że ta solidarność społeczna, której on poszukiwał w czasie, kiedy działał na Wschodniej, kiedy potajemnie wydawał robotnika, potrzebna jest również dzisiaj, chociaż tak jak wspomniałam, mamy inne warunki. Wierzymy, że Wschodnia jest tą platformą, która nas łączy i chcielibyśmy zadbać o nasze sąsiedzkie stosunki i stąd 26 współorganizatorów święta.
0: To jest taka wspólna inicjatywa, to są instytucje kultury, galerie, pracownie, przedsiębiorcy, prawda? Chodzi o to, żeby po prostu być razem w tym miejscu w Łodzi, ale zapraszamy oczywiście mieszkańców Łodzi i całego województwa.
1: Dokładnie tak, oczywiście. Sąsiedztwo to bardzo szerokie pojęcie, a więc...
0: Można wpaść po sąsiedzku.
1: Pewnie, że tak, odwiedzić sąsiada, prawda? A zapraszamy oczywiście nie tylko na wydarzenia, ale też na kawę, też na zalewajkę, też na specjalny deser. Będzie briożka o smaku żulikowym z pysznymi wypełnieniami, także warto.
0: Niektórzy
1: naprawdę
0: są w porze śniadaniowej, także tutaj jeszcze ostrzegam. Wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. To też warto podkreślić.
1: Zgadza się, hasło przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa to przeszłość przyszłości, a więc dokładnie to, co spotykamy na Wschodniej. Zderzenie dawnej Wschodniej z tą Wschodnią, która podlega rewitalizacji, wielu zmianom, które na niej możemy obserwować.
0: I o tym też sobie jeszcze za moment porozmawiamy, ponieważ ja chciałabym wspomnieć o tej Wschodniej, porównując ją trochę dzisiaj, a kiedyś. Jaka to jest historia? Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: 17 minut zostało do godziny 7, to wracamy na jaką ulicę? Skoro przypominamy o tym, że dzisiaj święto ulicy Wschodniej, na Wschodnią warto zajrzeć, to takie przypomnienie jeszcze, że Wschodnia bardzo się zmieniła. Jest nie do poznania, trochę tak, kiedyś nie miała dobrej sławy, ale to jest ulica z historią i nie chodzi tutaj w tym wielkim świętowaniu o to, żeby odczarowywać przeszłość, ale święto ma zmienić postrzeganie tego miejsca i chodzi także o wyjątkowe, takie sąsiedzkie spotkania.
1: Nie chcemy tworzyć sztucznej narracji o ulicy Wschodniej, wręcz przeciwnie, chcemy zobaczyć, co ciekawego z historii wschodniej możemy odkryć na nowo, od czego możemy się uczyć dzisiejszego funkcjonowania. Wschodnia, jak wiemy, sięga początków Łodzi Przemysłowej, a więc jest obecna w historii Łodzi od 200 lat.
0: I tutaj, jeżeli chodzi już o te cyfry, liczby i tak dalej, chciałabym jedną rzecz wyjaśnić. Jeżeli gdzieś poszukamy informacji na temat ulicy Wschodniej, to po pierwsze, to jest około kilometra, prawda, jeżeli chodzi o samą ulicę. Natomiast jest pewna ciekawostka związana z numeracją.
1: Zgadza się. Wschodnia, wydaje nam się dzisiaj, że rozpoczyna się od ulicy Północnej.
0: I jedynka powinna być jako pierwsza, prawda?
1: Proszę nie wierzyć nam na słowo, że jedynki tam państwo nie znajdą. Proszę przyjść i sprawdzić. Natomiast dlaczego tak jest, o tym możemy powiedzieć. Otóż, tak jak powiedziałam, Wschodnia jest taką soczewką, w której skupia się historia Łodzi i wszystkie wydarzenia, nie tylko te najpiękniejsze, ale też te trudne, odbywały się na Wschodniej i niestety historia wojenna jest taka, że część wschodniej została zabrana. Wschodnia, jak mawia mój kolega z Galerii Wschodniej, Adam Klimczak, została okaleczona. Rozpoczyna się od numeru 5, ponieważ kiedyś, wcześniej, ona sięgała aż do ulicy Wolborskiej, aż do synagogi przy ulicy Wolborskiej. Łączyła, była jedynym takim wąskim gardłem, które łączyło starą Łódź, tę rolniczą, z Łodzią nową, przemysłową. Ponieważ była tym wąskim gardłem, stała się też naturalnym traktem dla przejścia, dla osiedlania się ludności osadzonej, czy zamieszkałej po prostu na rynku Starego Miasta, czy w jego okolicach, do tej nowej części Łodzi. A w większości, jak wiemy, była to ludność żydowska.
0: To tak wracając jeszcze właśnie do tej historii, ile domów modlitwy znajdowało się na Wschodniej, bo było tego całkiem dużo, prawda?
1: Wiemy o przynajmniej 20, natomiast wydaje mi się, że na pewno było ich dużo więcej, dlatego że takie domy modlitwy funkcjonowały w jednym pojedynczym pomieszczeniu, czasami tylko zaaranżowanym na potrzeby modlitw, a więc minimum 20, tak musimy powiedzieć.
0: I jeszcze te dwa wyjątkowe nazwiska związane z ulicą Wschodnią. Tutaj, jeżeli chodzi o Józefa Piłsudskiego, sprawa właściwie jest jasna, ponieważ jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu, czyli w Bibule. Tutaj też bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że umówimy się w tej sprawie jeszcze, czyli Józef Piłsudski, ale nie tylko.
1: Zgadza się. Na Wschodniej mieszkał też Rejmont w momencie, kiedy pisał Ziemię Obiecaną. To ze Wschodniej czerpał inspirację. Myślę, że tak możemy stwierdzić. Wschodnia słynie też z faktu goszczenia częstego tak zwanego ślepego Maksa.
0: A z tymi wydarzeniami można się zapoznawać. Święto ulicy Wschodniej. Gdzie znajdziemy informacje na temat tych poszczególnych wydarzeń?
1: Zapraszamy do wyszukania w mediach społecznościowych pod hasłem Święto ulicy Wschodniej. Zapraszamy na naszą stronę tajnadrukarnia.pl. Zapraszamy również do nas, do naszej siedziby na Wschodnią 19.
0: A do tej rozmowy mogą państwo jeszcze wrócić na radio.pl. O ulicy Wschodniej opowiadała Anna Łagodzińska-Pietras, kierowniczka Bibuły, tajnej drukarni Józefa i Marii Piłsudskich. Jeszcze dzisiaj ulica Wschodnia świętuje.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

I 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 7, czyli sobota na dobre się zaczyna. O 7 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a potem padnie następujące pytanie, kto lubi komiksy? I jeszcze jedno, kto pamięta o nich przez cały rok? Zajrzymy do Biblioteki Wojewódzkiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ależ tam są zbiory. Ale o szczegółach tuż po wiadomościach. Radia Łódź.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest siódma. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
8: A w serwisie zapowiedź zaostrzenia kar na przejazdach kolejowych, współtwórca cyberpunka z Nagrodą Miasta Łodzi i niszczejący amfiteatr w łódzkim parku. W regionie jest pogodniej i tak będzie w ciągu dnia, dzisiaj na termometrach do 20 stopni. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Do Sejmu trafił projekt zaostrzenia kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych. Mówi o tym więcej Aleksander Przoniak.
9: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
10: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
9: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Rafał Weber z klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucił jednak rządzącym, że zwlekali z wprowadzaniem tych zmian. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
8: Kierowcy będą się musieli liczyć z ostrzejszymi karami za przestępstwa na przejazdach. Jeden z najważniejszych twórców polskiej branży gier komputerowych z Nagrodą Miasta Łodzi, Adam Badowski, współtwórca sukcesu Wiedźmina i Cyberpunka, został uhonorowany przez Radę Miejską. Jak mówi Radio Łódź, nagrodzony twórca gier, chociaż nie mieszka już w Łodzi, nadal silnie jest związany z miastem.
11: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory. Chcemy, żeby te gry były drażniące, takie niekomfortowe, poruszały różne tematy, które może nie są poruszane zbyt często w popkulturze.
8: Adam Badowski ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Za wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości w 2013 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W Łódzkim Parku na Zdrowiu niszczeje plenerowy amfiteatr. Nasi słuchacze i mieszkańcy mówią, że od lat nie był odnawiany, a mógłby być wizytówką parku, gdyby władze miasta o niego zadbały.
12: Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
13: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie.
14: Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
8: Miejscy urzędnicy w rozmowie z naszym reporterem twierdzą, że dostrzegają potencjał tego miejsca, ale na wszystko potrzebne są plany i pieniądze, a te mogłyby znaleźć się w budżecie obywatelskim. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali z Wieczystą Kraków 2-2 w meczu 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie rozpoczęło się też z półgodzinnym opóźnieniem. Dlaczego, wyjaśnia nasz reporter Robert Zwoliński.
15: Opóźnienie wynikało z dużej awarii wodociągowej przy stadionie. Udało się ją naprawić w ostatniej chwili i piłkarze mogli wyjść na murawę. Widzewiacy rozpoczęli bardzo ofensywnie i stwarzali sobie sytuacje strzeleckie. Brakowało jednak dokładności. Pierwszy gol padł po samobójczym trafieniu obrońcy Wieczystej Antonio Milicia. Do przerwy był jednak remis. Po zmianie stron ponownie Widzew objął prowadzenie. Tym razem po pięknym golu Mario Garcia w 65. minucie.
16: Nasz najsłabszy fragment meczu po strzelonej bramce na 2-1. Oczekuję od zespołu, że tak jak w pierwszej połowie po trafieniu bramki na 1-0 idzie po kolejną bramkę.
15: Przyznał trener Łodzi Mateusz Stolarski, jednak zamiast trzeciego strzelonego gola, Widzewiacy w 80. minucie stracili drugiego. Tym samym zremisowali z Wieczystą 2-2. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
8: Fotorelacja z tego spotkania jest dostępna na radio.łódź.pl, a dzisiaj mecz na szczycie pierwszej ligi. Liderujący ŁKS Łódź zagra na wyjeździe z drugą w tabeli Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Początek tego spotkania o 15.30.
7: To sprawdzamy aktualną sytuację pogodową. Słońce od rana z nami i nieba błękit. Tak, w ciągu dnia też zachmurzenie małe i ewentualnie umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem od 20 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jakość powietrza bardzo dobra. Przed nami piękny weekend. Od poniedziałku zmiany w pogodzie. Jak duże? Bardzo. Teraz 8 stopni w Wieluniu, 10 stopni w Radomsku, w Łodzi 11 w Skierniewicach, Pabianicach i Opocznie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 5 minut po godzinie 7 to chyba można tak nieśmiało dodać pobudka. Śmiało, proszę wstawać, jeżeli ktoś już w pracy, to my też. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy serdecznie.

8 minut po godzinie 7, tak, słońce już jest z nami i tak pozostanie przez cały dzień. Miłośnicy komiksów się świętują w ten weekend w Łodzi. My za chwilę zajrzymy do miejsca, gdzie znajdują się fascynujące komiksowe zbiory. Powiem tak, byłam, widziałam, jestem do tej pory pod wrażeniem.

0: 16 minut po godzinie 7. Jeżeli ktoś z Państwa lubi zaglądać na radio.pl, to po pierwsze bardzo dobrze, po drugie o komiksach można poczytać, posłuchać. Podcast Kultura Rozrywka, fani komiksów i gier zjadą do Łodzi. Przed nami 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, ale jest takie miejsce w Łodzi, gdzie można się zachwycać komiksami przez cały rok i ja miałam taką wycieczkę. Posłuchajmy, gdzie byłam i jak było.
1: Najlepszy początek dnia.
0: To ja muszę przyznać się od razu, że jestem dzisiaj pod ogromnym wrażeniem. Znajdujemy się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przede mną bardzo kolorowy świat komiksów. Mogę tak powiedzieć. O szczegółach za moment, razem z nami.
2: Ewa Sękowska, Dział Zbiorów Specjalnych.
0: Pani Ewo, święto komiksu w ten weekend w Łodzi. Natomiast ja nie spodziewałam się aż takiego przyjęcia. Ile tych pozycji jest zgromadzonych?
2: W naszym dziale zgromadzonych jest ponad 8 tysięcy komiksów. Kolekcja stale rośnie, stale właśnie staramy się dodawać nowe egzemplarze komiksów, także zapraszamy serdecznie, zachęcamy do czytania, poznawania nowych tytułów.
0: Gdybyśmy miały wskazać, podpowiedzieć, który będzie najstarszy?
2: To z tych, które tutaj przygotowaliśmy, to może 120 przygód Koziołka Matołka. Posiadamy wydanie drugie właśnie tych przygód z roku 1934.
0: Tutaj jeszcze ze specjalną dedykacją i to jest właśnie ten rok 1934 na tej dedykacji także.
2: Tak jest, tak, tak.
0: Ale tutaj jest wiele innych pięknych historii. Superbohaterowie też muszą być, jeżeli mamy komiks.
2: Oczywiście mamy superbohaterów. Zbieramy właśnie całe serie, których po prostu liczą bardzo dużo numerów. Od Batmana, znanego wszystkim Supermana, także mamy takie duże wydania zbiorcze, bardzo duże albumy, bardzo ciężkie. Bardzo dużo nowości, właśnie wydania klasyczne w nowych wersjach, w twardych oprawach, także mamy troszeczkę starszych wydań w takich pierwotnych albumach, także wszystkich fanów superbohaterów zapraszamy serdecznie do naszego działu.
0: Ci superbohaterowie zdecydowanie nie kojarzą się z komiksami, ale gdybyśmy miały tak w ogóle opowiedzieć historię samego komiksu, kiedy to mogło się w ogóle zacząć?
2: Jest wiele właśnie teorii do tego, skąd w ogóle się wziął komiks. Tak naprawdę ludzie już zawsze mieli po prostu, powiedzmy, taką pasję do tworzenia właśnie przekazywania rzeczywistości za pomocą obrazu. Wiele osób mówi, że różne rysunki właśnie na ścianę. O, to już jest jakiś właśnie zaczątek komiksu, ale tak naprawdę można powiedzieć, że komiks swój początek miał tak naprawdę w prasie. To jest, tak można powiedzieć, końcówka XIX wieku. Wtedy pojawiały się właśnie takie paski komiksowe, które zyskały ogromną popularność i następnie zostały właśnie przekształcone w zeszyty komiksowe, czyli właśnie to, co było w gazetach wydawane cyklicznie, cotygodniowo wydania w krótkich paseczkach, następnie zostały przetworzone już na pełnoprawne zeszyty komiksowe.
0: Super bohater, super bohaterowie, to też są bardzo konkretne lata.
2: Tak jest, no można powiedzieć, że chyba najbardziej znany nasz super bohater Superman to jest rok 1938, także właśnie okres jeszcze przedwojenny, przed II wojną światową, no i następnie po prostu już można powiedzieć, nastąpił boom na superbohaterów. Po Supermanie wystąpili różni inni bohaterowie, Batman, potem Iron Man, bardzo dużo różnych właśnie superbohaterów reprezentujących różne wartości. Także ta historia właśnie superbohaterów jest bardzo rozbudowana, bardzo szeroka. Różne historie, różne właśnie przygody.
0: A twórcy tych takich wybitnych postaci również byli związani z województwem Łódź.
2: Można powiedzieć, że takim inspiracją właśnie twórców Supermana był pan Zeeshah Breitbart, który właśnie znany był ze swojej niezwykłej siły, ze swoich pokazów właśnie reprezentował niezwykłą właśnie, można powiedzieć, siłę fizyczną. Występował też w pelernie, także taka inspiracja właśnie do postaci Supermana jest właśnie w naszym tutaj województwie łódzkim. Taka ciekawostka właśnie dla naszych słuchaczy. Także warto na to zwrócić uwagę. Też powstaje pomnik właśnie z Zeeshah Breitbarta właśnie w naszym województwie łódzkim. Także to jest takie właśnie bardzo ważne upamiętnienie tego początku właśnie tej historii, która się zaczęła tutaj, można powiedzieć, w naszym regionie.
0: Czyli województwo łódzkie, ale ja rozglądam się również za innymi takimi polskimi komiksami. Jeżeli chodzi o Polskę i komiksy, od czego powinniśmy zacząć, gdybyśmy chcieli poszukać takich naprawdę wyjątkowych egzemplarzy?
2: No myślę, że bardzo ważni twórcy nasi polscy komiksowi, na przykład pan Grzegorz Rosiński, czy to właśnie starsze wydania, czy to nowsze, w pełnoprawne, w dużych oprawach, na przykład Bogusław Pol, też mamy bardzo dużo właśnie, czy to Fanki Kowal, czy to właśnie pojedyncze albumy zeszytowe, czy też właśnie takie zbiorcze dla fanów już całej serii, wszystko w jednym miejscu zebrane, także bardzo dużo polskich twórców komiksowych w naszych zbiorach znajdziemy. Warto wspomnieć o Wisku i Wacku, naszych też łódzkich z Widzewa bohaterów komiksowych. Też aspekty właśnie łódzkie pojawiają się w komiksach. Oczywiście mówiąc o klasykach polskiego komiksu, należy wspomnieć na przykład o Bogdanie Butence, o Papciu Chmielu. Też kobieta bardzo ważnie zapisana w historii polskiego komiksu, pani Charlotta Paweł, też właśnie twórczyni postaci na przykład Kleksa, bohatera komiksowego, także Kubusia Piekielnego. Także właśnie kobieta też zapisała swoją, powiedzmy, historię właśnie w świecie komiksowym polskim.
0: Czy są takie komiksy, które są aktualnie najbardziej poszukiwane? wyszukiwane na rynku?
2: Z takich bardzo, można powiedzieć, interesujących wydań to na przykład komiks o Janosiku. To jest właśnie bardzo ciekawy komiks, bo jeżeli zajrzymy sobie do środka, to jest komiks, który, można powiedzieć, troszeczkę reprezentuje taką komiksową awangardę, ponieważ jeżeli zobaczymy na styl, to on jest pełen po prostu dynamicznej akcji, pełen kolorów. Dużo osób właśnie obecnie kolekcjonuje. Ten komiks też właśnie, on kiedy był wydawany, może nie był aż taki popularny, dopiero po późniejszym czasie został doceniony właśnie przez fanów komiksów. Także to jest bardzo ciekawa, myślę, pozycja w naszych zbiorach.
0: Jaka jest wartość tych zbiorów? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to oszacować? Chyba nie.
2: Myślę, oszacowanie byłoby bardzo trudne. Ciężkie zadanie na pewno to by było, żeby to wszystko oszacować, ile to by wszystko wyszło razem.
0: To przypomnijmy wszystkim wielbicielom komiksów, że właściwie cały czas w ciągu roku można zaglądać do biblioteki. Gdzie konkretnie znajdziemy te zbiory komiksów?
2: Nasza kolekcja komiksów znajduje się w dziale zbiorów specjalnych. Pracujemy od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:15, a środy, czwartki i piątki zapraszamy w godzinach 12:00-19:45.
0: I tutaj ja chyba powinnam dodać ciąg dalszy. Nastąpi. Do biblioteki jeszcze przed godziną 8:00 wrócimy. I już proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Franz Kafka i komiks. Tak, o wszystkim opowiemy jeszcze przed godziną 8:00 w Radiu Łódź, bo my też kochamy komiksy.

0: autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Chyba zacznę inwestować w złoto.
13: Dlaczego akurat w złoto?
12: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
13: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
12: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
15: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: 28 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj na dzień dobry komiksowo. Między innymi ja już wspominałam o tym, że jeżeli chodzi o świat komiksu, wszystko jest możliwe. To o tym wszystkim za chwilę. Wrócimy do Biblioteki Wojewódzkiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, żeby odrobinę zaskoczyć.

0: 21 minut zostało nam jeszcze do godziny 8, to zgodnie z planem jeszcze mała radiowa wycieczka w sprawie komiksowej i tutaj będzie zaskoczenie.
1: Najlepszy początek dnia.
0: Znajdujemy się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Przeglądamy fantastyczne zbiory komiksów i już okazało się, że jeżeli chodzi o komiks, może być zaskakujący w kontekście literackim. Razem z nami
2: Michał Guzek.
0: Kawka i komiks. Jak to jest możliwe? Jak to połączyć?
2: Literatura również znajduje swoje odzwierciedlenie w komiksie. Komiks kocha literaturę. Komiks adaptuje dzieła literackie. Przeróżne dzieła literackie już można czytać w postaci komiksowej. Jest mnóstwo różnych wydań. No ja zapraszam w niedzielę o godzinie 13 na Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Będę tam głosił prelekcję pod tytułem Komiks spotyka dzieło literackie. Część pierwsza. Franz Kafka. Dlaczego część pierwsza? Dlatego właśnie, że oprócz tego, że jestem miłośnikiem komiksu, jestem miłośnikiem również Franza Kafki. Ale jeśli chodzi o adaptacje komiksowe, no warto porozmawiać szerzej i na pewno następne części poświęcę innym dziełom literackim i innym autorom.
0: Z jakiego czasu pochodzą te komiksy związane właśnie z Kafką?
2: To są nowe komiksy. One powstały tutaj w najbliższym okresie. Najnowszy komiks to jest komiks wydany w 2025 roku. Adaptacja słynnego dzieła Franza Kafki pod tytułem Ameryka. No to jest dzieło wybitne. No będę się starał omówić te dzieła, które tutaj zostały zaadaptowane przez medium komiksu i wspaniale pokazują, jak różnorodnym jest świat komiksu, w jak różnorodny sposób można przedstawić dzieło literackie i jak rysownicy potrafią razem ze scenarzystami stworzyć dzieła osobne. Dzieła, które, no myślę, że Kafka byłby z nich dumny.
0: Myślę, że tak, znając historię właśnie Franza Kafki. Natomiast jeszcze takie pytanie, co było najbardziej zaskakujące w tych komiksach, ponieważ to jest ogromna umiejętność i duża trudność, żeby tak fascynująco świat literacki zamienić w świat obrazkowy tak naprawdę.
2: Zaskakującym jest to, jak bardzo świat obrazu jest adekwatny do tego kafkowskiego klimatu, jak to się mówi. To jest coś, co uzupełnia, coś, co oddaje tę plastyczność literatury Franza Kafki i ten nieuchwytny plastycy potrafią wydobyć to, czego literatura nie dała rady. To, co było ulotne, nieuchwytne. Ja będę się starał to jakby opowiedzieć, wskazać, gdzie takie momenty w tych dziełach się pojawiają.
0: Ile takich komiksów powstało?
2: Na polskim rynku powstały 4 takie komiksy.
0: To przypomnijmy raz jeszcze, kiedy z twórczością Kafki w wersji komiksowej, tak chyba możemy powiedzieć, będziemy mogli się spotkać i o niej usłyszeć.
2: W niedzielę o godzinie 13 w sali G podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
3: Zapraszamy na Festiwal Komiksu w Łodzi. Będziemy na stoisku numer 209. Oferujemy różne quizy i zabawy dla wszystkich fanów komiksów, także będzie można sprawdzić swoją wiedzę komiksową, także każdy będzie mógł właśnie sprawdzić swoje siły i wygrać różne bardzo interesujące nagrody właśnie związane z komiksem. I myślę, że taką najciekawszą właśnie rozrywką na naszym dziale, w naszym stanowisku będzie quiz Zostań mistrzem komiksu. To jest właśnie najtrudniejszy zestaw pytań dla prawdziwych fanów i zwolenników komiksu. Także osoby, które właśnie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania, dostają od nas certyfikat mistrza wiedzy komiksowej i oczywiście nagrody materialne w postaci komiksów. Także zachęcamy wszystkich, zapraszamy serdecznie, zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy, oczywiście do pozytywnej zabawy.
0: I oczywiście przez cały czas, przez cały rok można też zaglądać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
2: Dnia 7 października w naszej bibliotece startuje komiksowy klub dyskusyjny. Każdy miłośnik komiksu będzie mógł przyjść podyskutować o komiksach. Zapraszamy w każdą środę miesiąca będzie takie spotkanie.
0: I zapisane. A dzisiaj na stronie radio.łódź.pl będzie można zobaczyć, jak te zbiory wyglądają, posłuchać tej rozmowy raz jeszcze. O komiksach opowiadali Ewa Sęk oraz Michał Guzek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

I 10 minut mamy do godziny 8. Tuż po 8 spotkanie z gościem w Radiu Łódź. Spotkanie piękne i szlachetne, ponieważ opowiemy o wyzwaniu półmaratonie w Palermo. Pobiegnie w nim łodzianka, nasza redakcyjna koleżanka, ale bohaterem tej opowieści będzie przede wszystkim Olek. I o tym tuż po wiadomościach Radia Łódź.

Radio Łódź zbliża.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.

0: To jest polityczny trolling.
1: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
2: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
3: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
0: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21:00.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Po reklamie. Tu Radio Łódź jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
12: A w serwisie opodatkowanie koncernów paliwowych, nowe uprawnienia strażników miejskich i modernizowanie lądowiska dla helikopterów w Bełchatowie. W regionie dzisiaj w ciągu dnia będzie pogodniej, ciepło z temperaturą do 20 stopni. Sejm uchwalił ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Teraz pracować nad nią będzie Senat. Rząd obiecuje, że jeżeli wejdzie w życie, to obniży ceny paliw na stacjach. A mówi o tym więcej Michał Fabisiak.
13: Opozycja w obietnicę rządu nie wierzy. Dlatego, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, PiS zaproponowało, aby przyszłą obniżkę cen paliw zagwarantować w ustawie.
14: Te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen.
13: Na to Sejm się nie zgodził. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że ceny spadną, ale pod warunkiem, że ustawy znów nie zablokuje prezydent.
15: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
13: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: Prezydent zapowiada, że skieruje do Sejmu własny projekt ustawy pozwalającej obniżyć ceny paliwa. Straż Miejska uzyskała więcej uprawnień. Strażnicy między innymi mogą teraz wystawiać mandaty tam, gdzie do tej pory mogła to robić tylko policja. Tak było na przykład w przypadku braku obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie u psów, wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
16: Jest to jak najbardziej wskazane, ponieważ te szczepienia zostały nam odebrane i strażnik miejski nie mógł ukarać właściciela psa za brak szczepień, tylko trzeba było powiadamiać policję. W tym wypadku strażnik miejski sam będzie mógł wypisać mandat karny za brak szczepień.
12: Od połowy września strażnicy mogą wystawiać mandaty m.in. za niebezpieczne zachowanie na przejazdach kolejowych, sprzedaż energetyków małoletnim, a także za palenie w piecach byle czym. Trwa modernizacja lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowie ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. Inwestycja ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i sprawnego funkcjonowania ratownictwa medycznego, podkreśla dyrektor bełchatowskiego szpitala Dagmara Bednarek.
17: Prace są obecnie w toku. Ich zakres obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury lądowiska, tak aby po zakończeniu inwestycji zapewniało odpowiednie warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz sprawnego transportu pacjentów do budynku szpitala.
12: Prace obejmują m.in. wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia i systemów sterowania, a także budowę zadaszonego przejścia, którym pacjenci będą transportowani bezpośrednio do budynku szpitala. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Po porannym pożarze samochodu osobowego w tunelu na Zakopiance zablokowany został ruch samochodów w kierunku Tatr. Do pożaru doszło rano w tunelu w Komielnej Białej na drodze ekspresowej S7, czyli popularnej Zakopiance. Samochód osobowy zapalił się w tunelu prowadzący w kierunku Zakopanego. Prace przy udrażnianiu tunelu jeszcze trwają, a kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
8: A teraz jeszcze wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
18: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali przed własną publicznością z Wieczystą Kraków 2-2 w meczu 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Prowadzenie dla gospodarzy padło po samobójczym trafieniu Antonio Milicia w 19. minucie. Wyrównał Brazylijczyk Lucas Piazon w 37., a w drugiej połowie ponownie na prowadzenie wyszli Widzewiacy. Tym razem w 65. minucie potężnym strzałem popisał się Hiszpan Mario Garcia, a wyrównał ten, który najpierw strzelił samobója, czyli Antonio Milić w 85. W tej minucie. W doliczonym czasie gry jeszcze czerwoną kartkę dostał trener Wieczystej Żelijko Kopić, a szkoleniowiec Widzewa Mateusz Stolarski przyznał, że zawiedli go rezerwowi.
19: Oczekuję lepszej postawy zawodników, którzy dzisiaj weszli na boisko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że nie wytrzymaliśmy tego meczu pod kątem intensywności i zmiany Wieczystej wpłynęły bardziej na spotkanie, na zespół niż zmiany tutaj, których ja dokonałem.
18: Warto dodać, że mecz rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu wodociągowej awarii przy stadionie, a w innym piątkowym meczu Wisła Kraków wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. Dzisiaj w Pruszkowie dojdzie do starcia o pierwsze miejsce w pierwszej lidze piłkarskiej. W meczu 9. kolejki lider ŁKS Łódź zmierzy się z wiceliderem Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która będzie gospodarzem tego spotkania, i będzie to czwarty z rzędu wyjazdowy mecz ŁKS-iaków, którzy tydzień temu wygrali w Niepołomicach i będą chcieli teraz powtórzyć taki wynik, ale trener Grzegorz Szoka spodziewa się trudnego spotkania.
20: No, na pewno dobrze zorganizowany zespół, który jest na fali, który tak naprawdę ostatnio dopiero pierwszy raz przegrał. Indywidualności w postaci Radka Majskiego czy Bartka Ciepieli, których dobrze znam, więc no myślę, że będzie to otwarty mecz i na pewno padną bramki w tym spotkaniu.
18: A początek meczu ŁKS-u Łódź z Pogonią w Pruszkowie zaplanowano na godzinę 15.30. Relacja tekstowa oczywiście na radioloc.pl. Natomiast w Łodzi wieczorem odbędzie się po raz pierwszy w historii półmaraton nocny. W biegu wystartuje około 5000 biegaczy. Start i meta zlokalizowane są na terenie EC1, a trasa została tak ułożona, żebyśmy pokazali najpiękniejsze zakątki naszego miasta, podkreśla dyrektor biegu Jacek Chmiel.
21: Z takich ciekawszych ulic to na pewno wschodnia Narutowicza, przebiegną zawodnicę obok Teatru Wielkiego. Będą też stare zabudowania ulicy Przędzalnianej oraz przy tym Mieckiego. Będziemy biegli ulicą Piotrkowską zarówno po południowej stronie, jak i po północy. No i oczywiście teren C1.
18: Rywalizacja rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19. A polscy siatkarze w Sofii zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Początek tego spotkania o 15. Zwycięzca w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary Niemcy-Bułgaria. A biało-czerwoni, przypomnę, bronią tytułu. Natomiast na kolejne wiadomości sportowe zapraszam już za godzinę.
8: To przed nami jeszcze pogodowy przegląd województwa łódzkiego. W Sieradzu w Wieluniu 7 stopni, tam najchłodniej, 10 stopni w Uniejowie, 11 w Zduńskiej Woli, Kutnie, Łodzi, 12 w Bełchatowie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 20-21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a biometr mamy korzystny.
22: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Po godzinie 8:00 program realizuje Adam Miksa. Za chwilę spotkanie z gościem, który w Radiu Łódź czuje się jak u siebie, ale to wszystko za chwilę się wyjaśni.

0: 13 minut po godzinie 8. Obiecałam spotkanie z gościem i bardzo proszę o tym już teraz. Kiedy mówimy o bieganiu, bardzo często wspominamy o zrobieniu czegoś dla siebie. Tak to już jest, ale czasami biegamy z myślą o innych i taki plan ma Paula Korycka, nasza redakcyjna koleżanka. Cześć Paula, witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dla kogo będziesz biegać?
1: Pobiegnę dla Olka.
0: Kim jest Olek?
1: Olek jest moim młodszym kolegą, troszkę młodszym faktycznie.
0: Odrobinę?
1: Odrobinę, odrobinę. Olek 16 września obchodził 12 urodziny.
0: Oj, wszystkiego
1: także
0: dobrego.
1: Jeszcze raz Olek, wszystkiego najlepszego. Olek zmaga się z pewną chorobą. Oluś choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Wobec tego ja jako jego troszkę starsza koleżanka postanowiłam pobiec za niego i dla niego.
0: Czy ty jesteś koleżanką Olka, czy już się trochę przyjaźnicie?
1: Chyba teraz się już troszkę przyjaźnimy. Rzeczywiście my poznaliśmy się na kilku biegach charytatywnych, ponieważ Olek biega ze swoim tatą, którego też serdecznie pozdrawiam. I my rzeczywiście biegamy, nawet się ze sobą ścigamy, żeby było śmieszniej. I Olek bardzo często mnie przegania. Rzeczywiście, zatem rywalizacja mi się włączyła i mówię, no nie, no tak, to nie może być.
0: No nie może być, zdecydowanie 21 kilometrów dla Olka. Pobiegniemy razem dla jego zdrowia. Tutaj pojawia się w tym tytule taki znak zapytania, ponieważ chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym wydarzeniu, o tym, co ty tak naprawdę robisz, o Olku również. Gdzie to wydarzenie się odbędzie i kiedy?
1: Wydarzenie odbędzie się w Palermo, w sercu Sycylii i to będzie 18 października, więc już za 28 dni, wedle tego, co mi wysyłają w mailach. Zatem tuż, tuż, to tak szybko zleciało. Ja pamiętam, że rezerwowałam wszystko w marcu, zatem to bardzo szybko zleciało. Przygotowania trwają nieustannie, zatem jestem krok od tego biegu, o którym tutaj cały czas wspominamy. 21 kilometrów z małym groszem i trasa jest dość niewdzięczna, ponieważ jest pod górę, co ma też symbolizować to, że Olek nie ma najłatwiej w związku z chorobą, o której wcześniej wspomniałam. To taki symboliczne nie tylko dla mnie, ale mam nadzieję, że też dla wszystkich, którzy gdzieś tam w tą akcję się włączą, że jednak ta droga nie jest usłana różami. I Olek bardzo często napotyka na swojej drodze właśnie górki, takie, które ja też będę pokonywać w Palermo.
0: I ty też taką górkę sobie tak naprawdę wybrałaś, ponieważ jeżeli chodzi o to wydarzenie w Palermo, tam jest wiele możliwości w związku z tymi biegami ulicznymi, bo o takim temacie właśnie mówimy. To może być 10 kilometrów, to może być 5 kilometrów, ale wybrałaś najtrudniejsze zadanie, czyli półmaraton.
1: Zdecydowanie, zwłaszcza, że ja wcześniej nie biegałam aż tyle. Co prawda, przyznaję się, biegam całe życie, za pociągami bardzo często, jak musiałam zdążyć na studia. To była nieustanna walka, by zdążyć na czas. Natomiast zawodowo również biegałam, natomiast były to dystanse 400 metrów, 1000 metrów, zupełnie inne niż ten, który mnie czeka już niedługo. Ale postanowiłam sobie zmierzyć się też z samą sobą i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, więc cyklicznie z miesiąca na miesiąc ja sobie ten dystans zwiększałam. I teraz faktycznie biegam 20,5 kilometra i czuję się bardzo dobrze. Mam niesamowitą motywację i chyba to jest takim motorem napędowym, właśnie Olek.
0: Jak można sobie pozwolić na 21 kilometrów? Jak często można powtarzać właśnie taką sytuację?
1: Chyba, wiesz co, nie jestem też ekspertem w tej kwestii, natomiast...
0: Jak to jest u ciebie?
1: Ja się staram biegać 2-3 razy w tygodniu, w zależności oczywiście też od tego, jak się czuję, jakie są warunki atmosferyczne, ponieważ ja biegam na zewnątrz. Nie chciałabym biegać na siłowni, staram się biegać w kilku lokalizacjach. Oczywiście te treningi wyglądają bardzo różnie. Nie jest to samo wybieganie się tak zwane. Są to też interwały, podbiegi z racji tego, że ta trasa jest dość trudna. O czym oczywiście ja wcześniej nie wiedziałam, ponieważ...
0: To taka niespodzianka.
1: Troszkę tak, w ferworze emocji mówię, kurczę, Palermo, świetny to będzie bieg, na pewno. Cieszę się niesamowicie dobrą opinią i mówię, to będzie to. Po czym sprawdzam trasę, że częściowo, a w zasadzie w większości, jest ona pod górę. I mówię, no to jest chyba jakieś przeznaczenie.
0: Paula, ja muszę zapytać o jedną podstawową kwestię, ponieważ od razu powiem, my jeszcze dzisiaj wrócimy do tej rozmowy, natomiast ja chciałabym teraz już podkreślić. Jak my w ogóle możemy pomóc Olkowi?
1: Jest utworzona zbiórka i rzeczywiście ja tą zbiórkę podpięłam zarówno w swoich profilach na social mediach. Ta zbiórka jest czasowa, nie ma określonego limitu kwoty, natomiast zbiórka jest do 17 listopada, zatem oczywiście zbieramy pieniądze na leczenie i rehabilitację Olka, ponieważ z racji tego, że choroba jest dość wymagająca i rzeczywiście jest bezlitosna, nie boję się też tego słowa użyć, ponieważ wszelkie związane koszty z leczeniem Olka są ogromne i jego rodzice naprawdę robią wszystko, co mogą, natomiast jest to troszeczkę studnia bez dna. Każda operacja, każda wizyta w szpitalu, jakiekolwiek dodatkowe rzeczy, to są naprawdę ogromne koszta.
0: I my o tym za chwilę również jeszcze będziemy opowiadać. Wrócimy zdecydowanie jeszcze przed godziną 9 do tego tematu.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
8: Co?
7: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
8: Dziewczyno.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 29 minut po godzinie 8. Za chwilę wracamy do spotkania z Paulą Korycką. Dzisiaj opowiadamy o wyjątkowym półmaratonie ze specjalną dedykacją dla Olka. Ta rozmowa już za moment w Radiu Łódź.

0: 27 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. O, pomyliły mi się godziny już. Aż jestem pod ogromnym wrażeniem tego, czego wkrótce dokona Paula Korycka, nasza redakcyjna koleżanka. Raz jeszcze, Paula, cześć, dzień dobry.
1: Witaj.
0: Półmaraton w Palermo, taki temat dzisiaj. Ja wspomniałam o tym chwilę wcześniej, że kiedy mówimy o bieganiu, myślimy zawsze o tym, że to jest takie bieganie dla nas, ale ty biegasz dla Olka. Przypomnijmy raz jeszcze, kim jest Olek.
1: Olek jest bardzo rezolutnym nastolatkiem, chłopakiem, który kocha sport, sam też go w sumie uprawia, ponieważ tak jak mówiłam, my się ścigamy na różnych biegach, nawet Olek nie daje mi żadnych forów. Ja bardzo często zostaję daleko z tyłu za nim i Olek choruje na SMA, jest to rdzeniowy zanik mięśni, wobec tego ma troszkę trudniej niż my, zdrowi ludzie, którzy w pełni możemy cieszyć się i korzystać z tego sportu. I tutaj wspólnymi siłami ja też postanowiłam, że taki półmaraton dla niego przebiegnę. Tak jak wspominałam, trasa nie jest najłatwiejsza i ma to trochę nawiązywać jednak do tego, że Olek też nie ma łatwego życia z tą chorobą, mimo tego jest niesamowitym wojownikiem i ja myślę, że on mógłby nauczyć niejednego z nas tej radości z życia, tego dystansu do siebie. Ja się bardzo wielu rzeczy od niego uczę i dlatego bardzo bym mu chciała pomóc. I utworzyliśmy właśnie zbiórkę charytatywną właśnie dla niego.
0: Jeżeli chodzi o chorobę Olka, to jest ciężka choroba rzadka, o tym musimy wspomnieć. Zawsze, kiedy słyszymy choroba rzadka, gdzieś tam z tyłu głowy zapala nam się taka lampka, aha, czyli będą problemy finansowe tak zwane, ponieważ tutaj te kwestie finansowe są niezwykle ważne. Współczesna medycyna oferuje bardzo nowoczesne leki związane właśnie z tą chorobą, które modyfikują przebieg choroby. Tutaj ważna jest także odpowiednia terapia na bardzo wielu poziomach. My nie szacujemy tutaj konkretnej, jak rozumiem, kwoty, którą chcemy uzbierać. Po prostu chcemy uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla Olka.
1: Dokładnie tak. Olka też czeka operacja stopy. Z racji tego, że chłopak się stale rozwija, rośnie, to ciało też przechodzi pewne zmiany. Zatem wiem od jego taty, że ta operacja będzie go wkrótce czekała, a tak jak mówiłam, Olek jest niesamowicie wytrwały i niesamowicie silny i on to naprawdę dobrze znosi. Ja nie wiem, czy ja bym dała radę tyle znieść, co on. Zatem rzeczywiście nie mamy określonej puli, natomiast tak jak wspomniałam, zbiórka jest czasowa, więc im więcej osób się zaangażuje do 17 listopada, tym lepiej. Ja oczywiście również wpłaciłam. Mimo tego, że biegnę i rzeczywiście nikt tego ode mnie nie wymagał, poczułam, że to jest mój bardzo dobry kolega. Tak jak mówię, myślę, że się przyjaźnimy w tym momencie. I bardzo chcę mu pomóc. Zatem każdy grosz jest tutaj na wagę złota, dosłownie.
0: My dzisiaj o tym opowiadamy, ale Paula, można też tę historię tak naprawdę zobaczyć. Ja wiem, że zobaczyło ją naprawdę bardzo wiele osób.
1: Dokładnie tak. Wraz z moim przyjacielem Damianem Wagnerem stworzyliśmy tutaj filmik. Bardzo krótki, on trwa 36 sekund. Jest to filmik, który pokazuje historię Olka w dużym skrócie i jest to filmik, który opowiada trochę o naszej przyjaźni, o drodze, o tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli, co jest bardzo ważne, o pewnych wartościach, które w nas wykreował sport, ponieważ oboje rzeczywiście z tym sportem jesteśmy związani i rzeczywiście ten filmik, słuchajcie, zobaczyło 177 tysięcy osób. To jest w ogóle niesamowite, ile osób to udostępniło.
0: A wiesz, że teraz właśnie ta liczba rośnie.
1: Mam nadzieję, rzeczywiście, szanowni państwo, zachęcamy do obejrzenia tego filmiku. On jest zarówno na Facebooku moim, jak i na Instagramie. Oczywiście mnóstwo osób go udostępnia, więc on może być dosłownie wszędzie.
0: To niech tak będzie. Niech tak się właśnie stanie, wszystko z myślą o Olku, którego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i zazdrościmy takiej przyjaciółki.
1: A żeby było śmieszniej. Tak. Słuchajcie, Olek będzie biegł w półmaratonie nocnym ze swoim tatą, więc oni mi robią stale konkurencję. Widzicie, my tutaj się ścigamy.
0: Nie ma zmiłuj.
1: Oni po prostu chcą mnie również pewnie zdopingować, zatem ja też trzymam za nich kciuki, bo to jest ich pierwszy półmaraton, podobnie jak mój.
0: Paula, ale my będziemy jeszcze spotykać się w sprawie tego. Przede wszystkim, jak będzie, jak było, bo musisz nam o tym wszystkim opowiedzieć. Ale teraz, szanowni państwo, raz jeszcze przypominamy. Biegamy z myślą o Olku właśnie i to robi Paula Korycka. Paula, mam teraz taką wielką prośbę gorącą, żebyś dokładnie raz jeszcze przypomniała, dokąd warto zaglądać, gdzie warto zaglądać, żeby właśnie pomóc Olkowi.
1: Już tłumaczę, na moich social mediach, czyli Paula Korycka, jest udostępniony filmik, który stworzyliśmy i tam jest podpięta zbiórka Olka. Jeżeli nie chcą państwo zaglądać na moje sociale, to jest również zbiórka oczywiście na Się Pomagam, i jest to zbiórka Olka Sitarza, Aleksander Sitarz. I jeżeli państwo wpiszą jego imię i nazwisko, oczywiście ta zbiórka powinna się państwu wyświetlić. Zatem oczywiście gorąco zachęcam, każda złotówka ma tutaj naprawdę znaczenie.
0: Działamy, szanowni państwo, działamy. My do tego tematu zdecydowanie będziemy jeszcze wracać. Paula, jesteśmy w takim razie umówione, tak. To po pierwsze. Po drugie, raz jeszcze serdeczne pozdrowienia dla Olka i ekipy, bo słyszymy, że tutaj bardzo wiele osób Olkowi kibicuje. A naszym gościem była dzisiaj Paula Korycka. Nasza redakcyjna koleżanka, będę podkreślać. Dzięki.
1: Dziękuję.

13 minut zostało do godziny 9 i jest pozytywna energia, prawda? To, żeby było jeszcze bardziej przyjemnie, od razu muszę odpowiedzieć na pytania, które zawsze pojawiają się, między innymi o poranku, czy będą dzisiaj zaproszenia na wydarzenia kulturalne. Oczywiście, że tak. Przygotowane są zaproszenia do kina, ale o tym sobie porozmawiamy tuż po godzinie 9. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you...

Z wielką przyjemnością zawsze wracamy do takich muzycznych historii letnich. Zdecydowanie tak. 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Proszę sobie ten weekend pięknie zaplanować, ponieważ nie chciałabym zwracać aż tak bardzo na to uwagi, ale szanowni państwo, to jest ostatni weekend tego lata i o tym też proszę pamiętać.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Reklama.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: W gminie Galewice trwa ważna inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.

0: Wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
3: A w serwisie raport w sprawie katastrofy samolotu pod Piotrkowem. Marcin Horała z Rozwoju Plus, wicemarszałkiem Sejmu i prezydent Nawrocki w Nowym Jorku. W regionie dzisiaj będzie w ciągu dnia pogodniej, w miarę ciepło, na termometrach nawet do 21 stopni. Są ostateczne ustalenia dotyczące katastrofy samolotu Skyvan w Glinie pod Piotrkowem Trybunalskim. Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczącego tragedii z 3 września 2022 roku. A zginęły wtedy dwie osoby, relacjonuje Paweł Kwiatkowski.
4: Maszyna wracała do lądowania po zrzuceniu skoczków spadochronowych. Około 2 kilometrów przed pasem samolot przeszedł na wznoszenie, najprawdopodobniej po to, by zmniejszyć prędkość i przygotować się do lądowania. Następnie rozpoczął zakręt w prawo i przeszedł w stromy lot nurkowy. Komisja ocenia, że doszło wtedy do prawdopodobnego przeciągnięcia samolotu. Pilot zdołał zatrzymać obrót maszyny, ale wysokość była zbyt mała, by wyprowadzić ją z nurkowania. Kluczowe jest jednak to, że komisja nie ustaliła, co spowodowało samo przeciągnięcie. Wykluczono wpływ pogody, a badanie silników nie wykazały niesprawności przed wypadkiem. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: W katastrofie zginęli pilot i pasażerka. Komisja nie wydała zaleceń bezpieczeństwa. Nie Marcin Ociepa z PiSu, ale Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem Sejmu. Poparło go 254 posłów, a jego kontrkandydata z PiSu o prawie 100 posłów mniej. Temu głosowaniu przyglądała się Małgorzata Naukowicz.
5: Przegrany kandydat Marcin Ociepa z PiSu krytykował postawę Rozwoju Plus, które postanowiło wystawić Marcina Horałę.
6: To głosowanie ma charakter symboliczny, marszałkowski. Ja tego nie traktuję osobiście. Ja mam wielki żal o rozbijanie Zjednoczonej Prawicy.
7: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości.
5: Zapewniał Marcin Horała.
8: Czekaliśmy 3 lata na decyzję PiSu o obsadzeniu fotela marszałka. PiS się uparł. No a dziś ta część PiSu, która wyszła z PiSu, ma swojego marszałka i może lepiej się stało.
5: Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Na początku tej kadencji Sejm przyjął uchwałę, że w prezydium Izby będzie 6 wicemarszałków. W ten weekend w Łodzi rusza 37. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Wydarzenie odbywa się w Atlas Arenie, Sport Arenie, a także kompleksie EC1. Uczestników czeka wiele atrakcji, mówi o tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
9: Będą m.in. spotkania z popularnymi rysownikami, turnieje e-sportowe i panele dyskusyjne. O bogatym programie festiwalu mówi jego dyrektor Adam Radoń.
10: Wracamy do wielkich rozgrywek gier komputerowych, ale tuż obok wspaniałe premiery, spotkania z artystami, z autorami, nasze sceny dedykacji, scena festiwalowa, gdzie oczywiście wiedźminowy cosplay.
9: Jednym z najważniejszych wydarzeń na festiwalu będzie finał e-sportowego turnieju z gry League of Legends. A wśród zaproszonych gwiazd pojawi się choćby John Romita Jr., rysownik odpowiedzialny za postacie Spidermana czy serii o X-Menach. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
3: A pełny program można znaleźć na stronie wydarzenia. Prezydent Karol Nawrocki odda hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, chociaż głównym celem wizyty w Nowym Jorku jest udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ, relacjonuje Agata Król.
5: Prezydent wraz z małżonką odwiedzi tak zwaną strefę zero, gdzie niegdyś znajdowały się bliźniacze budynki Światowego Centrum Handlu, a dziś w tym miejscu jest pomnik upamiętniający ofiary tych wydarzeń. Karol Nawrocki złoży również wieniec przy drzewie przetrwania. Wśród zaplanowanych spotkań w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ są rozmowy z przedstawicielami innych krajów, w tym m.in. z prezydentami państw bałtyckich i szefem Unii Afrykańskiej. Poruszane tematy będą dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa, ale również relacji międzynarodowych i gospodarczych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
3: A informacje z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
2: W Radiu Łódź czas na wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
11: W 9. kolejce BetClick pierwszej ligi odbędzie się mecz na szczycie. Wicelider tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie w Pruszkowie lidera ŁKS Łódź. Obrońca ŁKS-u mołdawianin Artur Kracjon zapowiada walkę o 3 punkty.
12: Czujemy się dobrze, chcemy tam zostać jak najwięcej, no i spróbujemy to trzymać i wygrać te 3 punkty i pójść na jakoś mini wakacje, jak powiedzieć, liderami.
11: A to dlatego, że po tej kolejce zaplanowana jest 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. Dla ŁKS-iaków mecz w Pruszkowie będzie zwieńczeniem też trwającego już blisko miesiąc wyjazdowego tournée. W jego trakcie łodzianie zremisowali z Odrą Opole i Arką Gdynia, a także wygrali w Niepołomicach z Puszczą. Spotkanie z Pogonią rozpocznie się dzisiaj o 15.30, relacja tekstowa na radioloc.pl, a we wczorajszych meczach pierwszoligowych Warta Poznań pokonała Puszczę 3-2, a Polonia Bytom bezbramkowo zremisowała z Ruchem Chorzów. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali z Wieczystą Kraków 2-2 w meczu rozpoczynającym 9. kolejkę PKO Ekstraklasy. Widzewiacy mieli przewagę w pierwszej połowie, ale zakończyła się ona remisem 1-1. W 65. minucie łodzianie ponownie wyszli na prowadzenie po pięknym uderzeniu Mario Garcia. Po trafieniu Hiszpana Widzewiacy niepotrzebnie jednak oddali inicjatywę gościom, mówi trener łodzian Mateusz Stolarski.
13: Nie jestem usatysfakcjonowany z tego fragmentu i uważam, że do 65 minuty do bramki na 2-1 należało nam się zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę, jak zagraliśmy ostatni fragment tego meczu, z przykrością muszę stwierdzić, że nie zasłużyliśmy na ten moment na nic więcej niż remis.
11: Widzew zremisował zatem z Wieczystą 2-2 i po 9 kolejkach ma na koncie 9 punktów. Krakowianie w 8 spotkaniach zdobyli 5 oczek, a w drugim wczorajszym meczu Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Piłkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki przegrali u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2 w meczu 9. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. W innym wczorajszym spotkaniu ŁKS Łomża przegrał z Ząbkowią Ząbki 0-2. Na dzisiaj kolejne mecze, w tym pojedynki drużyn z regionu łódzkiego. W samo południe w Białymstoku z rezerwami tamtejszej Jagiellonii zagra ŁKS 2 Łódź o 15:00 Pelikan Łowicz w starciu Beniaminków. Zmierzy się u siebie z Polonią Lidzbark Warmiński, a innego z Beniaminków Olimpię Zambrów podejmie Warta Sieradz. Początek tego spotkania o 16:00, a podsumowanie całej kolejki tradycyjnie w jutrzejszej strefie kibica Radia Łódź. I na koniec przypominam jeszcze, że siatkarze reprezentacji Polski powalczą dzisiaj o ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. O godzinie 15:00 w bułgarskiej Sofii biało-czerwoni zagrają z Łotwą.
2: Mamy już teraz bardzo słoneczny poranek. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem od 20 do 21 stopni, czyli mamy sprawiedliwy podział. Wiatr słaby i umiarkowany, jakość powietrza bardzo dobra. Przed nami piękny weekend, ale tutaj będziemy Państwu przypominać od poniedziałku zmiany w pogodzie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: I aż trochę chłodniej się zrobiło, prawda? 8 minut po godzinie 9. Monika Borysow-Dudowicz ode mnie. Ciepłe dzień dobry. Adam Miksa realizuje program. Za kilka minut podsumowanie tygodnia. 7 dni w Łodzi i w regionie. Zapraszam w imieniu Remigiusza Fladrowskiego.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. Witam w audycji 7 dni w Łodzi i w regionie. Gościem jest Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza łódzkie strony internetowe. Jak mówiliśmy też w Radiu Łódź wcześniej, pojawiły się wątpliwości dotyczące przekazywania danych użytkowników przed wyrażeniem zgody. Społecznicy apelowali o tę kontrolę.
2: Tak, dokładnie. Złożyliśmy jakiś czas temu wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań celem zbadania tutaj tego, czy działanie aplikacji Łódź.pl, portalów miejskich jest prawidłowe, jeżeli chodzi o ochronę naszych danych, bo my jako mieszkańcy korzystamy z zarówno portali, jak i aplikacji Łódź.pl do tak naprawdę często codziennych rzeczy. Kupowania też biletów parkingowych, więc to są sprawy, którymi jakby mieszkańcy korzystają, a jednocześnie mamy informacje i jakby to wynika też z dokumentów. Te dane mieszkańców są następnie komercjalizowane przez łódzką organizację turystyczną, która zarządza aplikacją Łódź.pl. I naszym zdaniem to nie powinno tak wyglądać, dlatego poprosiliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję i o zbadanie tej sprawy.
1: To bardzo ważne w kontekście tego, co działo się jakiś czas temu w Polsce. Mówię o aferze z M-Doktor, gdzie wyciekło ponad 19 milionów danych wrażliwych.
2: Cieszę się, że pan redaktor łączy te sprawy, ponieważ w mojej głowie również jest tutaj pewne połączenie. W przypadku tej aplikacji medycznej cała afera się zrobiła w momencie, kiedy te dane już wyciekły i powstał gigantyczny problem. Natomiast tutaj mamy problem z masą danych mieszkańców miasta, które są niekontrolowane przez miasto, ponieważ miasto tutaj się w osobie pana wiceprezydenta Piotrowskiego przyznało co do tego, że nie dokonywało w ostatnich latach żadnych audytów przetwarzania danych osobowych przez łódzką organizację turystyczną, co oznacza, że nie wiadomo, czy te dane są prawidłowo przetwarzane. Jednocześnie łódzka organizacja turystyczna chwali się na swojej stronie tym, że oferuje możliwość wystawiania reklam czy innych jakichś takich powiadomień SMS-owych, mailowych dostosowanych z uwagi na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, sytuację rodzinną. No to są jednak dane.
1: Dane wrażliwe, ale nie jest to tak niebezpieczne jak wyciek czy też kradzież danych wrażliwych.
2: Tak, ale no właśnie, a jeżeli dojdzie do kradzieży tych danych i wypłynięcia, na zasadzie tutaj mamy sytuację, kiedy Urząd Miasta, czyli podmiot publiczny, zleca stowarzyszeniu organizację karty, nad którą w ogóle nie panuje. Problemem jest też to, że Łódź nie jest jedyna, że tych kart jest jednak w całym kraju dużo i obsługuje raczej od strony technicznej ta sama firma. I teraz pytanie, czy w innych miastach również nie ma tego problemu, że te dane nie są prawidłowo zabezpieczone i czy też za jakiś czas nie obudzimy się z dużym problemem i wtedy będzie pisanie raportów, analiz i tak dalej, a może lepiej przeciwdziałać zamiast reagować później.
1: A z administracyjnego, z prawnego punktu widzenia taka kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich, czym się może skończyć dla samorządu łódzkiego?
2: Czyli Rzecznika Praw Obywatelskich może również tutaj współdziałać razem z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Tutaj też prowadzone jest postępowanie, tylko to postępowanie jest prowadzone dość opieszale, można tak powiedzieć, bo pierwsze informacje zostały wysłane już dość dawno temu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich może w jakkolwiek zmobilizować urząd, który może następnie nałożyć kary na Urząd Miasta, co być może zmobilizuje Urząd Miasta do zatroszczenia się o dane wrażliwe mieszkańców.
1: To nie jest dobra wiadomość dla kieszeni podatników łódzkich. Taka kara dla samorządu.
2: Może tak, ale no jednak, jeżeli samorząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie chroni danych mieszkańców, no to...
1: Kolejny temat, jeśli chodzi o stolicę naszego województwa. Mam tu na myśli sieć nowych, nowoczesnych toalet publicznych w Łodzi. Zastanawiam się, jak bardzo w dzisiejszych czasach gdzie toalety można znaleźć praktycznie w każdym pubie, restauracji, kawiarni czy w wielkich supermarketach. Jak bardzo Łódź potrzebuje takich przybytków?
2: Jakby założenie pana redaktora jest trochę błędne, ponieważ nie wszystkie lokale udostępniają toalety osobom, które nie są ich klientami, to po pierwsze. Po drugie, powstaje problem zawsze, kiedy jest się jakąś na przykład grupą. I tutaj bardzo mocno łódzcy przewodnicy zgłaszają problem, że jeżeli idą z wycieczką w centrum Łodzi, oglądają atrakcje i muszą skorzystać z toalety, w sensie no, część osób z wycieczki, to powstaje problem, ponieważ no, nie mogą wejść do kawiarni i zająć całą kawiarnię grupą na przykład 30-osobową, żeby móc skorzystać z toalety. No i też prawda jest też taka, że lokale usługowe znajdują się głównie w centrum. Nie zawsze one są tak gęsto zlokalizowane poza centrum. A potrzeby fizjologiczne mamy wszyscy. Przy czym z wiekiem problem się pogłębia. I bardzo dużo ostatnio się mówi o tym, że brak dostępności toalet powoduje jakieś wykluczenia społeczne. Mianowicie wiąże się to z tym, że skraca się na przykład pobyt na zewnątrz, w związku z tym, że nie ma gdzie załatwić swojej podstawowej potrzeby fizjologicznej. Albo są osoby, które się boją wychodzić z domu, bo wiedzą, że na przykład nie będą miały gdzie skorzystać z toalety, jeżeli mają jakiś na przykład problem, chorobę czy jakąś dysfunkcję układów.
1: Czyli to nie jest, to nie jest z myślą tylko i wyłącznie o turystach w Łodzi, ale również mieszkańcach Łodzi. Ale dobrze, to inaczej. Czy zdarzyło się pani korzystać z takiej toalety publicznej i co było nie tak?
2: Jest przede wszystkim ich mało. I u nas przede wszystkim są to po parkach, są to toalety typu toi toi. Natomiast toalety takie stacjonarne u nas się po prostu zamyka z uwagi na ich zły stan techniczny. Nie były one od lat w żaden sposób modernizowane. I tutaj też taka ciekawostka, bo zrobiliśmy jako stowarzyszenie ankiety wśród mieszkańców właśnie na temat dostępności toalet i mniej więcej 50% ankietujących odpowiedziało, że wolało, że jeżeli ma korzystać z toalety publicznej, to ceni sobie to, że jest tam osoba pilnująca. Czują się wtedy bezpieczniej i wiedzą, że na przykład ta toaleta będzie czysta, będzie zaopiekowana. I tutaj jak zgłaszamy ten pomysł radnym czy urzędnikom, oczywiście są śmiechy, że haha, babcia klozetowa i tak dalej. Może tak, ale spójrzmy jeszcze na to z drugiej strony. Mamy coraz więcej emerytów w mieście. Emeryci nie mają zbyt dużych emerytur bardzo często, więc możliwość dorobienia przez osobę już na wieku emerytalnym, ale jeszcze sprawną i tak dalej, do swojej emerytury jako babcia klozetowa jest to też jakaś funkcja społeczna i też może pomagać ludziom czuć się potrzebnym w społeczeństwie, pełniąc taką rolę. A jednocześnie posiadanie toalet, w którym jest osoba pilnująca, no właśnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób korzystających. I to bardzo wiele, w szczególności kobiet, zwracało na to uwagę.
1: Czyli w XXI wieku państwo wykluczacie istnienie automatycznych toalet w centrum Łodzi. Skądinąd wiem też, że daliście bardzo dużo czasu miejskim urzędnikom na to, żeby stworzyli plan, tak?
2: Tak, bo złożyliśmy uchwałę, żeby powstała ogólna polityka dotycząca toalet. Chcemy, żeby został przeprowadzony przede wszystkim audyt zapotrzebowania takich toalet, w których miejscach są one potrzebne, żeby uwzględniono właśnie ruch pieszych, miejsca przesiadkowe, ruch turystyczny. Następnie, żeby przeprowadzony audyt tych nieczynnych już toalet, czy w jakiś sposób opłaca się je zmodernizować, remontować. Także potrzebna audytu miejskich innych lokali, które można zaadoptować do tego, żeby pełniły funkcje toalet publicznych. Więc następnie powinien powstać plan tego, w jakich miejscach, jakie toalety są potrzebne, bo oczywiście toalety automatyczne mogą powstawać w niektórych miejscach. Wiąże się z nimi, jak tu niektórzy twierdzą, problemy natury takiej, że one są niszczone i trzeba je zabezpieczać opłatami i tak dalej. Szczerze mówiąc, jeżdżę po Polsce bardzo dużo i Nie wiem czemu, ale jak trafiam na jakieś takie toalety publiczne, to już jest takie trochę swaczenie w związku z tym, że się zajmujemy tym tematem, ale staram się korzystać z tych toalet właśnie takich publicznych, właśnie nowo stojących, otwartych. I bardzo często te toalety są bezpłatne i wchodzę tam, jest czysto, jest papier, jest mydło. I
1: czasy się już trochę zmieniły.
2: I właśnie nie wiem, z czym jest problem w takim razie w Łodzi.
1: Kolejny i chyba ostatni problem podczas naszej rozmowy. Zieleń miejska, właściwie chodzi o bloki zamiast drzew przy Wojska Polskiego. To taka szersza sprawa dotycząca działki przy Harcerskiej?
2: Tak, tutaj jest problem, który toczy się już od kilku lat. Chodzi tutaj o działkę, na której kiedyś stała szkoła na ulicy Harcerskiej. Ten teren został sprzedany parę lat temu deweloperowi, który planował tam powstanie dużego osiedla mieszkaniowego. Dajemy, że ulica Harcerska to jest mała ulica pośrodku osiedla Dołów, gdzie to jest osiedle już zabudowane i to ta działka sama sobie nie jest duża, a oczywiście miała być bardzo gęsto zabudowana. I tutaj powstał sprzeciw lokalnym mieszkańców tego osiedla, sprzeciwiających się tej budowie. Ten spór trwał lata, było bardzo dużo działań prawnych podjętych przez mieszkańców. To była naprawdę gigantyczna praca z punktu widzenia właśnie społecznego, bo tutaj mieszkańcy tego osiedla swój prywatny czas przeznaczali na walkę z dość idiotyczną, za przeproszeniem, inwestycją w pośrodku osiedla. I doszło do porozumienia tego, że to osiedle tam nie powstanie po już zburzeniu szkoły i przygotowaniu w sumie placu trochę pod budowę i że miasto dokona zamiany działek z deweloperem. No i niefortunnie naszym zdaniem wybrano do tego działkę, która jest zlokalizowana na Wojska Polskiego, która jest obecnie terenem zielonym. I w dokumentach planistycznych miasta, na przykład studium uwarunkowań, ten teren był przeznaczony właśnie na teren zielony. Był to fragment jakby takiego dłuższego parku w tamtej okolicy. I teraz miasto stwierdziło, że należy tam zbudować bloki, chociaż jednocześnie jest w mieście dużo działek, które nie pełnią takich funkcji właśnie bycia terenem zielonym dla okolicznych mieszkańców, w szczególności, że na tyłach tej działki powstaje teraz inne osiedle deweloperskie i w ogóle ten teren tam jest bardzo rozbudowywany, jeżeli chodzi o mieszkania.
1: Być może albo na pewno jest to problem braku planu zagospodarowania przestrzennego w Łodzi, ale z drugiej strony w kontekście danych, jakie pojawiły się kilkanaście dni temu dotyczących tego, że Łódź jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, gdzie przeciętny łodzianin ma najwyżej 5 minut do parku, protesty o likwidację zieleni brzmią trochę dziwnie.
2: Dlaczego? Mamy kryzys klimatyczny. Temperatury powietrza się zwiększają z roku na rok. Co roku w okresie letnim doskwierają nam upały. Ta zieleń, która istnieje, musimy wszystko robić, żeby ją zachować. Te drzewa duże, stare, które mamy, powinniśmy robić wszystko, żeby je zachować. Tak samo jeżeli chodzi o nagłe ulewne deszcze. Tereny zielone pomagają radzić sobie z tymi negatywnymi skutkami, przy czym tam w okolicach Wojska Polskiego po remoncie tej ulicy, na ulicy przy skrzyżowaniu z Głowackiego, jeżeli jest ulewny deszcz, tam powstaje jezioro na środku. Tereny zielone pomagają nam w jakiś sposób radzić sobie z tym, żeby nie było jeszcze gorzej, żeby nie zabudować, nie zabetonować każdego kawałka zieleni. To jest po prostu ważne. Jeżeli mamy inne tereny, które mogły być przeznaczone pod zabudowę, to absolutnie nie wiemy, dlaczego akurat ta działka została do tego wybrana.
1: Czyli zachowujmy to dobre wrażenie, albo nawet fakt, że Łódź jest miastem zielonym, bogatym w parki i udostępniającym te rezerwy zielone swoim mieszkańcom.
2: Dokładnie tak.
1: Dziękuję za rozmowę. Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód, była moim gościem.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 27 minut zostało do godziny 10. Ja obiecałam dzisiaj zaproszenia do kina. To za chwilę dosłownie będzie szansa na zdobycie zaproszeń.

0: Klimaty filmowe zdecydowanie tak. 24 minuty do 10.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na dowolnie wybrany seans filmowy już przygotowane. Zaproszenie jest ważne do 7 dnia października. I teraz tylko pytanie, jakie będzie zadanie specjalne. Do jakiego filmowego tytułu lubią Państwo najbardziej wracać i dlaczego? Proszę opisać całą sytuację. Najciekawsza opowieść zostanie nagrodzona. studio@radiowłodzi.pl. Jedna uwaga, w dużym skrócie, ponieważ czasu jest niewiele.

0: 17 minut zostało jeszcze do godziny 10. Czasu nie było zbyt wiele, a tutaj takie historie do opowiedzenia. Bardzo proszę, pani Józefa, oglądanie nowych filmów to jest ryzyko. Fabuła może rozczarować, bohater może zniknąć, popcorn się skończyć w złym momencie, a kiedy wraca się do znanych tytułów, czujemy się jak królowie życia. Wiemy dokładnie, kiedy zasłonić oczy, kiedy przygotować się na najlepszy żart. Dlatego, kiedy jestem w fatalnym nastroju, zawsze lubię włączyć Nie lubię poniedziałku. Dawne czasy, a jak dobrze się ogląda, mieliśmy o poniedziałku dzisiaj nie wspominać. Bardzo proszę, z uwagi na pogodę, która szykuje się właśnie w poniedziałek. Tutaj tak przy okazji jeszcze podpowiedź dla państwa. Proszę korzystać z pięknego weekendu, ale chyba wiadomo, dla kogo dzisiaj. Podwójne zaproszenie do kina. Gratuluję.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

I już tylko 8 minut zostało nam do godziny 10, to póki lato ciągle z nami, kierunek lato. Temat na to, co po wiadomościach Radia Łódź, w jaką podróż zabierze nas dzisiaj Anna Groblińska. Wszystko się wyjaśni, to będzie podróż w bardzo przyjemnym towarzystwie, dobrze znanym. Tyle na razie mogę zdradzić.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10:40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
6: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
9: Co?
8: Podobno jest nowy system w Azji.
9: Aha.
8: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
9: Mordo.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa, na każdy dzień.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Firma Damwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 000 zł miesięcznie na rękę. Skontaktuj się

0: z nami. 85 730 0000.
1: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
2: A w serwisie zapowiedź wielkiej przeprowadzki łódzkich urzędników. Kolejny remont drogowy w centrum Łodzi i oczekiwanie na cud świętego Januarego w Neapolu. W regionie dzisiaj w ciągu dnia będzie pogodnie, sporo słońca i ciepło, do 21 stopni. Na początek o tym, że wiemy już, jak Urząd Miasta będzie działał po przeprowadzce. Pod koniec przyszłego roku magistrat przeniesie się bowiem do nowej siedziby przy ulicy Wólczańskiej. Które jednostki będą działać w nowoczesnym biurowcu, to sprawdził już nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Na parterze i pierwszym piętrze biurowca przy Wólczańskiej w Łodzi mieszkańcy będą mogli m.in. zarejestrować pojazd, a także złożyć wniosek o dowód osobisty i go odebrać. Dziś Urząd Miasta Łodzi ma siedziby w niemal 25 budynkach, a wkrótce niemal cały urząd ma mieścić się w jednym biurowcu. Start przeprowadzki został przesunięty z powodu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Łódzki magistrat przeniesie się do nowej siedziby do 2029 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Dodajmy, że przeprowadzkę planuje także Urząd Marszałkowski, który kupił nowoczesny biurowiec tuż przy dworcu Łódź Fabryczna. A w centrum Łodzi rusza nowy remont. Od poniedziałku kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy rozpoczną wtedy pracę na ulicy Tylnej. Na odcinku między ulicami Kinińskiego a Świękiewicza na czas prac droga zostanie całkowicie zamknięta i możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Na remontowanej ulicy poza jezdnią zmieni się cała infrastruktura, zapowiada Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji.
4: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci.
2: Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. W najbliższych miesiącach drogowcy mają jeszcze rozpocząć pracę na ulicy Milionowej, gdzie remontowany będzie odcinek między ulicami Kinińskiego a Piotrkowską. Prokuratura Europejska odwoła się od decyzji katowickiego sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poseł usłyszał wczoraj zarzuty o charakterze korupcyjnym, a więcej o tym mówi Beata Płomecka.
5: Komentarz prokuratury europejskiej jest bardzo krótki. Potwierdza ona, że sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego, że osoba delegowana do prokuratury europejskiej złoży odwołanie od tej decyzji. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas zamówień na modernizację linii tramwajowych w województwie śląskim. Inwestycja w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Na razie Wojciech Król został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W Neapolu dzisiaj wielkie oczekiwanie w trakcie jednego z najbardziej niezwykłych religijnych rytuałów we Włoszech. Wierni czekają na upłynnienie substancji przechowywanej w dwóch ampułkach i tradycyjnie uznawanej za krew patrona miasta świętego Januarego. Mówi o tym Aleksandra Nietopiel.
6: Cud świętego Januarego, zwany też cudem krwi, wyczekiwany jest przez Neapolitańczyków trzy razy w roku. W sobotę przed pierwszą niedzielą maja, 16 grudnia i 19 września w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego. Dziś ampułki zostaną wyjęte z sejfu w kaplicy Skarbca i przeniesione na główny ołtarz katedry świętego Januarego. Podczas mszy wierni będą czekać na upłynnienie krwi. Po nabożeństwie arcybiskup pokaże ampułki zgromadzonym przed katedrą. Kościół nie uznaje tego oficjalnie za cud, lecz mówi o prodigio, czyli niezwykłym wydarzeniu. Mimo to tradycja przyciąga tysiące wiernych. Według tradycji upłynnienie substancji oznacza pomyślność dla Neapolu, a jego brak – złą wróżbę. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Na więcej informacji z Łodzi regionu zawsze na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
1: To jeszcze przed nami prognoza pogody, ale już widać, że dzisiaj dużo słońca, może nawet jeszcze więcej, ale w ciągu dnia zachmurzenie małe, może się jednak przytrafić sytuacja, że będzie także umiarkowane. Maksymalnie w Łódzkiem do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Mamy bardzo dobrą jakość powietrza, a biometr jest korzystny.

0: Kierunek Lato.
1: Pięć minut po godzinie 10:00 i chyba już słychać, że ode mnie czas na do usłyszenia. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i proszę już teraz przyjąć zaproszenie na to, co radiowe od Anny Groblińskiej.

0: Anna Groblińska, dzień dobry. Jeszcze letni czas, dlatego jeszcze dziś audycja Kierunek Lato z udziałem Elżbiety Pędziwiatr. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Elżbieto, ty nam dzisiaj głównie o swoich wyprawach z seniorami poopowiadasz.
1: No, bardzo chętnie.
0: Chociaż też oczywiście i zwiedzasz świat w innym towarzystwie. Tutaj warto dodać, że Elżbieta Pędziwiatr to przecież bardzo znana łódzka przewodniczka, która oprowadza po mieście, korzystając z różnych środków lokomocji. Na nogach
1: tak.
0: Też?
1: Na nogach teraz najczęściej, ale rower, była hulajnoga, raz się tak zdarzyło.
0: Ale dzisiaj w świat właśnie wybierzemy się z Elżbietą. Pierwsza rozmowa już za kilka chwil.

0: Przypomnę, Elżbieta Pędziwiat z nami. Jak to się stało, że zostałaś pilotem wycieczek seniorów?
1: No, może nie tylko seniorów, ale rzeczywiście z tą grupą najlepiej mi się pracuje. Po prostu najlepiej mi się pracuje. Są to ludzie ciekawi świata, którzy też mają bardzo dużą wiedzę. Jak ja lubię, jak oni potrafią się wypowiedzieć w jakimś zacnym muzeum, bo wiedza jest tak olbrzymia, że od razu narracja oprowadzającego przewodnika jest zupełnie inna, bo widzi, że ma do czynienia z fachowcami. To jest super grupa, która docenia to, co ogląda. No i ja też nie ukrywam, że korzystam z tego, że ma taki wolniejszy rytm zwiedzania, bo tak mi się zrobiło, że teraz troszkę wolniej chodzę.
0: Czyli ty też zwiedzasz z tymi seniorami.
1: Tak, bo
0: podczas podróży jesteś pilotem.
1: Jestem pilotem na trasie tutaj w Polsce. No a później już biuro zapewnia albo właśnie takiego przewodnika, który cały czas jest z nami, albo takich ludzi polskojęzycznych, którzy przyjmują nas w kolejnych miastach. No i my tu mówimy o lecie, ale my to już tak nie możemy się doczekać tego sezonu, żeby się ten sezon zimowy skończył. I bardzo często wykorzystujemy taką jeszcze niszę w turystyce zaraz po świętach Wielkiej Nocy. Niezależnie od tego, jak te święta wypadają, bo wtedy jeszcze turystyka szkolna nie rusza, jeszcze się nic takiego w turystyce nie dzieje i sami turyści mówią, że ojej, jak nas wszędzie z otwartymi ramionami witają, no bo ci muzealnicy też już się stęsknili za ludźmi, których przez ten sezon zimowy mieli zdecydowanie mniej.
0: A ostatnio jaki to kierunek obraliście?
1: Trudno mówić ostatnio, bo tak sobie robiłam taki rekonesans tego, co my robimy. Pamiętam nasz wyjazd na Maderę. Marzec jeszcze, bo wtedy święta Wielkiej Nocy przypadały wcześniej. No zachwyciła mnie Madera i po tym wyjeździe, tak właśnie jak taki malcontent, chodzę teraz po naszych palmiarniach, bo to, co tam rosło na trawnikach, to u nas próbuje żyć pod szkłem. Więc to był naprawdę niezapomniany wyjazd.
0: Czyli przyroda między
1: innymi
0: cię
1: zachwyciła. Tutaj zdominowała przyroda i chcę powiedzieć, jak to jest właśnie z tym, jak my gdzieś pojedziemy. Ja do dzisiaj nie zapomnę mojego zachwytu, kiedy właśnie też w tym wczesnym czasie, jeszcze wiosennym, pojechaliśmy do Pragi. Ona jest jednak na południe, tam jest cieplej. No i tam po raz pierwszy zobaczyłam laurowiśnie.
0: Co to takiego?
1: No taki piękny krzew zimozielony, ale jak weszłam na Tuwima, do biblioteki Tuwima, to okazało się, że cały dziedziniec w laurowiśni i tej laurowiśni mamy na Pruchnika mnóstwo, ale jak ja jestem u siebie, to zajęta jest, jestem zupełnie myślami czymś innym i ja tego wszystkiego nie widzę.
0: Czyli czasem przyda się taka zmiana perspektywy. Inaczej patrzymy na świat.
1: Tak, i dlatego też wiem, czemu turyści w Łodzi widzą takie rzeczy, których my nie widzimy, bo my się po prostu opatrzamy z pewnymi rzeczami. No i dokładnie tak samo jest na tych wyjazdach.
0: A jak wspominasz Maderę, to co jeszcze utkwiło w twojej pamięci?
1: No w ogóle, jak ci ludzie sobie radzą, bo my teraz jesteśmy wobec tego wielkiego problemu z kłopoty z wodą, tak? Tam takie wybetonowane kanały, lawady pozwalają na zbieranie tej wody, która spływa z gór. No w ogóle cudne opowieści, chociażby o tym, że żyją tam wolno żyjące krowy. No jak je zatrzymać, żeby one nie zeszły tam, gdzie już mają nie chodzić, bo nie ma żadnych ogrodzeń? I okazuje się, że taki mały myk w asfalcie wystarczy kilka takich sztachetek i one sobie już nie radzą. Ale ponieważ ja jeżdżę z osobami, które bardzo dużo podróżują, to się dowiedziałam, że w Szkocji też tak wymyślili, żeby owce im nie wychodziły, gdzie nie potrzeba, ale owce są bardzo inteligentne i się turlały przez te sztachetki.
0: Pokonały te ograniczenia.
1: Pokonały te ograniczenia.
0: Co jeszcze o Maderze, skoro jesteśmy już w tym miejscu?
1: Na Maderze zobaczyłam, jak będzie wyglądała moja późna starość, kiedy już naprawdę nie będę miała siły chodzić i zakochałam się w turystach, którzy schodzą z wielkich wycieczkowców. I to naprawdę były osoby w bardzo senioralnym wieku, bo o moich seniorach to tylko ZUS wie, że to są seniorzy. Normalnie by człowiek na to nie wpadł, że to są stypendyści ZUS-u, a tutaj wychodziły osoby nawet o balkonikach. Taki wycieczkowiec zawija do portu, no i ci, którzy są sprawniejsi, to gdzieś tam dalej od tego portu wychodzą, a inni właśnie tutaj w pobliżu generują taki duży ruch turystyczny. Bardzo mi się to spodobało i to jest dla mnie nadzieja, że kiedyś ja sobie tak będę podróżować.
0: Na wycieczkowcu właśnie.
1: Na wycieczkowcu, tak.
0: Na takim wycieczkowcu to tam zazwyczaj mnóstwo luksusów
1: jest. No podobno tak, bo nasza ciocia tak podróżowała i zawsze opowiadała, że ona nie miała czasu schodzić na ląd. A ja mam nadzieję, że że mnie się to uda. Oczywiście jak gdzieś jesteśmy, to też próbujemy kulinarnych pomysłów z tych terenów. Dzisiaj mamy wszystko dostępne. Ja nie zapomnę na Maderze, jak nam się spodobała kolacja ryba pod tytułem pałasz. On ma takie olbrzymie oczy, bo schodzi gdzieś tak daleko na dno żarzy i to wyskakuje, podana z bananem, ale nie takim naszym słodkim. No jakież było moje zdziwienie, gdy znów weszłam do sklepu, patrzę, u nas też pałasza kupić można. Ale mój nie był taki dobry jak ten na Maderze.
0: Dzisiaj Elżbieta Pędziwiatr opowiada nam o swoich podróżach. Za chwilkę kolejne z nią spotkanie.

0: Elżbieta Pędziwiatr wciąż z nami, dziś w nieco innej roli, bo zazwyczaj jako łódzka przewodniczka albo jako ścisła współpracowniczka Towarzystwa Przyjaciół Starego Cmentarza w Łodzi nas odwiedza.
1: Fundacja na rzecz ratowania kaplicy Karola Scheiblera, to ja.
0: Dokładnie to. Tak. Natomiast dzisiaj o wyprawy w świat pytamy Elżbietę. Wyprawy między innymi te z grupami seniorskimi. Była Madera, teraz dokąd jedziemy?
1: No jak rośliny to oczywiście tulipany. A jak tulipany to...
0: Holandia. Czyli to twoje ulubione kwiaty? Jedne z ulubionych.
1: Jedne, to znaczy ja bardzo lubię właśnie te wczesnowiosenne kwiaty, które wychodzą i to są też tulipany i to co kwitnie teraz właśnie, kiedy już lato zaczyna odchodzić z grządek, żeby wszystko kwitło. Ja się bardzo cieszę, że mieliśmy tylko 2 godziny na zwiedzanie ogrodu z tulipanami, bo to jest po prostu istny zawrót głowy. Natomiast Holandia to przede wszystkim rowery i ja tam zobaczyłam skąd te pomysły na rowerowe rozwiązania w mieście. Mogę powiedzieć, że jesteśmy już w Europie, jeśli chodzi o te standardy, ale Holandia to nie tylko tulipany, to też sztuka. No, ze szlifierni brylantów to trzeba było mnie wyciągać siłą, bo no, robi to wrażenie. Natomiast no, rozochociła nas tak przewodniczka po Holandii, że zrobiliśmy 2. wyjazd, który był stricte związany z Van Goghem, z jego życiem, twórczością.
0: No właśnie, jak sztuka, to od razu nam się kojarzy.
1: To nam się kojarzy Van Gogh i to naprawdę są takie niezapomniane wyjazdy, bo my tego Van Gogha tutaj też w Polsce opowiadamy, spotykamy, mamy różne dzieła, natomiast...
0: Albo no, oglądamy filmy o
1: albo
0: nim.
1: Oglądamy filmy, te takie impresyjne wystawy. Natomiast takie pojechanie do tych niedużych miasteczek, tam gdzie on bywał, to jego życie też nie było takie barwne jak jego obrazy. To naprawdę robi wrażenie. Ja mam nadzieję, że nie będzie moja wypowiedź traktowana jako lokowanie produktu, ale mówiąc o Van Goghu, musimy pamiętać, że w Polsce Van Gogha mamy, w małej wsi za Bydgoszczą, w Brzuskach, gdzie lokalna społeczność zainicjowała tworzenie murali inspirowanych Van Goghiem. Naprawdę serdecznie polecam taki
0: Czyli
1: wyjazd.
0: Mamy też taki polski kierunek wyprawy dzisiaj.
1: Tak, taką Holandię mamy tutaj w Polsce.
0: Mnie się też Holandia kojarzy z wiatrakami, z takimi krajobrazami, z wiatrakami starymi.
1: Tak, bo sam przejazd to już była niesamowita atrakcja. Ja w ogóle bardzo lubię podróżować, więc nawet mi żal tego latania samolotem, że tak szybko polecę i dużo nie zobaczę. I właśnie w Holandii można było się napatrzeć do woli.
0: Czyli to była taka objazdowa, autokarowa wycieczka, tak?
1: Tak, to był tydzień autokarowego wyjazdu. My nigdy nie podróżujemy nocą, to tak a propos tego, co się wydarzyło niedawno. Ja sobie nawet nie wyobrażam zmęczenia, zwyczajnego fizycznego zmęczenia siedzenia w autokarze w nocy. Mamy zawsze dobrej jakości hotel, śniadanko i potem sobie ruszamy.
0: Ale wspomniałaś wcześniej też o odwiedzaniu muzeów. To jak rozumiem, jeśli to była podróż śladami Van Gogha, to nie tylko te miejsca, które stanowiły inspirację albo w których on sam przed laty był, ale też i jego dzieła.
1: Tak, tak. Byliśmy oczywiście w Amsterdamie na tej wielkiej wystawie poświęconej Van Goghowi. I tutaj też zawsze skłaniam się do tego, żeby podróżować w takich zorganizowanych grupach z przewodnikiem, bo no, obrazy znamy, natomiast tego, co dowiedzieliśmy się stojąc przed tymi obrazami, to tylko może nam zapewnić osoba, która się fascynuje, ma olbrzymią wiedzę i później tą wiedzę możemy sobie uzupełnić.
0: Ale wiesz, obrazy znamy, ale co innego patrzeć na reprodukcję, nawet najbardziej doskonałą, a co innego jednak stanąć przed tym dziełem.
1: No tak, to na pewno zawsze robi wielkie wrażenie. Ja zawsze uważam, że warto właśnie wybrać się, żeby zobaczyć oryginał, a potem mamy też takie odniesienia, kiedy jesteśmy znawcy, bo to już wiemy, z czym się dana rzecz wiąże.
0: Czasem opowiadamy o wycieczkach, które organizowane są indywidualnie, ktoś jedzie trochę w ciemno, albo sam planuje trasę wycieczki, zamawiając jakieś tam lokum jedno czy drugie, natomiast no, tu trzeba powiedzieć, że każdy musi wybrać ten sposób podróżowania, który dla niego najlepszy, bo z kolei taka wycieczka najpierw z pilotem albo pilotką, potem z przewodnikiem, może gdzieś jedziemy samolotem, może autokarem, na miejscu ktoś nas obwozi, jesteśmy zaopiekowani, to wydaje mi się szczególnie dla seniorów po prostu bardzo wygodna propozycja.
1: Tak, ale to też wymaga pewnej dyscypliny. a z tym czasami jest trudno. Poza tym są osoby, które chcą coś szczególnego zobaczyć, co nie było w programie. No i tutaj wtedy jest problem, bo my nie możemy zmienić programu, bo byśmy nie zdążyli zobaczyć innych rzeczy, więc tutaj rzeczywiście ta dyscyplina i to też jest powód, dla którego ja z seniorami jeżdżę.
0: Zawsze bo są mówię, zdyscyplinowani.
1: Tak, zawsze mówię, że oni mnie w stresy wpędzają, bo jeszcze jest 10 minut do odjazdu, ja tak przez okno spojrzę z hotelu, mówię do męża, słuchaj, spiesz się, bo my znowu będziemy ostatni wsiadać do autokaru, więc to też jest taki walor, to jest zaleta tych osób, że naprawdę mają to poczucie, że czekanie na jedną osobę jest naprawdę bardzo, bardzo kłopotliwe.
0: Będą jeszcze kolejne części spotkania z Elżbietą Pędziwiatr.
2: Autopromocja.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
10: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
11: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
12: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
13: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
2: Po reklamie.
14: Kierunek lato.
0: No naszej audycji dzisiaj Elżbieta Pędziwiatr opowiada o swoich wyprawach, o wycieczkach zorganizowanych. Tym razem mówimy. Czy zabierzesz nas jeszcze dzisiaj do Wiednia?
1: Tak, ja nie zapomnę wyprawy do Wiednia. Oczywiście, no i pałac, Zamek Królewski, wzgórze, gdzie tam Sobieski zatrzymał tę nawałę turecką. Ale pamiętam, jakie wielkie wrażenie na nas zrobiła sala koncertowa.
0: No i o tym już za kilka chwil.

0: Elżbieto, obiecałaś nam opowieść o swojej wizycie w sali koncertowej w Wiedniu. Wiadomo, że w Wiedniu jest mnóstwo rzeczy do oglądania i również mnóstwo rzeczy związanych, mnóstwo miejsc związanych ze sztuką. I to tam przecież jeden z tych obrazów, które na wszystkich kubeczkach, notesach, w takich sklepach muzealnych można kupić, czyli Pocałunek Klimta, ale ty o innych przejawach sztuki, o miejscu, gdzie sztuka muzyczna gości, będziesz nam mówić.
1: Tak, każdego roku 1 stycznia zasiadamy przed telewizorami i oglądamy, słuchamy pięknego koncertu sali koncertowej z Wiednia, a udało nam się do tej sali koncertowej wejść. No oczywiście nie była wypełniona widownia, nie było kwiatów, ale wyobraźnia robi swoje. Nawet sobie odsłuchaliśmy Marsz Radeckiego i biliśmy brawo, tak jak na prawdziwym koncercie. A dla mnie największym zaskoczeniem był sposób ogrzewania tej sali w czasach, kiedy jeszcze nie było ani centralnego ogrzewania, ani możliwości ogrzania piecami tak wielkiej sali. Tam byli wpuszczani żołnierze, którzy biegali w koło i oddawali swoją temperaturę swojego ciała. Tak, to ja widziałam,
0: nie
1: że to
0: bywało, nas... Czyli przed tym, jak publiczność przychodziła na koncert, żołnierze musieli być takimi żywymi kaloryferami.
1: Żywe kaloryfery. To ja pamiętam, że to zrobiło na wszystkich kolosalne wrażenie, no bo oglądając te relacje, dużo się mówi o samej sali, o tym koncercie. No i rozochociliśmy się bardzo. Będziemy brać udział w loterii. Być może uda nam się gdzieś tam na jakąś jaskółkę albo na jakiś próbny koncert do tego Wiednia się dostać.
0: Ale pięknie jest na miejscu, prawda?
1: Jest pięknie. Pięknie jest zaprojektowana, zakomponowana, ale tak jak mówię, jeszcze do tego wszystkiego, jak dochodzą te kwiaty, których każdego roku nie brakuje. No i goście, którzy w tych pięknych toaletach, tak, prawda?
0: No i orkiestra filharmoników wiedeńskich, jedna z najsłynniejszych orkiestr świata.
1: Tak, to jest takie, właśnie ktoś mówi, no ale przecież widziałaś w telewizji. Ja mówię, wiesz, to jest tak jak oglądanie programów kulinarnych. No widzimy, jak powstaje potrawa, widzimy, jaka jest piękna, prawda? No ale musimy jeszcze ją posmakować. To wyjeżdżanie to jest właśnie takie smakowanie.
0: To też jest tak, jak ludzie mniej więcej wiedzą, jak radio wygląda z filmów różnych na przykład, ale zupełnie inaczej, kiedy przyjdzie się tutaj do nas na wycieczkę, na oprowadzanie i kiedy zobaczy się również ludzi pracujących w tych miejscach.
1: Tak, bo my wasze głosy znamy i rozpoznajemy, natomiast teraz już jest lepiej, bo już jest strona, na której widzimy redaktorów, ale przecież przez wiele, wiele lat zupełnie nie mieliśmy wyobrażenia, jak ci ludzie z drugiej strony tego mikrofonu wyglądają, więc to jest właśnie też tak z wycieczkami.
0: Tak, też i ruchome obrazki też się pojawiają na naszych mediach społecznościowych, skoro już o tym mówimy. No ja koniecznie, jeśli chodzi o smaki, to torcik wiedeński na miejscu jedzony, oczywiście polecam bardzo.
1: Ale że panie na torciku wiedeńskim były. Akurat nie jestem słodyczowa, więc sobie torcik odpuściłam, ale mnie z kolei zdziwiła różnica potraktowania gościa w restauracji, kiedy powiedział pilot, nasz przewodnik, proszę się z kelnerem nie kłócić w restauracji, bo zdarza się, że można być tak potraktowanym nie najlepiej. No i ja byłam rozczarowana, bo mnie dobrze potraktowano.
0: A chciałaś ten smaczek lokalny
1: ale
0: poczuć.
1: Rzeczywiście.
0: Czyli tam nie jest tak, że klient ma zawsze rację, tylko kelner ma zawsze rację.
1: Mówiliśmy o tym, że ja dużo wyjeżdżam na te wyjazdy zorganizowane, bo to wynika też z tego, że ja nie mam czasu się przygotować, bo można zwiedzać świat samodzielnie, ale to rzeczywiście wymaga czasu, żeby w domu przestudiować. Natomiast od kilku lat, kiedy nasza znajoma mieszka w maleńkiej, ale przepięknej Brugi, jeździmy z mężem do Belgii, właśnie tą Brugię na rowerach zwiedzamy, ale w tym roku pojechaliśmy, kończąc wyjazd po krajach Beneluxu, właśnie do Brugi z przewodnikiem i zobaczyłam tą Brugię na nowo. Chociaż byłam w niej już tyle razy, ale tak jak mówię, człowiek to jest najlepszy przewodnik dla turysty.
0: A ja jeszcze tutaj, wracając do Wiednia, chcę powiedzieć, że miałam okazję, nie będąc w operze wiedeńskiej, na żywo obserwować, co tam się dzieje na scenie, ponieważ był wielki telebim. Ludzie się gromadzili na placu przed operą i można było niemalże uczestniczyć w przedstawieniu, bo taki wielkoformatowy rzeczywiście ten telebim i to było znakomite wrażenie, prosto po torciku właśnie. No tak, sobie poobcowałam ze sztuką,
1: wiadomo,
0: akurat balet był wystawiany.
1: Fajnie, taki ukłon dla tych wszystkich, którzy nie mogą wejść do środka, żeby zobaczyć na zewnątrz.
0: Elżbieta Pędziwiatr pozostaje jeszcze w studiu Radia Łódź.

0: Elżbieto, dowiedziałam się, że ty miałaś okazję podróżować promem nie jeden raz.
1: Tak jak mówiłam o tych wycieczkowcach, co tak już mnie kuszą, to zaczęliśmy od pływania promami. Ja nie ukrywam, że ja mam chorobę lokomocyjną i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie. No ale prom jest tak stabilną jednostką, że nie ma żadnego problemu. I tak nam się spodobało, że już 3 razy korzystaliśmy właśnie z takiej przeprawy promowej.
0: Przez Bałtyk?
1: Przez Bałtyk, tak. Raz to była Gdynia, a innym razem z Istad wypływaliśmy. Odwiedzając za każdym razem inny kawałek Skandynawii. Znów wrócę do roślin. Bo Szwecja, z czym nam się Szwecja kojarzy? Z prostotą, prawda, te meble. A w Szwecji zobaczyłam róże takiej wielkości, że na małe domki, bo tam nie ma takiej gigantomanii w budownictwie, na te nieduże domki ze spadzistymi dachami dosłownie wchodziły kwitnące róże. Pojechaliśmy tam w czerwcu, więc to był taki chyba najlepszy czas. No nie ukrywam, że trochę w kompleksy popadłam z powodu tych róż.
0: No, Szwecja kojarzy nam się także z bardzo ciekawą architekturą, właśnie taką nieefekciarską,
1: tak,
0: chociaż czasem efektowną, ale właśnie prostą. Bardzo lubię szwedzkie wydanie jednego z programów pokazujących właśnie projekty budowlane, kiedy to ludzie sobie stawiają nietypowe budowle i często tam mamy do czynienia z wysadzaniem skał ze skalistego wybrzeża, bo się okazuje, że tam rzeczywiście tych skał jest mnóstwo.
1: Na skalę jest, tak, to wszystko rośnie. No, cała ta wyprawa była cudowna, bo w ogóle dla takich szczurów lądowych jak ja, wejście do kajuty, wszystko jest super zorganizowane. Pobudka tylko była kłopotliwa, bo kiedy pierwszy raz płynęliśmy, to wiedzieliśmy, że mamy o 7 rano opuścić już prom, więc trzeba wstać koło 5, żeby spożyć posiłek i wszyscy się martwili, czy nie zaśpią. Nie dało się zaspać, bo jak ryknęła muzyka, to niektórzy prawie że krzyczeli, wyłącz to radio, czego ono tak głośno ryczy. Wspominamy do dzisiaj fantastyczne spotkania na tym promie w nocy. No to był właśnie dylemat, czy iść się wyspać, czy pójść na dyskotekę, czy pójść obejrzeć przedstawienie. Ja bardzo mile wspominam uczniów jednego z techników z Gorzowa, które z naszymi seniorkami tak się bawiły, bawili się uczniowie, że naprawdę do dzisiaj, chociaż to już kilka lat minęło, wspominamy, czy teraz na tym promie też jakichś fajnych chłopców z technikum spotkamy.
0: No to świetny przykład międzypokoleniowej zabawy, no ale tak jak mówisz, takie płynięcie promem daje przedsmak ewentualnie tego wycieczkowca.
1: Tak, ja się cały czas przygotowuję, solidnie się do tego przygotowuję. Bardzo lubię właśnie te wyprawy promem, bo w nocy przecież śpimy, więc nam ten czas szybko upływa i wypoczęci wsiadamy do naszego autobusu, który z nami podróżuje. Nie ma problemu z nadbagażem, bo jak lecimy gdzieś, to tak staramy się ekonomicznie lecieć, więc potem czegoś nam brakuje, a tutaj jest super luksusowy wypad.
0: A rzeczywiście spać można spokojnie, ponieważ na promie nie ma żadnego kołysania, trzęsienia, nic takiego. To jest płynięcie po prostu jak ślisk po jakiejś gładkiej tafli lodu.
1: No, my dopiero 3 razy płynęliśmy, to ja nie wiem, co by było, jakby jakiś sztorm nas zastał, ale sama wielkość jednostki pewnie powoduje, że są te odczucia minimalne.
0: No i oczywiście bardzo ciekawie jest, kiedy już dopływa się do celu, oglądać te pierwsze wyspy i wysepki za oknami, prawda?
1: To jest takie. Tak, to wszyscy się nagle pojawiliśmy na zewnątrz, kiedy właśnie już wzdłuż fiordów płynęliśmy. Wszystko nas zachwycało, naprawdę wszystko.
0: Elżbieta Pędziwiatr jeszcze przez chwilę z nami. Już niedługo będziemy się żegnać, ale musimy jeszcze popytać o plany na najbliższy czas.

0: Elżbieto, kończymy już naszą audycję, ale zdradź nam jeszcze, co w tym roku ciekawego, jeśli chodzi o podróże, w twoim życiu się wydarzy.
1: No, jeszcze w tym roku Rumunia. Jeszcze na koniec września ruszamy, bo tam na południu jeszcze będzie, mamy nadzieję, ciepło, słonecznie. Więc pojedziemy autokarem na taką wyprawę. Ja już się cieszę właśnie z tej długiej podróży, bo jak wspominałam, ja po prostu bardzo lubię jeździć autokarem. Ale to nie koniec naszych wypraw, bo jeszcze w październiku polecimy tym razem do Rzymu. No musimy w końcu, ja muszę ten Rzym w końcu zobaczyć, to Monte Cassino, o którym tyle mówimy i tyle wiemy, bo uczymy się od samych początków szkoły podstawowej niemalże, więc będzie to takie z tych zagranicznych wycieczek zakończenie sezonu w tym roku.
0: Ale bardzo dobre, że październikowe, tak?
1: Tak, październikowe, tak, bo nie, ja upały to no absolutnie nie moja bajka.
0: No właśnie, ja miałam okazję w Rzymie być najgorętszej porze roku i całe zwiedzanie, całe oglądanie było pod znakiem jednak walki ze zmęczeniem wywołanym upałem. Także
1: ale
0: ten październik to jest dobry plan.
1: Poza upałem to chyba jeszcze tłumy są dodatkowo.
0: No w tych kluczowych miejscach absolutnie.
1: Tak, i my dlatego wybraliśmy taki schyłek już tego sezonu, żeby właśnie nie było kolejek do muzeów, żebyśmy spokojnie sobie mogli tam być.
0: A jeśli chodzi o Rumunię, to jeden z gości naszej audycji, Marcin Andrzejewski, jest miłośnikiem Rumunii i już ileś razy z żoną tam byli, jeżdżą od lat zachwyceni i też jeżdżą samochodem, żeby po drodze też zwiedzać.
1: Żeby zobaczyć po drodze, oczywiście.
0: A polskie jeszcze pewnie jakieś kierunki?
1: No, Polskę to my cały czas zwiedzamy i tak dzięki tym autostradom, które tak są blisko nas, naprawdę skrócił się ten dystans, więc dzisiaj wylot na północ do Trójmiasta, czy na południe Kraków, Wrocław, to są nasze stałe kierunki. No, a stamtąd już się rozgałęziamy, gdzieś tam właśnie Dolny Śląsk, albo mamy nadzieję dokończyć ścianę wschodnią, Podlasie już zrobiliśmy.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl, wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 11. Posłuchamy teraz wiadomości. Justyna Krakowiak rozpoczęła swój dyżur serwisowy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Przed nami wieczór z utrudnieniami. Dziś w Łodzi wieczorny półmaraton. Walka z AI na łódzkim gruncie. Na razie sprawa trafi do zamrażarki. Dwa nieznane słynne dzieła malarza, słynnego malarza idą pod młotek. Dziś w regionie sporo słońca, no i ciepło. Wieczorne utrudnienia w centrum Łodzi już dzisiaj.

0: ulicami miasta przebiegnie PKO Wieczorny Półmaraton. Trasa biegu prowadzić będzie m.in. przez okolice EC1, dworzec Łódź Fabryczna, część trasy WZ, ale też przez takie ulice jak Sienkiewicza, Przędzalniana czy Tymienieckiego, a to oznacza wyłączenia z ruchu mniej więcej od 17 do 23. Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
1: Dojazd do dworca Łódź Fabryczna zostanie zachowany od strony Alei Rodziny Gromanów, a wyjazd na Aleję Rodziny Szajblerów i dalej w kierunku Uniwersyteckiej. Podróżując na trasie Retkinia-Widzew, warto wybrać tunel, który będzie bez zmian dostępny.
0: A na radio-łódź.pl udostępniliśmy dokładne mapki, które pokażą, jak ominąć zamknięte ulice.
2: Więcej na radio-łódź.pl.
0: Łódzka walka z nadużywaniem AI trafia do zamrażarki. Radni nie zajęli się propozycją uchwały w tej sprawie. Dziś niektórzy radni w Łodzi mają nadużywać sztucznej inteligencji przy pisaniu zapytań i wniosków, czym mają paraliżować pracę Urzędu Miasta. Projekt uchwały mający ukrócić ten proceder przygotował przewodniczący Rady, a sprawie przygląda się Michał Dąbrowski.
3: Komisja statutowa nie zajęła się wnioskiem przewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosza Domaszewicza z Koalicji Obywatelskiej. Projekt uchwały miał wzywać rząd do wprowadzenia jasnych regulacji dotyczących korzystania z AI w obiegu urzędowym. Ten pomysł niedawno na sesji wzbudził gorącą dyskusję między radnymi Sebastianem Bulakiem z Prawa i Sprawiedliwości i Bartoszem Domaszewiczem z KO.
4: Wspomniał pan o patointerpelacjach. Nie odniósł się pan do patoodpowiedzi.
5: Jak ktoś mówi, że ktoś robi z siebie głupka, to pan się od razu zgłasza. Jak ktoś mówi patointerpelacja, to pan się od razu zgłasza.
3: Ostatecznie projekt zdjęto z porządku obrad i skierowano go do komisji statutowej. Do teraz nie podjęto dalszych prac w tym zakresie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: A przewodniczący Domaszewicz w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że jeśli komisja nie zajmie się jego projektem do końca roku, to po prostu skieruje on go ponownie. Straż Pożarna uczy, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Treningi odbywają się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, powiedział, że jeszcze przed realnym zagrożeniem warto dowiedzieć się na przykład, jak reagować w przypadku ataku z powietrza.
6: Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, co robić, jak postępować i robić to spokojnie i świadomie. No bo bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszego zdrowia i życia, to postępujemy chaotycznie bądź też reagujemy gwałtownie. Jeśli wcześniej się do tego przygotujemy, na pewno będziemy robili to świadomie i spokojnie.
0: A szkolenia w województwie lubelskim odbywają się w prawie 30 jednostkach Straży Pożarnej. Paryski rynek sztuki przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Wkrótce na aukcję trafią dwa nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu Claude'a Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty. O szczegółach Stefan Wolcer.
7: Największą atrakcją jest monumentalny obraz Irysy, namalowany przez Moneta pod koniec życia. Szacowana wartość dzieła wynosi od 22 do 30 milionów euro. To najwyżej wycenione dzieło, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji we Francji. Drugi obraz, zatytułowany Wierzba Płacząca, wyceniany jest na około 10 milionów euro. Oba dzieła, zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, po raz pierwszy zostały udostępnione publiczności. Przez lata znajdowały się w prestiżowej kolekcji francuskiej rodziny Schlumberger, a o ich istnieniu wiadomo było dotąd jedynie ze zdjęć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Obrazy trafią pod młotek 22 października, a my w kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę.
8: Pogoda dzisiaj sprzyja rozmaitym aktywnościom, jeździe na rowerze, spacerom i innym pożytecznym zajęciom. Maksymalnie w województwie łódzkim 20-21 stopni, w tej chwili już 18 stopni na termometrach. W Łodzi wiatr nam nie będzie za bardzo przeszkadzał, najwyżej umiarkowany. W nocy minimalna temperatura od 11 do 13 stopni, też przy słabym wietrze. Jutro temperatura zbliżona do dzisiejszej, ale widzę, że miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Adam Miksa, Janna Groblińska. Dzień dobry, witamy tych, którzy dołączyli do nas w ostatnim czasie. Jeszcze do godziny 14 potrwa to spotkanie, w którym rozmaitości trochę będzie kocio. Tak, nie z okazji jakiegoś dnia kota, bo to nie dziś, ale z okazji odkryć naukowców. I to będzie taka wiadomość trochę tajemnicza, pozwalająca nam inaczej spojrzeć na naszych domowych pupili. No, ale najpierw będą wiadomości kulturalne już niedługo od koleżanki Wiktorii.

0: Czas na kulturę.
1: Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości kulturalne. Komiksy, historia Łodzi, sztuka, zabytkowe samochody, teatr, a na koniec spojrzenie w niebo. Tak zapowiada się kulturalna sobota w Łodzi. Od rana miasto opanowali fani popkultury. Od godziny 9 w Atlas Arenie i Sportarenie w Łodzi trwa 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W programie są spotkania z twórcami, premiery komiksów, warsztaty, turnieje, sesje gry i cosplay. Jednym z najważniejszych gości tegorocznej edycji będzie John Romita Jr., amerykański rysownik, który pracował m.in. nad przygodami Spidermana czy Ironmana. Festiwalowe atrakcje potrwają dzisiaj przez cały dzień. Dziś warto przenieść się też w okolice ulicy Wschodniej w Łodzi. Trwa tam święto, które ma przypominać zarówno historię jednej z najstarszych łódzkich ulic, jak i pokazywać jej współczesne, artystyczne oblicze. Z Placu Wolności wyruszy spacer poświęcony sztuce współczesnej w przestrzeni miasta. Natomiast w Bibliotece Odyseja przy Wschodniej 42 rozpoczną się warsztaty makramy dla dzieci i dorosłych. W samo południe można zajrzeć do Muzeum Pałac Herbsta przy Przędzalnianej 72 w Łodzi. Podczas oprowadzania będzie można zobaczyć reprezentacyjne salony i prywatne pomieszczenia dawnej rezydencji, a także poznać historię rodziny Szajblerów i Herbstów. To również okazja, żeby sprawdzić, jak wyglądało codzienne życie łódzkich przemysłowców pod koniec XIX wieku. Zwiedzanie rozpocznie się o 12 i potrwa około 1,5 godziny. A także w południe rozpocznie się dzisiaj święto ulicy Ogrodowej. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Ogrodowa – ludzkie historie. Na początek przy wejściu do Muzeum Fabryki zaplanowano warsztaty fotograficzne, a o 13 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Organizatorzy chcą opowiedzieć o Ogrodowej nie tylko przez zabytkowe budynki, ale przede wszystkim przez historię ludzi, którzy przez lata tutaj mieszkali i pracowali. O 12.30 propozycje dla rodzin ma Muzeum Sztuki MS Kwadrat przy Ogrodowej 19. Warsztaty Gniecione Plecione będą inspirowane twórczością Katarzyny Kobro. Dzieci w wieku od 4 do 10 lat wykorzystają m.in. papier, sznurki, glinę i drewniane patyczki, żeby stworzyć własne przestrzenne kompozycje. O 14.00 rynek łódzkiej manufaktury opanują z kolei maluchy, tym razem te na czterech kołach. Rozpocznie się parada maluchów, czyli zlot Fiatów 126P. Organizatorzy spodziewają się ponad 250 samochodów. Będą klasyczne modele, ale również maluchy przerobione na auta wyścigowe czy kabriolety. Samochody będzie można oglądać na rynku manufaktury do godziny 19.00. A wieczorem można przenieść się do dawnej Łodzi Fabrykanckiej. O 17.00 w pałacu Alfreda Biedermana przy Franciszkańskiej 1/5 rozpocznie się podwieczorek u Biedermana. Zabytkowa rezydencja zamieni się w salon z przełomu XIX i XX wieku. W programie są inscenizacje, opowieści o dawnych obyczajach, koncert chóru na mysto i kino pałacowe. Wydarzenie potrwa do 20.30, a wstęp jest bezpłatny. A kulturalną sobotę można zakończyć w EC1. Od 20 do 21 na tarasie widokowym planetarium przy Targowej 1/3 w Łodzi odbędzie się Międzynarodowa Noc Obserwacji Księżyca. Jeśli pozwoli na to pogoda, a tutaj tę pogodę warto w ciągu dnia sprawdzać, to przez teleskopy będzie można przyjrzeć się księżycowym kraterom i morzom oraz dowiedzieć się więcej o naszym naturalnym satelicie. Udział w obserwacjach jest bezpłatny, a rozpoczyna się, przypominam, o godzinie 20. I jeszcze przypominam, że w Skierniewicach w województwie łódzkim w ten weekend trwa 49. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W programie koncerty, wydarzenia towarzyszące i wiele, wiele różnych rzeczy. O szczegółach piszemy oczywiście na naszej stronie radiowódź.pl. Zachęcam do zaglądania na tę stronę, bo tam znajdziecie Państwo więcej informacji kulturalnych i nie tylko. A ja życzę Państwu miłej soboty i do usłyszenia.

A ten śmiech? O, to trochę jak piracki śmiech. A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Jak też mówi pirat, droga braci i słuchacze Radia Łódź. Kto ma pomysł? Może zupełnie inaczej niż ja teraz tak nieśmiało próbowałam. Można nagrać głosówkę i jeżeli któryś z pomysłów będzie rzeczywiście spektakularny, to nagrodzimy taką głosówkę zaproszeniem do kina. Proszę korzystać z możliwości, które daje aplikacja Radia Łódź albo strona radiołódź.pl. Bardzo prosto się nagrywa głosówkę, o czym stali nasi słuchacze doskonale wiedzą. Jak mówię pirat? Jaka treść? To mogą być na przykład pozdrowienia, życzenia dobrego dnia, ale pirat to tak nie mówi. Chyba po prostu życzę dobrego dnia, drodzy państwo, tylko po swojemu, po pirackiemu. Dziwne to święto, ale i ciekawe, proszę przyznać. Będziemy do tego wątku wracać, ale zapowiedziałam także kocie sprawy. A zatem już niedługo w Radiu Łódź właśnie nieco tajemnicze sprawy kocie.

W boliwijskich lasach mglistych odkryto nieznany wcześniej gatunek dzikiego kota. Leopardus tilcayo jest mniejszy od przeciętnego kota domowego, a jego linia ewolucyjna oddzieliła się od najbliższych krewnych niespełna 1,5 miliona lat temu, informuje czasopismo Current Biology. Zdaniem autorów publikacji jest to pierwszy od ponad 100 lat przypadek odkrycia i opisania zupełnie nowego, żyjącego gatunku kota. Leopardus tilcayo zamieszkuje wilgotne górskie lasy na wschodnich stokach Andów w Boliwii. Zaklasyfikowano go do grupy niewielkich południowoamerykańskich kotów określanych po angielsku jako tiger cats, czyli kotów tygrysich. Zwierzęta te są do siebie bardzo podobne i na podstawie samego wyglądu trudno ustalić, do którego gatunku należy dany osobnik. Trzeba zbadać DNA i tak uczyniono w przypadku kota, który trafił do boliwijskiego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, przeniesiony przez mieszkańca okolicznego. Najpierw myślał ten mieszkaniec, że znalazł po prostu domowego kota, ale po jakimś czasie zorientował się, że to kot dziki. I taka to właśnie historia. Jakie tajemnicze to zwierzęta, te koty. Teraz inaczej spojrzymy na koty, które mamy w domu, drodzy kociarze. Gdzie tam ten kotek się ukrył albo kotka? Proszę spojrzeć głęboko w oczy zwierzęciu i może tam dostrzeżemy błysk jakiegoś pokrewieństwa właśnie z tą linią boliwijską, a może z jakąś starożytną linią egipską. No, wiele tajemnic kryją te czworonogi.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
12: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego opisać w Danii.
13: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, jesteś Polakiem.
12: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
10: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
15: Co?
14: Podobno jest nowy system w Azji.
15: Aha.
14: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
15: Mordo.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brykomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
21: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
22: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
10: Najdłuższa fala relaksu.
23: Pani Aniu, a czy będzie pani miała jakieś zaproszenia, pyta nasza słuchaczka, to ja przypomnę, że owszem, pierwsza okazja, aby zdobyć zaproszenie, to udział w naszej pirackiej akcji. Otóż trzeba nagrać głosówkę z pirackimi pozdrowieniami, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Ktoś może powiedzieć, o co to za dziwne święto, mamy się tu wygłupiać w polskim radiu, a dlaczego nie? A mamy sobotę, a to jest najdłuższa fala relaksu. Proszę skorzystać z tej okazji, nagrać głosówkę, korzystając, przepraszam za masło maślane, z aplikacji albo strony radio.pl. No a my wyemitujemy takie pirackie pozdrowienia albo życzenia dobrego dnia, tylko w pirackim stylu. Natomiast druga okazja to jest uczestnictwo w konkursie kocim. Ten pierwszy będzie koci, a jednocześnie będzie wpisywał się w sobotnią tradycję pytań, co to za miejsce. Proszę nas uważnie słuchać.

0: Jest w Łodzi pewna kocia ulica, znajdująca się na historycznym, zabytkowym osiedlu. Na niej i w okolicy można znaleźć odlane z brązu rzeźby kotów. Tak naprawdę to są częściowo tacy kotoludzie, powiedziałabym. Jest kot kolejowy w czapce kolejarza, niedaleko dawnej bocznicy. Jest kot stróżujący, komórkowy w miejscu dawnych komórek gospodarczych. Jest nawet kocia rodzina na pewnym parapecie. Cóż to jest za miejsce, a dokładniej mówiąc, pytam o nazwę ulicy. Dodam jeszcze, że to rzeźby autorstwa Sławomira Micka, a nagrodą za prawidłową odpowiedź jest zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Przyda się adres studio@radiołódź.pl.

Autorów konkursowych odpowiedzi bardzo proszę, aby pisali także imię i nazwisko, aby wiadomo było, dla kogo nagrodę zostawić. To taki apel, taki stały apel nasz, aby o tym nie zapominać. Ja wiem, że tu refleks się liczy, ale ta informacja bardzo nam się przyda.

0: Abrakadabra i wyciągam z kapelusza jedną z odpowiedzi. I to jest odpowiedź pana Szymona akurat, którą nagrodzimy. A chodzi o koci szlak i wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Koci szlak to bardziej aleja może niż ulica, bo samochody nią nie jeżdżą pieszo. Tam wędrujemy od kota do kota po Księży Młynie, w okolicach ulicy Księży Młyn, Przędzalnianej, bo na Księży Młynie rzeczywiście znajduje się koci szlak. Bardzo dziękuję uczestnikom naszego konkursu, a pan Szymon już teraz się chyba uśmiecha. Ale ja napiszę, żeby było wiadomo, że to właśnie chodzi o tę mailową odpowiedź, żeby tu nie było żadnej pomyłki.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

A wracając jeszcze do kocich wątków, skoro taka nam się prawie cała kocia godzina zrobiła, to warto przypomnieć, że kocich miejsc w Łodzi jest więcej, bo to przecież i Boniface oraz Filemon jako element szlaku Łodzi Bajkowej przed wejściem do Muzeum Kinematografii. Mamy tam rzeźby, dwie przepiękne. Mamy również kocie murale, mamy kobietę kot na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Tuwima i to w skali makro jest taki naprawdę duży mural, ale jest też seria inspirowanych Filemonem murali, takich kotoludzi, również właśnie we współczesnych bardzo strojach i to są też murale inspirowane cytatami literackimi, na przykład Ziemowita Skibińskiego, Patrzę, waham się, mamy ulicę Jaracza 20, Lipową 72, skrzyżowanie Wrześnieńskiej i Rybnej. Ja nawet nie wiedziałam, że tak bardzo kocia jest ta Łódź.

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
12: Jest południe.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Najnowsze wiadomości ma dla nas Justyna Krakowiak.
14: Amfiteatr w Parku na Zdrowiu w opłakanym stanie to sprawa, którą zgłosili nasi słuchacze. Niezidentyfikowane drony pojawiły się na lotnisku w Luksemburgu, a miłośnicy Wiedźmina przybywajcie do Łodzi. Rozpoczął się festiwal komiksu i gier. W całym regionie mnóstwo słońca, na termometrze 18 stopni. Amfiteatr w Parku na Zdrowiu zamiast być miejscem spotkań straszy. Do Radia Łódź zgłosił się słuchacz, który poprosił o interwencję. Budynek jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. W opłakanym stanie są też pobliskie ławki. Jak stan obiektu oceniają spacerowicze?
15: Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
16: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie.
17: Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
14: A Urząd Miasta w rozmowie z nami podkreśla,

0: że ewentualne prace wymagałyby wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu robót oraz zabezpieczenia środków finansowych. A jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na jakiś problem, proszę dać nam znać. Skrzynka interwencja@radiołódź.pl jest do Państwa dyspozycji.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Lotnisko w Luksemburgu było przez 4 godziny zamknięte z powodu dronów, których nie udało się zidentyfikować. Władze Luksemburga zwołały posiedzenie kryzysowe. O szczegółach Adam Górczyński.
2: Drony zauważono wczoraj o 22:00, wtedy też zapadła decyzja o wstrzymaniu startów i lądowań. Ponad 20 samolotów zostało przekierowanych na lotniska w Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Były to głównie maszyny Luxair, ale także linii KLM, Dolomiti i Ryanair. Część samolotów doleciała do Luksemburga, gdy tuż przed godziną 2:00 w nocy otwarto znowu lotnisko. Nocny chaos sprawił, że podróżujący do i z tego portu lotniczego także dziś muszą liczyć się z opóźnieniami. Rano zostało zwołane posiedzenie komisji antykryzysowej z udziałem przedstawicieli luksemburskich ministerstw, linii lotniczej i ekspertów od bezpieczeństwa lotniczego. Komisję powołał po wcześniejszych zdarzeniach premier Luc Frieden. W czwartek kilka niezidentyfikowanych dronów zauważono w pobliżu miejscowości Medernach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To największa gratka dla miłośników popkultury. W Łodzi startuje Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Wydarzenie odbywa się głównie w Atlas Arenie. Na co warto czekać? O tym Sebastian Dziuda.
3: W ramach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier zaplanowano wiele aktywności. Będą m.in. spotkania z popularnymi rysownikami, turnieje e-sportowe i panele dyskusyjne. O bogatym programie festiwalu mówi jego dyrektor Adam Radoń.
4: Wracamy do wielkich rozgrywek gier komputerowych, ale tuż obok wspaniałe premiery, spotkania z artystami, z autorami, nasze sceny dedykacji, scena festiwalowa, gdzie oczywiście wiedźminowy cosplay, bo mamy tu w tym roku w Łodzi Rok Wiedźmina.
3: Jednym z najważniejszych wydarzeń na festiwalu będzie finał e-sportowego turnieju z gry League of Legends. A wśród zaproszonych gwiazd pojawi się choćby John Romita Jr., rysownik odpowiedzialny za postacie Spidermana czy serii o X-Menach. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: A ja tylko dodam, że to już 37. edycja imprezy. W 9. kolejce BetClic pierwszej ligi odbędzie się mecz na szczycie. Wicelider tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie w Pruszkowie lidera ŁKS Łódź. Obrońca ŁKS-u Mołdawianin Artur Kraciun zapowiada walkę o 3 punkty.
5: Czujemy się dobrze, chcemy tam zostać jak najwięcej, no i spróbujemy to trzymać i wygrać te 3 punkty i pójść na jakoś mini wakacje, jak powiedzieć, liderami.
0: No bo po tej kolejce zaplanowana jest 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. Spotkanie z Pogonią rozpoczyna się o 15:30, a my słyszymy się za godzinę.
6: Bardzo lubimy przekazywać takie prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna dla województwa 20-21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 11-13 stopni w naszym regionie. Jutro natomiast temperatura zbliżona do dzisiejszej, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Adam Miksa, Janna Groblińska, my wciąż z Państwem. Justyna wróciła do wątku Festiwalu Komiksu. My dzisiaj przypominamy o tym i w wiadomościach kulturalnych. Wiktoria o tym mówiła. Bardzo ważne święto dla miłośników komiksu. Święto, na które zjeżdżają do Łodzi ludzie z całej Polski i nie tylko. A u nas także komiksowe wątki, bowiem będziemy mówili o dwóch świetnych, naprawdę festiwalowych wystawach. Będzie także pewien konkurs, a co jeszcze się wydarzy? Zobaczymy.

tymczasem melduję, że pirackiej głosówki jak nie było, tak nie ma. Oj, chyba ja za dużo oczekuję od słuchaczy Radia Łódź, żeby ktoś się zechciał trochę powygłupiać w Międzynarodowym Dniu Mówienia jak Pirat. Jakkolwiek by to brzmiało absurdalnie, takie święto dzisiaj jest, prosiłam, aby ktoś nam zademonstrował, jak też pirat mówi. Ja spróbowałam trochę po piracku, ale moim zdaniem słabo mi to wyszło. Ktoś powinien mi pokazać, jak też mówi pirat, a właściwie nie pokazać, tylko przemówić jak pirat, korzystając z naszej aplikacji albo strony radiaUdź.pl. Tam mamy odpowiedni paseczek, nagraj głosówkę, nagrywamy i ślemy. Nic prostszego. Czeka jeszcze jedno dzisiaj zaproszenie do kina, a właściwie jeszcze jedno z trzech, bo będzie jeszcze okazja, aby zdobyć zaproszenie do kina Muzeum Kinematografii, czyli do kinematografu. I to zaproszenie połączone jest z możliwością bezpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw stałych, czynnych w muzeum. Też duża atrakcja. Ale też i przypomnę właśnie o tej głosówce, czyli nagrywamy pirackie pozdrowienia i życzenia dobrego dnia, ale tak jakby to zrobił pirat, który, no chyba nie powie tak, pozdrawiam serdecznie, drodzy państwo, tylko właśnie pirackim głosem się odezwie. Ciekawa, czy znajdzie się śmiałek, tak można nazwać osobę, która poważy się z takim zadaniem zmierzyć. Bardzo proszę, czekam. A tymczasem szykujemy tutaj inny konkurs i szykujemy również wizytę na pewnej wystawie.

0: Produkt. To był magazyn komiksowy, dzisiaj nazywany czasem kultowym, wydawany na przełomie XX i XXI wieku w Bydgoszczy. Do 2004 roku się ukazywał. Redaktorem naczelnym pisma był słynny Michał Śledziu-Śledziński, a po latach wystawę poświęconą właśnie pismu Produkt przygotowało Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. To jest jedna z dwóch wystaw towarzyszących 37. już Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi. Festiwal trwa i czynna jest także wystawa właśnie w Centrum Komiksu. Wielkim entuzjastą przygotowania takiej wystawy był Marcin Łuczak, mój rozmówca, no i stał się kuratorem tego pokazu.
1: Jestem tutaj prowodyrem, przyznaję się. Jest to spowodowane moją jakby wieloletnią fascynacją magazynem Produkt. To jest magazyn, który był dla mnie jakby magazynem komiksowym formacyjnym, który trochę otworzył moją wrażliwość na polski komiks, pokazał możliwości, jakie polscy twórcy mają i co oferują. I dzięki tej fascynacji, którą pielęgnowałem przez te wszystkie lata, zdecydowałem się najpierw odezwać do tych wszystkich twórców, znaleźć wydawcę i zaproponować powrót magazynu na rynek. Udało nam się po 20 latach wrócić z dwoma numerami, a ta wystawa jest jakby i kolejnym krokiem, jednocześnie takim trochę ukoronowaniem tej całej pracy przy magazynie Produkt. Jednocześnie moim sposobem na podziękowanie tym wszystkim twórcom, którzy jakby zaplanowali, stworzyli moje komiksowe czasy nastoletnie.
0: Widzę tutaj Jerza Jerzego, czyli ten komiks też się ukazywał w Produkcie?
1: Jak najbardziej. To były już czasy, gdy Jerzy Jerzy był zarówno w magazynie Ślisk, jak i w Świerszczyku. Oczywiście w obu przypadkach dostosowany do odbiorców tych magazynów. Ale Tomek Leśniak i Rafał Skarżycki też znali się z Michałem Śledzińskim, czyli redaktorem naczelnym magazynu Produkt. On ich zaprosił do magazynu i Jerzy Jerzy dzięki temu się pokazywał, i to bardzo długo. I to Jerzy Jerzy też jest postacią, która jest bardzo kojarzona z magazynem Produkt.
0: A jaka jest jeszcze postać kojarzona z tym magazynem?
1: Myślę, że powiemy o Osiedlu Swoboda i o postaciach z tego komiksu, czyli między innymi o Niedźwiedziu, o Wirażu, o Szopie, o Smutnym. Osiedle Swoboda to jest komiks autorstwa Michała Śledzińskiego. To jest komiks, który jakby najbardziej się kojarzy z magazynem Produkt i kojarzy się z czasami przełomu lat 90. i 2000, wtedy, gdy wychodził magazyn Produkt, gdy pojawiał się w kioskach. To jest komiks, który pokazywał codzienność młodych osób, możemy ich chyba nazwać blokersami, którzy spędzali czas na ławkach, na murkach przed blokami i rozmawiali i mieli różne bardzo przyziemne przygody.
0: Marcin Łuczak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A wystawa czynna w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi będzie jeszcze tam do marca przyszłego roku. Jest trochę zatem czasu, aby ją odwiedzić, ale najlepiej chyba w komiksowy weekend, czyli wtedy, kiedy trwa Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, międzynarodowy zresztą. Wystawa zatytułowana jest Produkt wystawowy, a mamy też produkt książkowy, ale o tym to już będziemy mówić w jutrzejszej Książkomanii.

0: Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać? Gdzie się leczyć? Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
3: Mhm.
2: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Ale tak relaksując się z nami, od czasu do czasu warto się skupić i zastanowić i wziąć udział w konkursie. A tym razem już niedługo do wygrania będzie zaproszenie, dzięki któremu można w kinie Kinematograf obejrzeć film bezpłatnie, a w Muzeum Kinematografii, to samo miejsce niemalże, można bezpłatnie obejrzeć wszystkie wystawy, stałe i czasowe. A zatem warto się postarać.

Uwaga, uwaga, skupiamy się teraz. Relaksujemy oczywiście, bo to najdłuższa fala relaksu, ale chwila skupienia nie zaszkodzi. Znowu pytam o miejsce. To jest miejsce w Łodzi. I to są dawne chłodnie kominowe przy dawnej elektrowni. A pokrywają te chłodnie rysunki komiksowe wybitnego koreańskiego artysty, a był nim Kim Jong-gi. I to jest historia o kradzieży smoczych jaj i inne wątki są tam wplecione. Cóż też mieści się w tych dawnych chłodniach kominowych? studio@radioudź.pl. Wiemy już, co jest nagrodą. Przypomnę tak na wszelki wypadek to zaproszenie i do kina, i na wystawy do Muzeum Kinematografii.

Oczywiście, że to centrum komiksu i narracji interaktywnej. Przy ulicy Targowej mieści się w dawnych chłodniach kominowych, dawnej elektrowni, to obecnie kompleks EC1, no i festiwalowe wystawy w Centrum Komiksu są czynne, a sam Festiwal Komiksu 37 Międzynarodowy i Gier zresztą odbywa się w Atlas Arenie i w Sport Arenie. Mnóstwo wydarzeń jeszcze dziś i jutro. Panią Anetę nagradzamy, a pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników konkursu. Okazało się, że nie bardzo trudne to moje pytanie. Ja miałam wątpliwości, czy będzie prawidłowa odpowiedź.

Mówimy dzisiaj sporo o Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier i o wystawach mu towarzyszących i do tego tematu powrócimy, ale koniecznie trzeba przypomnieć, że mamy również ten główny weekend festiwalu Łódź Wielu Kultur. Dużo wydarzeń, w tym miasteczko festiwalowe w Centrum Dialogu imienia Marka Delmana i naokoło w Parku Ocalałych, a tam piknik prawdziwy, rodzinny, a wieczorem koncerty i o tym też jeszcze będziemy przypominać.

0: ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
1: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
2: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
3: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
0: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
15: Autopromocja. Reklama.
16: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
17: Co?
16: Podobno jest nowy system w Azji.
17: Aha.
16: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
17: Mordo.
16: Co?
17: To jest fake.
18: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
19: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: La Mia Sofa każdy dzień zrobi Ci.
22: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
21: La Mia Sofa na każdy dzień.
23: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Zauchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na ebilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
15: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 13. Justyna Krakowiak ma dla nas najnowsze informacje.
24: Tunel w Pabianicach, budowa ma ruszyć już w przyszłym roku. Będzie też o wystawie biletów, ale wejść można na nią na gapę. Piękna pogoda w Tatrach przyciąga turystów. Nic dziwnego, u nas 19 stopni na termometrze i całe mnóstwo słońca. Pabianice zrobiły kolejny krok w stronę tunelu pod torami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wybrała firmę, która ma go zaprojektować i zbudować. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 na ulicy Lutomierskiej. Szczegóły zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
25: Tunel zastąpi istniejący przejazd kolejowy, przy którym kierowcy często muszą czekać. Pod torami ruch samochodów ma odbywać się bezkolizyjnie. Inwestycja obejmie też budowę dojazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Całość wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
26: Koszt przedsięwzięcia to 36,4 miliona złotych.
25: Teraz pozostają formalności i podpisanie umowy. Od tego momentu wykonawca będzie miał 24 miesiące na przygotowanie projektu, uzyskanie pozwoleń i wykonanie prac. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
24: A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w połowie przyszłego roku, kierowcy pojadą nowym tunelem w 2028 roku. Treningi reagowania w sytuacjach zagrożenia to właśnie one mają budować świadomość społeczną. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przyglądał się specjalnym treningom reagowania dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wobec nasilających się agresywnych działań Rosji niedaleko granicy z Polską nasze systemy ostrzegawcze są coraz częściej uruchamiane.
27: Te alarmy pogrupowane są w trzy kategorie. Pierwsza kategoria dotycząca tego, że operuje nasze lotnictwo. Potem druga

0: Ewentualny alert, który mówi o ostrożności dotyczące tego, że ryzyko przekroczenia polskiej granicy jest bardzo, bardzo istotne. No i wreszcie ten trzeci, najważniejszy, mówiący o tym, że ryzyko uderzenia po polskiej stronie jest bardzo, bardzo wysokie.
1: Marcin Kierwiński zapewnił, że cały czas rozbudowywany jest system syren alarmowych, a władze samorządowe pracują nad tworzeniem i specjalnym oznakowaniem miejsc schronienia w sytuacjach zagrożenia. Tysiące zabytkowych eksponatów, wielu pasjonatów i 20-lecie Muzeum Komunikacji Miejskiej w Łodzi. Od rana przy Wierzbowej trwa giełda biletów. Niektórzy kolekcjonują od niedawna, niektórzy nawet od 25 lat, jak pan Stanisław. Najcenniejszym egzemplarzem w jego kolekcji jest łódzki bilet siedmiostrefowy z 1904 roku, z którym można było tramwajem przejechać trasę Łódź-Tuszyn.
2: Klasyka, w pięknym stanie jest taki bilecik. No.
3: Zachowują się takie bilety, jeżeli były przetrzymywane właśnie w książkach najczęściej starych.
2: Ten też został znaleziony przypadkowo, tak, służy jako zakładka do książki. Taka książka miała iść na przemiał czy coś i ktoś tam bilet znalazł, no i tutaj przyniósł. Ja oczywiście, bo to tutaj zdobyłem go. Nie będę mówił, ile zapłaciłem, bo jak żona będzie słuchać, to Matko Święta. Wolę, nie chcę.
1: Giełda biletów trwa w Muzeum Przywierzbowej w Łodzi z okazji 20. urodzin placówki. Dziś można ją odwiedzić bezpłatnie do 14.
4: Więcej na radiowódź.pl.
1: Tłumy turystów wykorzystują ciepły i słoneczny weekend w Tatrach. Ostatnie dni lata przyciągnęły na tatrzańskie szlaki miłośników górskich wędrówek. Warunki są dogodne do dłuższych wycieczek, przyznaje przewodnik tatrzański i edukator TPN Tomasz Zając.
5: Każdy chce skorzystać z ostatnich dni tej dobrej pogody. Przypominam, że w związku z tym, że turystów jest bardzo dużo, mogą nas spotkać pewnego rodzaju niedogodności. Na tych szlakach, gdzie mamy łańcuchy, zwężenia, mogą tworzyć się zatory, kolejki.
1: A od poniedziałku w Tatrach prognozowane jest znaczne ochłodzenie. W wyższych partiach będzie padał śnieg. No ja mam nadzieję, że u nas jeszcze śniegu nie będzie. Słyszymy się za godzinę. O śniegu nic nam nie wiadomo, natomiast deszcz, ale jutro dopiero, może pojawić się i to przelotne i to po południu, bo najpierw mają być rano duże przejaśnienia, jutro chmur więcej, ale dzisiaj po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna to 20-22 stopnie, w tej chwili w Łodzi mamy, jak mówiła Justyna, 19 stopni, wiatr słaby okresami, tylko umiarkowany. W nocy temperatura może spaść minimalnie do 14, a nawet 12 stopni w naszym regionie.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: A u nas w programie jeszcze powrócimy do Festiwalu Komiksu, jeszcze powrócimy do Festiwalu Łódź Wielu Kultur, aby troszkę poopowiadać o tym, co się wydarzy. Będzie jeszcze przed godziną 14 audycja Ekologia bez ogródek, a dzisiaj Monika Borysow-Dudowicz postanowiła potraktować jesień zbliżającą się jako czas kasztanowych zbiorów. Zresztą te kasztany już teraz przecież można znaleźć. Już wołają o to, żeby je wziąć do ręki, a nawet do domu zanieść w kieszeni czy torebce, bo takie piękne, takie lśniące. A skąd się wzięły kasztanowce w Polsce i jakie odmiany tych drzew możemy spotkać w naszym mieście? O tym właśnie w audycji Ekologia bez ogródek.

0: Okazało się dzisiaj, że ja wymagam od słuchaczy Radia Łódź nie lada odwagi. Zaproponowałam przysyłanie nam głosówek, nagrywanie ich za pomocą aplikacji albo strony radiołódź.pl, a tam mamy bardzo ładny paseczek, nagraj głosówkę. Otóż mają to być pozdrowienia przedstawione pirackim głosem i życzenia dobrego weekendu czy dobrego dnia. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Ja wiem, w kalendarzu świąt nietypowych już najbardziej przedziwne święta się znajdują, ale to ja myślę, że zabawne. Nikt jednak się nie odważył. No rzeczywiście trochę śmiałości potrzeba, aby taką rzecz uczynić i tak sobie pożartować. Umówmy się, najbliższy kwadrans to jest ostatnia szansa. Do tej pory nikt się nie zdecydował, chociaż wabię zaproszeniem do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No to zobaczymy, czy odważny się znajdzie, a już za kilka chwil o drugiej, bo już o jednej powiedzieliśmy, o drugiej z wystaw zorganizowanych w tym roku w związku z... Właściwie tych wystaw jest więcej, bo jeszcze są pokonkursowe. Ale mówimy o tych czynnych w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej z okazji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

0: Mamy nową przesyłkę od słuchacza. Bardzo jestem ciekawa, cóż ona kryje. A tymczasem posłuchamy, jak Joanna Birek-Fita, która w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi odpowiada za wystawy i edukację, mówi właśnie o wystawie, o jednej, już dzisiaj mówiliśmy, produkt wystawowy, o piśmie produkt. A teraz dowiemy się sporo o tym drugim pokazie zorganizowanym z okazji Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
1: Wystawa nazywa się Rafał Gosieniecki Lost Bits i ten tytuł to jest propozycja samego autora, dlatego że jest to zbiór takich fragmentów rozproszonych jego twórczości, naprawdę bardzo różnej, bo z jednej strony to są projekty komiksowe, które ukazały się w poprzednich latach, na przykład jak Fantazmata z magazynu Produkt, jak również projekty, nad którymi Rafał pracuje obecnie z fantastycznymi scenarzystami, bo to są Jerzy Szyłak, Tomasz Kołodziejczak, Michał Śledziński, tworzy się też historia o śwince Bożence, może kojarzona przez łodzian świnka z Meine Schweine Vegan Deli sprzed paru lat. Obecnie już tam nie funkcjonuje. No i także tych prac, które Rafał tworzy na potrzeby japońskiego przemysłu gier wideo, w którym obecnie chyba najbardziej się rozwija, bo są to i prace robione dla takiego bardzo niesławnego reżysera Sudy 51. Są to prace robione dla dużych studiów, takich jak Square Enix. Rafał pracował i przy Pokemonach, i przy Final Fantasy. To są naprawdę ogromne, ogromne franczyzy gier wideo. Wystawa stara się pokazać to, ale także takie elementy twórczości stworzonej dla siebie. Rafał ma bardzo mroczny styl, niepokojący, bardzo fantastyczny. Na wystawę prowadzą właśnie takie trochę monstra z jego wyobraźni. I to fantastycznie się zderza z jego osobowością, takiego bardzo ciepłego człowieka. Z Rafałem można się w ogóle spotkać na Festiwalu Komiksu. Będzie on z nami tylko przez najbliższe 3 dni, potem wraca do Japonii, natomiast w niedzielę zapraszamy na spotkanie autorskie z samym twórcą.
0: Polecamy zatem to i inne wydarzenia, wystawy, pokazy, konkursy związane z Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi. To już jego 37. edycja.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: A na tej naszej fali relaksu teraz piracki statek się unosi. W Międzynarodowym Dniu Mówienia jak pirat w roli pirata najpierw wystąpi pani Monika.
15: Ahoj Radio Łódź. Popłyńmy na Łódź. Pozdrawiam, Monika.
14: Piękna książka za tę piracką wypowiedź powędruje do naszej słuchaczki, a teraz proszę przygotować się na spotkanie z groźnym piratem, który ahoj kamraci nas wita.
16: Ahoj kamraci, czas zwinąć żagle i rzucić kotwicę, bo przybyliśmy do wyspy Relaks. Pozdrawiam.
14: No dziękujemy za te pozdrowienia od nieco groźnego pirata. W sprawie zaproszenia do kina bardzo proszę, aby teraz ten pirat i tym głosem się ze mną skomunikował, korzystając z numeru 606 78 78 78.
13: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.

Pirat Karolina już się ze mną skontaktował. Teraz bardzo proszę o telefon Pirata Monika 606 78 78 78. A już całkiem niedługo u nas będzie bardzo, bardzo kasztanowo.

0: Nasze piratki nagrodzone, ale też i pochwalone za odwagę. Jednak kobiety się odważyły wejść w rolę pirata dzisiaj, a teraz już zbieramy kasztany.
1: Ekologia bez ogródek.
2: Monika Borysow-Dudowicz, witam bardzo serdecznie i można powiedzieć chyba, że mamy taki wyjątkowy czas. Wrzesień, za chwilę październik, to jest taki moment, kiedy bardzo często wybieramy się, żeby pozbierać kasztany. O kasztanowcach dzisiaj porozmawiamy, o kasztanach także. Razem z nami Małgorzata Godlewska, botanik, Zielnik Łódzki, Mapa Drzew Łodzi. Taka
3: Dzień
2: właśnie
3: dobra.
2: Reprezentacja. Witam Małgosiu bardzo serdecznie. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o kasztanowce, to zawsze o maju myślimy, prawda? Także to są takie dwie tury kasztanowe w naszym życiu właśnie, prawda?
3: Tak, w maju kasztanowce kwitną, chociaż też nie wszystkie. No a jesienią owocują i to jest właśnie ten moment, kiedy szkoły i przedszkola polecają zbieranie kasztanów pod drzewami, żeby robić z nich różne figurki, no i co tam jeszcze przyjdzie do głowy.
2: Tak, tych zbiorów jest rzeczywiście bardzo dużo, no tym bardziej, że wciąż pamiętamy o tym, że różne właściwości kasztany mogą posiadać i to też jest bardzo ważne w tej historii. Ale od razu pozwolę sobie zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ my mówimy tak, o kasztany, o kasztanowce, ale chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele odmian kasztanów możemy spotkać na swojej drodze, między innymi także w Łodzi.
3: Tak, w ogóle nazwa kasztanowiec ma związek z kasztanem jadalnym, bo kasztany jadalne były znane w Europie tutaj, przynajmniej zachodniej, dużo wcześniej niż kasztanowce, które sprowadzono do Polski w końcu XVII wieku. A owoce kasztanowce są bardzo podobne do owoców kasztana, chociaż liście są zupełnie inne. I dlatego kasztanowce kojarzyły się z kasztanami jadalnymi. Jeśli chodzi o gatunki i odmiany, to jest ich rzeczywiście dużo. W ogóle na świecie występuje kilkanaście gatunków kasztanowca, plus liczne mieszańce, bo one łatwo się ze sobą krzyżują.
2: I tutaj jeszcze taka jedna uwaga. Drzewa czy krzewy?
3: Ten najbardziej popularny kasztanowiec biały, zwany też kasztanowcem pospolitym, jest drzewem, dużym drzewem, bardzo pięknym. W ogóle jest to pierwsze drzewo ozdobne sprowadzone do Polski. Pięknie kwitnie w maju, właśnie takie świecowate, stojące, wzniesione do góry kwiatostany białe. Piękne liście. Także kasztanowiec biały i wiele innych kasztanowców jest drzewem. Natomiast jest również kasztanowiec krzewiasty, kasztanowiec drobnokwiatowy, który pochodzi z Ameryki Północnej i można go spotkać w Łodzi, na przykład piękna kępa rośnie w ogrodzie botanicznym, ale można je też zobaczyć w prywatnych ogrodach czasem. Na Julianowie gdzieś widziałam rosnący przed prywatną posesją kasztanowiec drobnokwiatowy, właśnie taki krzewiast.
2: To zaczynamy od drzewa, ten kasztanowiec biały. Rzeczywiście pięknie się prezentuje wtedy, kiedy kwitnie i jak rozumiem te zbiory nasze, tradycyjne, późnoletnie i jesienne, to właśnie pod tym kasztanowcem białym.
3: Tak, najczęściej zbiera się właśnie kasztany z kasztanowca białego, takie piękne, lśniące, aż się chce wziąć do ręki i włożyć do kieszeni. Mówi się, że mają takie właściwości radiostazyjne, że poprawiają zdrowie, a tak naprawdę to są wykorzystywane w lecznictwie do wzmacniania naczyń krwionośnych, wyciągi z różnych części kasztanowca. Najczęściej spotykamy właśnie to drzewo kasztanowiec biały. Natomiast jeśli chodzi o inne gatunki, to w Łodzi bardzo często sadzi się ostatnio zamiast kasztanowca białego, który podlega atakom szratówka kasztanowcowiaczka, taki mól drobny, który właśnie uszkadza wnętrze blaszek liściowych. Na czerwonym trochę rzadziej występuje. Ten czerwony jest mieszańcem naszego białego, naszego. Kasztanowiec w ogóle biały pochodzi z Bałkanów, to nie jest nasz rodzimy gatunek. Ale najbardziej popularny, najczęściej spotykany, najlepiej znany. Czyli ten kasztanowiec czerwony rzadziej tworzy te kasztany, te owoce. No i właśnie jest mniej podatny na szratówkę, troszeczkę się różni w ogóle wyglądem. Zwłaszcza w okresie kwitnienia najłatwiej odróżnić te dwa gatunki od siebie.
2: Tak, to jest takie trochę zaskoczenie, ponieważ widzimy te kwiaty i kojarzą nam się one jednoznacznie właśnie z kasztanowcem, ale coś nam się nie zgadza, czyli ten kolor. Jakie kolory na kasztanowcu możemy jeszcze zobaczyć?
3: Oprócz białego i czerwonego, czerwonego, a właściwie różowego, bo to nie jest taki czysty czerwony, można spotkać też kasztanowce o żółtych kwiatach. W Łodzi taki piękny okaz kasztanowca, który jest mieszańcem amerykańskich gatunków kasztanowca żółtego i kasztanowca gładkiego, można zobaczyć na podwórku na ulicy Wigury 17. Piękna, kulista korona, liście są zielone do późnej jesieni, owoce są też takie trochę kolczaste, te okrywy owoców. Skąd on się tam wziął?
0: Jak to się stało właśnie?
3: Tak, okazało się, że w tej kamienicy przez jakiś czas mieszkała była pani dyrektor ogrodu botanicznego, pani doktor Janina Krzemińska-Fredej razem z mężem w latach 60. posadzili tam to drzewo.
2: To piękna historia.
3: Tak, naprawdę warto obejrzeć, bo już nawet nie chodzi o kwiaty, które są takie zielono-żółte i może nie są aż tak dobrze widoczne te białe kwiaty kasztanowca białego, ale za to pokrój jest naprawdę przepiękny.
2: Jeżeli chodzi o kasztanowce, spotkałam się też z takim określeniem kasztanowiec cuchnący. Czy to jest możliwe?
3: Tak, no jeden z tych gatunków amerykańskich właśnie wydziela taki nieprzyjemny zapach. Kasztanowiec gładki, albo żółty.
2: Tak, dokładnie tak. Gładki, czyli cuchnący w nawiasie.
3: Tak. Też można rozpoznawać drzewa po zapachu, bo ten drugi żółty nie kwitnie. A oprócz tego właśnie dendrolodzy zwracają uwagę na szczegóły, bo różnią się te dwa gatunki tym, że u kasztanowca żółtego w czasie kwitnienia pręciki nie wystają z korony kwiatu, a u kasztanowca gładkiego wystają. Także trzeba zwracać uwagę na szczegóły. A jeszcze ciekawostka, bo uważa się generalnie, że kasztanowiec krwisty, ten amerykański, raczej źle znosi nasze zimy. Natomiast przy szkole filmowej rośnie stary, szczepiony, prawdopodobnie przedwojenny kasztanowiec, być może krwisty albo mieszaniec krwistego z jakimś innym gatunkiem, o takim pięknym pigmencie. Te pędy są aż takie purpurowe i również kwiaty są bardzo mocno purpurowe.
2: Wiemy, że szukamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o te kasztanowce właśnie o tej porze roku, kasztanów. I tutaj przydadzą się takie informacje, ponieważ wiem, że są w Łodzi takie aleje kasztanowców. Gdzie moglibyśmy się wybrać, żeby tych kasztanów było jak najwięcej?
3: W tej chwili Park Słowackiego, gdzie rosną duże, stare kasztanowce. W Parku Staromiejskim też jest kasztanowców dużo. Właściwie we wszystkich parkach i przy ulicach można te kasztanowce spotkać. Więc można skorzystać z mapy drzew Łodzi, na której można bardzo łatwo wyszukać, gdzie są skupiska tych kasztanowców, żeby było łatwiej znaleźć owoce.
2: Jeżeli chodzi o tego szrotówka, musimy wrócić właśnie do tej historii, ponieważ to jest tak, że rzeczywiście widać na tych liściach, a właściwie czasami nawet po braku tych liści, obecność tego szrotówka na drzewach. Coraz częściej wprowadza się różnego rodzaju ekologiczne, tak zwane, sposoby na walkę ze szrotówkiem. Czy to jest walka z góry skazana na porażkę?
3: Trudno powiedzieć, która z tych metod działa. Na pewno nie polecam lepów, do których przyklejają się również pożyteczne owady. Pułapki feromonowe też nie wiadomo tak naprawdę, jaką mają skuteczność.
2: Chociaż muszę przyznać się do tego, że ja kiedyś miałam okazję obserwować taką pułapkę i wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, jak ten szrotówek wygląda. Taki mały i taki śliczny, bo ma taki niesamowity połysk, prawda? A taki niedobry.
3: Taki niedobry. Tyle, że już przed II wojną, w okresie międzywojennym, naczelnik Wydziału Plantacji Stefan Rogowicz pisał, że kasztanowce nie nadają się do sadzenia w mieście, szczególnie przy ulicach.
2: I to chyba jest najważniejsze w tej całej historii.
3: Tak, dlatego, że po prostu one potrzebują gleb żyznych, nieprzesychających, głębokich, tak zwanych świeżych, czyli stale umiarkowanie wilgotnych. I takie warunki mają w dolinach górskich, gdzie rosną w naturze na Półwyspie Bałkańskim. Natomiast w mieście, szczególnie właśnie przy ulicy, bo w parkach bywa różnie, one cierpią od suszy i cierpią również od soli sypanej zimą, no dla rozpuszczenia lodu. Źle znoszą sól i wtedy blaszki liściowe zamierają, więc nie potrzeba nawet tego szrotówka, żeby kasztanowce źle się czuły w mieście. Natomiast jeśli chodzi o szrotówka, ja uważam, że należy zostawić te drzewa w spokoju. Wtedy naturalnie wrogowie te tego owada, będą mieli lepsze pole do działania.
2: A są to bardzo sympatyczne zwierzęta.
3: Tak, bardzo sympatyczne, bo podobno na pewno sikorki nauczyły się wydłubywać larwy szrotówka, które mieszkają między dwiema stronami blaszki liściowej w miękiszu liścia. Także uczą się od siebie właśnie sikorki i również różne gatunki pasożytniczych organizmów, które żerują właśnie na larwach szrotówka. Więc przyroda sama sobie poradzi, a jeżeli stosujemy metody, no to faktycznie tylko te ekologiczne, no być może te feromony w jakiś sposób sobie radzą, więc to tak, ale metody bardziej drastyczne już niekoniecznie.
2: Zachęcamy do tego, żeby wybrać się, pospacerować trochę po Łodzi, poszukać tych wyjątkowych kasztanowców właśnie, no i żeby te zbiory samych kasztanów też okazały się idealne. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj Małgorzata Godlewska, botanik reprezentująca Zielnik Łódzki oraz mapę drzew Łodzi.

kasztanowce można spotkać między innymi w Parku Ocalałych w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego. Co prawda tam dominują jako główne drzewa drzewa pamięci, a to są zazwyczaj dęby, jesiony i klony. Natomiast kasztanowce też tam są. A w Parku Ocalałych i w Centrum Dialogu jeszcze dzisiaj i jutro miasteczko festiwalu Łódź Wielu Kultur, chciałam powiedzieć czterech, jak to kiedyś mówiliśmy, nie? Łódź Wielu Kultur. I już za chwilę kilka słów przypomnienia o tym, że warto się tam wybrać.

A zatem dziś jeszcze do godzin wieczornych warto odwiedzić Park Ocalałych i Centrum Dialogu. Mamy bowiem główny weekend festiwalu Łódź Wielu Kultur, w tym roku formuła krocząca tego festiwalu jest realizowana od maja do listopada, ale teraz ten główny weekend i jeszcze dzisiaj warsztaty Latawcy dla Pokoju. Potem czytanie performatywne tekstów Aliny Szapocznikow, wybitnej rzeźbiarki, która jednak także znakomicie posługiwała się słowem. No i koncerty. Koncerty z różnymi wątkami wielokulturowymi, czyli Rasm Al-Mashan i Skun. To jeszcze dzisiaj. Ten ostatni koncert o godzinie 20. No ale jeszcze jutro miasteczko festiwalowe będzie działać już od godziny 10. Będą żydowskie tańce tradycyjne z muzyką na żywo. Poranki u Janki. Będzie tworzenie powietrznych rzeźb międzypokoleniowe. Zresztą będzie także i obserwacja zdziczałej łąki, którą 2 lata temu otwarto. To był pomysł Michała Zadary, wybitnego człowieka teatru, i będzie odsłuch jego wykładu 400 metrów kwadratowych nadziei 2 lata później. I jeszcze spektakl o Polii Nireńskiej. Próba otwarta, taki jest podtytuł tego spektaklu, który jutro o godzinie 19 w miasteczku festiwalowym.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
2: Mhm.
1: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji.

0: Wejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Zauchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź jest 14. Posłuchajmy wiadomości przygotowanych przez Justynę Krakowiak.
8: Dziś wieczorem na ulicach Łodzi spore utrudnienia. Lewica podsumowuje 1000 dni rządów, a na koniec będzie sport. Dziś walczy ŁKS. W całym regionie ciepło i z niewielkim zachmurzeniem. Półmaraton w centrum Łodzi. Kierowcy, uwaga na utrudnienia. O 19 rozpoczyna się PKO wieczorny półmaraton. To oznacza zamknięcie niektórych ulic i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym, co się zmieni, Seweryn Potentas.
9: Ulice, którymi przebiegnie wieczorny półmaraton, będą zamknięte dla ruchu od godziny 17. Rywalizacja toczyć się będzie m.in. w okolicy EC1, Łodzi Fabrycznej, Księżego Młyna czy na części trasy WZ. Objazdami będą musieli jeździć kierowcy, jak i komunikacja miejska, przez co swoje trasy zmieni większość linii tramwajowych i kilkanaście linii autobusowych. Na czas maratonu uruchomiona zostanie jednak specjalna linia, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
10: Po trasie WZ dostępna będzie linia autobusowa Z10, która połączy dworzec Łódź-Kaliska ze skrzyżowaniem Marszałków, kursując przez Aleję Bandurskiego, Aleję Mickiewicza oraz Aleję Piłsudskiego.
9: Utrudnienia potrwają do godziny 23. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: A na naszej stronie można znaleźć mapki, które pomogą odnaleźć się w tym gąszczu zmian.
11: Więcej na radiołódź.pl.
8: Lewica podsumowuje 1000 dni rządów oraz kreśli plany na przyszłość. W stolicy odbywa się konwencja partii. Na miejscu jest Michał Fabisiak.
12: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
13: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
12: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica, wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
14: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
12: Lewica ostrzega, że te plany, jak i jej osiągnięcia trafią do kosza, jeśli do władzy dojdzie prawica. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: 250 wystawców, tysiące uczestników i miliony bohaterów światów i historii. W łódzkiej Atlas Arenie trwa 37. edycja Festiwalu Gier i Komiksów. A za co można pokochać komiksy i gry?
15: akcje, różnorodność postaci, historii, bogate światy.

0: niestety. Można być w sumie, się przebrać za kogo się chce, być tam się kim chce.
1: Po prostu poszedłem popatrzeć, co to jest, zobaczyć. Rok temu byłem, było fajnie, więc wróciłem.
2: Festiwal w łódzkiej Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do niedzieli. Zdjęcia są już do zobaczenia na radiołódź.pl. A w Pruszkowie dojdzie do bezpośredniego starcia o fotel lidera piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. W meczu 9. kolejki ŁKS Łódź zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Piotr Andrzejczak.
3: W sobotnie popołudnie w Pruszkowie czekają nas spore emocje, bowiem rozegrany tam zostanie mecz na szczycie pierwszej ligi. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która właśnie w Pruszkowie rozgrywa swoje spotkania w roli gospodarza, zmierzy się z łódzkim klubem sportowym, który jest liderem rozgrywek. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że na boisku w Pruszkowie gra się trudno, ale przed meczem z Pogonią jest optymistą.
4: Na pewno sama otoczka stadionu nie jest taka motywująca, ale no z tego co wiem, to boisko ma być dobrze przygotowane, więc to będzie grało na naszą korzyść.
3: A mecz łódzkiego klubu sportowego z Pogonią Grodzisk Mazowiecki będzie czwartym z rzędu wyjazdowym spotkaniem łódzkiej drużyny. W poprzednich ŁKS-iacy dwukrotnie remisowali i raz zwyciężyli.
2: Początek spotkania o 15:30, a my słyszymy się za godzinę. Bardzo przyjemne temperatury dzisiaj mamy. W Łodzi maksimum 21 stopni, tyle też w Piotrkowie Trybunalskim. 22 w Skierniewicach, Sieradzu, Bełchatowie, Kutnie przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Lubimy takie prognozy pogody. I przy wietrze słabym bądź umiarkowanym. W nocy temperatura spadnie do 14, minimalnie 12 stopni w regionie. Natomiast jutro. Będą najpierw przejaśnienia, bo ma być zachmurzenie większe, ale najpierw przejaśnienia, ale po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu. No zobaczymy, jak to będzie. Różne festiwale się odbywają, są miasteczka festiwalowe też. Oby tego deszczu jednak spadło jak najmniej. Choć generalnie to deszcz lubimy, bo bardzo jest potrzebny i ludziom, i zwierzętom, i roślinności także rozmaitej. Potrzebny nam jest także Piotr Bielawski, żeby w sobotę, między innymi po to, żeby w sobotę poprowadził program. Dzień dobry, Piotrze.
5: Dzień dobry.
2: Już naszykowany jest jak zwykle.
5: Rozbawiłaś mnie.
2: Kawką, herbatką. Oczywiście, że tak, musi być. No i rozmaite przyjemności dla nas szykuje. Będzie spotkanie z gośćmi?
5: Będzie właściwie i to nawet zapowiedź pewnego wydarzenia, które niebawem w Łodzi, ale też odniosę się do tego, co mówiłaś, to w kilku utworach co najmniej, jak sobie tak wspomniałem, co zagram. Będzie o tym na przykład, jak to natura działa, jak to przyroda działa, jak pogoda działa, jak działa lato i jak działa jesień.
2: A zatem zapowiada się fantastycznie po prostu. Ja bardzo dziękuję za wspólną pracę Adamowi Miksie. Teraz realizuje program Kuba Janik. W jego imieniu też mówię Państwu dzień dobry, a w swoim mówię dziękuję i do usłyszenia.
5: Dziękuję, Aniu.
2: Dziękuję.
6: Weekend z Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

pocałunkach takich słodkich, delikatnych, o tym, co przyjemne, o takiej chwili. Nie powiem, że zapomnienia, o miejscu tak spokojnym, że niekoniecznie z dala od ludzi, ale jednak tak spokojnym, że nic, tylko zachłysnąć się tym wszystkim, co piękne, a co najmniej miłe, jeśli nie piękne i co takie bliskie właśnie. O tym ta płyta, o tym te piosenki Lizzy McAlpine. Grałem już wczoraj i zagrałem jeden utwór i okazało się, że nie tylko ja się nim zachwyciłem, ale jeszcze kilka osób, ale nie dograłem do końca. To za moment. Wcześniej wrócę do mojej zapowiedzi o pewnym wydarzeniu, które będzie mieć miejsce i o tym wydarzeniu rzeczywiście będziemy dzisiaj w audycji mówić. To kolejny koncert z cyklu Matinee Młodych Wirtuozów Filharmonii Łódzkiej. To będzie za tydzień w niedzielę. Trochę poopowiadamy, bo Radio Łódź jest patronem medialnym tegoż wydarzenia, a Fundacja Focus On te koncerty organizuje, pokazując młodzież klasyczną, klasyków, którzy pięknie grają, pięknie tak naprawdę interpretują dzieła wielkich mistrzów, podchodzą do tych dzieł z pietyzmem, szukają również w pewien sposób własnego języka, czy też własnej interpretacji, własnej wypowiedzi. O wszystkim będzie w dzisiejszej audycji do 16:00, a ta pani i ta piosenka, no właśnie, to jest jedna z najpiękniejszych piosenek na jej płycie, a ta płyta z ciepłymi piosenkami, takimi opowiadającymi nawet w pewien sposób poetycko o rzeczywistości. Odrealnione są piosenki, więc bajkowe też trochę. I później znowu powrót do takich tematów niezwykle realnych i pokazanych w ujęciu. Poszukaj w tym piękna, znajdź siebie, nie uciekaj. To jest ten świat, twój świat, niezwykle intymny. O tym ona. No i z drugiej strony, biorąc pod uwagę klimat tej płyty i spokój, i takie wyciszenie i zwolnienie tempa tych piosenek, to już taka jesienna też trochę płyta.

Ale zaskoczenie, prawda? Od wczoraj. Bo jeśli ktoś słuchał, to już słyszał, że zagrałem. Ale jeśli ktoś nie słyszał wcześniej, Katarzyna Groniec powraca, zaprosiła organka. Razem taką piosenkę wykonują. Nazywa się Halo. Wsłuchuje się. No można się zasłuchać i tyle. Cieszę się, że Katarzyna Groniec powraca.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak,
5: zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa, na każdy dzień.
11: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Sałuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: No to, że jesień się zbliża, to też może oznaczać, że taka, a nie inna nowa muzyka powstaje. Sezon na spokojne piosenki. Tylko czy rzeczywiście spokojne?

0: zakochał w tobie się.
1: Radio Łódź. Łączymy.

To Tom Oder. I on się przypomniał w związku z takim końcem wakacji i wspomnienie tutaj słuchaczki spowodowało, że postanowiłem zagrać. Niech to wspomnienie trwa, bo to miłe, jak się okazuje, wspomnienie, koniec wakacji. Wydaje się, że już, że wraca się do domu. Jeszcze na dodatek kontakt się zgubiło, więc jakby temat zamknięty, a tu po jakimś czasie, a jest to już późna jesień, kontakt się odnawia i ludzie się potrafią odnaleźć, odszukać się na nowo. Nawet, że tak powiem, zostać już na zawsze. No to piękna historia. Gratuluję pani Marzeno i pozdrawiam bardzo serdecznie. A piosenka Bardzo Proszę, no, była przed chwilą. Bo też przez całe wakacje szukaliśmy w tej audycji takich przebojów lata. I to są hity, hity bo hity, prawda? Albo piosenki, które kojarzymy z dawnych czasów. I to są zapamiętane przede wszystkim momenty tych wakacji.

No i teraz proszę sobie wyobrazić, bo to jest kolejny taki utwór, który zostawiłem sobie na podsumowanie szukania tych letnich przebojów. Proszę sobie tak wyobrazić, że oto jest lato i tydzień deszczu. Nic więcej. Deszcz od rana do wieczora, nocami też pada. Co robić? No i przesłuchuje się ciekawe płyty albo słucha się radia. No bo co robić, prawda? Zwłaszcza w dawnych czasach, kiedy nie było internetu i nie można było poszaleć w ten sposób. Co robić? No słuchać muzyki. To ja przesłuchałem całą kolekcję płyt zespołu Queen przez taki tydzień deszczu. I tu opowiadam dokładnie wręcz o takiej samej historii. I stąd ten Queen, bo to jest ta piosenka, wyciskacz łez, ale z drugiej strony piosenka dająca niesamowitą radość, śmiech. I jest to historia, która też się nie skończyła, więc bardzo się cieszę, że zostawiłem sobie takie wspomnienia na zakończenie całego cyklu szukania tych letnich piosenek, bo to nie muszą być hity same, hity lata. Tak zapowiadałem i takich piosenek szukaliśmy przez ten cały czas. Ale zespół Queen, przypomnę, miał przebój lata.

Dobra, powiem, to było lato 1982 roku. Dzisiaj to się wpisuje, że to The Words of Love, czyli słowa miłości. Wtedy po prostu Las Palabras de Amor, jak ktoś przetłumaczył, to wiedzieliśmy, że to słowa miłości, albo po prostu ktoś musiał znać odpowiedni język. To Queen, tak, to prawda, właśnie z 1982 roku, więc myślę, że to Hot Space płyta, bo teraz nie sprawdziłem, ale jestem wręcz pewny. To z tej płyty pochodzi ten przebój. I to był przebój lata, proszę mi wierzyć. Od razu mi się przypomniało, jak temat Queenu pojawił się w naszej korespondencji. No tak było, zresztą każdy może sobie poprzypominać różne przeboje. Tam i Michael Jackson wyśpiewał bardzo ciekawy przebój. Moim zdaniem smutny, bo to aj, żegnaj tam letnia miłości czy coś tam. No po prostu tych przebojów lata jest mnóstwo. Miałem nadzieję, że państwo będą sobie różne piosenki kojarzyć z latem. I tak było faktycznie. I bardzo się cieszę przede wszystkim, że dosyć osobiście państwo podeszli. Że nie szukali tylko tych hitów, takich hitów zapisanych, bo na listach przebojów wtedy szalały te utwory w tamtych czasach. Nie. Państwo szukali piosenek, które coś dla państwa znaczą, przypominają i do dzisiaj właściwie znaczą. Tak należałoby powiedzieć. Cieszę się niezmiernie z tego. I teraz a propos zespołu Queen. Oto Roger Taylor w roku 2026, czyli obecnym, proszę państwa, postanowił, że też spróbuje latem no troszeczkę pograć i że nagra taką piosenkę, która przede wszystkim będzie przypominać o nim, o Queenie, no i będzie przebojem, faktycznym przebojem tego czasu. I tak się stało moim zdaniem. Come on Summer, It's Party Time. To jest tak naprawdę przebój roku 2026.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00

0: Medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Justyna Krakowiak.
6: ŁKA znowu odstawia pociągi na boczny tor. Radomsko będzie miało zielony transport, a we Włoszech trwa winobranie. W całym regionie słonecznie i ciepło. Siedemnaście odwołanych połączeń. W poniedziałek i wtorek pasażerowie ŁKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika. Ze względu na usterki techniczne nowych pociągów ŁKA musiało odwołać aż 17 połączeń, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7: Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej było i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemu sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA LF30 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
6: Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenia alternatywne. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ŁKA i w aplikacji ŁKA Infoportal.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Elektryczna rewolucja. W radomszczańskiej komunikacji na ulicę miasta wyjechały pierwsze w pełni elektryczne autobusy. 4 nowe pojazdy na stałe dołączyły do floty miejscowego MPK. To pierwszy tak wyraźny krok miasta w stronę w pełni zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
9: Autobusy są niskopodłogowe i przystosowane m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców podróżujących z dziećmi. Na pokładzie znalazły się klimatyzacja, ładowarki USB oraz system monitoringu obejmujący całe wnętrze i otoczenie pojazdu. Miasto razem z autobusami kupiło także 2 mobilne ładowarki, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
10: Takie założenie było, żeby te autobusy były tylko raz dziennie ładowane, wykonywały cały kurs w ciągu dnia na jednym ładowaniu.
9: Nowe autobusy rozpoczęły obsługę pasażerów na linii 0, mówi prezes MPK w Radomsku Sławomir Przybyłowicz.
11: Musimy działać dynamicznie, uzupełniać tam, gdzie jest potrzeba krótkich przejazdów, więc będą się pojawiać także na innych liniach.
9: Cała inwestycja kosztowała blisko 12,5 miliona złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: A ponad 8 milionów złotych Radomsko otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu wspierającego zielony transport publiczny. Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła na spotkaniu szefów obrony państw NATO. Konferencja Komitetu Wojskowego Sojuszu odbyła się w stolicy Danii. Rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Pietrzak, powiedział Polskiemu Radiu, że omawiane są m.in. ustalenia ostatniego szczytu NATO.
12: Obradom oczywiście przewodniczący Komitetu Wojskowego, admirał Dragone. W konferencji uczestniczą również strategiczni dowódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak generał Grynkiewicz czy generał Van Dier. Głównym tematem rozmów jest realizacja ustaleń ostatniego szczytu NATO w Ankarze i przełożenie tych politycznych deklaracji ustaleń na wojskowe plany.
6: A w kuluarach generał Kukuła spotkał się m.in. z szefami sztabów generalnych Czech i Słowacji. We Włoszech trwa winobranie, ale kto nie zdążył wziąć udziału we wrześniowych świętach, nie musi się martwić. W wielu regionach na zbiory i wydarzenia w winnicach można liczyć jeszcze w październiku. Aleksandra Nietopiel.
13: I nie chodzi tylko o degustację gotowego wina. W niektórych winnicach można samemu wejść między krzewy, zbierać winogrona, a potem, tak jak przed laty, zdjąć buty i własnymi stopami je wycisnąć. Tak jest na przykład dzisiaj w Wezzano Ligure koło La Spezia. Są też pokazy tego, jak z zebranych owoców powstaje moszcz, a później wino.

0: Branie nie odbywa się w całych Włoszech jednocześnie. Najpierw zbiera się wcześniejsze odmiany winogron, m.in. te przeznaczone na wina białe i spumante, a później przychodzi czas na późniejsze szczepy. Włoskie winnice są otwarte dla odwiedzających nawet do 25 października. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Ja na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę.
2: Wiatr się zrywa, może coś się zmienić w pogodzie, 21 stopni właściwie w całym regionie w tej chwili. Nie powinno padać, ale w nocy zachmurzenie może jednak trochę wzrosnąć. W nocy temperatura 12-14 stopni i jutro z kolei do 22 stopni nas czeka, także całkiem ciepło. Jutro rano wiatr jeszcze słaby, ale później już może być silniejszy. Później jeszcze na dodatek porwisty, a na zachodzie naszego regionu możliwe porywy do 55 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: Tak, tak, coraz silniejszy wiatr, to może popadać, chociaż prognoza tego nie mówi, ale na jutro to już mówi jednak z tym wiatrem, żeby to było jasne, żeby każdy był przygotowany. 6 minut po 15, Piotr Bielawski, druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze trochę przebojów lata, ale będzie też spokojniej i taka przepiękna płyta nawet do klasyki, w dużej mierze odnosząca się Agnes Obel, nowa płyta. To proszę zaczekać, bo najpierw te przeboje lata.

Ale te smyki mu tam pięknie grają w tym utworze, zresztą nie tylko w tym, lubił takie smyki i mam nadzieję, że będzie lubił, że jeszcze takie utwory będzie tworzył. To Jamiroquai, nie zapomniałem, Blue Skies w dorobku tego zespołu, przebój lata jak najbardziej, ten błękit nieba i można się rozmarzyć. Proszę bardzo, wracam natychmiast do tej piosenki, skoro potrzebna i skoro jest w tej letniej kolekcji, bo to już ostatnie takie utwory zaproponowane przez państwa. Ja się z nimi zgadzam, też uważam, że są po prostu przepiękne. Tych elementów klasycznych w piosenkach będzie jeszcze troszeczkę, zanim porozmawiamy tak naprawdę o klasyce, też harfy trochę będzie gdzieniegdzie. Już mówiłem, Agnes Obel, o, tutaj też takie dźwięki się pojawią. Na razie o tym lecie. Więc w tym roku przebojem jest na pewno płyta zespołu Jungle.

No Sunshine to jest chyba najbardziej letni ze wszystkich letnich piosenek na płycie. Jungle na rok 2026 z nowymi piosenkami. A jesienią to sobie przyjadą i zagrają koncert w Atlas Arenie.

Nie zostawiam jej na parkiecie. Carrie Jepsen dla nas, dla Amerykanów na przykład Jepsen, szalała w wakacje tymi przebojami, między innymi piosenką, którą zagrałem przed chwilą, ma nowy singiel.

To trochę pokombinowała muzycznie, trzeba przyznać. No to jest dobry moment, żeby taką muzykę bardzo, wydaje mi się, ciekawą i nie taką wprost podaną grać. A mówiłem, Agnes Obel ma nową płytę.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
5: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Zagrałem Agnes Obel przed tymi wszystkimi reklamami. Jeszcze wrócę do tej płyty, obiecuję za chwilę, bo to muzyka może nie tak wprost, ale przepiękna w momentach zaskakujących. Pojawiają się dźwięki, które po prostu nadają tej muzyce jeszcze większej głębi. Agnes Obel zawsze jakoś głęboko sięga w siebie muzycznie i tekstowo, ale no na tej płycie gdzieś przekracza takie różne granice, w obie strony zresztą, w stronę rozrywki także, bawi się po prostu, w tym świecie jest wszystko. Są też elementy klasyki, no właśnie, bo o klasyce teraz będzie. Fundacja Focus On z patronem Radia Łódź organizuje kolejny koncert dla młodych klasyków. Za tydzień w niedzielę w Filharmonii Łódzkiej takie wydarzenie, a warto spojrzeć na młodą klasykę, bo tam się naprawdę dzieje.
0: Najdłuższa fala relaksu.
9: W naszym studiu Fundacja Focus On, Magdalena Jończyk, Justyna Janiak. Drogie panie, spotkaliśmy się tutaj, gdyż przed nami kolejny koncert z pewnej serii pokazującej młodych twórców.
10: Matinę młodych wirtuozów.
9: To kolejny koncert, jak powiedziałem. No to fajnie, że akcja trwa. Tych młodych twórców, wydaje mi się, jest jeszcze wielu do pokazania. Ambitny plan, przyznam. Tak patrzę, ciekawi mnie właśnie, jaka to będzie odsłona ta kolejna. Opowiadajcie.
11: Tym razem wystąpi młoda, utalentowana harfistka, studentka Łódzkiej Akademii Muzycznej. Myślę, że to będzie ciekawe przeżycie, nie dość, że instrument fascynujący i ciekawy repertuar i bardzo utalentowana młoda dziewczyna.
9: Jak sobie dobieracie tych artystów, których chcecie już pokazywać?
10: Na przeróżne sposoby. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze środowiskiem młodych, zdolnych artystów, którzy w tej chwili, ponieważ już wielu u nas występowało, polecają swoich znajomych, występują z nimi na przykład w zespołach kameralnych, bądź spotykają ich na konkursach, w których sami biorą udział. I coraz więcej nazwisk do nas dociera. Czasami młodzi artyści sami się z nami kontaktują, prosząc o wsparcie, prosząc o umożliwienie koncertowania na jednym z naszych organizowanych przez nas koncertów.
9: Potwierdzają, że bardzo ciekawa jest ta młoda scena klasyczna. Jest kogo zapraszać i też wydaje mi się, że te wasze koncerty są bardzo różnorodne dzięki temu i że tak myślicie, żeby były różnorodne.
11: Tak, ciekawa, zróżnicowana, różne temperamenty, różne oczekiwania. Też każdy z tych młodych ludzi jest w innym momencie. Czyli niektórzy już są uznani i rozwijają się dalej, inni usiłują się przebić. W ogóle ciekawa jest bardzo praca z młodymi ludźmi, bo fajnie jest i obserwować ich rozwój oraz patrzeć, jak oni szukają siebie i szukają momentów, żeby się pokazać.
9: No ja myślę, że w pewien sposób dajecie im nie tylko szansę, ale też mobilizujecie takich młodych ludzi, bo rzeczywiście jest to ogromna scena, tak czy inaczej, nie? Na której mogą znowu się pojawić. Jest to też dla nich niesamowita próba, bo przecież miałyście artystów, którzy byli tuż przed wielkim konkursem. Dla nich jest to taki moment sprawdzenia siebie, pierwszy moment sprawdzenia siebie.
11: Tak, i ta ogromna scena w Filharmonii Łódzkiej, tak?
9: Gdzie no jest to prestiż wiadomo, też jeszcze.
11: Prestiż, tak.
9: To prawda. Powiem nawet więcej. Wyszukując tych artystów i wspomagając ich, działacie chyba na korzyść również tych wszystkich właśnie konkursów muzycznych. No bo ci artyści już idą z jakąś pewnością siebie tak. także. To jest ważne dla nich.
11: Tak, teraz właśnie Piotr jest przed takim konkursem i to dla niego jest istotna sytuacja, żeby tutaj zagrać. I to też jest rozwijający się taki bardzo dynamiczny człowiek. Mam nadzieję, że tutaj będzie mu się dobrze grało.
9: No muszą uczyć się, że grają na różnych scenach i różne momenty mają, prawda? A co z repertuarem? Jakoś też nakreślacie, co mają wam zaprezentować?
11: Nie, to zazwyczaj jest repertuar przygotowany przez nich, albo w czym się dobrze czują, albo co przygotowują właśnie na konkretne konkursy, więc tutaj staramy się nie ingerować.
9: No to z czym tym razem pojawią się ci artyści? Co lubią, co nam zagrają?
10: Repertuar harfy jest bardzo, bardzo ciekawy, bo harfa jest tak rzadkim instrumentem prezentowanym solistycznie, że będzie to i dla publiczności, i dla nas duże odkrycie. Takich na przykład kompozytorów jak Gabriel Fauré, Antonio Rossetti czy Jacques de la Presle. Jesteśmy niezmiernie ciekawe w ogóle, jak harfa będzie prezentowała się solistycznie. Także no tutaj to dla nas również jest taki moment, taka premiera, bo pierwszy raz występuje u nas na naszych koncertach harfistka. Natomiast Piotr na skrzypcach zagra znaną chyba wszystkim szakonę Johanna Sebastiana Bacha oraz sonatę A-dur, również przepiękną Cezarego Franka.
9: I Piotr właśnie jest przed konkursem, wielkim konkursem.
11: Tak.
9: Dla niego to jest też taka ważna próba. Wracając do tej harfy, bo się zgodzę, że to jest ciekawość w ogóle, że ta harfa się pojawia, że nie mamy aż tak często okazji, żeby się nasłuchać tej harfy, a tym bardziej solo, prawda? Jest wymagającym instrumentem i wydaje mi się, że to właśnie potwierdza, na ilu scenach trzeba zagrać, ilu rzeczy dotknąć i ile doświadczeń mieć, żeby później móc z tym dźwiękiem sobie radzić, z tą kompozycją, z tym wszystkim, co jest niezwykle trudne w klasyce. To fajnie, że dajecie szansę, a ta szansa jest później wykorzystywana? Tak spytam, bo przecież już wielu artystów się pojawiło na waszej scenie. Patrzycie na rozwój tych młodych ludzi dalej? Obserwujecie ich?
11: Tak, jak najbardziej. No wszystko się rozwija. Wszystko jest w rozkwicie, bym powiedziała. Też takie spotkania później po koncercie młodych ludzi z publicznością daje im po pierwsze przyjemność, po drugie, że widzą, że ktoś jest tym zainteresowany i jak widzą, jaki jest odbiór, to też ich to napędza.
9: Dobrze jest, jeżeli uda im się to wykorzystać. Najfajniej jest w ogóle, że dajecie szansę. To naprawdę ukłon wielki, drogie panie. To powiedzmy, kiedy ten koncert się nam zdarzy. No, zapowiedzmy i zaprośmy wszystkich.
11: Serdecznie zapraszamy do Filharmonii Łódzkiej 27 września o godzinie 12. Wystąpi Ligia Nowak i Piotr Łomozik. Będzie akompaniować Zuzanna Pietrzak. Serdecznie zapraszamy. Patronatem honorowym objął to wydarzenie Piotr Ślęzak, burmistrz Strykowa.
9: To ja też zapraszam w takim razie w imieniu radia, które jest patronem medialnym. To nie ostatnia odsłona.
11: Nie ostatnia.
10: Nie ostatnia.
9: No chciałem to nagrać, żeby to była obietnica tutaj taka. Bardzo dziękuję za spotkanie.
11: Dziękujemy
9: Magdalena Janczyk, Justyna Janiak.
11: Dziękujemy.
9: Fundacja Focus On. To za tydzień już, proszę Państwa. Dokładnie za tydzień w niedzielę o 12 w Filharmonii. Warto spojrzeć, bo ta klasyka żyje dzięki tym młodym ludziom. Proszę mi wierzyć, żyje po prostu ta muzyka w dalszym ciągu. A u nas Agnes Obel ma piękną nową płytę.

Agnes Obel zawsze potrafi wyczarować piękny świat muzyki. Ta harfa u niej to pojawiała się, ale przecież nie tylko. Jakie piękne, nawet bym powiedział, pejzaże tworzyła smykami. Te smyki ukochane jej, które dają siłę, moc, które zapełniają przestrzeń, a ona delikatnym głosem opowiada różne historie. Takie prawdziwe, chociaż i baśniowe zarazem. Albo wręcz pomieszane raz, odwołując się do naszej tutaj ziemskiej wędrówki, a później opowiadając o pięknych marzeniach, które nosimy w sobie tylko. Jakoś potrafimy je tylko i wyłącznie w sobie zatrzymywać. Zamiast realizować, piękniejszy byłby świat, my byśmy byli piękniejsi. To zresztą kiedyś powiedziała i odnoszę się do tych słów, jak do jej piosenek, bo to piosenki, chociaż tak naprawdę wykracza to jej tworzenie poza sam schemat, że to ma być piosenka. No jasne, że ma być piosenką pod tym względem, żeby odtwarzano, żeby mówiono o niej, żeby rzeczywiście te piosenki docierały do nas, ale jest większa siła w tym, więc utwory lepiej jest powiedzieć w przypadku Agnes Obel i tyle. No dobrze, to jeszcze dorzucę coś, co także podobno z wakacjami i latem się kojarzy.

Neviem, utvor je známy. Pat Metheny go zagrał na takiej płycie Travel koncertowej. Co oni tam nie wyczyniali z tym utworem? Ale go przyniósł Annie Marie Jopek, kiedy powstał pomysł, żeby razem nagrać płytę Anna Maria Jopek, Pat Metheny. Jeszcze fragment tej płyty za chwilę, tam gdzie nie sięga wzrok, bo to jest taki przebój utwór, który gramy bardzo często. Tak, to na tej płycie. Jak się okazuje, cieszę się niezmiernie, że nie wszyscy proponowali tylko piosenki jako przeboje lata, tylko czasami coś napisali, jakieś historie. I ta ostatnia historia wiąże się z podróżą. Podróżą daleko na południe Europy i brzmiał ten utwór Anny Marii Jopek z Patem, żeby było jasne. Właśnie ten utwór i taka wolność, taki oddech, takie pozostawienie kłopotów jakiś za sobą w kraju. Wiatr we włosach. Tak odczytałem to wszystko. No i jest to w tym utworze, jeśli ktoś się wsłuchał. Piękne wakacje musiały być i tyle. Tak to było. Jutro z Czesławem Mozilem rozmawiam po 15, a to jest bardzo szczera rozmowa i o Łodzi też dużo. I w ogóle z showmanem rozmawiam, kręcę go w tym czasie na komórkę, rozmawiam, robimy różne cuda, proszę słuchać, bo to bliskie spotkania i naprawdę bliska rozmowa z Czesławem Mozilem jutro po 15. Proszę słuchać. No a jazz w poniedziałek po 21, to się słyszymy, tak? Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
2: Mhm.
1: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu

0: Inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 16. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Urząd Miasta pakuje walizki. Wiemy, kiedy znajdzie się pod nowym adresem. Najpiękniejsze maluchy stoją na rynku łódzkiej manufaktury. A na koniec najnowsze doniesienia z meczu ŁKS-u. Na niebie trochę chmur i 19 stopni. Znamy szczegóły przeprowadzki Urzędu Miasta Łodzi. Za nieco ponad rok magistrat zacznie przenosić się do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wulczańskiej. Termin został przesunięty m.in. z powodu wyborów parlamentarnych. Będziemy to robić krok po kroku, mówi Radio Łódź sekretarz miasta Wojciech Rosicki.
3: Chcemy zacząć od tych wydziałów, które są odpowiedzialne głównie za obsługę mieszkańca, czyli Wydział Praw Jazdy i Wydawanie Dowodów Osobistych, Wydział Spraw Obywatelskich. I stopniowo kolejne części będziemy starali się poprzeprowadzać.
2: A większość Urzędu Miasta Łodzi ma działać w nowej siedzibie od nowej kadencji samorządowej, czyli od 2029 roku. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogli wziąć udział w specjalnych treningach reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Zorganizowane zostały przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i samorządami.
4: Na terenie naszego powiatu mamy 19 takich syren. Przede wszystkim apelujemy o spokój, zachowanie rozsądku.
5: Gdy usłyszymy alarm obrony cywilnej, znajdźmy bezpieczne miejsce. Takim bezpiecznym miejscem w domu będą pomieszczenia, które nie będą miały okien i będą miały ograniczoną ilość drzwi. Szukajmy pomieszczeń, które mają strop betonowy. Może być to na przykład piwnica, na parterze może być to na przykład toaleta.
6: Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i alertu RCB.
2: A treningi w tych dwóch województwach są kontynuacją ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób. Wielki zlot maluchów na rynku łódzkiej manufaktury to symboliczne upamiętnienie 26. rocznicy zakończenia produkcji Fiatów 126P. W centrum Łodzi aż do 19 można podziwiać około 250 zabytkowych pojazdów.
7: To są moje ulubione auta. Są inne od wszystkich aut i takie niższe niż wszystkie.
8: Całe rodziny do Bułgarii jeździły takimi autami.
9: My się dziwimy, jak byli ludzie w stanie wszystko to upchać.
10: Dalej byłem maluchem na Węgrzech. 2800 km zrobiliśmy z żoną właśnie po ślubie. Zapakowaliśmy w malucha, jeszcze przyczepki nie miałem i się zmieściliśmy, pojechaliśmy.
11: Dużo dbania jest, to taki samochód, dużo pracy przy nim jest?
10: No bardzo dużo. Niestety żona czasami jest nerwowa, że tak siedzę z tym garażu, no ale fajnie to jednak wygląda i zajawka jest też fajna.
2: Usłyszał na rynku łódzkiej manufaktury nasz reporter Michał Dąbrowski. Zdjęcia z wielkiego zlotu maluchów można zobaczyć na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
2: No a teraz przenosimy się już na areny sportowe. Dziś walka w pierwszej lidze i mecz ŁKS kontra Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak.
13: Ale mecz odbywa się w Pruszkowie i tu już jest 34. minuta tego spotkania, ale na razie w meczu na szczycie pierwszej ligi dosłownie, bo lider ŁKS gra z Pogonią Grodzisk jest 0-0. Tak właściwie to bramkarz ŁKS-u Damian Węglarz to specjalnie pracy nie miał przez te ponad pół godziny, a najlepszą sytuację ŁKS-iacy właśnie stworzyli. To było w 7. minucie, no 3-4 takie bardzo soczyste strzały na bramkę Krzysztofa Kamińskiego, ale albo bramkarz odbijał piłkę, albo wybijali obrońcę, a potem no ŁKS próbuje, stwarza jakieś sytuacje, ale to nie są okazje na strzelenie bramki. Zespół gospodarzy, który tutaj nie przegrywa swoich spotkań, no próbuje atakować, próbuje właśnie kontrę, ale także to nie wygląda dobrze. Spore ŁKS-iacy mają przechwytów, tak jak teraz jest akcja w okolicach pola karnego Pogoni. Może to będzie ta pierwsza akcja Hinokio przy piłce. Zablokowany Japończyk jednak w polu karnym. I wciąż jest 0-0, a rozpoczęła się 35. minuta spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Łódzki Klub Sportowy.
2: Dziękuję za te relacje, a relację tekstową z tego spotkania można śledzić na bieżąco na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości za godzinę. Dziś w całym regionie mamy naprawdę piękną pogodę i chociaż w ostatnich minutach pojawiło się już trochę chmur, to spokojnie, do końca tego dnia nic specjalnego.

0: Agata i film.
1: Wysyp filmowych i serialowych premier. Dziś takie tematy wypełnią nasze filmowe spotkanie w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. Kłaniam się Państwu i zapraszam do godziny 18. Jesteśmy razem. Znakomite mam dla Państwa dzisiaj informacje. Oczywiście najważniejsza informacja tego tygodnia jest taka, że Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara, a to jest film współtworzony, produkowany przez łodziankę Ewę Puszczyńską i oczywiście to nie jest pierwszy taki sukces tego duetu Pawlikowski-Puszczyńska. Wszystko zaczęło się od Idy, skończyło się Oscarem i to pierwszym w historii polskiej kinematografii Oscarem dla filmu, polskiego filmu pełnometrażowego. Potem była Zimna Wojna, 3 nominacje do Oscara. Zimna Wojna kręcona także u nas w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. I teraz trzecia część tej trylogii, bo tak Ojczyzna jest postrzegana, która ma także szansę na to, by zaistnieć w wyścigu oscarowym. To jest oczywiście początek tej drogi, ale znając też całą historię i dorobek Pawlikowskiego, no nie jest to osoba nieznana już w świecie amerykańskiego kina i w Hollywood, więc wydaje się, że ta droga po nominację do Oscara, najpierw po dłuższą, potem po krótszą listę, jest chyba raczej łatwa, no ale oczywiście na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Drodzy Państwo, w kinach wspaniałe nowe polskie kino, czyli Łukasz Ronduda i jego Powiedz mi, co czujesz, film także realizowany w Łodzi, film, który znalazł się również w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, który już za chwilę się rozpoczyna i film, w którym Ronduda znów udowadnia, że można bardzo przystępnym językiem łączyć ze sobą świat kina i świat sztuki współczesnej. No i oczywiście ona, lalka, ta serialowa, ją już poznaliśmy i bardzo jestem ciekawa Państwa opinii, czy jesteście za, czy przeciw, bo te opinie bardzo są podzielone. Jedni mówią, nie ma to nic wspólnego z lalką Bolesława Prusa, a inni doceniają właśnie za tak nowatorskie podejście twórców do tej ikonicznej lektury. Będziemy to dzisiaj wszystko analizować do godziny 18. Dziś, czyli drodzy Państwo, w ostatni dzień lata, 21 września, rozpocznie się już kalendarzowa jesień. Wchodzimy w bardzo gorącą jesień filmową. Niech pierwszym utworem, który zabrzmi w naszym dzisiejszym programie, będzie Koniec lata z chłopów, które przecież tak pięknie o tych zmianach pór roku także opowiadają.

0: Tak brzmiał koniec lata w filmie Chłopi. Mam nadzieję, że Państwo także ten tytuł malowany techniką, która znana była już z tej pierwszej takiej wręcz rewolucyjnej animacji, czyli z Twojego Vincenta, animacji w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, potem powrócili do tej techniki, przekładając na ekran właśnie Raymonta, czyli Chłopów Raymonta. Każdy kadr był malowany wcześniej, film nagrany w wersji aktorskiej. W głównej roli wystąpiła Kamila Urzędowska i Kamila Urzędowska już niebawem pojawi się także w Łodzi, bo będzie jedną z gwiazd łódzkiej premiery Lalki, dokładnie w dniu, kiedy Lalka, ta kinowa w reżyserii Macieja Kawalskiego, pojawi się w kinach 30 września, spotkanie z twórcami, między innymi właśnie z Kamilą Urzędowską, która wciela się w postać Izabeli Łęckiej, ale także z producentami filmu. Potem już premierowy pokaz, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, godzina 18.30 września. Już teraz Państwu o tym mówię, bo z tego co wiem, bardzo szybko wyprzedają się bilety. No i mam wątpliwość, czy wypowiadając te słowa, faktycznie będzie jeszcze szansa te bilety zdobyć, ale myślę, że jeśli tak, to trzeba to zrobić po prostu. To jest ta Lalka, na którą jeszcze czekamy, której jeszcze nie znamy, ale poznaliśmy w tym tygodniu tę serialową opowieść. Tutaj reżyserem jest Paweł Maślona, którego myślę doskonale Państwo też pamiętają ze znakomitego swoją drogą filmu Kos, tutaj z Jackiem Braciakiem. Zresztą Jacek Braciak także powraca w Lalce w roli ojca głównej bohaterki, no i skrada show. Przynajmniej z mojego punktu widzenia uważam, że to jest bardzo mocny element obsady. W głównych rolach Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart. To jest ten duet Łęcka-Wokulski, znany z Lalki Prusa. No i tutaj pojawiają się pierwsze wątpliwości. Fala krytyki, która dotyczy tego serialu, ale to jest tylko połowa opinii, dotyczy właśnie tego, że tak naprawdę niewiele serial ma wspólnego z powieścią, którą zostawił nam Bolesław Prus, ale po tej drugiej stronie, bo i fala zachwytów też się pojawiła, są opinie, że to Paweł Maślona, który znany jest z takiego niekonwencjonalnego podejścia także do tekstów doskonale znanych szerokiej publiczności, po prostu reinterpretuje Lalkę, wstawiając ją także we współczesny kontekst, chociaż wciąż w kostiumie. I to imponującym, w scenografii, która każe nam cofać się do zupełnie innych czasów, ale jednak wątki nawet sensacyjne, wątki tajemnicy i ten Wokulski, który jest przynajmniej z mojej perspektywy zupełnie innym bohaterem, nie tym romantykiem absolutnie zakochanym w Łęckiej, który jest w stanie wszystko dla niej poświęcić. No ale tu wchodzą w grę jakieś interesy, tu wchodzą w grę w tej postaci i w jego postępowaniu też pewne taktyki. Ale co ciekawe, to, że ten serial, ta 6-odcinkowa opowieść jest tak naprawdę luźnym nawiązaniem do Bolesława Prusa, nie powinno nikogo dziwić, bo takie zapowiedzi pojawiały się już na długo przed tym, jak serial pojawił się na platformie streamingowej, że będzie to coś zupełnie nowego. I mówił o tym także reżyser Paweł Maślona.
1: To bardzo niewierne odtworzenie. To jest namiętny, burzliwy romans z powieścią Prusa, którego efekt na pewno odbiega mocno od oczekiwań wszystkich, którzy Lalkę znają tylko z powieści. No więc ta nasza Lalka wyrasta z powieści Prusa, ale jest wariacją na jej temat. Ta nasza historia, myślę, że jest chyba bardziej żywa, bardziej aktualna niż to, co znamy z powieści Prusa i że widzowie, którzy ją obejrzą, to będą mogli się przejrzeć w tych bohaterach, których zobaczą.
0: Gdyby spojrzeć tak bezpośrednio na oceny widzów i krytyków w sieci, na te 10 gwiazdek, to mniej więcej sytuują się one w połowie. I co ciekawe, krytycy są nieco bardziej łaskawi. Tutaj oceny mniej więcej ponad 6 na 10. Ocena widzów nieco niższa, 5 i 3 na 10. Posłuchajmy zresztą, co widzowie także o tym serialu i w ogóle o tym, że dwie lalki pojawiają się w ciągu 2 tygodni na polskim filmowym rynku, sądzą.
2: No oczywiście uwielbiam Lalkę, te stare produkcje też oglądałam, jeszcze będąc dzieckiem, więc z niecierpliwością czekam. Mamy wysyp, bo z jednej strony serial, tutaj za chwilę film, różna obsada, dwie różne produkcje. lalek nigdy za wiele, tak myślę.
3: Na pewno będę oglądać, bo właśnie bardzo fascynują mnie różne te stroje, lubię te różne epoki. No i przyznam szczerze, że akurat lalkę całkiem lubiłam jako lekturę. Przeczytałam, więc z pewnością zobaczę również te, które wyjdą.
4: No myślę, że na pewno jest to fajny sposób, żeby chociaż trochę się zaznajomić z lekturą. Myślę, że na pewno w większości ekranizacji jest tak, że coś jest pozmieniane, ale myślę, że na pewno jest to takie fajne wprowadzenie albo urozmaicenie, jeśli chodzi o lekturę.
0: Szczerze powiedziawszy, nie brałabym tego serialu jako podstawę do przygotowania, wypracowania z języka polskiego, czy też w ogóle już do egzaminu maturalnego. Proszę nie traktować, drodzy maturzyści, tej serialowej lalki jako przeczytanej, w cudzysłowie rzecz jasna, lektury. Absolutnie nie. Niech to będzie tylko dopełnienie do tej klasycznej lektury. Proszę też zwrócić uwagę, to na to wielu widzów także zwraca uwagę, że dziwi chociażby ich język angielski, którym posługuje się arystokracja. To powinien być przecież francuski. W tym serialu także mocniejszy akcent położony jest chociażby na kwestii emancypacji kobiet. Eliza Orzeszkowa w tej roli, Agnieszka Grochowska, która także pojawia się na ekranie. No, dużo jest takich nieścisłości, chociaż też zastanawiam się, czy jest to właściwe słowo w kontekście także tych zapowiedzi twórców, którzy od razu mówili, że będzie to zupełnie nowa lalka. To, co jest pewne, drodzy Państwo, to oglądając ten serial, możecie wyłapywać praktycznie w każdym odcinku łódzkie lokacje, łódzkie wnętrza, nie tylko łódzkie, bo także region, bo tę Warszawę gra tutaj nie tylko stolica, ale także Lublin, no i właśnie Łódź. Z łatwością, myślę, rozpoznają Państwo wnętrza Łódzkiego Muzeum Kinematografii, także Pałacu Bidermana, no i w końcu również Pałacu w Nieborowie, i to na pewno nie są wszystkie te lokacje związane z województwem łódzkim, które oglądać można w serialowej lalce. Bardzo jestem ciekawa także Państwa opinii, jeżeli już jesteście po tym seansie albo nawet w trakcie i macie pierwsze już przemyślenia, refleksje, to proszę koniecznie napisać a.gwizdala@radiowuz.pl. Dziś jestem dostępna pod tym adresem. Jesteście za czy przeciw serialowej lalce? I czy czekacie na tę kinową i być może po niej powinniśmy spodziewać się bardziej tradycyjnej ekranizacji powieści Prusa? No, czekamy, czekamy. Jeszcze chwilę, do 30 września, tak jak Państwo słyszeli, także w Łodzi ta premiera, więc najlepiej sobie teraz obejrzeć 6 odcinków serialu, później wersja kinowa i będziemy porównywać te dwie propozycje, no i od twórców głównych ról, bo w serialu, tak jak wspomniałam, Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, z kolei w wersji kinowej w głównych rolach Łęcka Wokulski to Kamila Uszandowska i Marcin Dorociński. Ta serialowa lalka może też zaskakiwać muzyką, i to w samym serialu, bo za nią między innymi odpowiedzialny jest Basz, Bartosz Schmidt, producent muzyczny, który także no, przede wszystkim tak naprawdę znany jest z muzyki elektronicznej, ale też w materiałach promocyjnych pojawiają się bardzo różne kompozycje, także te związane z, po prostu z szeroko rozumianą muzyką rozrywkową. W jednym z pierwszych zwiastunów serialu pojawiła się między innymi ta kompozycja zespołu Radiohead.

0: To filmowe spotkanie na antenie Radia Łódź pod szyldem Agata i Film. Do 18:00 będziemy razem i mam nadzieję, że Państwo wciąż będą mi towarzyszyć. Teraz w naszym programie wracamy do absolutnie najważniejszej filmowej informacji tego tygodnia. Znamy już film, który powalczy o Oscara. No dobrze, trochę na wyrost jest to zdanie, jak na razie, choć ja już wierzę, że tak właśnie będzie, bowiem poznaliśmy w piątek polskiego kandydata do Oscara. To jest decyzja Komisji Oscarowej, która działa przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i która spośród 7 zgłoszonych filmów wybrała ten, który będzie w tym wyścigu oscarowym Polskę reprezentować. I jest to Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, przez wielu uważany za dopełnienie jego trylogii Po idzie, Zimnej wojnie, teraz Ojczyzna, bo to jest kolejna opowieść o ludziach na tle historii. Tutaj mamy bardzo, rzecz jasna, konkretnych bohaterów, bo jest to opowieść o nobliście, o pisarzu, którym jest Thomas Mann, i o jego córce. W tle jest także dramatyczna historia jego syna. To on wraca po emigracji do swojej tytułowej ojczyzny, absolutnie zrujnowanej, podzielonej, i przez te podzielone Niemcy wraca też do swojej historii i ze swoimi rodzinnymi historiami z przeszłości próbuje się zmierzyć. To jest międzynarodowa koprodukcja, ale film ma bardzo polski charakter, o czym także mówiła dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach. To oczywiście polski reżyser, ale także przeważająca część ekipy, która z Polski pochodzi. Zresztą to jest dobrze znana ekipa, która odpowiada także za sukcesy poprzednich filmów Pawlikowskiego, czyli zarówno Zimnej wojny, jak i Idy. W tej ekipie jest także łodzianka Ewa Puszczyńska, która ten film również produkowała. Posłuchajmy, jak Komisja Oscarowa uzasadniła ten werdykt, mówi przewodniczący Jan Naszewski.
1: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
2: Ogromne emocje, głos mi drży, ale bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór, który może nie był oczywisty. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Dziękuję Instytutowi za wsparcie tego filmu. Myśmy mieli wsparcie od samego początku. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ukrywa mi, to nie jest kłamstwo, że cały świat czekał na tą decyzję. Ja otrzymuję pytania i telefony, czy już, czy już, czy już.
0: A to oczywiście już wzruszona Ewa Puszczyńska, dla której, powiedzmy sobie to szczerze, taka oscarowa droga staje się już absolutnym standardem. Wszystko zaczęło się właśnie przy Idzie, potem była Zimna wojna, ale potem Ewa Puszczyńska wypłynęła absolutnie na bardzo szerokie międzynarodowe, filmowe, światowe wody, co zaowocowało i współpracą z Jonathanem Glazerem przy filmie Strefa Interesów. Za to także była nominowana do Oscara. Była także nominacja za prawdziwy ból Jesse'ego Eisenberga, przy którym Ewa Puszczyńska także pracowała, i to jest tylko krótka, bardzo krótka lista jej wielu międzynarodowych sukcesów. Ojczyzna także już ma za sobą międzynarodowy sukces, bo premiera tego filmu odbyła się na festiwalu w Cannes w tym roku. Film był także w głównym konkursie i film, a w zasadzie reżyser, zdobył także nagrodę właśnie na festiwalu za najlepszą reżyserię. Teraz już wiemy, że będzie reprezentował Polskę w tym wyścigu oscarowym, a już za chwilę powalczy także o główne nagrody polskiego festiwalu, czyli Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. No a potem już kampania oscarowa, która, mamy nadzieję, doprowadzi ten film najpierw do dłuższej listy nominowanych, a potem już do tej listy ostatecznej, która wskaże te tytuły filmowe, które będą walczyć już bezpośrednio o Oscara na 99. już Oscarach w przyszłym roku. Chciałabym przy tej okazji i przy tym wyborze wrócić także do łódzkiej premiery Ojczyzny. Ona odbyła się chwilę tak naprawdę po premierze światowej filmu w Cannes. To była druga połowa czerwca i dosłownie w momencie, kiedy film wkraczał także na polskie ekrany, bo stało się to właśnie bardzo szybko po premierze w Cannes, jeszcze przed wakacjami. Wtedy oczywiście na miejscu była producentka Ewa Puszczyńska, ale był też między innymi Waldemar Pokromski, charakteryzator, który przy tym filmie także pracował. Wróćmy więc do fragmentu tego spotkania ze współtwórcami ojczyzny Pawła Pawlikowskiego.
3: To jest film o życiu, o rodzinie, która cały czas jeszcze szuka swojej drogi. I też ojciec, córka, syn. I widzimy, jaka tu jest w tym filmie sytuacja, gdzie właściwie ojciec w pewnym momencie mówi, no jest sobie sam winien, że nie żyje, prawda?
0: Jakiś
3: czyli
0: narkomin.
3: Ta relacja między ojcem, synem, córką. No na pewno film, który daje bardzo dużo do myślenia i też wydaje mi się, że to jest też film aktualny jakby na czasie.
0: Tam pada takie
3: to, co
0: zdanie.
3: W tej chwili się dzieje.
0: Karty rozdają Rosjanie i Amerykanie.
3: Tak.
0: A gdzieś jakaś matka płacze po swoim tak. synu. Myślę, że to no, tak. bardzo silnie
3: trafione.
0: Dzisiaj brzmi.
2: Tak. To wszystko tak miało być, że ta niby wielka historia, czyli ta polityka jest teoretycznie gdzieś tam w tle, a jednocześnie w samym środku wydarzeń i to wszystko się razem miesza. Więc ten film był w Cannes bardzo dobrze przyjęty.
0: Co pani podpowiada intuicja i oczywiście doświadczenie, cała droga artystyczna? To jest początek tej drogi, tak jak to było przy Zimnej Wojnie. No, Ida zaczynała od innej wielkiej imprezy, nie od Cannes, ale to był tylko początek aż do tego Hollywood, którego pani wcale nie kocha,
2: nie,
0: ja wiem.
2: Nie, ja nie kocham Hollywood, to już wszyscy o tym wiedzą. Natomiast to jest już początek, dlatego że Paweł zaczął swoją podróż międzynarodową, więc po prostu zobaczymy, gdzie nas ta droga doprowadzi. To są duże festiwale europejskie, oczywiście poza tymi klasami A, ale wszystkie ważne festiwale europejskie i nieeuropejskie festiwale w Stanach, w Ameryce Południowej i w Azji. Film już został bardzo dobrze sprzedany, więc myślę, że tak, że to jest, już się zaczęła jakaś droga. Gdzie ona nas doprowadzi? Zobaczymy. Naprawdę myślę, że...
0: Umawiamy się na rozmowę tak w okolicach grudnia, to już będą shortlisty, potem styczeń, nominacje. Pani Ewo, gratulujemy raz jeszcze, nie zatrzymuję, bo też macie swoje.
2: Dziękuję bardzo, ale naprawdę niech to się już teraz toczy.
0: Niech to się toczy. No to niech się toczy, drodzy Państwo. Teraz już wiemy, że gra toczy się także o kolejną nominację dla polskich twórców, także dla łódzkich twórców do Oscarów, za co bardzo mocno trzymamy kciuki i oczywiście będziemy to dla Państwa śledzić. Długa droga, te długie listy Oscarowe nominacji, to jest grudzień, styczeń, luty, nominacje i potem w marcu już 99. gala Oscarowa. Mamy nadzieję, także z udziałem polskich twórców. Ojczyzna to był także gościnny udział Joanny Kulik, też wielkiej aktorki Pawła Pawlikowskiego, która też po sukcesie Zimnej Wojny wypłynęła na szerokie aktorskie wody. W filmie Ojczyzna ma taki kilka scen muzycznych, więc i teraz nam Joanna Kulik zaśpiewa, powracając właśnie tym konkretnym utworem do wielkiego sukcesu Zimnej Wojny.

0: Te dźwięki to brzmienie bardzo charakterystyczne dla bardzo ważnego momentu w historii polskiego kina i w historii także Łodzi filmowej. I w tych rejonach pozostajemy, bowiem od wczoraj na ekranach kin można już oglądać najnowszy film Łukasza Rondudy, związanego także z Łodzią. Powiedz mi, co czujesz? Piękny tytuł tego filmu, który jest też taki bardzo symboliczny dla pokolenia, o którym tak naprawdę ten film opowiada, pokolenia Z. To jest film o emocjach, a tak naprawdę o umiejętności nazywania tych emocji i o mówieniu o nich głośno. To jest film o zderzeniu pokoleń, to jest też film o zderzeniu światów. Ona z kompletnie innego, on także łączy ich sztuka, no i połączy ich uczucie, które też w swoisty sposób dość się rozwija. Film, który jest inspirowany prawdziwą historią, historią artysty Patryka Różyckiego i jego romantycznych relacji. I film, który jest także jednym z kandydatów do najważniejszej filmowej polskiej nagrody, czyli do Złotych Lwów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za nami także łódzka premiera, bo ten film również był realizowany tutaj, w mieście Łodzi i powstał przy wsparciu Łódzkiego Funduszu Filmowego EC1 Miasto Kultury. To na początek spotkanie z reżyserem tego filmu, Łukaszem Rondudą.
1: Agata i film.
0: Witamy w Łodzi, Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
2: Dzień dobry.
0: Ale tak naprawdę witamy u siebie, prawda?
2: Tak, Łódź to moje miasto, zdecydowanie.
0: I przyznam szczerze, że chociaż doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, kto, jaki bohater, jaka postać jest w ogóle inspiracją dla powstania tej historii, to znając też twoją, Łukaszu, historię, to trudno tego filmu właśnie tutaj w Łodzi trochę przez ten pryzmat tej historii nie czytać. Zderzenia, bo ten film dla mnie jest filmem też o zderzeniu, o kontrastach między światami, między ludźmi, między emocjami, między podejściem do życia. Pamiętasz ten moment wyrwania się z małej miejscowości i przyjechania tutaj na studia do Łodzi?
2: Tak, tak właśnie z tym mi się kojarzy Łódź, z takim pierwszym kontaktem z dużym miastem, z jakimś bardziej wyrafinowanym światem sztuki, z taką kulturą. Ja pamiętam, że jak przyjechałem ze swojej małej miejscowości, to ten pierwszy rok w Łodzi na studiach był takim głodem po prostu nadrabiania jakichś zaległości po prostu kulturalnych. Jeszcze wtedy nie było internetu. Teraz internet bardzo fajnie wyrównuje, powiedzmy, dostęp do kultury w znacznej mierze pomiędzy tymi małymi ośrodkami a większymi. I dlatego ten film bardzo mi się kojarzy z Łodzią. Dlatego też to jest też film o moim przyjeździe, moim wyrwaniu się, mojej chęci ucieczki z tego nikąd, powiedzmy, z tego miejsca, w którym się urodziłem, wzrastałem i z którego chciałem się wyrwać. To jest również historia Patryka Różyckiego, który był inspiracją dla głównego bohatera filmu. No i wreszcie ten filmowy Patryk tak jakby składa się z nas dwóch i to jest historia o takim właśnie chłopaku, który właśnie stara się wyrwać z miejsca swojego urodzenia, które jest naznaczone jakimś kryzysem i postanowiła zostać artystą.
0: Wspomniałeś o tym, to był też taki moment nadrabiania kulturalnych zaległości, a tak w kontekście też tej historii, którą opowiadacie na ekranie, to nie był też moment leczenia kompleksów, nieuzasadnionych, ale jednak kompleksów, bo filmowy główny bohater, on także się z tym mierzy. I to zderzenie małej miejscowości z wielkim miastem, zderzenie rodziny ze swoimi problemami z dobrze sytuowaną rodziną, walka o pieniądze, a obok ci, którzy nie muszą nad tym się zastanawiać na co dzień. To są kompleksy, które ten bohater też ma w sobie, prawda?
2: Tak, tak, takie kompleksy, które w sumie wtedy dopiero się tak naprawdę ujawniają, kiedy trafiasz do tego środowiska w wielkim mieście, jesteś właśnie z tego małego miasteczka, wioski. I wtedy pojawia się coś takiego, właśnie to uczucie niedopasowania i ten wstyd pochodzenia. I coś takiego, co oddziela nas tak naprawdę od ludzi. Wstyd jest taką emocją bardzo społeczną. Pojawia się między nami a innymi. Tak jakby jest bardzo...
0: W tej relacji, prawda?
2: Tak, tak. Mhm. Jest bardzo toksyczną emocją. No i oczywiście ona jest powiązana z awansem, ale tak jakby dla mnie też to było doświadczenie tego wstydu pochodzenia, kiedy zdawałem tutaj na historię sztuki. przyjechałem z Ostrowca Świętokrzyskiego w ogóle i nocnym pociągiem na ten egzamin tutaj. Egzaminatorzy byli bardzo zdziwieni w ogóle, że taki chłopiec w ogóle znikąd przychodzi i mówi, że jest zafascynowany Strzemińskim w ogóle. Ale się bardzo spodobało pani Janinie Ładnowskiej, która była kuratorką, jeszcze miała kontakt ze Strzemińskim. Mm-hmm. I był ten taki awangardowy etos, że ta awangarda chciała współpracować z robotnikami. Chciała być obecna w tych hutach, wśród klasy robotniczej. I ona była zafascynowana absolutnie.
3: Takie połączenie.
2: Ja tam przyjechałem, zobaczyłem na tym egzaminie takie bardzo eleganckie osoby z uprzywilejowanych rodzin, które po prostu przyszły na ten egzamin, żeby replikować jakiś status, po prostu swój status. A ja byłem taki właśnie znikąd, ale paradoksalnie to zadziałało. I pani Janina Ładnowska mnie wtedy skontaktowała z Rybakowskim.
3: No i poszło.
2: I poszło, tak.
3: Ale nie jest trochę tak, że to pokolenie, o którym w tym filmie opowiadasz, czyli pokolenie Z, to już jest jednak zupełnie inne podejście, bo mam wrażenie, że taki dystans, czy też obawy związane z tym, że ja do tego świata nie pasuję, a chciałbym być jego częścią, to jest jednak właściwość końcówki lat 90., początku XXI wieku, tego momentu dorastania. Bo ci młodsi, ja mam wrażenie, oni już czasami nawet im zarzucamy brak pokory, pójście w tę drugą stronę, prawda? Im jest łatwiej.
2: W tym filmie interesuje mnie właśnie ta wrażliwość młodych ludzi, ich taka kruchość i taka nastawienie na bliskość, którą widzę jako rodzaj odpowiedzi na ten świat, w który oni wchodzą. Że jest tak jakby ten świat, który tak naprawdę jest dość brutalny dla młodych ludzi. Żyjemy w takim mega spolaryzowanym świecie, politycznie spolaryzowanym, kulturowo. Też młodzi ludzie mają bardzo dużo też pozamykanych ścieżek zawodowo. Wiele po prostu, no już tak najprościej myśląc, miejsc jest obsadzonych, w których bardzo jest też z drugiej strony dużo wyborów. Jest też taka atmosfera jakiegoś polikryzysu i generalnie jest bardzo mocny wciąż brutalny kapitalizm, w którym jesteśmy. I generalnie jest brutalność, która i media społecznościowe, jeszcze cała ta sfera właśnie tej sfery medialnej, która
3: ale drugiego życia, prawda, tak naprawdę?
2: Tak.
3: Bo to jest pewien rodzaj innego życia w sieci.
2: Tak, takiego bardzo operującego na emocjach perswazyjnie od najmłodszych lat, wśród dzieci, nastolatków i tak dalej. I mnie interesowało właśnie, jak na tą brutalność odpowiadają te młode osoby właśnie nie jakąś walką, nie jakimś gniewem, nie jakimś konfliktem, tak jak robiło to na przykład moje pokolenie, które właśnie...
3: Buntem,
2: że jednak wchodziliśmy wtedy i okej, był ten wstyd, ale był też gniew, tak? I była chęć po prostu jednak wyszarpania z tego świata jakiegoś miejsca dla siebie i przerobienia tego wstydu w jakąś dumę, jakiś rozwój. I wydaje mi się, że te metody tego mojego pokolenia już są trochę nieaktualne w tym świecie, który żywi się konfliktem, gdzie algorytmy po prostu podsycają konflikt, gdzie politycy podsycają konflikt, gdzie te emocje właśnie trudne, które są u podstaw gdzieś tej polaryzacji, są podgrzewane cały czas. To właśnie ta odpowiedź tego młodego pokolenia, właśnie żeby sięgnąć po jakąś delikatność, jakąś wrażliwość, jakąś autentyczność, jakąś bliskość, jest według mnie rewolucyjna. I ten film, który zrobiłem, powstał, żeby wesprzeć ich, żeby tą...
3: Dać im siłę do tej wrażliwości,
2: siłę,
3: żeby nie wstydzić się tej wrażliwości.
2: Żeby się nie wstydzić, bo oni też są bardzo zawstydzani tym, że są właśnie nadwrażliwi, przeterapeutyzowani, że są płatkami śniegu. Ale to jest wspaniałe, tam jest pewna mądrość, którą my raczej powinniśmy skorzystać z niej i dać stworzyć jakieś warunki, żeby ona mogła zmienić świat.
3: Zapytam Cię jeszcze o to, co w ogóle pojawia się w Twoich filmach, ale masz taką umiejętność postawienia granicy w odpowiednim miejscu. Chodzi mi o łączenie tego, co filmowe, z tym, co właściwe dla sztuki współczesnej, galerii, żeby trochę wejść do tego świata, ale nie za mocno, nie za głęboko, żeby też nie odstraszyć. Gdzie się stawia taką granicę, żeby ten film, który balansuje na, właśnie, znów to powiem, granicę tych dwóch światów, tak naprawdę zachęcił do poznawania siebie nawzajem, a nie odstraszył.
2: Tak. No właśnie, ja tworzę filmy jako reżyser, który też jest kuratorem w tym samym czasie. Zresztą uczyłem się kuratorstwa tutaj w Łodzi też u profesora Kluszczyńskiego. Dzięki niemu zacząłem pracę w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. On mnie stąd z Łodzi zaciągnął do Warszawy. Byłem jego asystentem przy wystawach właśnie prosto ze studiów. Byłem studentem tutaj też na studiach doktoranckich, pisałem u niego doktorat w Łodzi. I pomagałem mu przy wystawach, między innymi warsztat formy filmowej, który robił właśnie w Centrum Sztuki Współczesnej. No i zafascynowałem się kuratorstwem i starałem się łączyć właśnie tą praktykę akademicką. Myślałem, że będę naukowcem. Robiłem doktorat i robiłem jednocześnie, później robiłem wystawę i później zacząłem robić filmy. Ale teraz już wrócę do twojego pytania, że ja jestem kuratorem, czyli osobą, która tłumaczy sztukę, która tworzy opowieść o sztuce, która głównym jej narzędziem jest opowieść. Że na przykład przychodzi widownia do muzeum, ja teraz pracuję w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, i na przykład widownia nie rozumie sztuki współczesnej, a ja jestem tym, który potrafi ją wytłumaczyć, potrafi ją zamienić w opowieść. I tak naprawdę wszystkie moje filmy biorą się z tej opowieści, z tej mojej kuratorskiej opowieści, która ma też gdzieś tam, no przede wszystkim
0: oswoić,
2: uprzystępnić, ale też pokazać, jaką ma siłę emocjonalną sztuka.
0: I żeby przestać się jej bać.
2: Tak.
0: Tak jak się przestać bać tej wrażliwości.
2: Totalnie.
0: No, to wszystko się zgadza. Łukasz Rondoda był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

Zaśpiewała Ameryko Masa, która związana jest także z twórczością reżysera Łukasza Rondudy. Do filmu Powiedz mi, co czujesz, jego najnowszej propozycji, będziemy jeszcze wracać, ale już w drugiej części naszego spotkania, czyli po godzinie 17. Gorąco Państwa zachęcam, by z nami zostać. Wiadomości, te najnowsze i najważniejsze właśnie punktualnie o 17. Przypominam także, że czekam na Państwa opinie na temat tej najnowszej lalki, tej serialowej. Czy jesteście za, czy przeciw? W której grupie się odnajdujecie? Proszę pisać na a.gwizdala@radiowłódź.pl.

0: Agata i film.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bez

0: Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Sytuacja na granicy z Ukrainą dynamiczna. Dziś wstrzymano odprawy w Dorohusku i Zosinie. Koniec z czekaniem przed rogatkami, jest wykonawca tunelu w Pabianicach. A na koniec sprawdzimy najnowsze doniesienia z meczu ŁKS-u. Na niebie trochę chmur i 19 stopni. Ataki Rosji na Ukrainę. W Polsce wstrzymano odprawy na granicy. W związku z atakami na terytorium Ukrainy rano wstrzymane zostały odprawy graniczne na przejściach w Dorohusku i Zosinie w województwie lubelskim. Informację przekazała Polskiemu Radiu słuchaczka, która z Ukrainy jechała do Polski i była zaniepokojona przerwą w kontroli granicznej. Jak wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, przerwa trwała około godziny.
1: Ewakuowano oba przejścia. Całość tej operacji przebiegła sprawnie. Nie odnotowaliśmy jakichś szczególnych zdarzeń. Już od kilku dni, praktycznie od tygodnia, w związku z atakami, które mają miejsce na terytorium Ukrainy, okresowo wstrzymywana jest odprawa graniczna na drogowych przejściach granicznych w województwie lubelskim na granicy z Ukrainą.
0: Aktualnie wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą na terenie województwa lubelskiego funkcjonują bez utrudnień, ale sytuacja od kilku dni jest dynamiczna.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Jest firma, która ma zbudować tunel pod torami na Lutomierskiej w Pabianicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 i zastąpi obecny przejazd kolejowy. To miejsce od lat jest problemem dla kierowców. Przez przejazd na Lutomierskiej przejeżdża codziennie tysiące pojazdów, a rogatki są stale zamknięte. Nie chcemy jeszcze podawać szczegółów inwestycji, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Na tę chwilę jeszcze nie możemy podawać konkretnych informacji dotyczących podpisania umowy, jako że uczestnicy przetargu mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania.
4: Myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w tych terminach, które podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo liczymy na zrealizowanie tego tunelu.
0: Dodaje Dawid Zakrzewski, wiceprezydent Pabianic. Po podpisaniu oficjalnym umowy firma będzie miała 2 lata na wybudowanie tunelu. Powstaną też dojazdy oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Nowy gatunek kota z grupy tak zwanych kotów tygrysich został odkryty w Boliwii. Jest to pierwszy od ponad 100 lat nowy żyjący gatunek tego zwierzęcia zidentyfikowany przez badaczy, a więcej wie Jan Pachlowski.
5: Ten niewielki dziki kot, oficjalnie nazwany Leopardo Stilcao, zamieszkuje boliwijskie lasy mgliste Yungas. Waży poniżej 1,5 kg i mierzy około 46 cm długości. Jest mniejszy od typowego kota domowego. Jego jasno-brązowe futro pokryte jest ciemnymi cętkami przypominającymi teł lamparta. Aby ustalić miejsce tego kota w południowoamerykańskim drzewie genologicznym kotowatych, naukowcy porównali genomy, czyli kompletne zestawy informacji genetycznej, ponad 30 osobników pochodzących z różnych miejsc. Analiza wskazała, że kot z ośrodka ochrony należy do wcześniej nieznanego gatunku, którego linia ewolucyjna oddzieliła się od linii pokrewnych gatunków około 1,5 miliona lat temu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Odkrycie szeroko opisało amerykańskie naukowe czasopismo. A teraz przenosimy się na areny sportowe. Dziś walka w pierwszej lidze i mecz ŁKS kontra Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak.
6: No to nie jest dobre i szczęśliwe boisko dla piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy w 69 minucie tracą drugiego gola z rzutu karnego, przegrywają 0-2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pierwsza bramka w doliczonym czasie gry pierwszej połowie, doświadczony Radosław Majewski wykorzystał gapiostwo obrońców ŁKS-u we własnym polu karnym i dał prowadzenie gospodarzom. ŁKS-iacy mieli szansę na wyrównanie w drugiej połowie, kiedy no, grali słabiej niż w pierwszej części spotkania, bo w pierwszej mieli sporą przewagę, ale nie potrafili tego zdyskontować. W drugiej części gospodarze się rzucili do ataku, ale mogli zostać skarceni. Niestety w 57 minucie karnego nie wykorzystał Artur Kraciun. Jeszcze sędzia sprawdzał coś w systemie VAR, ale jednak okazało się, że tego gola nie będzie. No i ŁKS-iacy próbują, ale znowu po interwencji VAR-u okazało się, że chyba któryś z ŁKS-iaków zagrał piłką w polu karnym i Bartłomiej Ciepiela wykorzystuje pewnie jedenastkę, tak więc niespełna 20 minut do końca tego spotkania. ŁKS przegrywa na nieszczęśliwym dla siebie zdecydowanie boisku z Pogonią Grodzisk 0-2.
0: Tyle Piotr Andrzejczak, dziękujemy. A relacje z tego spotkania można śledzić też na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź za godzinę. Czy to już jesień, czy jeszcze lato, można byłoby zapytać, bo dziś w całym regionie mamy naprawdę piękną pogodę, choć już tę jesień niestety troszkę czuć.

bo w ostatnich minutach pojawiło się trochę chmur, ale spokojnie do końca tego dnia nic specjalnie w pogodzie nie powinno się zmienić. Będzie ciepło i pogodnie. W tej chwili mamy na termometrach 19, no nawet gdzieniegdzie w województwie łódzkim 20 stopni.

0: Agata i film.
1: I wszystko zgodnie z planem. My rozpoczynamy drugą część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik. Niezmiennie jestem tutaj dla Państwa jeszcze do godziny 18 i mam nadzieję, że będą mi Państwo także towarzyszyć. Zgodnie z planem i zgodnie z zapowiedziami będziemy jeszcze wracać do najnowszej premiery, która tak naprawdę jest także początkiem sezonu łódzkich premier, czyli filmów współfinansowanych przez Łódź Film Commission, EC1 Łódź Miasto Kultury. Łukasz Ronduda i Powiedz mi, co czujesz? Subtelna opowieść o miłości młodych ludzi i o ich zderzeniu z rzeczywistością. Spotkaliśmy się już z reżyserem, a przed nami też wyjątkowe spotkanie z odtwórcą głównej roli oraz z pierwowzorem tej postaci. Skupimy się także na tym, gdzie film był realizowany i gdzie Łódź na ekranie można zobaczyć. Wrócimy jeszcze do wydarzeń sprzed tygodnia, a więc do rozstrzygnięcia festiwalu w Wenecji, bo już wiemy, kto otrzymał te najważniejsze festiwalowe laury. I tu chyba zaskoczenie, bo film, który faktycznie zwyciężył, nie był w gronie faworytów, a co ciekawe, to jest film jedyny w tej stawce konkursowej tegorocznej Wenecji wyreżyserowany przez kobietę, ale dokument, który skupia się na tym, co dzieje się w Strefie Gazy, bardzo głośny, z historycznymi oklaskami na koniec i który tak naprawdę był faworytem krytyków, także z nagrodą na tym festiwalu, więc wrócimy do tych wydarzeń i na koniec jeszcze zaproszenie na wyjątkowy pokaz, który gdzieś wpisuje się także w tę tematykę. Ten pokaz już jutro w Narodowym Centrum Kultury Filmowej Palestyna 36, jedyny taki pokaz w regionie łódzkim i jeden z niewielu w kraju. O szczegółach tego także w dzisiejszym programie jeszcze do godziny 18. Zostańcie Państwo z nami.

0: Radio Łódź, audycja Agata i Film. I już tak na dobre wchodzimy w nowy filmowy sezon. Jesień się na dobre rozpoczyna, a to w świecie kina, także tego polskiego, oznacza właśnie wysyp premier, więc mam wrażenie, że teraz co tydzień będę mogła Państwu opowiadać o nowym filmie, który do zobaczenia jest na wielkim ekranie. I tak też jest w przypadku najnowszego filmu Łukasza Rondudy. Powiedz mi, co czujesz, jak słyszeliśmy jeszcze przed godziną 17, niezwykle osobista historia, bo z jednej strony inspirowana prawdziwą historią życia Patryka Różyckiego, współczesnego artysty, ale z drugiej strony też historia bliska doświadczeniom samego reżysera, który też z małego miasta przyjechał do Łodzi i tutaj rozpoczął swoją przygodę z szeroko rozumianą sztuką. Historia, która też sprawiła, że mogłam jednocześnie porozmawiać z odtwórcą głównej roli i właśnie z pierwowzorem tej postaci. Patryk Różycki i Jan Sałasiński, dla którego jest to debiut, jeśli chodzi o główną rolę w pełnometrażowym filmie fabularnym. Byli obecni także na tej łódzkiej premierze, więc oddajmy im głos.
1: Agata i Film.
0: To powiem szczerze, że z mojej perspektywy to też jest bardzo rzadkie doświadczenie zawodowe, kiedy mogę jednocześnie spotkać się z pierwowzorem postaci i z odtwórcą tej postaci na wielkim ekranie. Ciekawa jestem waszego pierwszego spotkania. W jakich okolicznościach, jak to wyglądało, no i jakie wam emocje towarzyszyły, to na początek od inspiracji zaczynamy.
2: Pamiętasz?
3: Chyba pierwsze spotkanie to było w Zachęcie.
2: Tak.
3: Najpierw dowiedziałem się, że ty będziesz grał w filmie, a potem chodziłem po Zachęcie na jakiejś wystawie, chyba w której brałem udział, nie pamiętam teraz.
2: To była pierwsza wystawa nowej dyrekcji Zachęty. Pamiętasz? Taka duża zbiorowa wystawa.
3: Ale to nie była taka Niepokój o Przychodzi o Zmierzchu? Nie.
2: Nie wiem.
0: Ale moment gdzieś tam w głowie jest tego pierwszego spotkania.
3: Tak, ja pamiętam. I chyba ty potem do mnie podszedłeś, bo Helka ci powiedziała.
2: Tak.
3: Żona. Powiedziała ci, że jestem na wystawie.
2: I się znaleźliśmy w jednej sali i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, czyli spotkaliśmy się przypadkiem. Ale obaj już wiedzieliśmy.
0: Ale widzieliście, z kim się spotykacie.
2: Tak.
0: Czy ten moment, kiedy wspólnie z Łukaszem też pracowaliście nad scenariuszem, czy w ogóle koncepcją tego filmu, to był też taki moment, w którym ty sugerowałeś, kto mógłby ciebie na tym ekranie zagrać?
3: Tak, Łukasz pokazywał mi kilka osób. Ja chyba jakoś w tamtym momencie był ten serial Absolutni Debiutanci, gdzie Janek gra. Mi się też bardzo tam spodobał. I nie wiem, w sensie pewnie Łukasz to powiedział, że może Janek cię zagra. I ja mu powiedziałem, że tak, totalnie super i chcę tego.
0: Ale miałeś jakieś wymagania co do tej postaci?
3: Czy ja miałem wymagania? No chciałem, żeby była podobna do mnie, choć Natalia, producentka, mówiła, że pewnie nie będzie miał niebieskich oczu i długich włosów i tak dalej, ale raczej mówiłem, że pewnie coś wykombinują, więc...
0: No i jak się Państwo też w kinach mogą przekonać, pewnie coś wykombinowali. A z Twojej perspektywy, jak to wyglądało? To znaczy, kiedy przyszła ta propozycja i co tak naprawdę wiedziałeś o tej postaci, którą masz zagrać?
2: Przyszła do mnie propozycja przez Łukasza. Napisał do mnie, że chciałby mi wysłać scenariusz, żebym go przeczytał, że widzi mnie w głównej roli. No i to oczywiście dla studenta trzeciego roku Akademii Teatralnej jest wielkie wydarzenie. Ja wręcz myślałem, że to któryś z kolegów sobie ze mnie żartuje w ten sposób i z nieznanego numeru wysyła mi taką wiadomość.
0: Więc jakoś to weryfikowałeś, rozumiem.
2: Zdzwoniliśmy się jakoś z Łukaszem i już usłyszałem ten głos, który no trudno wymyślić. Czy ja wiedziałem o Patryku z Instagrama, bo wystąpił wcześniej w programie instagramowym Solo Show. Mm-hmm. I tam go pierwszy raz zobaczyłem.
0: Czy dla aktora, który wciąż jeszcze jest w procesie, mówię o tym momencie, kiedy oczywiście otrzymałeś te propozycje też nauki, od razu taka rola, która nie powstaje tylko w twojej wyobraźni. Ty nie kreujesz tej postaci tylko właśnie z pracy z scenariuszem i z reżyserem, ale jednak masz konkretny punkt odniesienia. To nie jest dodatkowe obciążenie, to nie jest dodatkowe wyzwanie tak naprawdę, a może wręcz przeciwnie, może jest prościej.
2: Powiedziałbym, że każda rola to jest inne wyzwanie i dużo zależy od reżysera, z którym się pracuje i od scenariusza, nad którym się pracuje. Tutaj to było ułatwienie, bo Patryk też z wielką otwartością podszedł do naszej współpracy i rzeczywiście miałem się od czego odbić. Więc to jest w ogóle unikatowe doświadczenie, ta praca. Bo jednak właśnie gdzieś nawet tę swoją wyobraźnię musiałem szukać dla niej miejsca w tej pracy po prostu. Ale Patryk też mi dawał taką przestrzeń.
0: No i na czym to polegało dawanie tej przestrzeni, te wskazówki? Czy ty jakoś ingerowałeś w tę pracę na planie, czy może na przykład pracowałeś nad budowaniem tej postaci jeszcze przed wejściem na plan? Czy gdzieś tam się z boku przyglądałeś i raz na jakiś czas pojawiały się jakieś uwagi?
3: No ja na planie byłem bardzo mało obecny, bo chyba tylko dwa razy poszedłem, ale w ogóle nie myślałem o czymś takim jak jakaś taka ingerencja w to, jak ma ta postać wyglądać, jak Janek ma się zachowywać, czy coś takiego. Czułem, że to jest oddzielone ode mnie, że to jest po pierwsze praca Łukasza, jego pomysł na tę postać, na ten film. Z drugiej strony wiedziałem też, że to jest praca Janka, to jest też część jego, to jest jego zawód, nie miałem zamiaru się jakoś tak w to wtrącać. Chyba jedyne, co tam robiłem, no to jak gadaliśmy na przykład o scenach, w których Janek miał rysować, to coś a propos tego mówiłem.
0: To było wiarygodne po prostu, tak?
3: Tak, no jakieś takie odtworzenie może czegoś konkretnego. A tak to po prostu się tylko temu przyglądałem, byłem otwarty też, no tak jak Janek przychodził do mnie kilka razy, siedzieliśmy bardzo, bardzo długo, rozmawialiśmy, czy o moich relacjach z rodziną na przykład, głównie na tym się skupialiśmy. Mm-hmm. Tak ja coś mówiłem, Janek coś mówił i tak... Wydaje mi się, że no chyba Janek próbowałeś mnie zrozumieć też, żeby tak poczuć tą postać.
0: No i to jest chyba komfort dla aktora. Ty nie musisz sobie wyobrażać, nie musisz dociekać, próbować analizować, co mogło w tej głowie wtedy siedzieć, jak te doświadczenia z dzieciństwa mogły wpłynąć na to, czego dana postać dotyka tu i teraz, tylko mogłeś zapytać wprost, tak?
2: Tak, ale potem pojawiało się pytanie, gdzie to w sobie znaleźć. I myślę, że to jest komfort taki artystyczny, kreatywny, to znaczy, że dostajesz cały czas duże wyzwanie, któremu musisz sprostać. Czasami jak sam sobie coś wymyślasz, pracujesz nad rolą, no to jednak uciekasz się do jakichś prostych rozwiązań czy znanych ci patentów, a tutaj nie było w ogóle na to miejsca.
0: Ten film dla mnie, z mojej perspektywy, jest takim trochę manifestem, który zasadza się na tak naprawdę jednym pragnieniu. To znaczy chcemy być blisko, chcemy być autentyczni i chcemy poczuć właśnie realnie tę bliskość, bez żadnego zapośredniczenia. Czy to jest coś, co ty pamiętasz z własnych doświadczeń? Czy to się gdzieś narodziło też w pracy nad tym scenariuszem?
3: Myślę, że chyba też było od momentu bycia dzieckiem czy nastolatkiem, kiedy widziałem, że mam pewne deficyty i cały czas podejmowałem jakieś próby znalezienia tej bliskości z moją rodziną. Na szczęście moi rodzice są zupełnie inni od tych filmowych. Są bardziej otwarci emocjonalnie i tacy kontaktowi, wspierający. Ale oczywiście no, to nie uchroniło mnie przed tym, żeby czegoś nie dostać, czy też ich, żeby mi czegoś nie dać, choć myślę, że to nie oni są winni, ale głównie ta potrzeba poszukiwania bliskości też chyba płynęła z relacji romantycznych, które budowałem, czy przyjacielskich, które pokazywały mi, że można mieć w ogóle zupełnie inaczej relacje z osobami, że można być bardzo otwartym, takim, no właśnie jak jakaś taka księga, też przejrzystym. Myślę, że to jest w ogóle dla mnie ważne w relacjach i myślę, że też w sztuce, którą robię, a co najważniejsze, też to wybrzmiewa w filmie Łukasza. Mi się wydaje, że tutaj lubię takie zdanie, że każdy człowiek jest wrażliwy. Lubię tak to powtarzać do znudzenia. Myślę, że w tym filmie coś takiego wybrzmiewa, że wrażliwy jest zarówno ten bohater, jego filmowa partnerka, jak i jego rodzice, jej rodzice. Tylko...
0: Taka szczególna scena, kiedy jego rodzice przychodzą zobaczyć wystawę i pracę syna. I ten moment takiej niezgody u ojca na to, co on pokazuje, ale jednocześnie widać po nim, że to rodzi w nim konkretne odczucia, konkretne emocje i ta wrażliwość pojawia się na zupełnie innym poziomie, ale jednak się pojawia, prawda?
3: Tak, myślę, że to jest ważne, że po prostu ten bohater zupełnie inaczej wobec tej postaci, tej dziewczyny, z którą buduje relacje, zupełnie inaczej opowiada o swoich emocjach poprzez doświadczenia, które pomagają zbudować jakąś relację z tymi rodzicami. No finalnie happy end między nimi akurat się pojawia i myślę, że też dlatego przez tą pracę, którą wykonuje bohater w filmie.
0: A czy to jest historia tak naprawdę wzięta z życia pokolenia Z, tych młodych ludzi? Oni się nie boją mówić o emocjach? Oni nie boją się podzielić swoimi także tymi trudnymi, traumatycznymi doświadczeniami? Nie boją się terapii? Tak to dzisiaj wygląda? Czy to jest trochę zachęta dla tych młodych ludzi, żeby właśnie tak postępowali?
2: No tak jak widzimy w filmie, mamy dwójkę bohaterów zupełnie na różnych biegunach. Są i tacy ludzie jak Maria, którzy są bardzo otwarci i właśnie czy po terapii, czy nawet bez terapii, ale gdzieś wychowani w tej bliskości, w jakiejś szczerości emocjonalnej. No i są też tacy bohaterowie jak Patryk, którzy może mają jakieś...
0: Uczą się tego.
2: Tak, ale też niosą swoje własne wartości, jakiejś dodatkowej autentyczności, takiej bym powiedział cielesnej emocjonalności, nie przeintelektualizowanej. No i myślę, że pokolenie Z, no, znajdujemy się jak każde pokolenie w bardzo dużym spektrum.
0: To już jest kolejny film Łukasza Rondudy, trudno się temu dziwić, który gdzieś jest na pograniczu właśnie kina jako gatunku po prostu audiowizualnego i sztuki współczesnej. Czy myślicie, że szczególnie tutaj ciebie zapytam, bo to Patryku, myślisz, że ludzie, którzy na co dzień są po prostu kinomaniakami, ale niekoniecznie zaglądają do galerii sztuki współczesnej. Dla nich to może być taki pretekst, żeby spróbować wybrać się i poznać nieco inny świat, do którego być może do tej pory nie zaglądali?
3: Nie wiem niestety, czy się nie rozczarują tym, co się znajduje w muzeach i w galeriach, bo niestety to nie jest tylko sztuka, która dotyczy bardzo ważnych spraw społecznych, tematów, które powinny przedrzeć się do właśnie debaty publicznej, tematów, nad którymi powinni debatować też politycy. Choć chciałbym tego, bardziej chciałbym, żeby ten film może wpłynął na młodych, na młode osoby tworzące, żeby może nakłonić je do opowiedzenia swojej historii, do takiego opowiedzenia czegoś, co jest faktycznie, myślę, że istotne, opowiedzenie o swoim życiu, istotne społecznie i że to nas zbliża. I tak naprawdę sztuka, tak jak właśnie w filmie jest ta scena w muzeum z rodzicami, sztuka staje się tylko pretekstem do budowania relacji, do rozmowy i ja bym chciał, żeby to tak zostało.
0: Może połączyć nawet najbardziej odległe światy, prawda?
3: Totalnie tak.
0: I to z tego filmu bardzo mocno wybrzmiewa, to już zupełnie na koniec się zapytam. Pamiętasz pierwszą reakcję, pierwowzoru swojej postaci, jak zobaczył już cały film? Co powiedział? Dobra robota, czy no stary, mamy do pogadania.
2: Ja też wtedy pierwszy raz widziałem ten film.
0: więc
2: byłem, myślę, przejęty tym, co powie Patryk, ale też byłem przejęty tym, co zobaczyłem. To znaczy, po prostu oglądając siebie na ekranie, to jest trudne. Ale wydaje mi się, że Patryk był zadowolony. Na pewno nie odebrałem
0: negatywnych
2: odczuć, ale wydaje mi się, że obaj byliśmy tak samo zestresowani.
0: Tak było?
3: Ja byłem zachwycony i bo co oglądam ten film, już teraz oglądałem nie jakoś dużo, to kiedy jest Janek obok mnie, bo akurat wtedy oglądam, to mówię mu, nawet ostatnio mówiłem ci, że super, że kawał dobrej roboty i mnie to, mnie ta rola zachwyca, jakoś tak wzrusza, rozczula. Też za każdym razem, jak oglądam, to czuję, jakby to opowiadało może o innym jakimś etapie mojego życia.
0: A polubiłeś bardziej siebie po tym filmie?
3: Czy polubiłem? Może tak, ale to wtedy mówiłoby o tym, że się dowartościowuje przez ten film, co myślę, że jest brutalne z drugiej strony, bo że potrzebuje filmu, żeby się dowartościować. Więc raczej staram się trochę odsuwać od tej myśli.
0: No i co, teraz się szykujecie, jak rozumiem, na Gdynię?
2: No, jak
0: z nadziejami.
2: Z nadziejami na...
0: O marzeniach trzeba mówić głośno.
2: Na słoneczną pogodę na gdyńskiej plaży, a zobaczymy, co festiwal przyniesie, ale no, to jest wielkie święto polskiego kina, więc po prostu...
0: I to jest najważniejsze. To ja trzymam kciuki za pogodę i nie tylko tam w Gdyni. Bardzo wam dziękuję.
3: Dzięki.
0: Jan Sałasiński, Patryk Różycki, czyli odtwórca głównej roli i pierwowzór postaci, która dała właśnie tak naprawdę początek tej opowieści, którą Łukasz Ronduda wraz z całą ekipą przedstawiają w filmie Powiedz mi, co czujesz. Przypomnę Państwu, od wczoraj w kinach. Warto na ten film się wybrać także dlatego, by gdzieś odkrywać łódzkie konteksty. O tym, jak ich szukać, opowie już producentka filmu Natalia Grzegorzyk.
1: Agata i film.
0: Powiedz mi, co czujesz, to jest też łódzki film i zwracam się tutaj do producentki. To nie jest nadużycie, że jest łódzki?
1: Oczywiście, że to jest łódzki film. Jest tu dzisiaj z nami na łódzkiej premierze między innymi montażystka Agata Cierniak. Pracowaliśmy z osobami z Łodzi, też w pionie kamerowym, między innymi Wojtek Bibel. Tak, no kręciliśmy, mieliśmy co prawda mało tych dni zdjęciowych, ale 2 dni zdjęciowe zrealizowaliśmy w Łodzi i w filmie można Łódź zobaczyć.
0: To jest też wsparcie oczywiście koprodukcyjne Łódź Film Commission, EC1, który jest koproducentem tego obrazu. No właśnie zawsze doszukujemy się tych łódzkich miejsc w tych filmach, które gdzieś z miastem są powiązane. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, bo oczywiście film ma za sobą już bardzo imponującą festiwalową drogę, to nie będzie łatwe zadanie, żeby zobaczyć tak Łódź od razu wprost na ekranie, prawda?
1: Akcja filmu, tak według scenariusza, dzieje się w Warszawie, więc faktycznie Łódź tutaj musiała przebrać się w kostium, dlatego nie ma charakterystycznych nazw ulic, miejsc do rozpoznania. Natomiast no, moja osobiście jedna z ulubionych scen została nakręcona w Łodzi na tle wyjątkowych, unikalnych łódzkich śmietników. Nigdzie nie ma takich. To jest scena, w której główny bohater zajada swój atak paniki na czasami jednocześnie pali papieros. Bardzo to już, życiowa.
0: I to już jest tak, to już jest wskazówka, ale proszę też szukać wnętrz pewnego łódzkiego kina, czy też sal kinowych właśnie w tym obrazie. Zapytam cię, Natalio, o tę drogę filmu, bo myślę sobie, że już te kilka festiwali, też połączenie retrospektywy Łukasza na Nowych Horyzontach, to wszystko daje zupełnie też nowy kontekst dla tego tytułu. Jak to się stało?
1: Najmądrzej jest, żeby film zaczynał od międzynarodowego festiwalu, ponieważ w drugą stronę to po prostu nie zadziała. Jak film miałby premierę w Polsce, to już by nie mógł być pokazany za granicą. Bardzo się ucieszyliśmy, że film zaczął od Rotterdamu. To jest bardzo ciekawy, przyjemny, taki też stylowy festiwal i bardzo było nam tam dobrze po raz pierwszy spotkać się z widownią. To też był pierwszy festiwal, na który film został zgłoszony
0: i od razu
1: się udało, więc to też było dla mnie bardzo nietypowe, bo zwykle no, się poluje, czeka, a tutaj stwierdziliśmy, że no nie lubimy to miejsce, Łukasz miał tam poprzednie filmy, więc że nie szukamy dalej, tylko akceptujemy to pierwsze zaproszenie, choć musieliśmy naprawdę bardzo intensywnie skończyć film, żeby był gotowy już na styczeń do Rotterdamu.
0: Jakie są reakcje publiczności? Czy coś was zaskakuje w tych reakcjach?
1: Bardzo się cieszę, tu bym powiedziała, moja reakcja, ulga, jak widzę łezki w oczach widzów, że to się zdarza. Zdarza się mocniejsze wzruszenie.
0: Ta łza jest symboliczna dla tego filmu.
1: Ta łza jest bardzo symboliczna i to jest łza, która mnie cieszy, że jest o czym myśleć. Mam nadzieję, że ten film może skłonić do rozmowy z najbliższymi, przede wszystkim do wypowiedzenia takich rzeczy, które leżą nam na sercu od lat. Dla mnie ten film jest o odwadze, o tym, żeby się nie wstydzić, robić różnych rzeczy. To jest najbardziej scena u nas kontrowersyjna.
0: Tak, to prawda, ona robi wrażenie.
1: Ta, w której bohaterowie krzyczą nie wstydzę się, ale to też nie jesteśmy zaskoczeni, że jest sceną kontrowersyjną.
0: To jest też chyba film, który może z powodzeniem, jeśli chodzi o widownię, połączyć pokolenia, bo różne pokolenia mogą się w nim odnaleźć. Oczywiście to jest historia o tych zetkach naszych już słynnych, bo bardzo dużo o nich rozmawiamy, ale te zetki nie funkcjonują w próżni. Oni są powiązani ze swoimi rodzicami, ze swoją przeszłością, bliskimi, z różnym kontekstem, w którym wzrastali, więc widać chyba to, że ten film może połączyć pokolenia.
1: Tak, jak rozmawiamy z widzami, które chcą się z nami podzielić tym, co przeżyły, tym, co myślą, to jest spójne z tym, co ja też czułam, myślałam, czytając scenariusz. I dla mnie to jest przede wszystkim film o relacji z naszymi rodzicami. O tym, że często się dzieje, każdy z nas ma takie doświadczenia z dzieciństwa na przykład, czy w rodzinie takie historie, które rzutują, jakby kładą cień na całą późniejszą relację i zamiast przeciąć ten wrzut, porozmawiać o tym, jakoś wyjaśnić ten słoniu w pokoju, to my tak rozmawiamy, kłócimy się, ale
0: unikamy
1: nie o
0: tematu.
1: Tym unikamy, stosujemy rozmaite strategie. A bohaterowie naszego filmu, czy bohaterka Maria namawia właśnie głównego bohatera Patryka, żeby skonfrontował te rzeczy. I
4: nawet najtrudniejsze, bo w tym filmie też chodzi o te najbardziej traumatyczne doświadczenia przecież. Spotykamy się na łódzkiej premierze, ale tuż przed tym, jak rozpocznie się 51. festiwal w Gdyni, w którym film startuje w konkursie głównym. Łukasz Ronduda ma bardzo dobre doświadczenia z Gdynią, bo przecież Złote Lwy są już także jego udziałem. Wszystkie nasze strachy to chyba z dobrych już 5 lat temu, myślę, było. Z jakimi nadziejami na ten festiwal idziecie?
1: Wiadomo, że nie robimy tego filmu dla nagród. Wiadomo, ja mam swoje prywatne marzenie. Znaczy uważam, że Janek Sałasiński jest po prostu absolutnym odkryciem. Odtwórca głównej roli Patryka. To jest jego pierwszoplanowa rola w pełnometrażowym filmie. Partneruje mu Izabela Dudziak, również fantastyczna aktorka, głównie znana z desek teatru. Także tu są moje nadzieje. Uważam też, że są absolutnie wybitne zdjęcia Weroniki Bilskiej i chciałabym wreszcie, żeby polskie grono jurorów doceniło kobiece, czułe, na najwyższej jakości zdjęcia, bo to jest coś innego, bo tego jest mało i za to trzymam kciuki.
4: A co się wydarzy, to już zobaczymy. To wam życzymy, tak chłopaki też mówili, że oni mają nadzieję na dobrą pogodę w Gdyni. To tobie też w takim razie tej dobrej pogody życzę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Sobotnie popołudnie, w zasadzie już może nawet wczesny wieczór w Radiu Łódź spędzamy w kinie i teraz w naszym programie Agata i film wrócimy do wydarzeń sprzed tygodnia, bo tak naprawdę mniej więcej właśnie tydzień temu o tej samej porze próbowaliśmy przewidzieć werdykt tegorocznego 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. A dziś już wszystko wiemy i trzeba przyznać, że jeśli chodzi o te główne nagrody, to ten werdykt jest jednak dość zaskakujący w stosunku do przewidywań krytyków, dziennikarzy, którzy byli tam na miejscu. Duński film Woman Unknown w reżyserii May El-Touhy zdobył tego głównego złotego lwa, ale oczywiście wręczono także srebrne lwy, nagrody aktorskie. No i jeszcze jedną wyjątkową nagrodę, która mam nadzieję będzie miała też taki społeczny wymiar. No ale ta najważniejsza festiwalowa nagroda powędrowała też do jedynej kobiety reżyserki w tym zestawieniu konkursu głównego, czyli właśnie do twórczyni filmu Woman Unknown.
1: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Chang-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagha. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralia Medeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury dokument NASA Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dokument NASA, który opowiada o tajnych systemach, jakie izraelska armia wykorzystywała do zabijania cywilów w Gazie. Jego udział w ogóle w konkursie do samego końca był tajemnicą właśnie ze względów bezpieczeństwa. To był jeden z ostatnich pokazów tuż przed galą zamknięcia, dzień przed. I wydawało się, że to jest ten tytuł, który zdobędzie najważniejsze nagrody. Zdobył na pewno historyczne, najdłuższe oklaski tuż po filmie. No ale tu nie o oklaski chodzi, a raczej o nagłośnienie tego tematu, którym ten dokument się zajmuje. No i miejmy nadzieję, że tak rozpocznie się też jego droga po świecie. Za chwilę będziemy wracać też do tej tematyki związanej z tym, co dzieje się w tej części świata. A to za sprawą filmu, który już w ubiegłym roku zaznaczył swoje miejsce, ale jego droga do dystrybucji w Europie była piekielnie trudna. Do tej pory jest piekielnie trudna. Trafił do Polski. Jutro specjalny pokaz w Łodzi. Kolejne w kraju, ale wcale nie będzie ich wiele. Palestyna 36. O tym filmie za chwilę porozmawiamy.

0: Agata i film.
1: Po ostatnim festiwalu w Wenecji dużo się mówi o dokumencie, który pokazywał to, co dzieje się w Strefie Gazy. Była też nagroda dla tego dokumentu, trochę o nim rozmawialiśmy w audycji Agata i film, ale cały czas to, co się dzieje w tamtym rejonie świata, powraca do nas także w kinie w różnych wersjach. Stąd teraz w naszym programie zaproszenie na wyjątkowy pokaz filmu, bo jedyny w Łodzi, ale też jeden z kilkunastu pokazów w Polsce. Filmu, który tak naprawdę na świecie pokazywany był już w ubiegłym roku, mija praktycznie rok, albo nieco ponad rok od tej światowej premiery na festiwalu w Toronto, a teraz Palestyna 36 także trafiła do Polski, między innymi za sprawą portalu Immersja. Jakub Marciniak z Immersji jest z nami. Witam cię, Jakubie.
2: Dzień dobry.
1: To jak to się stało w ogóle, że wprowadzacie ten film do polskiej dystrybucji? Wiem, że nie sami, więc powiedzmy też oczywiście o współorganizatorach. No i dlaczego? Jaka jest główna motywacja?
2: Generalnie wszystko zaczęło się od właśnie naszego drugiego współorganizatora, od organizacji FIP, czyli Edukacyjnej Sieci na Rzecz Praw Człowieka w Palestynie i Izraelu. To jest humanitarna, edukacyjna grupa, która zajmuje się z jednej strony promowaniem wiedzy na temat sytuacji w Izraelu, w Palestynie, ale również organizowaniem wycieczek dla studentów, dla naukowców, również dla dziennikarzy właśnie do Palestyny, tak żeby mogli poznać sytuację tam już na miejscu. Również poznać kulturę, poznać tą tragedię ludzi z pierwszej ręki. Pomysłodawczynią całego pomysłu wprowadzenia Palestyny 36 jest doktor nauk politycznych pani Natalia Zajączkowska z Uniwersytetu w Białymstoku. Ona, ponieważ mieliśmy okazję w zeszłym roku współpracować przy okazji łódzkiej edycji Palestine Cinema Days, które znowu się również będą odbywać w listopadzie, a potem przy okazji łódzkiego pokazu Głosu Hind Rajab w kinie Charlie.
1: No, wielkiego też filmu, mówię wielkiego tak z punktu widzenia społecznego, prawda? Niezwykłego dokumentu, który także oczywiście oscarową ma swoją historię, ale to nie jest najważniejsze. Chodzi o ten głos, który daliśmy tej dziewczynce, która mogła już tylko w ten sposób powiedzieć o tym, co dzieje się właśnie tam.
2: Trochę o to dawanie głosu chodziło również teraz, przy tym naszym nowym wspólnym projekcie, czyli wprowadzeniu Palestyny 36 w reżyserii Anne-Marie Jesser do polskich kin. Faktycznie, tak jak było powiedziane, ten film wszedł do kin w Toronto prawie równy rok temu i pomimo tego, że był przyjęty bardzo entuzjastycznie na festiwalu, 20 minut tych osławionych oklasków na stojąco, ale jego droga na te światowe ekrany jest ciężka. Na przykład dopiero teraz wszedł również w Hiszpanii. W zasadzie pokazy odbywają się od sierpnia. To też jest nowość. W wielu państwach Europy ciągle go nie było. A jest to film ważny, bo opowiada o czymś, czego w kinie jeszcze w ogóle nie było, czyli o powstaniu arabskim z lat 1936-1939. Powstaniu połączonego z tym strajku robotników przeciwko panowaniu brytyjskiemu na terenie Palestyny. Czegoś, od czego zaczęła się w zasadzie cała historia obecnej tragedii, a o czymś, o czym w ogóle nie opowiadamy, bo o tym powstaniu ani nie miał okazji opowiedzieć do tej pory kino palestyńskie, czy szerzej kino arabskie, ale nawet kino zachodnie, gdzie wiemy, że Brytyjczycy czy Amerykanie lubią opowiadać w kinie o, na swój sposób o rewolucjach, nawet jeśli były przeciwko nim wykierowane. Powstanie arabskie nigdy do tej pory w kinie nie zostało pokazane.
1: Z czego to może wynikać? I z czego może wynikać to, że w końcu artystka arabska zdecydowała się tę historię opowiedzieć?
2: Nadszedł czas. Dwa, ona też dostrzega ten problem polegający na tym, że kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje w Palestynie, skupiamy się prawie zawsze, zwłaszcza teraz, kiedy coraz więcej tych zachodnich serwisów, w ogóle media zwracają większą uwagę na to, co się tam dzieje. Skupiamy się przede wszystkim na relacji między Izraelem, Palestyną, między sionizmem, a ludnością palestyńską i wszystko trochę jako ten punkt początkowy wszystkich wydarzeń ustanawiamy rok 48. Co nie jest prawdą. I dla niej to było bardzo istotne, żeby przypomnieć światu, że to wszystko zaczyna się tak naprawdę od imperializmu i kolonializmu brytyjskiego. I to jest interesujące w tym filmie, że wątek osadników żydowskich, wątek przesiedlania ludności żydowskiej z Europy na teren Palestyny jest w tym filmie obecny. On jest ważny, jest katalizatorem, ale on trochę nie jest do końca o konflikcie między ludnością żydowską a ludnością arabską, jest o konflikcie z imperializmem brytyjskim. To jest bardzo ważny wątek, który jest który jest zapominany, a o którym trzeba pamiętać.
1: Żeby też zrozumieć to, co dzieje się tu i teraz, prawda?
2: Dokładnie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, jak Izrael również jest przedstawiany jako pewnego rodzaju przedłużenie europejskiego kolonializmu, który nadal funkcjonuje. Więc no nie możemy jakby udawać, że wziął się znikąd. Ten film mógł również powstać dlatego, że w końcu pojawiły się na to środki. Kino palestyńskie jest kinem starym, jest kinem, które trwa od wielu dekad, co jest niesamowite na swój sposób. Natomiast zazwyczaj było skupione na dokumencie, na kinie fikcjonalnym lub na kinie dość kameralnym. Ale dopiero teraz pojawiła się szansa stworzenia kina epickiego, kina historycznego. Nie było to łatwe, dlatego że zdjęcia były zaplanowane na październik 2023, więc ostatecznie zostały opóźnione o prawie rok z powodu wybuchu pełnoskalowej inwazji na strefę Gazy. Mogły się odbyć bez tej obsuwy, natomiast Anne-Marie Jesser była bardzo stanowcza w tym, żeby nie przenosić planu do żadnego innego państwa. Więc to jest bardzo istotne, że ten film w większości został nakręcony w Palestynie.
1: I co ważne, to jest jedyna taka produkcja, prawda, która w tym czasie tam została zrealizowana.
2: Tak, dokładnie. Część zdjęć odbyła się również w Jordanii, natomiast cała, zwłaszcza sceny nakręcone w Jerozolimie, odbywają się w Palestynie bez wyjątku.
1: Co ważne, to nie jest dokument.
2: Tak, chociaż... Tak, ma to... bardzo ciekawy element. Rozumiem, że wyprzedziłem nieco.
1: No, ale to wyprzedzaj i wyjaśnij.
2: To jest fascynujące, bo ten film jest w stanie nadrobić to, czego nie jest w stanie pokazać, ponieważ to nadal jest kino mocno ograniczone budżetowo, ograniczone produkcyjnie. Natomiast Anne-Marie Jesser wykorzystuje ogrom materiału archiwalnego, ogrom dokumentów, nagrań, również wykonanych przez Brytyjczyków. Więc ona wzięła ten cały materiał, który znalazła w archiwach, również przy pomocy wielu naukowców, zarówno brytyjskich, jak i żydowskich. Ich rola przy tym filmie też jest całkiem spora. I ona pokolorowała te materiały. Przerobiła je również cyfrowo, odnowiła je. One wyglądają niesamowicie. Są pojedyncze ujęcia. Ja ten film jeszcze raz widziałem niedawno na polskiej premierze. Zapomniałem, jak to dobrze wygląda, ale są sceny, w których człowiek jest w stanie się nie zorientować, że to jest archiwalny materiał.
1: Ten pokaz w Łodzi już jutro, czyli w niedzielę, to wyjątkowy pokaz, no przede wszystkim dlatego, że ten film ma bardzo ograniczoną dystrybucję w Polsce, ale też dlatego, że będzie mu towarzyszyć rozmowa, dyskusja, prelekcja. Gdzie jeszcze ten film w Polsce będzie pokazywany?
2: Premierę mieliśmy w Kinomuzeum w Warszawie zaledwie w czwartek. Będziemy mieli kolejne pokazy w Lublinie w ramach festiwalu, który się tam odbywa. Będziemy mieli również pokazy na pewno w Poznaniu, w Trójmieście, w Krakowie, prawdopodobnie w Częstochowie.
1: Czyli jak na razie, drodzy Państwo, jedyny pokaz w regionie właśnie w niedzielę w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Mam nadzieję, że to, co jest najważniejsze w opowiadanych tych historiach, czyli tragedia ludzka, nigdy nam nie zniknie z pola widzenia, bo myślę, że nie możemy zapomnieć tak naprawdę, dlaczego te historie opowiadamy. Jakub Marcinak z portalu Immersja był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

I wygląda na to, drodzy Państwo, że to jest scena finałowa naszego filmowego spotkania dzisiejszego w Radiu Łódź. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Na dobre rozpoczęliśmy sezon filmowych premier, tak w kraju, jak i za granicą, ale także w Łodzi. Za tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Agata i film. No i wtedy już będziemy nieco więcej wiedzieć o tym, co wydarzyło się na Festiwalu Filmowym w Gdyni. A to jest w tym momencie najważniejsze filmowe miejsce w Polsce. I mówię to wprost stąd, z Łodzi Filmowej. I dziękuję Państwu za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.

0: Agata i film.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
5: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
12: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
11: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
12: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
13: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
12: Bartosz Florczak,
11: Marcin Tercjak.
12: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores. Nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
18: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
19: oraz wspierają układ nerwowy,
18: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
19: Bezglutenowy
18: i bez laktozy.
19: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne.
19: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
20: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
21: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
20: Lamia Sofa na każdy dzień.
22: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
23: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
24: A na zegarach już 18:00.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
24: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości.

0: Zdarzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdzie spotkamy biegaczy i gdzie nie zobaczymy samochodów, bo bieg to też utrudnienia?
1: No przede wszystkim spotkamy biegaczy w ścisłym centrum Łodzi. Ulica Piotrkowska, tutaj to centrum EC1, wokół centrum, Aleja Szajblerów, Aleja Poznańskich, Kilińskiego, Tuwima, Tymienieckiego. Także prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość mieszkańców Łodzi. No będą utrudnienia, to jest oczywiste, ale no taka specyfika tych biegów, za co serdecznie przepraszamy, ale jednocześnie liczymy na życzliwość mieszkańców.
0: A utrudnienia w centrum Łodzi potrwają do godziny 23.
2: Tyle, Michał Dąbrowski, dziękuję. Z powodu półmaratonu tramwaje i autobusy MPK kursują zmienionymi trasami. Więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl. Straż pożarna uczy, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Treningi odbywają się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, powiedział, że jeszcze przed realnym zagrożeniem warto dowiedzieć się na przykład, jak reagować w przypadku ataku z powietrza.
3: Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, co robić, jak postępować i robić to spokojnie i świadomie. No bo bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszego zdrowia i życia, to postępujemy chaotycznie, bądź też reagujemy gwałtownie. Jeśli wcześniej się do tego przygotujemy, na pewno będziemy robili to świadomie i spokojnie.
2: Szkolenia w województwie lubelskim odbywają się w prawie 30 jednostkach Straży Pożarnej. Rusza nowy remont w centrum Łodzi. Od poniedziałku kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy rozpoczną wtedy pracę na ulicy Tylnej, na odcinku między ulicami Kilińskiego a Sienkiewicza. Na czas pracy droga zostanie całkowicie zamknięta i możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Na remontowanej ulicy poza jezdnią zmieni się cała infrastruktura, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
4: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci.
2: Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. Lider przed 9. kolejką, czyli ŁKS, zawiódł w Pruszkowie. Wicelider Pogoń okazał się lepszy i powraca na fotel lidera. A to spotkanie obserwował dla nas Piotr Andrzejczak.
5: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego nie będą dobrze wspominać kolejnego wyjazdu do Pruszkowa. Tym razem zmierzyli się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. I tradycyjnie, można tak powiedzieć, punktów ze stadionu w Pruszkowie nie przywożą. Przegrywają bowiem z wiceliderem przed tą kolejką 0-2. Niezła pierwsza połowa, to trzeba przyznać. Przewaga, kilka sytuacji, ale łodzianie tracą bramkę w doliczonym czasie gry. W zamieszaniu podbramkowym weteran ligowych boisk Radosław Majewski pokonuje bramkarza Węglarza. W drugiej połowie ŁKS-iacy dali się zdominować, ale mieli okazję na wyrównanie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Artur Kraciun, a potem po kontrowersyjnej sytuacji jest karny dla Pogoni, wykorzystany przez doświadczonego Ciepiele i ŁKS-iacy jednak przegrywają to spotkanie i tracą pozycję lidera.
2: Tyle Piotr Andrzejczak, a więcej o tym meczu, ale nie tylko oczywiście, w dzisiejszej strefie kibica po godzinie 18. I jeszcze rzut oka na prognozę pogody. Przed nami spokojny i dość ciepły wieczór w Łodzi. Około godziny 18 termometry pokazują 19 stopni. Później ta temperatura stopniowo spadnie do około 16. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale bez większych pogodowych niespodzianek. Jeśli więc planujecie Państwo sobotni wieczór poza domem, to ta pogoda powinna sprzyjać. Później przyda się jednak coś cieplejszego.

I to już 5 minut po godzinie 18, no to jak to Wiktoria zapowiedziała, teraz będzie dużo, dużo więcej sportu, bo do godziny 20 nasze spotkanie ze sportem w Radiu Łódź, strefa kibica, no jak co tydzień, ale też jutro, też jak co tydzień, no bo i w sobotę i w niedzielę po 2 godziny opowiadania o sporcie, no i tym sporcie szczególnie lokalnym, no ale też nie tylko, bo dzisiaj będzie i o drużynach piłkarskich z Łodzi, z regionu, ale też porozmawiamy o tym, co w świecie, przede wszystkim o siatkarzach, którzy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, ale też zajrzymy na korty tenisowe, bo między innymi polska reprezentacja rywalizuje w Pucharze Davisa, no ale to daleko, daleko za oceanem. To do godziny 20. Robert Zwoliński przed mikrofonem, program realizuje Kuba Janik. Zapraszamy do pozostania z Radiem Łódź.

No to zaczniemy sobie od tego, że sprawdzimy, jak tam, co tam słychać na piłkarskich boiskach, choć akurat w tym momencie zbyt wielu spotkań to nie mamy, jeśli chodzi o te, no, takie ligi, które zawsze gdzieś tutaj staram się śledzić. No ale w piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice Krakowia 0-0, 39 minuta. Wcześniej dzisiaj Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2, a wieczorem o 20:15 Motor Lublin Górnik Zabrze. W drugiej lidze Chojniczanka Chojnice Olimpia Grudziądz 2-1, a Lechia Zielona Góra Znicz Pruszków 0-0, ale tak, w Chojnicach 49 minuta, a w Zielonej Górze 8. Wcześniej Legia 2 Warszawa dowodzona przez trenera Marcina Matysiaka pokonała Podhale Nowy Targ 3-0. No i jeszcze zaczęło się spotkanie, no myślę, że hitowe, jeśli chodzi o włoską Serie A, AS Roma Mediolański Inter i już 1-0. W 8 minucie Rzymianie prowadzą w tym spotkaniu, ale no tutaj pewnie będzie zaskoczenie. Gola nie strzelił Malen, tylko środkowy pomocnik Kone. No ale to jeszcze tutaj dopiero 8 minuta, więc tutaj na pewno dużo będzie się działo. Dużo działo się też do tej pory, jeśli chodzi o te piłkarskie spotkania, no ale o tym jeszcze więcej będzie okazja dzisiaj powiedzieć. Na pewno mogę zdradzić, że ze zmiennym szczęściem, choć całkiem nieźle poradzili sobie dzisiaj trzecioligowcy z regionu łódzkiego, rezerwy UKS-u Łódź wygrały w meczu rezerw z Jagiellonią 2 Białystok 3-2. Pelikan Łowicz pokonał Polonię Lidzbark Warmiński 1-0, a Warta Sieradz zremisowała z Olimpią Zambrów 2-2. Więcej o tych spotkaniach jeszcze dzisiaj w strefie kibica Radia Łódź. No oczywiście też przypominam, że siatkarze reprezentacji Polski wygrali w 1/8 finału z Łotwą 3-0. No i pewnie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Biało-czerwoni bronią mistrzowskiego tytułu Mistrzów Europy, natomiast w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą spotkania Niemcy-Bułgaria. Ten mecz się rozpoczął, 9-10 Niemcy przegrywają w pierwszym secie.

0: 15 minut po godzinie 18, no to myślę, że dobry moment, aby przypomnieć sobie, co działo się dzisiaj w Pruszkowie, a tam mecz, no jakby nie było, na szczycie Betclic pierwszej ligi, wicelider Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmował lidera ŁKS Łódź. Obie drużyny bardzo dobrze rozpoczęły ten sezon, choć może tak, jeśli chodzi o ŁKS-iaków, od początku nie wyglądało to, że ta drużyna po 8 kolejce będzie liderem, no ale tak się ostatecznie wydarzyło, no i to sprawiło, że dzisiaj, no faktycznie na papierze, no to dwie najlepsze drużyny ze sobą grały, dwie drużyny, które miały przed tą kolejką po 15 punktów, no ale już wiemy, że tu się mocno pozmieniało, jeśli chodzi o ligową tabelę, a to wszystko dlatego, że ŁKS dzisiaj ten mecz przegrał. Natomiast, no więcej niech już opowie Piotr Andrzejczak.
1: Od razu można powiedzieć na początku, że stadion w Pruszkowie to nie jest najszczęśliwsze miejsce dla piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Chyba najbardziej doświadczeni kibice pamiętają, kiedy tutaj ŁKS-iacy wygrali spotkanie, kiedy zaprezentowali się nieźle i kiedy potrafili tutaj przywieźć punkty. Natomiast dzisiaj ŁKS przegrywa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2, będąc drużyną, nie wiem czy gorszą, ale na pewno mniej przekonującą. W pierwszej połowie ŁKS-iacy mieli przewagę, stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, w ogóle mogli otworzyć wynik już w 8 minucie spotkania, ale dwukrotnie skutecznie interweniował bramkarz Krzysztof Kamiński. Potem tych okazji nie było zbyt wiele, no ale pechowo tracą bramkę ŁKS-iacy. Pogubił się Bartosz Fabiszewski pod koniec pierwszej połowy, już w doliczonym czasie gry. Ta piłka znalazła się w polu karnym, za krótko wybijana przez obrońców, bronił także Węglosz, ale piłka wpada pod nogi doświadczonego Radosława Majewskiego. No i ten się nie myli, strzela mocno, nie wiem czy piłka nie ociera jeszcze o któregoś z obrońców ŁKS-u. Wpada do bramki, do przerwy. ŁKS-iacy przegrywają 0-1, chociaż tak naprawdę to oni powinni prowadzić przynajmniej jedną bramką. W drugiej połowie Pogoń ruszyła do ataku, ale to ŁKS mógł doprowadzić do wyrównania. No ale w 57 minucie spotkania, też po przerwie, po obejrzeniu monitora VAR, sędzia pokazuje jednak na 11 metr od bramki Pogoni, ale Artur Kraciun nie strzela skutecznie jedenastki, broni bramkarz Kamiński, no i jest 1-0. Może to trochę podcięło skrzydła łodzianą, bo już no, tak specjalnie nie atakowali, raczej chaotycznie się bronili. No i znowu po sprawdzaniu monitora VAR i po kilku minutach przerwy rzut karny dla drużyny z Grodziska Mazowieckiego. Okazuje się, że w polu karnym ręką piłkę zagrał Koki Hinokio. No i inny doświadczony, niebezpieczny zawodnik Bartłomiej Ciepiela wykorzystuje rzut karny. Jest 2-0 dla Pogoni. ŁKS próbuje zdobyć honorowego gola. Pojawia się na boisku wcześniej Andrzej Arasa, na którego kibice bardzo liczą, ale dzisiaj Arasa nie błyszczał. Zresztą podobnie jak cała drużyna łódzkiego klubu sportowego, która mecz przegrywa 0-2. Nie wiem, czy to jest nie za wysokie zwycięstwo gospodarzy, ale dwa razy pokonali bramkarza nieźle broniącego zresztą Damiana Węglarza. ŁKS no, nie może odczarować boiska w Pruszkowie. Kolejna szansa dopiero za, miejmy nadzieję, za rok, a może za kilka lat, gdyby ŁKS oczywiście awansował. Ale daleka droga do tego awansu, bo dziś piłkarsko także ŁKS tu jakoś nie zachwycił. No a suma summarum przegrywa na Mazowszu. W Pruszkowie dokładnie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2 i traci pozycję lidera w pierwszej lidze, bo na pierwszym miejscu teraz dzisiejszy zwycięzca.
0: Czyli Pogoń Grodzisk Mazowiecki, o tym wszystkim opowiadał Piotr Andrzejczak prosto ze stadionu w Pruszkowie, bo tam na ten moment Pogoń rozgrywa mecze w roli gospodarza. W tabeli Pogoń ma 18 punktów. Na drugiej pozycji w tym momencie Termalika Brukbet Nieciecza, która dzisiaj wygrała z Odrą Opole 1-0. No i Niecieczanie, czyli Spadkowicz z Ekstraklasy, mają 16 punktów, po 15 na koncie Warty Poznań i ŁKS Łódź. Te drużyny mają rozegranych po 9 spotkań już. Warta bowiem wczoraj wygrała z Puszczą Niepołomice 3-2. Na piątej pozycji jest natomiast Miedź Legnica i to istotne, bo Miedź może jeszcze wskoczyć na drugie miejsce, a to dlatego, że Miedź na razie ma 8 meczów rozegranych. Legniczanie jeszcze dzisiaj zagrają swoje spotkanie. Rozpocznie się ono o godzinie 19 i Miedź podejmie drużynę Stali Rzeszów. A w innych dzisiejszych meczach Polonia Warszawa wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Goście od końcówki pierwszej połowy grali w 10. No a Lechia Gdańsk, też Spadkowicz z Ekstraklasy, rozbiła Stal Mielec 7-1. No to naprawdę ostre strzelanie w Trójmieście. No i to sprawia, że na 6 pozycji Polonia Warszawa 14 punktów, 7 Lechia Gdańsk punktów 13, a przecież początek sezonu gdańszczan był naprawdę fatalny. Dalej na 8 miejscu Chrobry Głogów i 9 Ruch Chorzów po 12 punktów. 10 Arka Gdynia i 11 Stal Rzeszów mają po 11 punktów i po jednym meczu do rozegrania. 2 mecze jeszcze do rozegrania ma natomiast Pogoń Siedlce, która w poniedziałek zmierzy się u siebie z Arką Gdynia. Pogoń ma 9 punktów. I po 9 ma jeszcze kilka innych drużyn. Odra Opole, Polonia Bytom i Stal Mielec. One mają po 9 meczów rozegranych. Unia Skierniewice 9 punktów, ale 8 spotkań na koncie Unitów i do meczu Unitów, który będzie jutro. Jeszcze dzisiaj przejdziemy. No i też trochę wspomnimy o tym, co Unici zrobili tydzień temu, czyli pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Dlatego dzisiaj był ten mecz wicelidera z liderem tabeli. Natomiast w strefie spadkowej oprócz Stali Mielec wspomnianej przeze mnie, dwie drużyny, które 9 punktów jeszcze nie mają na swoim koncie, Podbeskidzie Bielsko-Biała 7 punktów i właśnie w Bielsku-Białej jutro mecz Podbeskidzia z Unią Skierniewice i Puszcza Niepołomice, która ma 6 punktów na ostatnim miejscu w tabeli, no ale Puszcza ma też jeszcze jeden mecz do rozegrania. No to tak to wygląda, jeśli chodzi na razie o tabelę pierwszej ligi. No a za kilka minut przedstawię też, jak to wygląda na ten moment w innych rozgrywkach i sprawdzimy, jak tam wyniki na innych stadionach, również w innych ligach niż tylko Ligi Polskie.

To już 25 minut po godzinie 18. Strefa Kibica w Radiu Łódź to teraz zgodnie z obietnicą mały przegląd tego, co dzisiaj na piłkarskich boiskach. Zacznę od tego, że przerwa w meczu piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice Krakowia 0-0. Jak mówiłem wcześniej, Korona Kielce wygrała z Rakowem Częstochowa 3-2. No ale też dużo dzieje się, jeśli chodzi o inne ligi w innych krajach, jeśli chodzi o te ligi top 5, tak to nazwijmy, no to przede wszystkim w Anglii dzisiaj pierwsze gole w tym sezonie drużyny Tottenhamu, natomiast nie dało to pierwszego punktu, bowiem Koguty przegrywają z Aston Villą. Nie daje to pierwszego zwycięstwa, bowiem przegrywają z Aston Villą 2-3 i jak na razie 2 remisy na koncie Tottenhamu. Natomiast bez punktu pozostaje drużyna Coventry City, Beniaminka, która jeszcze dzisiaj jednak zagra z Nottingham i ten mecz rozpocznie się już niebawem o 18:30. Newcastle pokonało Hull City 2-1, Everton wygrał z Ipswich 1-0. No i tutaj dla jednych wielka sensacja, a inni mogli się spodziewać pewnej niespodzianki. Brighton wygrywa z londyńskim Arsenalem. No, może samo zwycięstwo jeszcze takim szokiem nie jest, ale już rozmiary 3-0. Mistrzowie Anglii tracą 3 gole z drużyną Brighton, która jak na razie początek rozgrywek tego sezonu ma rewelacyjny. No, jeśli chodzi o ten zespół, to zajmuje on w tym momencie 3 miejsce w tabeli angielskiej Ekstraklasy. Lepiej prezentują się jak na razie tylko drużyny Arsenalu, no i Manchesteru City. The Citizens prowadzą z kompletem 12 punktów i swój mecz 5. kolejki, bo właśnie w 5. kolejce Brighton pokonało Arsenal, a City swój mecz rozegra w poniedziałek, nie, przepraszam, jutro. Tak, jutro podejmie drużynę Sunderlandu. No to tyle, jeśli chodzi o angielską Premier League. We Francji dzisiaj jak na razie tylko jedno spotkanie i to jeszcze trwa. Paris FC kontra Strasbourg 1-0 w 52 minucie, ale wieczorem masz 4 spotkania o 20:45. Angers Troyes, Le Mans Lorient i Olympique Lyon Rennes i oraz Toulouse podejmie drużynę Le Havre. W hiszpańskiej La Lidze Osasuna Pampeluna zremisowała z Rayo Vallecano 1-1 i jak na razie to dzień remisów, bo Athletic Bilbao kontra Deportivo Alaves 0-0. O 18:30 Celta Vigo Racing Santander. No tutaj może być naprawdę ciekawie. Drużyna z Santander to na razie jest drużyna, która prezentuje się nadspodziewanie dobrze, choć ostatnio przegrała 2-7 z FC Barceloną, ale na pewno to będzie teraz troszkę inne spotkanie i może być jakaś mała niespodzianka. Ten mecz o 18:30, a wspomniana Barcelona też dzisiaj zagra o 21:00 w Sewilli. No i myślę, że tam goli możemy się spodziewać wiele. W bramce Barcelony prawdopodobnie Wojciech Szczęsny. No i to wcale nie muszą być gole tylko strzelane przez piłkarzy przyjezdnych, czyli FC Barcelony, bo Sevilla też potrafi grać z Barceloną, no i w tym sezonie też już sporo bramek zdobywa, sporo goli, a w zasadzie to całe worki z bramkami w niemieckiej Bundeslidze. W dzisiejszych meczach Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 3-4, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg 2-2, Hamburger Sportverein, FC Köln 2-1 i Werder Brema wygrał z FC Augsburg 3-2, choć tam no, drużyna z Bremy przegrywała już 0-2, ale odwrócili losy spotkania w samej końcówce. Bremeńczycy o 18:30 VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, bardzo ciekawe spotkanie. No i jeszcze włoska Serie A, tutaj 2 mecze za nami, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, a trwa spotkanie w Rzymie, AS Roma-Inter 1-0, 27 minuta, wieczorem Wenecja-Lazio o 20:45. No i jeszcze myślę, że warto też powiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce, ale nie jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, bo Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 już naprawdę są w decydującej fazie. Dzisiaj w ćwierćfinale Włoszki pokonały Koreanki z południa 3-1.
Do przerwy było 1-1, a po zmianie stron drużyna z Półwyspu Apenińskiego zdobyła dwie bramki. No i melduje się w kolejnej fazie i to już będzie półfinał drużyny Włoch. Przed nami kolejne ćwierćfinały. Dzisiaj Brazylia-Hiszpania. No mecz, który na pewno elektryzuje, nawet jeśli chodzi o piłkę kobiecą, a może szczególnie jeśli chodzi o piłkę kobiecą, jedne z najlepszych reprezentacji na świecie. Ten mecz już niebawem o 18:30, a jutro dwa spotkania w Łodzi na stadionie przy Alei Unii. Korea Północna-Kanada oraz Nigeria-Kolumbia. No to tak to się prezentuje. No a później już tylko, albo i aż, finały i mecze o medale, o brąz najpierw, później o złoto. I to wszystko już będzie rozgrywane właśnie w Łodzi na stadionie przy Alei Unii. Szkoda, że bez reprezentacji Polski, która, przypomnę, przegrała z Kolumbią 0-1. Do tego spotkania myślę, że jeszcze będzie okazja dzisiaj powrócić, a za kilka minut powrócimy może nie do piłki nożnej, ale do siatkówki, bo Mistrzostwa Europy trwają, no i też jeśli chodzi o fazę ćwierćfinałową, to zameldowali się tam reprezentanci Polski.

0: to teraz o siatkówce, bowiem broniący tytułu polscy siatkarze nie dali żadnych szans dużo niżej klasyfikowanej Łotwie i w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy wygrali pewnie, bardzo pewnie nawet bym powiedział, 3-0 w setach do 17 i dwukrotnie do 16. Mecz rozgrywany był w bułgarskiej Sofii i tym samym zapewnili sobie Polacy awans do ćwierćfinału, a libero naszej drużyny Jakub Popiwczak tak ocenia przebieg gry.
1: Dzisiaj był bardziej mecz ten, który przypominał te pierwsze z fazy grupowej, aniżeli chociażby to ostatnie spotkanie z Bułgarią. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo od początku do samego końca kontrolowaliśmy jego przebieg, także jesteśmy zadowoleni. Musimy myśleć o tej energii, która będzie na pewno potrzebna w ćwierćfinale. Trener, jak widać, znowu chciał troszkę, żeby wszyscy poczuli boisko. Większość zawodników dzisiaj miała do tego okazję, także musimy się słuchać trenera, bo na pewno ma na to swój plan.
0: No tak, to jest dobre podejście, natomiast rozgrywający Marcin Komenda przyznaje też, że no, dzisiejsze spotkanie trzeba było potraktować poważnie, a co będzie kluczowe w ćwierćfinale, no to też posłuchajmy rozgrywającego Marcina Komendy.
2: Nie było trudno się zmotywować, bo ja uważam, że oznaką szacunku do przeciwnika jest to, że wychodzisz na boisko i dajesz od początku z siebie wszystko. Myślę, że właśnie to zrobiliśmy dzisiaj i dzięki temu ten mecz od początku układał się po naszej myśli. Taki mieliśmy cel, takie mieliśmy założenie przed meczem i w 100% je zrealizowaliśmy. Cieszymy się, kilka osób, które mniej troszeczkę grały w tym turnieju, też mogły jeszcze dostać tą szansę w fazie pucharowej, także jesteśmy szczęśliwi. No, myślę, że w tamtym meczu grupowym z Bułgarią uciekła nam ta koncentracja i z tego też mogło wynikać to, że Bułgarzy wrócili do gry. Natomiast uważam, że jeżeli utrzymamy tą koncentrację, zagramy agresywnie od samego początku, to jesteśmy bardzo trudnym zespołem do grania przeciwko nam. Jeżeli chcesz wygrać ten turniej, to musisz pokonać każdego przeciwnika i nie możesz się bać nikogo. I zrobimy wszystko, żeby w tym spotkaniu ćwierćfinałowym zaprezentować naszą najlepszą siatkówkę.
0: A środkowy Jakub Nowak, pochodzący zresztą z Tomaszowa Mazowieckiego, przyznaje, że już nie może się doczekać ćwierćfinałowej rywalizacji.
3: Coraz trudniej się nam robi i to jest fajne. Tak działa turniej, że będzie coraz trudniej. Miejmy nadzieję, że czeka nas fajne, zwycięskie spotkanie. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Myślę, że to praca wykonana na treningach. Fajnie by być tutaj i miejmy nadzieję, że będzie fajnie zwyciężyć na nadchodzący mecz.
0: No właśnie, ten nadchodzący mecz w najbliższy wtorek, natomiast na razie nie wiemy z kim, bowiem czekamy na tego ćwierćfinałowego rywala i będzie to drużyna, jeden ze współgospodarzy, drużyna Bułgarii, bądź też drużyna Niemiec. Na razie bliżej tego są Bułgarzy. Wygrali oni pierwszego seta 25-21, a w drugim Bułgaria z Niemcami prowadzi 6-4. Natomiast no, pewnie tutaj walki też do samego końca nie zabraknie. No tu już nie ma takiej różnicy klas jak w tym meczu Polaków z Łotwą. To na pewno, więc może być sporo emocji. No to tyle, jeśli chodzi o siatkówkę. Oczywiście trzymamy kciuki za reprezentację Polski. No jeszcze ewentualnie mogę powiedzieć, kto tam jeszcze ma szansę na grę w ćwierćfinale, no ale pozostałe mecze 1/8 finału w kolejnych dniach. Włosi zagrają z Duńczykami, Finowie z Grekami, Francuzi z Portugalczykami, Ukraińcy z Rumunami, Belgowie zmierzą się z Czechami i Słoweńcy z Serbami. Belgia, Czechy, Słowenia, Serbia. No to jest połówka tutaj tej naszej drabinki turniejowej, więc to są ewentualni rywale półfinałowi Polaków. Oczywiście, jeśli Polacy do tego półfinału awansują. Na razie Polska to jedyna drużyna, która ma pewną grę w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a przypomnę, że biało-czerwoni bronią tytułu.

0: Niespełna 18 minut pozostało do godziny 19. To w strefie Kibica Radio Łódź wracamy teraz do piłki nożnej. Wracamy do pierwszej ligi i poniekąd do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która dzisiaj pokonała ŁKS Łódź, ale przed tygodniem Pogoń jako lider przegrała w Skierniewicach, no i straciła ten fotel lidera na rzecz ŁKS-u. No a do meczu Unii z Pogonią powrócimy też dlatego, żeby troszkę mieć szerszy kontekst tego, co jutro czeka Unitów, czyli mecz w 9. kolejce. O tym wszystkim opowie Michał Malinowski.
1: Unia Skierniewice przed tygodniem wygrała po raz trzeci w sezonie. Tym razem ograła drużynę, która przed rozpoczęciem 8. kolejki była liderem rozgrywek. Zwycięstwo Skierniewiczan było w pełni zasłużone, choć spotkanie miało specyficzną historię. Nietypowo rozpoczęła się też pomeczowa konferencja. Trener Kamil Socha nawiązywał bowiem do wcześniejszego meczu z Ruchem Chorzów, zarówno do sytuacji w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego, jak i tego, co działo się w szatni.
2: Przepraszam, że bez laptopa, ale lubię laptopy. Mam tam dużo wiedzy w nich i bardzo często z nich korzystam. Może dlatego właśnie wygraliśmy. Co do przebiegu meczu i do samego meczu, chyba ta przemowa po meczu z Ruchem coś odniosła jakiś skutek, bo wygraliśmy będąc zdecydowanie zespołem lepszym i myślę, że tutaj nie ma co dorabiać jakiejś filozofii i ideologii o planach na mecz i tak dalej. W pierwszych 20 minutach powinniśmy już wygrywać. Niestety brakowało szczęścia, chociażby po strzale Szmyta, trochę precyzji, takiego zdecydowania w tym polu karnym. I to chcieliśmy poprawić, bo bramki dzisiaj takie, no niestety jest gatunku, których nie ma prawa tracić zespół pierwszoligowy, ani pierwszej, ani drugiej. Ta druga niepotrzebnie wprowadziła trochę nerwowości, ale mimo wszystko cały czas mieliśmy wszystko pod kontrolą, co chyba też potwierdzają dobitnie statystyki, także bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo było nam ono niezmiernie potrzebne.
1: To teraz dwa słowa o przebiegu meczu. Po pierwszej połowie 1-0 dla Pogoni. Na początku drugiej części gry piłkarz gości Jakub Jędrasik, który co ciekawe dopiero w przerwie pojawił się na murawie. Obejrzał czerwoną kartkę, w pokazaniu której pomógł arbitrowi VAR. Skierniewiczanie błyskawicznie zaczęli wykorzystywać grę w przewadze i jeszcze przed upływem 60 minuty prowadzili. Gole po świetnie rozegranych stałych fragmentach gry strzelali Eryk Woliński i Henry Uzoigłe, który został tak niefortunnie trafiony piłką, że pokonał własnego bramkarza. W całej akcji świetnie zaprezentował się jednak Kamil Sabiuło. Na kwadrans przed końcem prowadzenie podwyższył Antoni Burkiewicz. Unia jednak zamiast spokojnie dotrwać do końca meczu, straciła bramkę, o czym wspominał już trener Socha. Po meczu rozmawiałem z jednym z bohaterów, Erykiem Wolińskim, który nie tylko strzelił bardzo ładną i ważną bramkę, ale też kilkukrotnie świetnie rozpoczynał akcję gospodarzy.
3: Udało się wygrać przed własną publicznością, jesteśmy zadowoleni, strzeliłem bramkę. Też fajnie, że pomogłem drużynie wrócić do tego meczu.
4: Ja jeszcze zapytam o pierwszą połowę, bo ona taka mocno podobna do tej w Chorzowie, też 0-1. No może Ruch miał nieco więcej sytuacji w tamtym meczu, a wy zdecydowanie więcej w tym z Pogonią, no ale efekt był taki sam. W szatni nerwowo czy spokojnie?
3: Było trochę nerwowo, ale nie ze strony trenera, raczej między sobą troszkę musieliśmy sobie wyjaśnić, że musimy wykorzystywać swoje sytuacje. W obronie też musimy lepiej bronić, to wiadomo. Ale pierwsza połowa była moim zdaniem prawie taka sama, więcej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale nic naprawdę z tego nie mieliśmy. Tworzyliśmy sytuację, ale z tych sytuacji nic się nie działo. Oni próbowali nas kontrować, mieli jedną sytuację z wrzutki, strzelają nam bramkę i 1-0, schodzimy na przerwę. No i powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni i w drugiej połowie ruszyło po czerwonej kartce dla przeciwnika. Udało się wygrać.
4: Trener na konferencji powiedział, że pierwszoligowcowi nie przystoi tracić takich bramek, jak wy straciliście. Myślę, że zwłaszcza chyba tę drugą miał na myśli, kiedy graliście już w przewadze. To jak pan jako obrońca odniesie się do słów trenera?
3: No wiadomo, że nie powinniśmy takich bramek tracić, ale bramki pójdą na konto obrońców, prawdopodobnie też na moje. No ale no, taka jest piłka, nic się z tym nie zrobi. No, przeciwnik też gra w piłkę, żeby strzelać bramki. To nic nie poradzimy, zawsze z czegoś strzelą.
1: 3 punkty za mecz z Pogonią dopisane, ale teraz trzeba walczyć o kolejne. W niedzielę Unia zagra z innym Beniaminkiem pierwszej ligi pod Beskidziem Bielsko-Biała. Najbliższego rywala, z którym Skierniewiczanie dwukrotnie wysoko przegrali w poprzednim sezonie, krótko charakteryzuje asystent trenera Błażej Wach.
5: Troszkę zmian względem poprzedniego sezonu, więc myślę, że do tych poprzednich meczów nie będę wracał. Na pewno bardzo mocny fizycznie zespół i napastnicy, środkowi obrońcy na pozycji pewnie 6-8 w środku pomocy. Możemy się spodziewać silnych, wysokich zawodników, więc to na pewno jeden z atutów, na który musimy zwrócić uwagę i też nad tym pracujemy.
1: To ostatnia kolejka przed wyjątkowo długą przerwą reprezentacyjną. Jest więc o co walczyć, podkreśla Krzysztof Toporkiewicz.
6: Ważny okres, bo jest ta przerwa. Na pewno każdy chce schodzić, że tak powiem, z meczu w tych humorach takich pozytywnych, żeby po prostu przez ten okres dłuższy gdzieś tam być spokojny.
5: Wynik tego niedzielnego meczu może dużo ważyć na te 3 tygodnie, więc na pewno jest pełne skupienie na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tego meczu i w niedzielę zrobić korzystny wynik w Bielsku-Białej.
6: Mamy swój plan na ten mecz, gdzieś go trenujemy, ćwiczymy, każdy jest w dobrych nastrojach i walczy o to, żeby po prostu w tym meczu zdobyć te 3 punkty i po to tam jedziemy.
0: No a ten mecz jutro pod Beskidzie Bielsko-Biała Unia Skierniewice o godzinie 17.30, choć pierwotnie zdaje się ten mecz miał być o 17.00. No chyba, że już tutaj naprawdę gdzieś różne źródła różnie podają, no ale 17.30 jutro początek meczu pod Beskidzia z Unią Skierniewice. Ja już mogę zaprosić na relację tekstową z tego meczu, ale także na obszerniejsze relacje w naszej jutrzejszej strefie kibica. Zatem jutro będzie no taka strefa kibica też mocno związana z Unią Skierniewice. No a w meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy, jaki wynik GKS Katowice-Krakowia, o tym powiem za 3 minuty.

No to zgodnie z obietnicą podaję wynik meczu GKS-u Katowice z Krakowią, bo tam dużo się dzieje. Jak chciałem powiedzieć, było 1-1, a teraz już 2-1. GKS Katowice prowadzi, odwrócili na razie losy tego meczu katowiczanie. No i jeszcze tak dzwonił do nas słuchacz, że no spore utrudnienia w centrum Łodzi. Wiemy, no to wszystko z uwagi na pierwszy nocny półmaraton, który się dzisiaj w Łodzi odbywa. Biegacze ruszą o godzinie 19:00. Sporo ulic pozamykanych, to na pewno. To centrum Łodzi, okolice EC1, no tutaj te utrudnienia pewnie największe. Natomiast no to, co jeszcze mogę tutaj poradzić, jakoś pomóc, proszę zajrzeć na radioloc.pl. Tam są mapki, jak te trasy mają przebiegać, też możliwości ewentualnych objazdów. No, choć wiadomo, przy tych dużych biegach, no to tych utrudnień jest dużo, ulic pozamykanych dużo, no i to zawsze budzi emocje. Pozostaje trochę uzbroić się w cierpliwość, bo tu już nic więcej nie wymyślimy. No a biegaczom, no cóż, życzymy dobiegnięcia po prostu do mety. Do godziny 19:00 pozostało nieco ponad 5 minut. Po 19:00 oczywiście wracamy do strefy kibica, do spotkania ze sportem, a o 19:00 w Radiu Łódź najnowsze informacje, które przedstawi Wiktoria Makowska. No to proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Reklama.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
8: 9, 10 szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami.
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wieczorny półmaraton wystartował, utrudnienia w centrum Łodzi. Kierowcy mogą być bardziej karani, chodzi o wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. Powiemy też o winobraniu we Włoszech. Na niebie trochę chmur, a na termometrach 18 stopni. Setki biegaczy, 21 km i utrudnienia w centrum Łodzi. Przy EC1 i dworcu Łódź Fabryczna właśnie wystartował pierwszy wieczorny półmaraton. Uczestnicy pokonają ponad 21-kilometrowy dystans ulicami łódzkiego Śródmieścia.
12: Mam urodziny dzisiaj, więc taki prezent dla siebie. Celuję poniżej 1,5 godziny, ale jestem na granicy kontuzji, więc zobaczymy.
13: No jak tu kolega łamie 1,5 godziny, to jak godzinę 20 chciałem złamać.
14: Przygotowywałaś się długo?
15: Szczerze? W ogóle.
14: Czyli idziesz na żywioł?
15: Idę na żywioł, idę na tak zwaną pałę.
16: Takie zęsy biegałem już dla siebie.
14: A który moment jest najtrudniejszy?
16: Wydaje mi się, że 15 kilometr. Jak się go przełamie, to już jest w porządku, ale ta 15 jest taka...

0: pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
1: Mężczyzna nie stracił prawa jazdy, bo miał już cofnięte uprawnienia. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. Nowa inwestycja wodociągowa w gminie Nieborów. Sieć wodociągowa zostanie rozbudowana w kolejnych częściach gminy. Prace obejmą budowę nowych odcinków sieci oraz przyłączy do posesji. Chodzi o ulicę Heleny Radziwiłłowej, Północną i Szkolną. Zmiana oznacza nie tylko poprawę dostępu do wody, ale też rozwój infrastruktury na terenach, które w ostatnich latach coraz intensywniej się zabudowują. Nie planujemy przerw w dostawie wody, mówi Jarosław Papuga, wójt gminy Nieborów.
2: Braki występują w momencie, kiedy podłączamy daną sieć, to znaczy w trakcie budowy nie występują, występują tylko wtedy, kiedy musimy się wciąć w sieć, stawić tak zwany trójnik, aby dodatkowa ulica mogła być zaopatrzona w wodę. Także to jest przerwa zazwyczaj 2-3-godzinna.
1: Samorząd zapowiada, że inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców i zapewnić możliwość podłączania kolejnych gospodarstw. Koszt dla gminy to prawie 700 tysięcy złotych. Zakończenie prac jest planowane na koniec listopada. We Włoszech trwa winobranie, ale kto nie zdąży wziąć udziału we wrześniowych świętach, nie musi się martwić. W wielu regionach na zbiory i wydarzenia w winnicach można liczyć jeszcze w październiku. A więcej o tym Aleksandra Nietopiel.
3: I nie chodzi tylko o degustację gotowego wina. W niektórych winnicach można samemu wejść między krzewy, zbierać winogrona, a potem, tak jak przed laty, zdjąć buty i własnymi stopami je wycisnąć. Tak jest na przykład dzisiaj w Wezzano Ligure koło La Spezia. Są też pokazy tego, jak z zebranych owoców powstaje moszcz, a później wino. Winobranie nie odbywa się w całych Włoszech jednocześnie. Najpierw zbiera się wcześniejsze odmiany winogron, między innymi te przeznaczone na wina białe i spumante, a później przychodzi czas na późniejsze szczepy. Włoskie winnice są otwarte dla odwiedzających nawet do 25 października. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: A na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Spokojny i dość ciepły wieczór w Łodzi. Aktualnie mamy 18 stopni. Później ta temperatura stopniowo spadnie do około 16. W nocy, z tego co widzę, będziemy mieć 13 stopni najmniej. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale bez większych pogodowych niespodzianek. Jutro może trochę popadać, ale jeszcze ciepło, bo na termometrach do 20 stopni.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Prawie 5 minut po godzinie 19. Kuba Janik, Robert Zwoliński. Jeszcze raz, no teraz to już myślę, że powiemy dobry wieczór. Natomiast w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania ze sportem dalej będzie dużo piłki nożnej. Powiemy między innymi o wczorajszym meczu Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków, ale też o powołaniach do piłkarskiej reprezentacji Polski. Natomiast zanim o tym powiem, to wiadomość, no można powiedzieć, z ostatniej chwili, kilkadziesiąt minut temu Juventus wydał oficjalny komunikat, w którym informuje o tym, że Kamil Grabara doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. No to oznacza kilka miesięcy przerwy w grze bramkarza, który w minionym tygodniu w Lidze Europy zadebiutował w Juventusie, no i nawet popisał się asystą, a później dostał powołanie do kadry Jana Urbana. To może oznaczać, że awaryjnie do kadry będzie powołany bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, bo w kadrze są Marcin Bułka i Mateusz Kochalski w tym momencie. No oczywiście jeszcze gdzieś tam na liście jest też między innymi Łukasz Skorupski, jeśli chodzi o tych bramkarzy, którzy grali w ostatnich latach w bramce naszej kadry. Ale do tej kadry, no to jeszcze mówię, będzie okazja powrócić w tej dzisiejszej strefie kibica. Będzie też o tenisie ziemnym, o Pucharze Davisa, w którym Polacy rywalizują na antypodach. No to wszystko do godziny 20. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: 10 minut po godzinie 19, no to wracamy do wczorajszego meczu piłkarzy Widzewa Łódź w 9 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Widzewiacy podejmowali wieczystą Kraków. Mecz zakończył się remisem 2-2, ale emocje były już przed spotkaniem. Najpierw były związane z tym, czy ten mecz w ogóle wczoraj się odbędzie. No bo wszystko z uwagi na awarię wodociągową, był problem z rurą przy stadionie, pomiędzy stadionem a obecnie najnowszym tym boiskiem treningowym. No i prace zakładu wodociągów i kanalizacji w Łodzi trwały intensywne. Ostatecznie udało się te prace zakończyć i mecz rozegrać. Z półgodzinnym opóźnieniem tylko się spotkanie rozpoczęło. No co jak na komunikaty, jakie początkowo były, to i tak było dużym sukcesem. Widzewiacy też z dużym animuszem rozpoczęli to wczorajsze spotkanie. Mieli sytuację już na samym początku. Mieli sytuację około 17 minuty, kiedy to Emil Kornwik spudłował. No, wydawałoby się, że ta piłka wpadnie do siatki, ale odkręciła się od lewego słupka i wyleciała obok. No, ale w końcu Antonio Milić przyszedł z pomocą, można by tak powiedzieć, bo wpakował piłkę do własnej siatki w 19 minucie. Widzewiacy mieli też okazję na to, żeby podwyższyć i powinni to zrobić, ale to się nie udało w 37 minucie. Natomiast Lukas Piazon wykorzystał błąd najpierw Przemysława Wiśniewskiego, później Marcela Krajewskiego. Brazylijczyk wyszedł sam na sam z Drągowskim i posłał piłkę właśnie taką podcinką gdzieś tam nad ręką Drągowskiego. 1-1 do przerwy, choć jeszcze warto podkreślić, że tutaj była sytuacja dla gości na objęcie prowadzenia jeszcze przed przerwą. Ale tym razem Drągowski wyszedł obronną ręką w sytuacji sam na sam, a w zasadzie to nawet obronną nogą, można by powiedzieć. No a później w drugiej połowie no, gra się otworzyła, środek pola niemalże nie istniał i w 65 minucie Widzewiacy wyszli ponownie na prowadzenie. Mario Garcia uderzył potężnie, piłka wpadła uderzając obok słupka w boczną siatkę po zgraniu Sebastiana Bergiera. Widzew prowadził od tej 65 minuty i prowadził do minuty 80, kiedy ponownie dało sobie znać Antonio Milić, ale tym razem do właściwej bramki trafił, doprowadził do remisu. No i tym remisem mecz się zakończył. Nic dziwnego, że po tym spotkaniu trener Widzewiaków Mateusz Stolarski podzielił spotkanie na 3 fazy.
1: Pierwsza połowa, nie mamy prawa schodzić z brakiem prowadzenia. Powinniśmy sfinalizować nasze sytuacje i po prostu podwyższyć prowadzenie. Niestety tracimy bramkę po naszym błędzie zbyt łatwo i to powoduje, że wynik jest remisowy, ale oceniam tą połowę piłkarsko całkiem dobrze. Potem druga połowa, do strzelenia bramki. Mieliśmy inicjatywę, oczywiście jedna bardzo dobra interwencja Bartka Drągowskiego, gdzie Kuluris, prawdopodobnie to był Kuluris, mógł strzelić na 2-1, no ale utrzymujemy rezultat, strzelamy na 2-1 i nasz najsłabszy fragment meczu po strzelonej bramce na 2-1. Oczekuję od zespołu, że tak jak w pierwszej połowie po trafieniu bramki na 1-0 idzie po kolejną bramkę. Miałem wrażenie, że po bramce na 2-1 chcieliśmy dowieść ten mecz właśnie wygrywając w takim wymiarze. Spowodowało to, że straciliśmy kontrolę nad meczem i wieczysta odrobiła straty. Nie jestem usatysfakcjonowany z tego fragmentu i uważam, że do 65 minuty do bramki na 2-1 należało nam się zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę, jak zagraliśmy ostatni fragment tego meczu, z przykrością muszę stwierdzić, że nie zasłużyliśmy na ten moment na nic więcej niż remis.
0: No to takie gorzkie podsumowanie trenera Widzewa. Jak ten mecz widział swoimi oczami bramkarz Wieczystej? No to posłuchajmy Mateusza Kochalskiego.
2: Widzew przeważał, szczególnie w tej pierwszej połowie, ale no ja na pewno miałem też trochę pracy. Może nie było tych strzałów tak dużo, ale było wiele sytuacji czy dośrodkowań, gdzie trzeba było zachować koncentrację i być czujnym. Także na pewno mecz wymagający, przeciwnik też wymagający. Myślę, że się cieszymy z jednego punktu, bo jednak patrząc na przebieg meczu, to ten punkt jest okej. No na pewno chcielibyśmy mieć 3 punkty i poprawić tą swoją sytuację w tabeli, ale myślę, że po tym meczu można powiedzieć, że ten jeden punkt jest okej.
0: No to dla Wieczystej ok. Widzew rozczarowany, choć przyjął trener to jako sprawiedliwy wynik, no ale też był pytany trener Stolarski o strzały Widzewiaków, czy jest zadowolony z decyzyjności pod tym względem. No i także mówił o tym, jakie zmiany przeprowadził w tym spotkaniu.
1: Biorąc pod uwagę te dwa ostatnie mecze, to te uderzenia były z różnych pozycji. Były z dystansu, zza pola karnego i były ze światła bramki w dość bliskiej odległości. Więc uważam, że pod kątem miejsc uderzeń jesteśmy zespołem niejednowymiarowym. Natomiast sama finalizacja, zgadzam się z panem, że to jest element, gdzie musimy kończyć akcję bramką. Do tej fazy meczu, kiedy robiłem zmianę, zmieniając Świdra za Bergiera, nie. Potem mieliśmy taki pomysł, żeby spróbować zagrać 4-4-2, ale Fornalczyk zgłosił lekki uraz i stąd decyzja w ostatnim momencie o tym, że musiał zejść i dlatego Krajewski poszedł wyżej, bo to było ostatnie okienko i musieliśmy po prostu tak robić ze względu na kontuzję.
0: No to tutaj wyjaśnione, dlaczego akurat taka roszada. No ale też pojawiło się pytanie o powtarzane błędy Widzewiaków, bo już po raz kolejny w tym sezonie no takie błędy właśnie powtarzalne prowadzą po prostu rywali do zdobycia bramek.
1: Klasowe zespoły nie tracą, i to samo powiedziałem dzisiaj zawodnikom, nie tracą w ten sposób bramek, albo inaczej, nie tracą ich tak często jak nasz zespół i myślę, że tutaj mógłbym mówić o przysłowiowej koncentracji i wszystkim, ale nie chcę tutaj lać wody, po prostu za często przytrafiają nam się proste błędy, których możemy uniknąć i tutaj musimy być bardziej odpowiedzialni, a jeżeli chodzi o taką zespołową kwestię, no to stałe to są na pewno element, nad którym musimy mocno popracować.
0: No i jeszcze jedna kwestia nurtowała dziennikarzy wczoraj po meczu, konkretnie forma Marcela Krajewskiego i tego, no, że tutaj gdzieś nie widać w ogóle zmian dla Marcela Krajewskiego. No, trener też wytłumaczył, że akurat na tej pozycji alternatyw trochę na ten moment brakuje.
1: Chciałbym, żeby do Marcela dołączył zawodnik, który jest w stanie po prostu z nim rywalizować. Na ten moment ci zawodnicy są kontuzjowani. Też ciężko przesunąć tam kogoś, jeśli chodzi o pozycję skrzydłowego, bo tam też mamy na dzisiaj tylko trzech zawodników, którzy też mają urazy. Próbowaliśmy alternatywnie z Mateuszem Żyro. Na ten moment, po tym tygodniu, to była jedyna możliwość, którą mogliśmy zrobić, więc tutaj czekamy, aż dołączą boczni pomocnicy i boczni obrońcy po kontuzjach.
0: No a szczególnie chodzi o Jusufa Gazibegowicza. Bośniak no, powinien być takim naturalnym konkurentem dla Marcela Krajewskiego, który skądinąd teraz nie będzie z drużyną trenował, bo dostał powołanie do kadry U21. Pozytyw moim zdaniem jest taki, a przynajmniej jeśli go szukać, to że Marcel Krajewski zwykle po powrotach z tej kadry młodzieżowej prezentował się naprawdę dobrze. Może teraz też da to taki oddech temu młodemu obrońcy, no bo faktycznie na razie początek sezonu to są takie obniżone loty względem poprzednich rozgrywek. No i Widzew remisuje wczoraj z Wieczystą Kraków 2-2. To sprawia, że Widzewiacy w tabeli mają 9 punktów, Wieczysta ma 5 punktów, no ale jeden mecz mniej rozegrany. W tabeli na prowadzeniu na razie Górnik Zabrze, który ma 8 meczów rozegranych i 21 punktów, a wieczorem może mieć 24, bo o 20:15 Motor Lublin Górnik Zabrze. Na drugiej pozycji Wisła Kraków, która do Zabrzan traci w tym momencie 4 punkty i ma ten jeden mecz rozegrany więcej. Legia Warszawa ma 16 punktów, czyli o 5 mniej od Górnika i też 8 spotkań. Legioniści jutro zmierzą się w Białymstoku z Jagiellonią. Lech Poznań i też jutro zagra. Lech zagra z Radomiakiem, ale Lechowi brakuje jeszcze jednego spotkania do Górnika, więc no tutaj Lech, jeśli by wygrywał, to ma szansę być najbliżej Górnika Zabrze na ten moment. Widzew na razie na 11 pozycji, to się też jeszcze może zmienić, bo między innymi za Widzewiakami Wisła Płock, która ma tylko punkt mniej i 2 mecze rozegrane mniej. No i Radomiak Radom też jeszcze może Widzew przeskoczyć, ale tak jak mówiłem, Radomiak gra jutro z Lechem Poznań. To na razie tyle, jeśli chodzi o Ekstraklasę, chyba że jeszcze warto podać wynik meczu GKS-u Katowice Katowice z Krakowią, a tutaj dzieje się naprawdę dużo. Do przerwy 0-0, ale po przerwie najpierw Krakowia prowadziła, a później 2-1 prowadził GKS Katowice. Później 2-2, a w 90 minucie Ilja Szkurin po asyście Galana i znów na prowadzeniu GKS Katowice. Doliczony czas gry do drugiej połowy, więc niebawem ten mecz powinien się zakończyć. Na razie 3-2 prowadzi GKS z Krakowią, a za kilka minut pozostaniemy przy piłce nożnej i teraz będzie właśnie o powołaniach do reprezentacji Polski.

0: 25 minut, prawie po godzinie 19. No to teraz o powołaniach do piłkarskiej reprezentacji Polski, bowiem trener naszej kadry, selekcjoner Jan Urban, ogłosił wczoraj powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Mateusz Kochalski i Kamil Grabara, ale już wiemy, że Kamila Grabary nie będzie, bo przypomnę komunikat sprzed kilkudziesięciu minut Juventusu. Kamil Grabara doznał poważnej kontuzji kolana na treningu, no i czeka go kilka miesięcy przerwy. No to tutaj na pewno ktoś będzie dowołany, być może Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale jest dwóch Widzewiaków w kadrze, to obrońca Przemysław Wiśniewski i napastnik Karol Świderski. A poza tym w obronie Jan Bednarek, Meti Kesz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz i Norbert Wojtuszek. Jeśli chodzi o pomocników, to tutaj mamy Przemysława Frankowskiego, Jakuba Kamińskiego, Wiktora Nowaka, Kacpra Urbańskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego, Nikolę Zalewskiego, Michała Skurasia i Filipa Rózgę. No i napastnicy oprócz Świderskiego to Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak i oczywiście Robert Lewandowski, a trener Jan Urban zwraca uwagę na intensywność najbliższego okienka reprezentacyjnego.
1: Jest to wyzwanie oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o to, czy wszyscy będą do dyspozycji, bo dla mnie to jest logiczne. Jeśli grasz tyle spotkań, w którymś momencie jeden, drugi, trzeci może wypaść.
0: No a jeśli chodzi o brak powołanych, no to między innymi brakuje Łukasza Skorupskiego, Patryka Dziczka, Bartosza Kapustki czy Oskara Pietuszewskiego, no także będących w dobrej formie w Ekstraklasie, Bartosza Nowaka czy Karola Czubaka, ale są też debiutanci, to Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Trener Urban podkreśla, że do składu będą oni wchodzić stopniowo.
1: To owszem, oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut. W ten sposób.
0: A były reprezentant Polski Michał Żyro zwraca uwagę na to, że Jan Urban stara się ustabilizować skład w perspektywie nowego sezonu.
2: Trener od początku postawił i mówił, jak chce, żeby ta reprezentacja wyglądała, czyli bardziej stabilność i długość formy, jeżeli chodzi na przestrzeni sezonu, ma być taką wiarygodnością, czy dany zawodnik ma być w reprezentacji, czy nie. I stąd na pewno Kacper Urbański, który no już był też w kadrze, ma to doświadczenie i dlatego też został powołany, no bo od tego sezonu prezentuje się naprawdę dobrze. Wiktor Nowak tak samo, który grał dobrze już w Płocku. Kontynuuje teraz w Pradze swoją bardzo dobrą dyspozycję. Jeszcze trener Urban był na meczu, więc go oglądał na żywo. Kochalski, który dobrze bronił i jest powołany. Tu miał trener chyba najwięcej problemów z bramką. Myślę, że można się spodziewać tutaj najbardziej regularnej gry. Czy ze strony właśnie też Bułki w Arabii, czy z Kochalskiego?
0: No właśnie, Mateusz Kochalski. On miał okazję wczoraj pokazać się kibicom m.in. Widzewa, bo to jest obecnie bramkarz Wieczystej, Kraków. Wpuścił co prawda 2 gole, no ale przy obu niewiele miał do powiedzenia. Kilka razy też bardzo dobrze się zachowywał. Była okazja posłuchać już Mateusza Kochalskiego, jak ocenił ten wczorajszy mecz. No to teraz jeszcze raz, bo z Mateusza Kochalskiego zapytałem o te wrażenia z powołania, no i czy wiedział coś wcześniej, że do tej kadry będzie powołany.
3: Coś tam po cichu wiedziałem, ale też, no nie, no zawsze się cieszę, jak jestem powołany. To jest ogromne wyróżnienie. Zawsze będę do tego dążył. Przychodząc do Wieczystej też wiedziałem, że może być to trudniejsze, ale wiemy też, jaka jest sytuacja teraz polskich bramkarzy, także no, myślę, że muszę podtrzymać gdzieś tam swoją formę, tak naprawdę nawet poprawić i grać dużo lepiej, żeby liczyć na kolejne powołanie.
0: No jeszcze też osoba kapitana Roberta Lewandowskiego. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że Lewy miałby odpocząć od kadry, być może być powołany na niecałe zgrupowanie. Ostatecznie Lewandowski jest w kadrze, tak to komentuje Michał Żyro.
2: Myślę, że będzie pierwszym wyborem. Najbardziej chodzi przede wszystkim o intensywność w pressingu, jak tutaj będziemy mogli grać, jak Robert Lewandowski będzie poruszał się bez piłki niż z piłką, jeżeli chodzi o sprawy odbioru piłki i tutaj bardziej pewnie jego doświadczenia, żeby kierować dany pressing na jakąś stronę i wykorzystać formacje czy innych piłkarzy młodszych, którzy mogą szybciej dojść do pressingu i do przeciwnika. Więc tutaj bym nie widział z tym problemu. No, zawsze u Roberta chodziło przede wszystkim o dobre dogranie w pole karne i tutaj wykorzystać go przede wszystkim w polu karnym, no bo dalej jest skuteczny, jeżeli otrzymuje dobre podania. Widzimy to w MLS, że gdy nie ma tam wsparcia ze strony innych zawodników, to jest problem i wtedy jest sfrustrowany i widać, że ci piłkarze troszeczkę nie dojeżdżają poziomem do nawet myślenia, jeżeli chodzi o pozycję Roberta.
0: A selekcjoner Jan Urban zapewnia też, że Robert Lewandowski przyjeżdżdzie na zgrupowanie i będzie dostępny właśnie też we wszystkich czterech meczach.
1: No z Robertem jest taka sytuacja, że był tematem przyjeżdża, nie przyjeżdża na jeden mecz, na kilka spotkań. No ja nie miałem żadnych sygnałów od Roberta, rozmawiając z nim o tym, że zastanawia się nad przyjazdem, czy chciałby zagrać mniej, czy więcej. Nie. Myśmy wysłali normalnie powołanie. Robert przyjeżdża na całe zgrupowanie. To, co z nim się będzie działo w tym czasie, będzie płynne. No będziemy rozmawiali po prostu po każdym spotkaniu.
0: No i trener Jan Urban dodał jeszcze, że najbliższe eliminacje i ewentualnie występ na Euro 2028 to będzie pożegnanie Lewandowskiego z kadrą.
1: Trzeba już się przygotowywać, no bo Robert nie będzie młodszy. Podejrzewam, że gdyby nawet dotrwał do mistrzostw Europy, to będzie koniec. 40 lat skończy jak Dzeko na przykład teraz przy 40. Natomiast ja jako trener muszę się liczyć w każdym momencie, że łatwiej w tym wieku jest o kontuzję. Natomiast na dzień dzisiejszy Robert tryska zdrowiem, to wiemy, ale tak się może zdarzyć. Musimy być na to przygotowani.
0: A jeśli chodzi o to najbliższe zgrupowanie i te mecze, no to pierwsze spotkanie już 25 września w Warszawie, a rywalem Polaków będzie Bośnia i Hercegowina. Przypomnę, Przemysław Wiśniewski, Karol Świderski z Widzewa Łódź, ale być może Bartłomiej Drągowski ostatecznie też dostanie szansę, bo na pewno z kadry wypada Kamil Grabara. No to tyle, jeśli chodzi o te powołania. Czy są zaskoczenia? No, na pewno gdzieś tam pojawiają się głosy, że Bartosz Nowak, Karol Czubak, oni powinni być powołani. No, trener Jan Urban widzi to na ten moment inaczej. No, a jeśli chodzi o właśnie Bartosza Nowaka i jego GKS Katowice, to pokonał on Krakowie 3-2. Nowak zdobył bramkę z rzutu karnego w 54 minucie, doprowadzając wtedy do remisu 1-1. No to tyle, jeśli chodzi o wynik tutaj tego spotkania w Ekstraklasie. Przypomnę, 20:15 Motor Lublin, Górnik Zabrze. Ten mecz jeszcze dzisiaj, a za kilka minut sprawdzimy, jak tam na innych arenach piłkarskich.

0: 24 minuty pozostały do godziny 20. W strefie kibica pozostajemy przy piłce nożnej. Lechia Zielona Góra zniczy Pruszków 0-3, 74 minuta w tym spotkaniu drugiej ligi. Wcześniej Chojniczanka Chojnice pokonała Olimpię Grudziądz 3-1. W meczu pierwszej ligi Miedź Legnica przegrywa ze Stalą Rzeszów 1-2. Tutaj 36 minuta. No i teraz zaglądamy na inne boiska. W hiszpańskiej La Lidze Celta Vigo Racing Santander 2-0 do przerwy. Nottingham Forest Coventry City 49 minuta i bez bramek. To oczywiście angielska Premier League. No to jeszcze niemiecka Bundesliga. VfB Stuttgart, Borussia Dortmund. Mówiłem, że może być ciekawie. No na razie, jeśli chodzi o gole, to ciekawie nie jest. Bezbramkowy remis. Ale ciekawie jest w Rzymie i we włoskiej Serie A AS Roma Inter 2-1, 73 minuta. Czy Inter to odwróci po raz kolejny losy spotkania? No, czekamy około 20 minut do końca tego meczu, ale Roma też pokazuje tutaj ostre zęby w tym sezonie, mówiąc tak kolokwialnie, i może tu jeszcze coś skontrować skutecznie. No to jeszcze zaglądamy na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Tam Niemcy z Bułgarami mierzą się w meczu o ćwierćfinał i jak na razie bliżej tego celu Bułgarzy, którzy dwa pierwsze sety wygrywali identycznie 25-21, ale w trzecim na prowadzeniu Niemcy 23-19, nawet 24-19, bo tam dość nerwowo się zrobiło. No to jeszcze do piłki nożnej. Przejdźmy do tego, co dzisiaj w trzeciej lidze, w grupie pierwszej trzeciej ligi się działo, jeśli chodzi o drużyny z regionu łódzkiego, a o tym opowie więcej Michał Malinowski.
1: Pierwsi na boisko wybiegli piłkarze rezerw łódzkiego klubu sportowego, którzy mierzyli się na wyjeździe z drugą drużyną Jagiellonii Białystok. Goście trzykrotnie wychodzili na prowadzenie. Dwa razy dali się dogonić, ale trzeci cios okazał się decydujący i podopieczni Radosława Pęciaka wygrali 3-2. Warto nadmienić, że jedną z bramek zdobył Fabian Piasecki. O gola lepszy od rywala okazał się także Pelikan Łowicz, który w starciu Beniaminków podejmował Polonię Lidzbark Warmiński. Jedyna bramka padła już w drugiej minucie. Łowiczanie wciąż są niepokonani u siebie, a punkty przed własną publicznością stracili tylko raz. Zwycięską serię mieli dopełnić piłkarze Warty Sieradz. Tymczasem podopieczni Marka Przybyła przegrywali od pierwszej minuty z Olimpią Zambrów. Jeszcze przed przerwą gospodarze wyszli jednak na prowadzenie, ale w drugiej połowie najpierw nie wykorzystali karnego, a w końcówce zostali za to skarceni i dopisali do swojego dorobku w tabeli zaledwie punkt.
0: Tyle Michał Malinowski. Podsumowanie całej kolejki jutro. Jutro też dokończenie tej kolejki. Na zakończenie Wigry Suwałki widzę w Dwa Łódź jutro o godzinie 18. A podsumowanie tej 9 serii gier w grupie pierwszej trzeciej ligi tradycyjnie w naszej niedzielnej strefie kibica. Też tak jak dzisiaj od 18 do 20. No to za kilka minut będzie o tenisie ziemnym.

0: to Bułgarzy cały czas tak samo blisko ćwierćfinału Mistrzostw Europy w siatkówce, meczu z Polakami, ale Niemcy zbliżyli się też do tego osiągnięcia, bo wygrali trzeciego seta i w meczu Bułgaria prowadzi 2-1. No ale teraz zgodnie z obietnicą tenis ziemny, bowiem w Brisbane trwa mecz grupy światowej pierwszej w Pucharze Davisa, gdzie polscy tenisiści rywalizują z Australijczykami. Po dwóch pojedynkach biało-czerwoni remisują 1-1. Na inaugurację bowiem Max Kaśnikowski przegrał co prawda z 9. zawodnikiem rankingu ATP Alexem Deminorem 0-2 w setach 3-6 i 0-6, ale później Kamil Majchrzak, pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego, wygrał z Jamesem Duckworthem 2-1. Pierwszego seta piotrkowianin przegrał 2-6, ale w kolejnych dwóch wygrywał po 6-3. Były kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik z wielkim uznaniem opowiada o meczach Polaków.
1: Niesamowicie ciężkie losowanie. Pierwszy mecz pod dyktando tutejszej gwiazdy, ale też gwiazdy światowego tenisa, światowej klasy zawodnik. No niesamowicie trudny, ciężki. Były momenty zaczepienia w trzecim secie, no ale miał kontrolę, miał pewność. Ten mecz Kamila, który odwrócił losy spotkania, i trzeba wielce pogratulować i sztabowi, i wszystkim tutaj, że Kamil wytrzymał ciężki mecz, wytrzymał psychicznie, ale też złamał przeciwnika, który szedł na fali zwycięstwa swojego partnera lepiej rozstawionego i zaczął świetnie grać. No, w pierwszym secie grał wybitny tenis, a Kamil potrafił to odwrócić i potrafił wygrać mecz.
0: No a piotrkowianin Kamil Majchrzak był też bardzo dumny ze swojego wyniku.
2: Max przegrał z Alexem de Minaurem. Alex grał świetnie i naprawdę ciężko było mu się dobrać do skóry. Ja wygrałem w trzech setach z Jamesem Duckworthem. Dobrze rozpocząłem. Pierwszy przełamałem, ale od tego przełamania rywal zaczął grać naprawdę fantastycznie i paradoksalnie im lepiej ja grałem, tym lepiej on grał. Ważne było, żeby na początku drugiego seta najpierw się utrzymać w grze, mieć równy wynik, a potem coś spróbować zmienić i faktycznie tutaj bardzo mi i drużyna, i team pomógł i finalnie udało mi się trochę grę zwolnić i trochę jakby ją zacząć szarpać, przez co on zaczął też robić więcej błędów, nie czuł się już aż tak pewnie. Udało mi się wrócić, wygrać drugiego seta i finalnie trzeciego. Jestem bardzo szczęśliwy, że dołożyłem zwycięstwo do naszego konta.
0: I dzięki temu spotkanie wciąż jest otwarte, co podkreśla kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg.
3: Wiadomo, że dwa punkty wygrać jutro będzie ciężko, ale będzie to ciężkie dla obu drużyn. Level jest zawsze loterią. Wszyscy nasi gracze mogą wygrać z każdym Australijczykiem i odwrotnie, więc no, wynik jest otwarty. Trzeba do tego podejść praktycznie punkt po punkcie, bardziej niż myśleć o rezultacie, o wygranych całych meczach. I to będzie nasze motto na jutro.
0: A na niedzielę zaplanowano rywalizację deblistów. Pierwszy ten mecz Hidzikata Pürsel kontra Drzewiecki z Zielińskim zaplanowany na godzinę 5 czasu polskiego. No i później dwa single, miejmy nadzieję, że dwa albo może jeden od razu wygrany przez Polaków. Dlaczego nie? Alex Deminor, Kamil Majchrzak. No wstępnie 6:30 rano czasu polskiego i 1,5 godziny później Duckworth Kaśnikowski. No to tak to wygląda. Stawką meczu w Brisbane jest udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa.

11 minut pozostało do godziny 20, no i mamy pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w zawodach letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W Rasnowie wygrała Anna Twardosz, która wyprzedziła, no i to zdecydowanie o prawie 20 punktów, drugą Japonkę Ringo Miyamę, a trzecie miejsce zajęła Chinka Dong Bing. No to wielkie gratulacje dla Anny Twardosz. Może i te kobiece skoki narciarskie w Polsce ruszą trochę bardziej i będzie można też myśleć o sukcesach choćby w tych mixtach. Oby tak było. Kierowca Adrian Rzeźnik z pilotem Kamilem Kozdroniem na Skodzie Fabii RS Rally 2 zostali mistrzami Polski w rajdach samochodowych. Tytuł zapewnili sobie wygrywając zmagania w rajdzie Wisły. W klasyfikacji generalnej rajdu o ponad 7 sekund wyprzedzili braci Jarosława i Marcina Szejów. No a 19-letni Rzeźnik został tym samym najmłodszym w historii rajdowym mistrzem kraju. No to jest to na pewno duże, duże osiągnięcie. No a za kilka minut jeszcze sprawdzimy, jak tam w meczu 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy pomiędzy Bułgarią a Niemcami. No i też jeszcze sprawdzimy wyniki w meczach piłkarskich, które powoli, powoli dobiegają końca.

czwartym secie siatkarskich zmagań w Mistrzostwach Europy w 1/8 finału. Bułgarzy prowadzą z Niemcami 13-11. W meczu prowadzą 2-1. W końcówce spotkania AS Roma remisuje z Interem 2-2. Rozpoczął się doliczony czas gry do drugiej połowy. 3 minuty minimum sędzia doliczył. W meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej Brazylia-Hiszpania 0-1, 66 minuta. Kto wygra, no to będzie grał w półfinale w Łodzi. No i jutro też przypomnę mecze ćwierćfinałowe rozgrywane właśnie na stadionie przy Alei Unii w Łodzi. No to jeszcze sobie sprawdzimy, jak tam w pierwszej lidze naszej piłkarskiej. 1-3 Miedź Legnica przegrywa do przerwy ze Stalą Rzeszów, a w końcówce meczu drugoligowego Lechia Zielona Góra przegrywa ze Zniczem Pruszków 0-3. No to przypomnę jeszcze, że jutro w pierwszej lidze Unia Skierniewice zagra na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Już teraz zapraszam na relację tekstową z tego meczu. Także będą relacje troszkę dłuższe w jutrzejszej strefie kibica, więc będzie można posłuchać, jak radzą sobie w Bielsku-Białej piłkarze Unii Skierniewice, którzy no walczą o to, żeby wydostać się na dobre ze strefy spadkowej. No i na koniec jeszcze Nottingham Forest Coventry 0-1, 68 minuta i na tym kończymy dzisiejszą strefę kibica. 5 minut do godziny 20. Kuba Janik, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Reklama. Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
1: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: W gminie Galewice trwa ważna inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kolejne podwyżki na stacjach. W przyszłym tygodniu diesel może kosztować ponad 9 zł. Radomsko przesiada się na elektryki. 4 nowe autobusy już na ulicach. Zapomniany amfiteatr w Parku na Zdrowiu. Łodzianie chcą zmian. Na niebie trochę chmur, a na termometrach 17 stopni. Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe, tak wynika z analiz portalu ePetrol. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy będą płacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad uchwalonymi w piątek przez Sejm przepisami w przyszłym tygodniu pracować będzie Senat. Łódzki poseł Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje ustawy.
9: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak te ustawy pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
8: W piątek Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Setki biegaczy, 21 km i utrudnienia w centrum Łodzi. Przy AC1 i dworcu Łódź Fabryczna wystartował pierwszy wieczorny półmaraton. Uczestnicy pokonają ponad 21 km ulicami łódzkiego Śródmieścia. Na czas biegu zamknięto część ulic w ścisłym centrum Łodzi, mówi organizator biegu Robert Blesiński.
11: Ulica Piotrkowska, centrum AC1, wokół centrum Aleja 6.

0: ograniczenie pojazdu. Miasto razem z autobusami kupiło także dwie mobilne ładowarki, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
1: Takie założenie było, żeby te autobusy były tylko raz dziennie ładowane, wykonywały cały kurs w ciągu dnia na jednym ładowaniu.
0: Nowe autobusy rozpoczęły obsługę pasażerów na linii 0, mówi prezes MPK w Radomsku Sławomir Przybyłowicz.
2: Musimy działać dynamicznie, uzupełniać tam, gdzie jest potrzeba krótkich przejazdów, więc będą się pojawiać także na innych liniach.
0: Cała inwestycja kosztowała blisko 12,5 miliona złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: Ponad 8 milionów złotych Radomsko otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu wspierającego zielony transport publiczny. Amfiteatr w Łódzkim Parku na Zdrowiu straszy. O interwencję w tej sprawie prosił słuchacz Radia Łódź. Mówił, że amfiteatr jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. Zdaniem naszego słuchacza, gdyby miasto zadbało o obiekt, mógłby on stać się wizytówką parku. Sami spacerowicze zauważają, że to miejsce obecnie bardziej straszy niż czemukolwiek służy.
4: Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
5: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie.
6: Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
3: Miejscy urzędnicy podkreślali w rozmowie z naszym reporterem, że również dostrzegają potencjał tego miejsca. Na wszystko jednak potrzebne są plany i pieniądze, a te mogłyby znaleźć się w budżecie obywatelskim. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21. Zaglądamy jeszcze oczywiście do prognozy pogody. Przed nami spokojny wieczór w Łodzi. O godzinie 20, no już prawie 25, termometry pokazują 17 stopni i na podobnym poziomie temperatura utrzyma się do późnych godzin wieczornych. Dopiero w nocy spadnie do 13. Na niebie będzie trochę chmur, ale padać nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany. To całkiem przyjemny, jak na drugą połowę września, sobotni wieczór.
7: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 20. Kuba Janik, Damian Grosicki, Bruce Springsteen. Witamy i zapraszamy.

W jego imieniu aż nawet zdążyłem się pomylić. Zaczęliśmy dość gorąco, płomiennie bym powiedział i takie będzie nasze dzisiejsze spotkanie, bo popatrzymy na żywioły, ale nie dosłownie. Nie na te podstawowe, czyli ziemię, ogień, wodę i powietrze. No niektórzy jeszcze dodadzą do tego zbioru eter. Tylko tak nieco szerzej. Często używamy żywiołów, by opisać uczucia. Mówimy, że ktoś jest w swoim żywiole, gdy robi coś, co lubi, żywioły metaforycznie. Na przykład. To był ogień, więc trzeba go ugasić, a zrobią to panowie z The Doors. To będzie nagranie podczas występu w programie Ed Sullivan Show sprzed ponad 60, prawie 60 lat.

Light My Fire The Doors, no to ugasiliśmy ten pożar. Skoro to zrobiliśmy, to teraz w sumie też o ogniu, przynajmniej znów niedosłownie, bardziej utwór bogaty w insynuacje i przy okazji hit lat 80. Ciekawe, czy dzisiaj by przeszedł. Sledgehammer i Peter Gabriel.

Peter Gabriel Sledgehammer, ten utwór znalazł się przez swoją metaforyczność, ale nie wchodzimy teraz w interpretację tej piosenki. To teraz obieramy kurs na mocniejsze gitarowe brzmienie. Przed nami może delikatnie zakurzony i lekko zapomniany polski zespół Test w utworze Gdy gaśnie w nas płomień.

Zespół Test, gdy gaśnie w nas płomień. No, można powiedzieć hardkorowcy. Poznali Państwo wokal? Mam nadzieję, że tak. To oczywiście Wojciech Gąsowski. To ten pan od Prywatek, który ich szukał, śpiewając Gdzie się podziały. Dostałem wiadomość, by uwzględnić Rydwany Ognia Wangelisa. To umówmy się tak, że będą Rydwany, ale wcześniej Bryan Adams.

Chariots of Fire, Evangelis. Wszyscy kojarzą ten utwór z filmem o tym samym tytule. Ja jeszcze pamiętam, myślę, że państwo również, otwarcie Olimpiady w Londynie w 2012 roku i Rowana Atkinsona w roli Jasia Fasoli, który grał ten główny motyw na jednym klawiszu, robiąc przeróżne rzeczy z nudów w trakcie występu. To w takim razie teraz polski zespół Wilki. Wilki zakończyły swoją trasę letnią, trasę koncertową tydzień temu, bo 13 września w Warszawie, i dopiero wracają zimą, czyli trzeba na nich delikatnie poczekać. Tytuł idealnie pasujący do naszego dzisiejszego tematu, bo związany z żywiołami. Ja ogień, ty woda.

Mieliśmy nieco łagodniejszą formę grania na gitarze, ale spełniającą jak najbardziej dzisiejszy temat. Ja ogień, ty woda, zespół Wilki. To przed nami może delikatnie mocniejsze uderzenie, bo przed nami grupa, która już niebawem, bo dokładnie 8 października, wystąpi w Łodzi.

25 minut zostało do 21. Deep Purple w utworze Smoke on the Water. Jeden z największych przebojów, o ile nie największy. Wiem, że osoby, które uczyły się grać na gitarze, to jednym z pierwszych riffów, który był do opanowania, to właśnie ten z tego utworu. A jak się opanowało, jaka była radość, że można zagrać tak jak Deep Purple. Jest kilka takich utworów, które są rzucone, że tak powiem, na warsztat przez początkujących gitarzystów i takie riffy są opanowywane i później jest duma, oczywiście. To, co przed nami, trochę łagodniej zagramy w tym momencie, bo to będzie oczywiście coś metaforycznego, a nawet bym powiedział miłosnego, a że jedno z drugim się w jakiś sposób cudownie łączy, no to powstaje historia. Chociażby o randkach. Przed nami Dire Straits i Down to the Waterline.

To był pan, który oszczędzał na tostkach do gitary, Mark Knopfler, czyli Dire Straits. To na początku mówiłem, że żywioł to nie tylko ogień czy woda i tak dalej, bo to też nasza pasja. Dla niektórych takim żywiołem są góry, jakże niebezpieczne, doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Zagramy teraz Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Tak przy okazji warto wspomnieć, że kilka dni temu, bo 15 września, album o tym samym tytule obchodził 51. urodziny. To myślę, że wielu z Państwa pamięta. To był w ogóle pierwszy album Budki Suflera. To teraz Cień Wielkiej Góry, a następnie zagramy Belindę Carlisle i Too Much Water, o relacjach oczywiście.

Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry. Wielki przebój tego zespołu. Zespołu, w którym po reaktywacji zrobił się, delikatnie mówiąc, bałagan, bo te oficjalne zakończenie, ta trasa koncertowa, która miała zakończyć działalność Budki Suflera w 2014 roku, doprowadziła do rozwiązania zespołu. Każdy poszedł w swoją stronę, doskonale pamiętamy. Później wznowienie w 2019 roku i co chwilę zmiana wokalistów, bo najpierw Robert Żarczyński, który do dzisiaj jest w zespole, gdzieniegdzie też przewijał się Jacek Kawalec, który w ostatnim czasie wyleciał z zespołu za parodiowanie jednego, że tak powiem, artysty znanego w Polsce. Teraz od września nowym wokalistą został Krzysztof Wałecki, który był frontmanem przez 10 lat oddziału zamkniętego, więc trochę się zmienia w Budce Suflera w ciągu ostatnich, szybko liczę, 7 lat. A też przy okazji warto wspomnieć, że tych byłych muzyków Budka Suflera miała 29. Mało których pamiętamy. Pamiętamy tych pierwszych wokalistów oczywiście, bo oni w jakiś sposób się zapisali w pamięci swoimi hitami. To Budka Suflera, a teraz obiecana Belinda Carlisle.

Bardzo sympatyczna nuta, too much water, właśnie taka spokojna i mogę powiedzieć, że my też na spokojnie nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy. Mamy jeszcze oczywiście godzinę, ale na sam koniec posłuchamy mantry. To mogę tyle powiedzieć, więcej nie będę zdradzał. Więc trzeba trochę uzbroić się w cierpliwość. To kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. To jeszcze przed 21 wysłuchamy Stinga i jego Rushing Water. Sting pojawi się też w kolejnej godzinie, a następnie posłuchamy artysty, którego rocznicę śmierci dokładnie 56 lat temu obchodziliśmy, 56. obchodziliśmy wczoraj. Mowa o Jimi Hendrixie i jego utwór Fire, ale najpierw wspomniany Sting.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska zapraszam na wiadomości. Utrudnienia na kolei. LKA odwołuje 17 połączeń. Ostrzejsze kary na przejazdach kolejowych. Kierowcy mogą stracić prawo jazdy. Powiemy też o zlocie maluchów w łódzkiej manufakturze. Na niebie trochę chmur, a na termometrach 16 stopni. Siedemnaście odwołanych połączeń. W poniedziałek i wtorek pasażerowie LKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika. Ze względu na usterki techniczne nowych pociągów LKA musiało odwołać aż 17 połączeń, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
6: Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej było i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemu sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA LF30 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
5: Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenia alternatywne. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej, ale też w aplikacji LKA Infoportal.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Setki biegaczy, 21 km i utrudnienia w samym centrum Łodzi. Przy EC1 i dworcu Łódź Fabryczna dzisiaj wystartował pierwszy wieczorny półmaraton. Uczestnicy pokonują ponad 21 km ulicami łódzkiego Śródmieścia. Na czas biegu zamknięto część ulicy w ścisłym centrum Łodzi, m.in. Sienkiewicza, rewolucji 1905 roku, Sterlinga, okolice dworca Łódź Fabryczna, trasę WZ, Księży Młyn, okolice Kadetry, ulicę Żeromskiego oraz Piotrkowską. Utrudnienia potrwają do godziny 23. Zmienionymi trasami kursują także autobusy i tramwaje. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Do Sejmu trafił projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych, a relacjonuje Aleksander Przoniak.
8: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
9: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
8: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Rafał Weber z klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucił jednak rządzącym, że zwlekali z wprowadzaniem tych zmian. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: Kierowcy będą się musieli liczyć z ostrzejszymi karami za przestępstwa na

0: niż wszystkie.
1: Całe rodziny do Bułgarii jeździły takimi autami.
2: My się dziwimy, jak byli ludzie w stanie wszystko to upchać.
3: Dalej byłem maluchem na Węgrzech. 2800 km zrobiliśmy z żoną właśnie po ślubie. Zapakowaliśmy w malucha, jeszcze szczepki nie miałem i się zmieściliśmy, pojechaliśmy.
4: Dużo dbania jest, to taki samochód, dużo pracy przy nim jest?
3: No bardzo dużo. Niestety żona czasami jest nerwowa, że tak siedzę w tym garażu, no ale fajnie to jednak wygląda i zajawka jest też fajna.
5: Usłyszał na rynku łódzkiej manufaktury nasz reporter Michał Dąbrowski, a zdjęcia z wielkiego zlotu maluchów można zobaczyć na naszej stronie radiowłódz.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Teraz zapraszam na informacje, ale sportowe. A temat dla nas Robert Zwoliński.
6: Piłkarze UKS Łódź przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2 w meczu 9. kolejki Betclic pierwszej ligi. Grający w roli gospodarzy w Pruszkowie zawodnicy Pogoni objęli prowadzenie pod koniec pierwszej połowy, ale w tej części gry nieco lepsi byli łodzianie, jednak po zmianie stron dominowali gracze Pogoni. UKS-iacy mogli co prawda wyrównać, jednak karnego nie wykorzystał Artur Kraczion, a z 11 metrów na 2-0 podwyższył Bartłomiej Ciepiela. Po tej wygranej Pogoń powróciła na fotel lidera pierwszej ligi, a UKS spadł z pierwszego na ten moment na czwarte miejsce. Jutro Unia Skierniewice zagra jeszcze na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi kolejne wygrane UKS-u 2 Łódź i Pelikana Łowicz. Punkty straciła natomiast Warta Sieradz. O szczegółach Michał Malinowski.
7: Pierwsi na boisko wybiegli piłkarze rezerw łódzkiego klubu sportowego, którzy mierzyli się na wyjeździe z drugą drużyną Jagiellonii Białystok. Goście trzykrotnie wychodzili na prowadzenie. Dwa razy dali się dogonić, ale trzeci cios okazał się decydujący i podopieczni Radosława Pęciaka wygrali 3-2. Warto nadmienić, że jedną z bramek zdobył Fabian Piasecki. O gola lepszy od rywala okazał się także Pelikan Łowicz, który w starciu Beniaminków podejmował Polonię Lidzbark Warmiński. Jedyna bramka padła już w drugiej minucie. Łowiczanie wciąż są niepokonani u siebie, a punkty przed własną publicznością stracili tylko raz. Zwycięską serię mieli dopełnić piłkarze Warty Sieradz. Tymczasem podopieczni Marka Przybyła przegrywali od pierwszej minuty z Olimpią Zambrów. Jeszcze przed przerwą gospodarze wyszli jednak na prowadzenie, ale w drugiej połowie najpierw nie wykorzystali karnego, a w końcówce zostali za to skarceni i dopisali do swojego dorobku w tabeli zaledwie punkt.
6: A jutro w ostatnim spotkaniu kolejki Widzew 2 Łódź zagra na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Siatkarze reprezentacji Polski w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, w 1/8 finału pokonali dzisiaj Łotwę 3-0, a Niemcy odwrócili losy spotkania z współgospodarzami Bułgarami i choć przegrywali w Sofii już 0-2, wygrali po tiebreaku 3-2. Ćwierćfinał Polska-Niemcy we wtorek, a zawodnicy z 5 krajów rywalizowali w Piotrkowie Trybunalskim w Międzynarodowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym. Było to jednocześnie memoriał Henryka Grabowieckiego i Grzegorza Ludwiga. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a młodzi zapaśnicy potraktowali start jako przygotowanie do Mistrzostw Świata, które odbędą się niebawem w Los Angeles.
8: Turniej jest jako dla szkoleniowca bardzo dobry. Możemy obejrzeć tu ekipy zagraniczne, każdy swój poziom. Przypomnę, że w naszej Polsce też mają teraz prawo startu zawodnicy pochodzący spoza Polski, Unii Europejskiej. Na tym turnieju mogą startować. I mamy przegląd sytuacji zawodników walczących kraju. Dla nich jest to dobre przetarcie.
6: Podkreślił Karol Sala, trener zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego. Piotrkowscy zawodnicy wywalczyli 4 brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęli Dawid Sztajkowski, Norbert Chodakowski, Stanisław Fusy oraz Patryk Robaszek. I to tyle teraz. Kolejne wiadomości sportowe już za godzinę.
5: Spokojny wieczór w Łodzi, ale jutro pogoda zacznie się zmieniać. Dziś do końca dnia bez opadów. Temperatura utrzyma się na razie w okolicach 16 stopni. Na niebie będzie trochę chmur. W nocy zobaczymy 13 stopni na naszych termometrach. A jutro w najcieplejszym momencie dnia około 20 stopni. Zachmurzenie będzie jednak większe i pojawią się przelotne opady deszczu. No i noc z niedzieli na poniedziałek z temperaturą do około 10 stopni tylko, więc znacznie spadnie. No i jeśli jutro będziemy wychodzić z domu, to warto mieć pod ręką parasol.
9: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
10: 8 minut po godzinie 21, druga godzina naszego spotkania. Niezmiennie Kuba Janik, Damian Grosicki, A nie, jednak zmiennie, bo w poprzedniej godzinie jeszcze

No i w tej godzinie sobie troszeczkę pochodzimy, bo teraz pochodziliśmy po promieniach słonecznych, a przed nami spacery po Księżycu i Drodze Mlecznej, czyli już wiemy, o co chodzi, przed nami The Police i OMD.

Te organy kojarzą się z niedzielą. Chociaż mamy sobotę, godzinę 21.21. To tak, był spacer po Księżycu. Teraz po Drodze Mlecznej słyszeliśmy. No to zejdźmy na Ziemię, bo za chwilę kolejne żywioły z nią związane, dokładniej, z Ziemią oczywiście, ale najpierw Dancing in the Moonlight grupy Thin Lizzy, później spadnie deszcz dla ochłody i będzie to purpurowy deszcz Prince'a. No to najpierw Thin Lizzy.

26 minut zostało do 22. Prince, Purple Rain, bardzo długi utwór, prawie 8 minut 40 sekund. Tu warto wspomnieć, że już 10 lat Prince'a nie ma z nami. A jeśli chodzi o sam utwór, to podobno miał powstać w wersji country. To sobie tego nie wyobrażam. A Prince był młodym muzykiem, jak stworzył tę konkretną piosenkę, 25 lat. Wtedy świat stoi otworem przed młodym człowiekiem. To przed nami jeden z najlepszych, moim zdaniem, utworów grupy Republika. Wielokrotnie coverowany. Tekstowo to chyba najładniejszy erotyk wśród polskich utworów. Słyszymy w refrenie zdanie: wysyłam w kosmos pocałunki swe, czyli coś intymnego, a zarazem nie mającego szans na przebicie bariery. Obcy astronom przed nami.

Republika Obcy Astronom, fantastyczny tekst Grzegorza Ciechowskiego. Rzeczywiście ten motyw przewodni w tym utworze daje takie poczucie kosmosu, chociaż o kosmosie nie jest. Przed nami utwory już takie związane z Ziemią, więc już do końca pozostaniemy na Ziemi. Zakończymy je mantrą, tak jak wspominałem, ale jeszcze nie zdradzam, o co dokładnie chodzi. Co przed nami? Wind of Change grupy Scorpions. Ciekawe, że ta piosenka również powstała w języku rosyjskim. Szkoda, że Rosjanie nie biorą tej piosenki teraz, w tych czasach, również do siebie. I przed nami też Mr. Big, Wild World. To najpierw nasi zachodni sąsiedzi.

Mr. Beat, o dzikim świecie. Taki jest świat i tylko od nas zależy. Możemy go zmienić. Duran Duran przed nami jeszcze. Ordinary World, smutna piosenka, napisana pod wpływem osobistej tragedii wokalisty Simona Lebona. Zwyczajny, zwykły świat, jak nam go dzisiaj brakuje. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje na każdej półkuli ziemskiej.

Duran Duran, 6 minut 5, zostało do godziny 22. Ostatni utwór, obiecywałem, że będzie mantra i będzie, chociaż nie do końca rozumiałem, co tam jest wyśpiewywane, ale byłem jeszcze wtedy znacznie młodym człowiekiem. Jai Guru Deva Om, to właśnie to zdanie. Chwała boskiemu nauczycielowi, to mniej więcej tak oznacza. I usłyszymy to za chwilę w utworze zespołu The Beatles, Across the Universe. Usłyszymy coś jeszcze. Nothing's gonna change my world, czyli nic nie zmieni mojego świata. Nie zmieniajmy go pod wpływem innych, jeśli jest dobry. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jakub Janik, Damian Grosicki. Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Dwa pomysły na tańsze paliwo. Rząd i prezydent proponują zmiany. Pabianice z tunelem pod torami. Wybrano firmę do realizacji inwestycji. Bełchatowski szpital modernizuje lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Za chwilę szczegóły. Na niebie trochę chmur, a na termometrach 16 stopni. Sejm uchwalił ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Teraz pracować nad nią będzie Senat. Rząd obiecuje, że jeśli wejdzie w życie, to obniży ceny paliw na stacjach. Mówi o tym Michał Fabisiak.
5: Opozycja w obietnice rządu nie wierzy. Dlatego, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, PiS zaproponowało, aby przyszłą obniżkę cen paliw zagwarantować w ustawie.
6: Te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen.
5: Na to Sejm się nie zgodził. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że ceny spadną, ale pod warunkiem, że ustawy znów nie zablokuje prezydent.
7: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
5: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Prezydent zapowiada, że skieruje do Sejmu własny projekt ustawy pozwalającej obniżyć ceny paliwa. Pabianice zrobiły kolejny krok w stronę tunelu pod torami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wybrała firmę, która ma go zaprojektować i zbudować. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 na ulicy Lutomierskiej, a szczegóły zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
8: Tunel zastąpi istniejący przejazd kolejowy, przy którym kierowcy często muszą czekać. Pod torami ruch samochodów ma odbywać się bezkolizyjnie. Inwestycja obejmie też budowę dojazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
9: Koszt przedsięwzięcia to 36,4 miliona złotych.
8: Teraz pozostają formalności i podpisanie umowy. Od tego momentu wykonawca będzie miał 24 miesiące na przygotowanie projektu, uzyskanie pozwoleń i wykonanie prac. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
4: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w połowie przyszłego roku, a kierowcy pojadą nowym tunelem w 2028 roku. Trwa modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim imienia Jana Pawła II w Bełchatowie. Inwestycja ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i sprawnego funkcjonowania ratownictwa medycznego, mówi dyrektor bełchatowskiego szpitala Dagmara Bednarek.
10: Prace są obecnie w toku. Ich zakres obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury lądowiska, tak aby po zakończeniu inwestycji zapewniało odpowiednie warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz sprawnego transportu pacjentów do budynku szpitala.
4: Prace obejmują m.in. wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia i systemów sterowania oraz budowę zadaszonego przejścia, którym pacjenci będą transportowani bezpośrednio do budynku szpitala. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Paryski rynek sztuki przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Wkrótce na aukcję trafią dwa nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty. A o szczegółach Stefan Focer.
12: Największą atrakcją jest

0: A w studiu jest Robert Zwoliński.
1: Siatkarki UKS-u Komersko-Nuczy powalczą o triumfy w czwartym międzynarodowym memoriale Michała Cichego. W półfinale turnieju łódzkie Wiewióry pokonały TJ Ostrawa 3-1, wygrywając swoje sety bardzo pewnie do 16, 17 i 12. Finał odbędzie się jutro o godzinie 13 w Pałacu Sportu przy ulicy Skorupki w Łodzi, a w tym finale łódzkie Wiewióry zmierzą się z MKS-em Kalisz, który pokonał KS Piła. O wygraną w turnieju w Jarocinie powalczą natomiast siatkarki PGE Budowlanych Łódź. W półfinale Mistrzynie Polski pokonały Pałac Bydgoszcz 3-2, w tiebreaku zwyciężając pewnie 15-7. W finale Budowlane zagrają jutro o 14 z BKS-em Bielsko-Biała. Piłkarze ręczni Piotr Kowianina przegrali na wyjeździe z KGHM Chrobrym Głogów 21-41 w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi. Losy rywalizacji były rozstrzygnięte już do przerwy, kiedy gospodarze prowadzili 20-9. Trener Piotr Kowian Czech Iwo Wawra przyznał, że był zaskoczony rozmiarem porażki.
2: Może dostaliśmy takie potrzebne lekcje z wszystkiego, co patrzy plus ręcznie, skuteczności, chęci, przygotowaniu, mentalnemu przygotowaniu. Ciężko teraz gadać. No, jesteśmy na początku drogi, wierzę w to, że się to zmieni. Pracujemy i jak gadałem wcześniej, 2 miesiące na zmianę nie wystarczy. Musimy wytrzymać, musimy być cierpliwi.
1: Dla Piotr Kowianina była to trzecia porażka w trzecim spotkaniu tego sezonu. Piłkarze Pelikana Łowicz wygrali czwarty raz przed własną publicznością. Tym razem podopieczni Piotra Kocęby skromnie 1-0 pokonali Polonię Lidzbark Warmiński w 9. kolejce grupy pierwszej trzeciej ligi. Zwycięską bramkę już w 2. minucie zdobył Maksymilian Czeczko, a szkoleniowiec łowiczan cieszył się z wygranej.
3: Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Cel przede wszystkim spełniliśmy, czyli te 3 punkty zostały w obliczu. Co do samej gry, zadowolony. Jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem, który lepiej operował piłką. Parę razy się zakotłowało gdzieś pod bramką gości. Jeśli miałbym mieć o coś pretensje do zespołu, no to na pewno to, że tego meczu nie skończyliśmy wcześniej bramką na 2-0.
1: Pelikan awansował na 4. miejsce w tabeli, a w innych dzisiejszych meczach z udziałem drużyn z naszego regionu ŁKS 2 Łódź wygrał na wyjeździe z Jagiellonią 2 Białystok 3-2, a Warta Sieradz zremisowała 2-2 z Olimpią Zambrów. Jutro rezerwy Widzewa Łódź zagrają na wyjeździe z Wigrami Suwałki. To spotkanie zakończy kolejkę, a jej podsumowanie w naszej jutrzejszej strefie kibica po godzinie 18. Piłkarze UKS Łódź przegrali w 9. kolejce Betclic pierwszej ligi na wyjeździe w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2. Gospodarze objęli prowadzenie pod koniec pierwszej połowy, no a w 2. wykorzystali rzut karny, czego wcześniej nie uczynił obrońca UKS-u Artur Kraczion. Po tej porażce UKS spadł na 4. miejsce, a na fotel lidera powróciła Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Siatkarze reprezentacji Polski awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, w którym to zmierzą się z Niemcami. Ćwierćfinał już we wtorek, a na koniec jeszcze wiadomość z boisk piłkarskich. Juventus Turyn poinformował o poważnej kontuzji polskiego bramkarza starej damy Kamila Grabary. Nasz zawodnik, który niedawno zadebiutował we włoskim klubie, doznał urazu prawego kolana na treningu, a badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Na razie nie wiadomo, jak długa będzie przerwa w grze, natomiast Grabara w ostatni piątek został powołany przez selekcjonera Jana Urbana na najbliższe mecze kadry i na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce, ale wśród kandydatów może być bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski.
0: Przed nami spokojna noc w Łodzi, a jutro cieplej, ale z możliwym deszczem. W nocy bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem temperatura stopniowo spadnie do około 12 stopni. Aktualnie na naszych termometrach mamy 16. Niedzielny poranek będzie pochmurny, ale jeszcze suchy. Około godziny 9 termometry pokażą mniej więcej 15 stopni. Po południu troszkę cieplej, maksymalnie do 20 stopni, ale zachmurzenie będzie duże, a z czasem mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Juan.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: patrzę. Patrzę.
1: Radio